Skomponowany w okresie powrotu Ericha Wolfganga Korngolda do muzyki absolutnej w latach 30. ubiegłego stulecia, koncert skrzypcowy D-dur z opusu 35. grał Robert Lakatos, którego rzecz jasna rodzima publika nie mogła wypuścić bez bisu.

Por una cabeza Carlosa Gardela i Robert Lakatos, 35-letni serbski skrzypek, który gra na instrumencie Stradivariego z 1709 roku. Tak zakończył się tym bisem jego występ w rodzinnym mieście w Nowym Sadzie, w tamtejszej nowej synagodze w Serbii, rzecz jasna. Ale nie zakończył się tak sam koncert. Oto Wojwodina Symphony Orchestra wykonała trzecią symfonię Ludwika van Beethovena, Eroikę. Całość prowadził Aleksander Markowicz.

To ten moment w historii muzyki, gdy dźwięki symfonii miały przekazywać, miały wyrażać ideę, a nie mieć charakter wyłącznie użytkowy. Pierwszy z romantyków, Ludwig van Beethoven i jego przełomowa trzecia symfonia Eroica. Nią zakończyła swój występ Wojwodina Symphony Orchestra, którą prowadził Aleksander Markowicz. Z Serbii przeniesiemy się teraz do Polski, do dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Nie opuścimy jednak Beethovena, on zresztą towarzyszyć nam będzie przez całą pierwszą część programu. Przed nami jego kadencja do pierwszego koncertu fortepianowego, którą zaaranżował Glenn Gould, a wykona Lukas Geniuszas.

Kadencja z pierwszego koncertu fortepianowego Ludwika van Beethovena grał Lukas Geniuszas. Przechodzimy teraz do beethovenowskiej kameralistyki. Dużo późniejsze dzieło niż pierwszy koncert fortepianowy, pisane w czasie, gdy pracował już nad piątym koncertem Beethoven, kwartet smyczkowy S-dur z opusu 74, zwany kwartetem harfowym. Dlaczego? A to za chwilę Państwo usłyszą.

Liczne ustępy, gęsta faktura pizzicato w części pierwszej to jej właśnie zawdzięcza przydomek harfowy, 10. kwartet smyczkowy S-dur Ludwika van Beethovena. Nim zakończyliśmy beethovenowskie pierwsze dwie godziny muzycznej nocy Euroradia.

Andrzej Zieliński, witam Państwa ponownie i zapraszam na nasz nocny program do godziny 5 rano. Tę ostatnią godzinę rozpoczniemy od wybuchu radości i świętowania wraz z Janem Sebastianem Bachem. Jego świecka kantata 36C, Wzbijcie się radośnie w górę, napisana zapewne dla jednego z akademickich przyjaciół Jana Sebastiana z powodu może awansu, a później wykonana na 40. urodzinach Johanna Matiasa Gessnera, rektora Lipskiej Akademii. My usłyszymy ją w wykonaniu norweskim z Oslo z 1999 roku. Solistów zespół instrumentalny Chór Katedralny z Oslo prowadzi zza klawesynu Hans Knut Sven. Proszę zwrócić uwagę na partię oboju d'amore, którą wykona Erik Njord Larsen. Kantata Jana Sebastiana Bacha o numerze 36C.

Jan Sebastian Bach, jego kantata 36c, kantata świecka, która jednak stała się podstawą dla kantaty religijnej o numerze 36. Kantata z piękną partią oboju d'amore, którą wykonał norweski oboista Erik Njord Larsen. A przed nami w muzycznej nocy Euroradia dzieło z piękną partią fletu i harfy, bo to koncert właśnie na te dwa instrumenty. Koncert C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu kompozytora pozycja 299.

0: Bułgarski flecista Georgi Spasow i bułgarska harfistka Suzana Kinczarowa wykonali koncert na flet i harfę C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Solistami z Sofii dyrygował Plamen Dziurow. Tak zakończyliśmy dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia jutro o tej samej porze.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak.

Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek o poranku. W tym tygodniu mając dla Państwa kwartety smyczkowe Pawła Kleckiego. Przypomnijmy, ten artysta, dziś znany przede wszystkim jako dyrygent, urodził się dokładnie w 1900 roku w Łodzi, gdzie stawiał swoje pierwsze artystyczne kroki. Bardzo szybko jednak zainteresował się kompozycją i tak naprawdę początki jego kariery na Zachodzie to właśnie komponowanie muzyki, w tym chyba w szczególności komponowanie muzyki kameralnej. Pierwsze dwa z czterech kwartetów smyczkowych, które napisał Paweł Klecki, to muzyka, która, jak to się mówi kolokwialnie, rozchodziła się jak świeże bułeczki. Utwory bardzo szybko zyskały na popularności i trafiły do repertuaru bardzo cenionych ówcześnie artystów. Niestety potem na wiele, naprawdę wiele lat świat zapomniał o dorobku kompozytorskim Pawła Kleckiego. Ja w tym tygodniu przypomnę go Państwu, rozpoczynając od pierwszego kwartetu smyczkowego, kwartetu A-moll, wydanego jako opus pierwsze Kleckiego, kwartetu w zasadzie jeszcze studenckiego, bardzo mocno osadzonego w tradycji, co słychać od typowej formy sonatowej w Allegro Sostenuto et Energico. Równie klasyczna, chciałoby się wręcz powiedzieć, jest część wolna Largo, Allegro Agitato et Affettuoso oraz Largo. No i finał. Kolejna część bardzo mocno sugerująca to, że młody Paweł Klecki był artystą myślącym jeszcze stricte XIX-wiecznymi kategoriami. Ten finał to vivo, allegro commodo, tempo vivo presto. Gra Bacewicz String Quartet.

Wydaje się, słuchając tej muzyki, że Pawłowi Kleckiemu zależało na tym, by słuchacz odnalazł w niej możliwie jak najwięcej przeróżnych emocji. To był pierwszy kwartet smyczkowy Pawła Kleckiego, kwartet A-moll, jego opus pierwszy w nagraniu

Bacewicz String Quartet. Drugi kwartet Kleckiego zaprezentuję Państwu jutro, a dziś mam dla Państwa jeszcze utwór z lat 60. Trzyczęściową, skromną chciałoby się powiedzieć, kompozycję artysty także związanego z Łodzią, Aleksandra Tansmana. To jego Symphonie de Chambre. Część pierwsza to toccata, potem elegia, a finał to poprzedzona króciutkim wstępem fuga. Gra orkiestra della Svizzera Italiana, dyryguje Oleg Caetani.

Orkiestra della Svizzera Italiana pod batutą Olega Caetaniego, wykonując Symfonię de Chambre Aleksandra Tansmana, kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, za które dziękuję i do usłyszenia.

0: Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Jezus mówi do swoich uczniów bardzo otwarcie i konkretnie. Nadejdzie godzina, w której to każdy, kto będzie chciał was zabić, kto wyrządzi wam krzywdę, będzie uważał, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, ponieważ nie poznali Ojca, mówi Jezus. Poznać Ojca to poznać również Jezusa Chrystusa. Zresztą tak Jezus zwraca się również do Filipa, mówiąc: tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Odpowiada w ten sposób na pytanie i prośbę apostoła, który mówi: pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus otwarcie i bez żadnych tajemnic mówi o prześladowaniach. Prześladowanie, czyli cierpienie, czy to fizyczne, psychiczne cierpienie ze względu na Jezusa, ze względu na wiarę. Prześladowanie, które wydawać się być mogło tak odległe dla nas ludzi żyjących w środkowej części Europy, dla nas ludzi żyjących w Polsce. A jednak XXI wiek okazuje się być czasem, kiedy to największa liczba chrześcijan doświadcza prześladowań w dziejach ludzkości. Prześladowanie, o którym mówi Jezus, będzie jednak naznaczone obecnością Parakleta. Paraklet to słowo, jak możemy zorientować się w Ewangelii, które nie zostało przetłumaczone z języka oryginalnego, z języka greckiego na język polski. Wszystkie przecież słowa, albo przynajmniej cały sens zdań, które Jezus wypowiada w Ewangelii, czy cała historia, którą słyszymy w Ewangeliach, jest przetłumaczona właśnie z języka greckiego, a tymczasem to słowo paraklet nie zostało przetłumaczone, bo tenże paraklet jest słowem oznaczającym osobę. Dosłownie nie ma takiego słowa, nie istnieje takie słowo w języku polskim, ale moglibyśmy spróbować je oddać czy przybliżyć, mówiąc o człowieku, który jest obrońcą. Chodzi przede wszystkim o obrońcę małoletniego w sądzie. A więc paraklet to ten, który zostanie posłany na czas prześladowań. A więc ten, który będzie obrońcą. Ale paraklet jest duchem, więc to, co będzie przede wszystkim bronił, to będzie bronił naszego ducha. Nie oznacza to, że prześladowań nie będzie, ale oznacza to, że nawet jeżeli one przyjdą, to gdy będziemy poddani parakletowi, to wówczas nasz duch nie zostanie złamany. Wówczas nasze serce nie zostanie złamane. Paraklet to również ktoś na wzór rzecznika praw dziecka, tak moglibyśmy go nazwać. Ktoś, kto ubiega się o moje prawa. Ktoś, kto walczy o to, aby mój duch nie został stracony. I takiego parakleta, kogoś, kto troszczy się o moje zbawienie, Ojciec posyła. Jest nim Duch Święty. Przyjmij dzisiaj Świętego Ducha Bożego na twoje życie, które może być pełne przeciwności.

0: Tu program drugi Polskiego Radia. Wybiła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Dzień dobry o świcie w poniedziałek, 11 maja. Słońce w znaku byka wstało dziś o 4:48, to 131 dzień roku. Potrwa 15 godzin 29 minut, czyli do 20:17. My zostajemy z państwem tylko do 9, a mówiąc my, mam na myśli czujne realizatorskie oko Magdaleny Wojtulani, z pewną rękę wydawcy Katarzyny Fitzwilliams i ucho Klaudii Baranowskiej, która wybrała muzykę do dzisiejszego poranka. Warto pamiętać dziś o wszystkich Albertach, Alojzych, Benedyktach, Filipach, Franciszkach, Jakubach, Ignacych, Maksymach, Mirandach, Tadeuszach i Zuzannach, bo 11 maja to dzień ich imienin.
1: Pogoda.
0: Tej nocy w całym kraju obowiązywało ostrzeżenie przed przymrozkami. Dziś w ciągu dnia na wschodzie będą możliwe przelotne opady deszczu i burze, a nocą padać będzie w całym kraju. Przez kraj przetaczają się układy frontów atmosferycznych. Temperatura na zachodzie wyniesie dziś około 18 stopni, w centrum do 24 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w regionach podgórskich, tam od 16 do 19 stopni, nad morzem od 13 do 18. Nadchodzą zimni ogrodnicy.

0: I tak, między innymi uderzeniem trójkąta, kończy się czwarta symfonia Johannesa Brahmsa e-moll pod batutą Johna Eliota Gardinera.
1: Poranek dwójki.
0: Johna Eliota Gardinera, słynnego dyrygenta. Czymże byłby jednak dyrygent bez orkiestry? Na takie retoryczne pytanie odpowiemy dziś w poranku dwójki.
2: Dyrygent sam nie znaczy nic. Dobrze jest, jak i dyrygent, i orkiestra się dobrze rozumie i dobrze funkcjonuje. Także uważam, że ta batuta jest w dużej zasłudze też naszej orkiestry radiowej.
0: To był głos laureata diamentowej batuty, maestro Wojciecha Rajskiego. Relacja z koncertu na jego cześć po godzinie 8:00. Wcześniej jednak zwracamy się ku innej, starszej muzyce, w którą wsłuchał się poeta Stanisław Jerzy Lec.
3: Słowiek dzióbkiem trafił we właściwe rowek płyty. Przyroda znów porzuciła budową wieży Babel. Poczułem na sobie skórę najmądrzejszego ze zwierząt.
0: Tymczasem nasz radiowy słowik trafia dzióbkiem w rowek płyty z czwartym koncertem brandenburskim G-dur. Gra Fryburska Orkiestra Barokowa.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia na zegarach, kwadrans po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Tym ciut spóźnionym, troszkę się pośpieszyłem, 13 minut po szóstej, proszę się nie martwić. Jeśli mknął Państwo właśnie do pracy metrem, warto odnotować rocznicę 25 lat oddania do użytku stołecznych stacji Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. A jakie stacje będzie miała dzisiejsza nasza podróż przez kalendarium, o tym zadecydowała Maria Czok.
2: Powinniśmy zacząć w starożytnej Grecji i Rzymie, ale zaczynamy we Lwowie. Dlaczego tak? Zaraz wszystko okaże się jasne. 131 lat temu na świat przyszedł Jan Parandowski, znawca właśnie kultury starożytnej Grecji i Rzymu, prozaik, eseista i tłumacz.
3: Religia. Religia grecka jest dla nas tajemnicą. Mówiąc o niej, zatrzymujemy się na powierzchni. Opowiadamy mity i podania, opisujemy obrzędy. Z chwilą, gdy usiłujemy zajrzeć w głąb, czekają nas zawrotne przygody. Nie możemy sobie wyjaśnić, nie umiemy odczuć, w jaki sposób Grek rozumiał swoich bogów.
2: Mówił w archiwalnym nagraniu Jan Parandowski. A my przenosimy się na deski teatru, z którymi związany jest Jan Englert. Aktor i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie kończy dziś 83 lata.
4: Jestem z pokolenia, które chowa dla siebie pewne sprawy. Nie dzieli się sobą. Młodzi nie rozumieją tego, bo przecież w tej chwili wszyscy żyjemy tym, że wchodzimy na rynek, fotografujemy się, co jemy, z kim śpimy, na co chorujemy, z czegośmy się wydostali, z jakiego nieszczęścia. Zwierzamy się z wszystkiego, a ja pamiętam do dzisiaj, jak moja mama mi mówiła, że jak cierpisz, to się schowaj, a jak się cieszysz, to nie pokazuj tego. Tak byłem wychowywany. Przecież wiemy wszyscy, że jubileusze, benefisy i tak dalej, to jest targowisko próżności. A to jest sprawa wstydliwa dosyć. Tak mi się wydaje.
2: Mówił dzisiejszy jubilat Jan Englert. A do grona świętujących dołącza także Jan Ołdakowski. Współtwórca i dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego przyszedł na świat 54 lata temu.
5: Idea Muzeum Powstania Warszawskiego jest właściwie tak stara jak pamięć o Powstaniu Warszawskim. O tym, że Powstanie Warszawskie musi być w różnorodny sposób upamiętnione, uważano właściwie od początku, od pierwszych obchodów. Najpierw, jako pierwsze upamiętnienie w Warszawie stanął pomnik Gloria Victis na cmentarzu powązkowskim, już kilka lat po powstaniu. Ale była też pełna świadomość

0: tego, że musi być coś więcej.
1: Najlepsze życzenia dla Jana Ołtakowskiego i wszystkich, którzy dziś świętują. 21 lat temu odszedł Oskar Hansen, architekt, malarz, rzeźbiarz, a jedną z publikacji poświęcił mu Filip Springer.
2: Gdybym Oskar Hansen żył, a ja miałbym dość odwagi, napisałbym do niego list, a pierwszym zdaniem tego listu byłoby: szanowny panie profesorze, jak się panu żyje w przyszłości? No tak, bo w bardzo wielu rozmowach, zarówno które przeprowadziłem do źle urodzonych, jak i teraz do zaczynu, pojawiał się ten wątek, że Oskar Hansen żył 10, 20, moim zdaniem ze 100 lat przed nami. Jak sobie uświadomimy, że Oskar Hansen pod koniec lat 50. pisał w tekście, że trzeba Polaków ratować przed konsumpcyjnym stylem życia, no to jest to pewne wybieganie w przyszłość, które nijak się ma do ówczesnej rzeczywistości. Jeżeli on pod koniec lat 60. mówi, że miasta centryczne zaczynają się dusić od korków, gdzie w Polsce samochodów jest wiadomo ile, a ten problem mamy dzisiaj, no to też jest pewien wybieg w przyszłości.
1: Filip Springer o zmarłym 21 lat temu, Oskarze Hansenie. Była dziennikarką, pisarką, działaczką opozycji niepodległościowej i pracownicą dawnego studia przy Myśliwieckiej. 4 lata temu zmarła Maryna Miklaszewska.
3: Zbliżały się te wybory czerwcowe i wiadomo było, że musi być studio wyborcze. Właściwie tam było całe studio wyborcze Solidarności, bo telewizja dalej była bastionem wrogości. Radio dalej było bastionem nieprzekraczalnym. Także tu wtedy już pełną parą, już przychodziliśmy tam, że tak powiem, z otwartą przyłbicą i wtedy te nagrania, to studio z tego okresu pamiętam, jako takie rozświetlone, bo tam i telewizja wtedy, nagle to się zamieniło w jakieś studio telewizyjne. Pamiętam, Jacek Fedorowicz był tam nagrywany, który instruował właśnie z kartonem i flomastrami, mówił co skreślać, tam pisał wszystko bardzo dokładnie. I wtedy to zaczęło dla mnie wtedy żyć takim życiem pełnym.
1: Mówiła Maryna Miklaszewska o studiu przy Myśliwieckiej.
4: Dodajmy jeszcze jedną. Rocznicę 11 maja 1971 roku życie odebrał sobie poeta Rafał Wojaczek.

To była muzyka Maurycego Ravela, finał trio fortepianowego w wykonaniu braci Capisson oraz pianisty Franka Breleya. Słuchają Państwo Poranka Dwójki, jest 6:23 i 7 sekund. W tym tygodniu w Porankach będziemy słuchać poezji Stanisława Jerzego Leca, który zawdzięcza swoją sławę przede wszystkim aforyzmom. Złote myśli albo gnomy, jak nazywali je starożytni Grecy, trafiają do naszych notatniczków, kalendarzy, na kuchenne makatki. Niektórzy nawet tatuują sobie co trafniejsze sentencje. Można się boczyć na fakt, że mądrość ma być zawarta w jednym lub dwóch wersach, jednak trudno odmówić aforyzmom życiowej użyteczności. Można się do nich zwracać w czasie, kiedy nie wiemy, jak postąpić, a nawet czasem w ich drapieżnym skrócie można odnaleźć odpowiedni dystans do swoich własnych przeżyć. Złote myśli z portyków budowli, szkolnych podręczników ludowej mądrości i wszelkich religii świata. Łączcie się w naszej korespondencji z swoimi ulubionymi aforyzmami. Mogą Państwo dzielić się dzisiaj ze mną pod adresem poranek2@polskieradio.pl. Pierwszy, jeszcze przed śniadaniem, dorzucam od razu od siebie, a właściwie od imć pana za głoby. Kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą.

0: Tak brzmiała francuska muzyka dworska z XVII wieku. Kompozycja Michela Lumberta w wykonaniu Cyrilla Ovity.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Nie każdy może być poematem, niektórzy muszą być tylko strofą. Brzmi jedna z myśli nieuczesanych Stanisława Jerzego Leca. W sumie tych zabawnych, finezyjnych, zawsze aktualnych przemyśleń Lec stworzył ponad 2000, ale był także poetą lirycznym i satyrycznym oraz tłumaczem z języka niemieckiego bardzo wymagających poezji Goethego, Brechta i Celana. W ubiegłym tygodniu, 7 maja, przypadła 60. rocznica śmierci poety Stanisława Jerzego Leca. Stanisław Jerzy Lec na szczęście czytał swoje wiersze również przed mikrofonem Polskiego Radia. Ten konkretny, który zaraz usłyszymy, został nagrany rok przed jego śmiercią.
2: W noc majową zaśmiałem się głośno w noc majową, gdy słowik sfałszował. Wszystko zamilkło w naturze. Dzięcioł dzioba już nie wyjął z kory, ptaki kochały się niemo jak ryby. Zwierz ze wstydu schował się w sobie. W całym lesie tylko jeden komar z dębu spadł, plosząc zastyglego węża. Wtem słowiek dzióbkiem trafił we właściwy rowek płyty. Przyroda znów porzuciła budowę wieży Babel. Poczułem na sobie skórę najmądrzejszego ze zwierząt. Stałem, gdzie rzedniał las, pode mną czarnoziem mrówek. Nade mną niebo gwiaździste kanta.
0: Muszą państwo przyznać, bardzo majowa poezja. Jutro z tego samego nagrania posłuchamy w wykonaniu Stanisława Jerzego Leca wiersza zatytułowanego Nikt nie dorównał mi. A teraz posłuchajmy wspólnie muzyki Fryderyka Chopina.

0: Samson François na fortepianie i ostatnie dźwięki Grand Wals Brion. A równie wielki jak ten walc jest jubileusz Muzeum Narodowego w Lublinie. To 120 lat, w czasie których instytucja zgromadziła pokaźne zbiory. Jednak aby można było wystawiać, niezbędna jest praca konserwatorów i konserwatorek. Wspólnie ze swoją rozmówczynią Katarzyną Rafalską z Muzeum Narodowego w Lublinie Małgorzata Nieciecka-Mac już za moment przekroczy próg pracowni konserwacji.
1: Przekroczyłyśmy próg pracowni konserwacji.
2: I mamy tutaj po jednej stronie pracownię konserwacji papieru, po drugiej jest malarstwo i od niedawna mamy też pracownię konserwacji tkanin.
1: Konserwacja papieru to rzecz i niezwykle trudna, ale i niezwykle potrzebna. Papier ma tę właściwość, że to, co na nim namalowane, bardzo często jest wcale nie aż tak bardzo trwałe.
2: Wszystko, co jest na papierze, jeżeli

0: jest w dużym kontakcie ze światłem, na przykład słonecznym, to szybko blaknie.
1: Wystawa o kulturze samurajów w Lublinie to rzecz, o której mówiliśmy już w audycji. Dwójka na miejscu, ale to, co Państwo, nasi słuchacze, mogą zobaczyć na wystawie, wcześniej przebywało w tym pokoju, gdzie konserwowano część tych prac.
0: Tak, to prawda. Zajmowaliśmy się konserwacją jednego z mieczy, również z tkaniny. Kilka rzeczy poddaliśmy takim zabezpieczającym pracom, czyli na przykład wyprasowaliśmy materiały, tkaniny, żeby dobrze prezentowały się na wystawie, na manekinach. Też rzeczy z papieru, na przykład kilka rzeczy takich wiszące, takie ozdobne papiery, też u nas były prostowane.
1: A skąd w kolekcji Muzeum Narodowego w Lublinie wzięły się miecze japońskie?
0: To jest bardzo dawna historia, sprzed 120 lat. Od tego w zasadzie zaczęło się nasze muzeum. To na początku były darowizny. Te miecze w ogóle mają jedne z pierwszych numerów, więc to jest niesamowite, że już tak dawno temu do nas trafiły obiekty sztuki wschodniej. Jest to też takie unikatowe w naszym mieście, w naszym regionie. Dokładnie ta historia to będzie też opowiedziana, myślę, na naszym jubileuszu, który teraz w tym roku mamy, 120 lat, i każda z tych darowizn, obiektów ma opowiedzianą swoją historię już indywidualnie.
1: Pokazy z kolekcji darowizn, które będą Państwo prezentować właściwie przez cały rok, muszą trafić tutaj, bo to często przedmioty, które nie pokazywane są na co dzień, tylko rzeczy, które z zasobów magazynów wędrują na sale ekspozycyjne.
0: Tak, w magazynach mamy bardzo dużo obiektów, które w tych magazynach są długo i żeby trafić na ekspozycję, przechodzą przez ręce konserwatorów. To jest właściwie ten rok, gdzie będziemy pokazywać nasze obiekty z tych pierwszych darowizn, ale i późniejszych, jest właśnie wyjątkowy pod tym względem, że dużo obiektów, które nigdy nie widziały światła dziennego poza magazynem, trafi właśnie na ekspozycję i to się już dzieje.
1: Prezentacja dzieł, które stworzył Koji Kamoji, które przechowywane są na Lubelskim Zamku, to będzie też takie zamknięcie roku jubileuszowego, który Państwo świętują otwarciem wystawy, która także przenosi nas do Azji. To niemal symboliczne.
0: To prawda. Koji Kamoji jest w ogóle niezwykłym artystą. Poznałam go osobiście. To jest bardzo skromny człowiek, też o niezwykłym duchu, takim właśnie wschodnim. To jest niesamowite, jak on też tą swoją duchowość, w jakiej kulturze się wychował, przeniósł właśnie na te swoje prace, które są bardzo oszczędne w formie. I jest to niezwykłe, że właśnie chciał akurat współpracować z nami tutaj w Lublinie.
1: Z pracowni konserwatorskiej na wystawę powędrują także prace z kolekcji Grupy Zamek, która jest eksponowana przecież tu na stałe w specjalnej galerii, ale część z tego, co zobaczymy niebawem na wystawie, będzie także pod czujnym okiem i ręką Państwa tu w pracowni konserwatorskiej.
0: Mamy w planie, to już może zdradzę, w przyszłości troszkę dalszej, wystawę Jana Ziemskiego, który był jednym z założycieli Grupy Zamek. On tworzył prace takie bardzo geometryczne, z różnych rzeczy złożone i to już jest u nas często właśnie w pracowni. Nasi koledzy konserwatorzy malarstwa konserwują i trochę reperują te prace, ponieważ one były wykonywane w różnych warunkach, z różnych technologii i materiałów, jak to za życia Ziemskiego było, więc są dosyć zniszczone i już wiele prac jego było u nas i jeszcze na pewno będzie, bo to będzie naprawdę bardzo duża wystawa. I mamy tutaj też właśnie kuratora Łukasza Wiącka, który uwielbia Ziemskiego, więc myślę, że ta wystawa będzie też niezwykła.
1: A przed nami w pracowni konserwatorskiej Muzeum Narodowego w Lublinie rzeźba. Czy ona jest już po wizycie u Państwa, czy czeka w kolejce?
0: Czeka w kolejce, ale tutaj nasz kolega Ryszard zajmie się nią. My dopiero tą kolekcję rzeźby tak jakby rozwijamy i dlatego chcieliśmy, żeby te rzeźby też były u nas. Tutaj widać, że ona ma zniszczoną rękę, cała jakby się odsuwa, odpada. Trzeba ją zabezpieczyć i na pewno oczyścić i scalić kolorystycznie.
1: Takie największe konserwatorskie wyzwanie ostatniego czasu w Lublinie to?
0: No to było przygotowanie naszej wystawy Co babie to pędzla. Myśmy wtedy konserwowali niesamowitą ilość prac, bo takie były nasze też zobowiązania. I tyle prac, ile przeszło w tak krótkim czasie, to jeszcze tego nie było. Był to tak ogromny nawał pracy, że w zasadzie stąd nie wychodziliśmy, ale udało się i tu są ogromne brawa dla kolegów i malarzy, i papierników.
1: Efektem tego jest też ta rekordowa frekwencja. To jest także prezent dla Państwa na jubileusz i także prezent od Państwa dla widzów.
0: Niesamowite jest to, że w zasadzie podwoiliśmy liczbę zwiedzających. Cały czas się rozwijamy, mamy niesamowite plany wystawowe, ale i aranżacyjne. Także w przyszłym roku

0: Na pewno zamek się zmieni od wewnątrz. Jakby jesteśmy na samym końcu tego szlaku ze Starego Miasta, więc w zasadzie wszyscy, którzy są zainteresowani kulturą, do nas trafiają. Lublin się cieszy coraz większą popularnością i to widać też u nas. Nasze wystawy są już tak rozpoznawalne też na rynku tej sztuki, że zaczęliśmy być po prostu marką.
1: Gdyby Państwa ciekawość na temat Muzeum Narodowego w Lublinie była jeszcze niezaspokojona, przypominamy, na stronie internetowej, na portalu Dwójki można wysłuchać całej dwugodzinnej audycji Dwójka na miejscu z Muzeum Narodowego w Lublinie, a tę flagową wystawę jubileuszu 120-lecia tej instytucji, czyli Czas Samurajów, można oglądać na żywo do 27 września.

0: Słuchają państwo dwójki, za 14 minut będzie siódma. Piszą państwo również e-maile z aforyzmami, na przykład takim: wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. Zacytowała Stanisława Jerzego Leca pani Agata Suwałk, a podśmiechuje się w studiu Magdalena Mikołajczuk.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dobrze, że z tą mądrością Stanisława Leca nie zostałem sam na sam. Możemy o niej teraz razem porozmawiać. Co ty myślisz? Wszystko przemija, jak najdłuższa żmija?
1: Absolutnie. I Stanisław Jerzy Lec naprawdę był geniuszem, jeśli chodzi o te aforyzmy, o ich trafność i o ich liczbę też. Bo mówisz, że nie zostałeś sam. Ja myślę, gdybyśmy tutaj byli w liczbie wypełniającej Stadion Narodowy, to też każdy by sobie się poczęstował jakimś aforyzmem. Ja przyznam, że niektóre aforyzmy towarzyszą mi w takim codziennym życiu, bo proszę mi wierzyć, ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale kiedy myję ręce, no nie zawsze, ale często, to przypomina mi się tekst następujący. Wszystko jest w rękach człowieka, dlatego należy myć je często. I w ogóle te aforyzmy Stanisława Jerzego Leca są naprawdę absolutnie aktualne i aktualnie bolesne w tej swojej krasie stylistycznej, na którą często zwracamy uwagę. Ale jednak są momentami bolesne, zwłaszcza te, które dotyczą polityki, społeczeństwa i są absolutnie aktualne. No bo na przykład, powiedz, z czego śmieje się naród, a powiem ci, za co gotów jest przelać krew. Albo im mniej się obywatele, tym większe zdaje się państwo. Albo konstytucja państwa powinna być taka, by nie naruszała konstytucji obywatela. I naprawdę w bardzo współczesnych sytuacjach okazuje się, że aforyzmy Stanisława Jerzego Leca brzmią aktualnie. Na przykład, jak była pandemia, to cytowano taki aforyzm: omijam ludzi, żeby nie zrobić im krzywdy, prawda? Wtedy się omijaliśmy w tych maseczkach, żeby się nie pozarażać, więc w bardzo różny sposób można czerpać z tego bogactwa i to jest niesłychane, bo to przecież, który, 57 rok, no tyle lat minęło, a wszystko działa jak złoto, jeśli chodzi o przekaz.
0: To prawda. Te cytaty, o których mówiłaś, uruchomiły moją wyobraźnię. Od razu pomyślałem sobie o starym, dobrym zwyczaju wypisywania takich właśnie złotych myśli i sentencji na portykach różnych budowli, instytucji
1: przecież
0: publicznych. Więc
1: tak,
0: część z tych zdań, które tutaj cytowałaś, mogłyby się znaleźć na takich frontonach ministerstw.
1: Tak,
0: oczywiście,
1: tak,
0: że tak. Tym bardziej mówisz 50. któryś rok, a przecież to jest tradycja stara jak świat.
1: Oczywiście.
0: Bo już wyrocznia delficka, tak, słynęła właśnie z takich gnomów mądrości. Swoją drogą, na portyku tej wyroczni w Delos były te trzy najsłynniejsze mądrości, starsze niż my i Stanisław Lec razem wzięci. Pierwsza: poznaj samego siebie, druga: niczego ponad miarę, niczego w nadmiarze, i trzecia: złóż przyrzeczenie, a kłopoty cię spotkają.
1: Także, piękne, no, i prawdziwe.
0: Piękne, prawdziwe. Grecy już wiedzieli, co jest grane. My też będziemy za momencik wiedzieć, co jest grane, bo teraz zamieniamy się w słuch i słuchamy muzyki.

0: tak na gitarze brzmi Domenico Scarlatti, konkretnie sonata K141 w interpretacji Euskar Baroque Ensemble. A my czekamy na Państwa ukochane aforyzmy, także te własnego autorstwa. Nasza skrzynka jest na nie otwarta. Tymczasem przyszła już pora na codzienną dawkę etymologii od dr Agaty Chąci.
1: Słowo się rzekło.
2: Skoro maj, to matury, czyli egzaminy dojrzałości. W Dziejach Kultury Polskiej Aleksandra Bricknera przeczytamy taki cytat. Egzaminy, pierwszy wstępny do progimnazjum i ostatni, matura, panicznego naganiały Pietra. Koniec cytatu. Źródłem samego słowa matura jest łaciński przymiotnik maturus, który znaczy dojrzały. Z kolei polski rzeczownik jest poświadczony po raz pierwszy w tak zwanym słowniku wileńskim z 1861 roku w znaczeniu egzamin dojrzałości składany przez ucznia kończącego gimnazjum. Potem zaczął oznaczać egzamin składany po ukończeniu szkoły średniej, umożliwiający dalszą naukę w szkołach wyższych, a z czasem świadectwo dojrzałości. Egzamin po gimnazjum zwany był już w XX wieku małą maturą, a egzamin po ukończeniu szkoły średniej – dużą maturą. Konrad Niedźwiecki we wspomnieniach napisał tak. Wszyscy otrzymaliśmy maturę na wiosnę 1875 roku, a jeden z nas ukończył gimnazjum ze złotym medalem. Z maturą jest związanych słowotwórczo sporo wyrazów. Maturzysta i maturzystka to słowa oczywiste, ale na przykład dziś mówimy o egzaminach maturalnych, a kiedyś o maturycznych. Czasownik maturować to odległy krewny naszej matury. Znaczy hodować aż do dojrzałości, pozwolić dojrzeć. Stąd maturować się, dojrzewać i maturacja, dojrzewanie, a technologicznie proces fermentacji liści tytoniowych. Nawet nazwa zakonników francuskich wykupujących więźniów chrześcijańskich z niewoli muzułmańskiej, maturynów, jest powiązana etymologicznie z maturą. Tak właśnie jest. Trynitarze, czyli członkowie zakonu Świętej Trójcy, byli zwani maturynami od przyklasztornej kaplicy świętego Maturyna. A imię maturyn wywodzi się z łaciny i pochodzi od znanego nam już przymiotnika maturus, dojrzały, wczesny. O samym świętym Maturynie, żyjącym na przełomie III i IV wieku, warto powiedzieć tyle, że wzywano go przede wszystkim w intencji umysłowo chorych i o nawrócenie przewrotnych kobiet, co w kontekście reinterpretacji maturalnych można uznać za interesujące. Ratują Maturyna bretońscy marynarze i garncarze z okolic Paryża, którzy obrali go sobie za patrona. Wróćmy jednak do matury i powiedzmy, na koniec, że nie ma z nią nic wspólnego słowo maturny, dziś bardzo rzadkie, a powstałe przez przekształcenie słowa naturny. Natur.

0: czyli po pierwsze kapryśny, grymaśny, a po drugie ochotny, taki, którego wzywa natura. Mieliśmy jeszcze słowo maturlać o prawdopodobnym znaczeniu szukać, szperać po kątach, ale wiemy na pewno, że z maturą etymologicznie nie ma ono nic wspólnego. Za wszystkich zaś tegorocznych maturzystów trzymamy oczywiście kciuki. Do usłyszenia.
1: Podobnie jak za ósmoklasistów trzymamy kciuki. Proszę maturlać już swoje długopisy, dlatego że dziś zaczyna się test ósmoklasisty. Wszystkiego dobrego i powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Czym dziś jest teatr tańca?
2: Kto w nim gra, występuje, a może po prostu tańczy?
1: Wreszcie, skąd jego rosnąca popularność w ostatnich latach?
2: Zapraszamy na spotkanie z Ramoną Nagapczyńską i Agatą Skrzypek.
1: Zaczynamy dziś o 22.30.
2: Do usłyszenia w audycji Rozmowy po zmroku. Maria Czok
1: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
3: Wybiła siódma.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jarosław Gajewski.
3: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Nadajemy dziś dla Państwa w zespole. Wydawczyni audycji Katarzyna Fitzwilliams, realizatorka dźwięku Magdalena Wojtulanis oraz autorka oprawy muzycznej Poranka Dwójki Klaudia Baranowska.

0: Poranek dwójki.
1: Witamy, kolejny dzień, 131 dzień 2026 roku. 11 dzień pięknego miesiąca maja. Od świtu, czyli od 4:48, wszystkie ptaki koncertują. Dzień potrwa 15 godzin i 29 minut. Ptaki ćwierkają też, że dzisiaj są imieniny Alberta, Alojzego, Benedykta, Filipa, Franciszka, Jakuba, Igi, Ignacego, Maksyma, Mirandy, Tadeusza i Zuzanny. Prosimy przyjąć najlepsze życzenia od radiowej dwójki i wytężać słuch, bo pora na pierwsze wydanie wiadomości kulturalnych. W studiu jest Marcin Pesta.
2: Dzień dobry Państwu. Z udziału w rywalizacji o lwy zwiedzających podczas tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji wycofało się już ponad 80 artystów, w tym także Polacy. To gest solidarności z międzynarodowym jury, które podało się do dymisji po sporze dotyczącym udziału Izraela i Rosji w tym wydarzeniu. Rezygnację podpisali m.in. twórcy wystawy Języki z wody, prezentowanej w pawilonie polskim, Bogna Burska i Daniel Kotowski. Ekspozycja jest poszukiwaniem alternatywnych sposobów komunikacji inspirowanych życiem więcej niż ludzkim. Współautorka projektu Jolanta Woszczenko tłumaczy, że jedną z jego idei jest pokazanie, że komunikacja ma wiele wymiarów.
3: Myślę, że język to nie tylko są słowa czy znaki, ale również to jest mowa naszego ciała. Dlatego do współpracy przy tym projekcie zaprosiliśmy choreografkę Alicję Czyczel, która stworzyła choreografię specjalnie do tego projektu, która pokazuje nie tylko miganie, które jest w międzynarodowym języku migowym, ale również odwołuje się do stworzeń nieludzkich, które są w naszym projekcie, czyli do wielorybów.
2: Tegoroczne Biennale w Wenecji odbywa się w cieniu konfliktów międzynarodowych. Kontrowersje wywołał powrót Rosji po dwóch edycjach przerwy oraz obecność Izraela. W związku z kryzysem organizatorzy zrezygnowali w tym roku z przyznawania tradycyjnych złotych i srebrnych lwów. Zamiast nich o nagrodach zdecydują zwiedzający. 61. Biennale Sztuki w Wenecji potrwa do 22 listopada. Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem stawów podgórzyńskich. Dzięki temu jego powierzchnia wzrosła. Było to możliwe dzięki pomocy jednej z proekologicznych fundacji. O szczegółach nasz wrocławski reporter Jakub Tauer.
4: Zakup pocysterskiego kompleksu stawów rybnych w Podgórzynie pozwolił na poszerzenie terenu Karkonoskiego Parku Narodowego o prawie 113 hektarów. Było to możliwe dzięki darowiźnie w kwocie ponad 29 milionów złotych. Pieniądze na ten cel przekazała do budżetu państwa Fundacja Drzewo i Jutro. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru skutecznie ma ochronić go przed potencjalnymi deweloperami, którzy mieli w planie budowę tam apartamentowców. Jak podkreślają pracownicy parku, stawy pełnią niezwykle ważną funkcję ekologiczną. Występuje tu około 180 gatunków ptaków lęgowych i przelotnych. Znajdują się tu cenne siedliska, takie jak mokradła, torfowiska i łąki, a obszar jest kluczowym miejscem rozrodu płazów oraz występowania rzadkich gatunków bezkręgowców.
2: Kompleks stawów powstał w XV wieku z inicjatywy zakonu cystersów. Dziś to przede wszystkim cenny obszar przyrodniczy i ważny korytarz ekologiczny. W serwisie smutna informacja: w wieku 89 lat zmarła plakacistka i graficzka Maria Mucha Ichnatowicz. Specjalizowała się w grafice użytkowej, współtworzyła oprawę graficzną serii Klub interesującej książki ukazującej się w Państwowym Instytucie Wydawniczym. Maria Ichnatowicz urodziła się w Brześciu, ukończyła Warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Dyplom zdobyła u profesora Henryka Tomaszewskiego, jednego z twórców Polskiej Szkoły Plakatu. Artystka specjalizowała się w grafice użytkowej, projektowała przede wszystkim plakaty i okładki książkowe. Od połowy lat 60. do lat 90. XX wieku była odpowiedzialna za stronę wizualną serii Klub interesującej książki Piwu. Polacy mieszkający w Pradze zaadoptowali orła bielika żyjącego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Ten symboliczny gest ma podkreślić przywiązanie polskiej społeczności do narodowego symbolu.
5: Pomysł adopcji orła bielika dojrzewał wśród polskiej społeczności przez lata, wyjaśnia Małgorzata Bejszowcowa, prezeska Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze.
6: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po dwóch świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy

0: powinniśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę, tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą. I chyba właśnie dlatego ten orzeł wywołał tyle pozytywnych emocji.
1: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowym wsparciu konkretnego zwierzęcia. Pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na przykład karmę lub opiekę weterynaryjną. Darczyńcy otrzymują w zamian certyfikat adopcji, a na tabliczce

0: wujka.polskieradio.pl.
1: Pogoda.
2: IMGW ostrzega przed burzami w centrum kraju. Polska znajduje się dziś w zasięgu niżu, przemieszczającego się z nad Niemiec przez północno-zachodnią Polskę w rejon środkowego wybrzeża. Synoptycy przewidują spadek ciśnienia. Pod koniec dnia na zachodzie jego niewielki wzrost. W Warszawie wyniesie ono 990 hektopaskali w południe. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu po południu miejscami, zwłaszcza w centrum kraju burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym wschodzie i zachodzie to do 10 mm, na pozostałym obszarze do 20 mm. Temperatura to dziś 18 stopni na północnym zachodzie, 24 stopnie na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich, tam między 15 a 18 stopni.
3: Reklama.
4: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
5: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl. Jak brzmią dwa bieguny uczuć, dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura – Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
3: Reklama.
2: Jest 7:09, tutaj Radiowa Dwójka, korespondujemy z Państwem w sprawie aforyzmów. Mi przyszedł na myśl taki aforyzm, który można śmiało powiedzieć, że znosi sens innych aforyzmów. Taki aforyzm czapka, napisał go Ludwig Wittgenstein na koniec swojego traktatu filozoficzno-logicznego. Brzmi tak: o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. To zostawiam pod rozwagę. Ja cały czas się zastanawiam, co to znaczy. Od studiów nie mam pojęcia. Za to w wypadku naszej płyty tygodnia aż ciśnie się na usta inne powiedzonko. Zacznij od Bacha. Na skrzypcach zagra Serb Nemia Ridulowicz. Zaśpiewa słynny kontratenor Filip Żaruski. Partie solowe fagotu wykonuje Sebastian Giu, a towarzyszy im orkiestra Double Sense.

0: To była pierwsza część koncertu skrzypcowego S-dur BWV 1042 Johanna Sebastiana Bacha z naszej płyty tygodnia, którą mają Państwo szansę zdobywać jeszcze do 9 pod naszym adresem poranek2@polskieradio.pl. W grze jest także płyta dodatkowa z muzyką amerykańską na trąbkę i fortepian w wykonaniu Aleksandra Kobusa i Moniki Hanus-Kobus.
1: Poranek dwójki.
0: Chwilę po siódmej wybiegamy w niedaleką przyszłość. O 8:30 studio Poranka Dwójki odwiedzi historyk i dyplomata profesor Hieronim Grala. W rozmowie z profesorem podsumujemy największy kongres polskich i ukraińskich historyków, którzy spotkali się na zamku w Baranowie Sandomierskim, aby szukać zgody i porozumienia między innymi w sprawie tych najtragiczniejszych kart naszej wspólnej historii. Wcześniej czeka nas przegląd prasy. Zza szyby widzę już zanurzoną w gazetach Magdalenę Mikołajczuk. Będą też głosy w sprawie współczesnego tańca.
2: Jak sobie pomyślimy o tym, że usuwamy z przedstawienia czyjeś ciało, czyjś oddech, czyjąś emisję głosu, no to co nam zostaje wtedy?
0: No właśnie. To był głos Agaty Skrzypek, która wspólnie z Ramoną Nagapczyńską opowiedzą o swoich definicjach tańca współczesnego. Swoją drogą ciekawe, jak tańczy się do takiej tradycyjnej melodii Cicenerelli, którą zaśpiewa Marco Beselej.

0: Marco Bisli to brawurowe tempo z nagrania z roku 2012, kiedy gazety rozpisywały się o euro w Polsce i na Ukrainie oraz o końcu świata. A o tym, co dziś rano dominuje nagłówki dzienników i tygodników, opowie Magdalena Mikołajczuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. I ta dykcja niesłychana tutaj w tej kompozycji. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się tak troszeczkę snuł po domu, to myślę, że teraz już pełna energia i zaczynamy tydzień.
0: I przegląd prasy też zaczynamy.
2: Przegląd prasy.
0: Wchodząc do studia, mignęło mi tutaj zdjęcie pieska.
1: Tak, psa w trudnej sprawie, w trudnej sprawie, którą opisuje Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce pod tytułem Delfiny i Belzebub. I w Newsweeku jest rozmowa Katarzyny Janowskiej właśnie z Wojciechem Tochmanem. To jest rzecz o losach zwierząt podczas wojny w Ukrainie, o ludziach, którzy ratują te zwierzęta. Ratownicy zwierząt, ratowniczki głównie, mówi Wojciech Tochman, bo mężczyźni w większości walczą na froncie, dokonały wyboru. Liczą się z tym, że zginą. Ze zrujnowanych miasteczek i wsi ewakuują porzucone psy i koty. Drony tam latają jak muchy, coraz bardziej precyzyjne w zabijaniu, coraz trudniejsze do wykrycia. Czy to szaleństwo? Lala Tarapakina, szefowa organizacji 12 stróżów, jest matką trójki dzieci. Najmłodsza jej córka ma kilkanaście lat. Tak, jest w tym coś niepojętego, ale moim zdaniem tym bardziej zasługuje na podziw i szacunek. Ludzie robią coś szalonego, bo nie chcą oszaleć. Chcą być sprawczym, chcą stawić czoła wojnie na własnych warunkach. Jakie obrazy z tobą zostaną? Pyta Katarzyna Janowska. A Wojciech Tochman odpowiada tak. W Delfinach i Belzebubie przywołuje kilka głośnych fotografii. Widział je chyba cały świat. Na przykład zdjęcie Anastazji Tichej, która ucieka z Irpienia z dziesiątką kalekich psów. Każdy idzie na wózku. Zdjęcie zrobiono na moście w Ramaniwce. Inny obraz spod tego samego mostu. Mężczyzna z ciężkim niemieckim owczarkiem na rękach. Jeszcze inny obraz stamtąd. Starsza pani stawia ostrożnie kroki po betonowych nierównościach, które zostały po wysadzonym moście. Nie ma bagażu, ale niesie kundelka. Pomaga jej Max Lewin, bohater rozdziału Fotograf. To on zrobił zdjęcie dziewczyny z owczarkiem. Kilka dni później Maxa zabili Rosjanie w niedalekim lesie. Zabrali mu buty. Te zdjęcia to ikony wojny w Ukrainie. W książce opatrzyłem je szerszymi podpisami. Piszę o chwilach, w których ludzie byli dobrzy wobec siebie i wobec zwierząt. Ale oczywiście ta historia...
0: Tak, artykuł i książkę, która mówi o tym, jak człowieczeństwo można ocalać, nie zajmując się tylko ludźmi, tylko też zwierzętami.
1: Tak, polecasz. Absolutnie tak. I książkę, i artykuł. Natomiast oczywiście te historie nie są też czarno-białe, bo tutaj opisuje Wojciech Tochman, a Katarzyna Janowska go o to pyta... Na przykład o historię schroniska, które zostało porzucone. Mhm. I teraz pytanie, czy to jest wina, że za śmierć chyba 200 psów, czy odpowiadają ludzie, którzy prowadzili to schronisko? No czy jednak Rosjanie przede wszystkim? I Wojciech Tochman mówi, ja sądzę, że za śmierć tych psów odpowiada przede wszystkim agresor. To w Newsweeku. A w Rzeczpospolitej Barbara Holender pisze o festiwalu filmowym w Cannes. Honorowe Złote Palmy odbiorą stały bywalec festiwalu Peter Jackson i Barbara Streisand, która przyjedzie do Cannes po raz pierwszy. Jackson po raz pierwszy pojawił się na Lazurowym Wybrzeżu w 1988 roku, pokazując na targach swój debiut Zły Smak. Ale jego wielkie kaneńskie entrée nastąpiło w 2001 roku. Wówczas, 7 miesięcy przed premierą, pokazał dziennikarzom 26 minut zmontowanych fragmentów Władcy Pierścieni Drużyny Pierścienia i podbił ich swoją wyobraźnią i perfekcją realizatorską. Tak zaczął się wielki sukces zrealizowanej na kanwie powieści Tolkiena serii, która potem co rok wzbogacała się o kolejny film. Druga honorowa Złota Palma w dniu zamknięcia festiwalu 23 maja.

0: Odbierze ją Barbara Streisand, pisze Barbara Holender. Trudno uwierzyć, że to będzie pierwsza wizyta tej wybitnej artystki na Festiwalu Kanańskim. Jestem dumna, że z pełną pokorą mogę dołączyć do Towarzystwa Laureatów Honorowej Złotej Palmy, których praca zawsze mnie inspirowała, powiedziała aktorka i piosenkarka. W tych trudnych czasach filmy mają zdolność otwierania serc i umysłów na historie, które przypominają o naszym człowieczeństwie, o naszej kruchości, jak i naszej sile. Kino przekracza granice i politykę oraz potwierdza moc wyobraźni, aby kształtować bardziej empatyczny świat. Tak powiedziała Barbara Streisand. Barbara Streisand, która wywarła znaczny wpływ na popkulturę drugiej połowy XX wieku. Liczby mówią wiele. Zagrała w 19 filmach i 3 wyreżyserowała. Miała 5 nominacji do Oscara, zdobyła 2 statuetki, 11 Złotych Globów. W muzyce też osiągnęła szczyty. I to oczywiście nie wszystko, co pisze Barbara Holender w Rzeczpospolitej na temat festiwalu w Cannes.
1: Tak, tak, tak. Chciałby się powiedzieć, tęsknię za Shire, panie Frodo.
0: Tak, absolutnie. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie, gdzie podpowiedź na to, jak spędzić czas z dzieckiem. Anna Krajkowska pisze, słusznie, że Dzień Dziecka już niedługo. Wielu z nas zaczyna więc myśleć o prezencie dla najmłodszych. Zamiast kolejnej zabawki można podarować coś innego. Wspólny wyjazd i czas spędzony razem, który zostaje w pamięci na dłużej.
1: Albo hobbita.
0: Hobbita też, no to się jedno nie wyklucza, ale posłuchaj, bo tutaj chodzi o kosmiczne rancho, więc chodzi o bardzo daleką podróż. Tak, jest to położone na Mazowszu, zaraz znajdę dokładnie gdzie. W każdym razie jest to taki kompleks, gdzie zdaniem Anny Krajkowskiej rodzi się ciekawość, której czasem brakuje w szkolnych ławkach. Jednym z takich miejsc jest kosmiczne rancho położone na Mazowszu w gminie Chynów w powiecie grójeckim wśród zieleni i sadów. Nie chodzi tu wyłącznie o zabawę, choć tej zdecydowanie nie brakuje. Są tam konkretne rzeczy do zobaczenia i sprawdzenia. Modele rakiet, kolekcja meteorytów, symulatory inspirowane prawdziwymi misjami. Jedną z najmocniejszych atrakcji jest część poświęcona programowi Apollo. Pozwala z bliska przyjrzeć się temu, jak wyglądała droga człowieka na Księżyc i na moment wejść w realia tamtych misji.
1: Pamiętasz ten spór zabawek w Toy Story? Te zabawki o Dzikim Zachodzie czuły się źle wobec tych zabawek o kosmosie, dlatego tak, że ta epoka zaczęła mijać. Czyli co, jednak Buzz Astrol wygrywa z Chudym.
0: Wiesz, tej story to nie był mój klimat, to był klimat raczej dzieci z mojej rodziny, ale zostałam zaciągnięta siłą na ten film.
1: To jest połączenie, no bo to jest i rancho, i kosmiczne. Tak, czyli właściwie jest to przyjaźń Chudego z Buzzem.
0: Tak, tylko właściwie się zastanawiam i myślę, że to trzeba sprawdzić, czy w tym kosmicznym ranczu, o którym pisze Anna Krajkowska, rzeczywiście jest ten element też poczucia humoru, bo to jest bardzo ważne przy naukowych jednak sprawach przekazywanych dzieciom, prawda? Bez
1: Proszę
0: tego się nie da.
1: To
0: trzeba
1: sprawdzić. 1 czerwca w Dniu Dziecka. My na razie odlatujemy na koniec świata jeszcze dalej, a z Magdą Mikołajczuk słyszymy się jeszcze w kolejnym przeglądzie prasy.
0: Dziękuję.

A to była nowość płytowa. Nagranie z suitami orkiestrowymi Bacha, francuskiego zespołu muzyki dawnej Les Arts Florissants pod kierunkiem Paula Eniu z udziałem Benjamina Allarda. Dzisiejszy poranek dwójki, dzięki Państwa wiadomościom, może być wprost krynicą mądrości, a to dlatego, że spływają do nas kolejne aforyzmy. Bardzo dziękuję panu Emilowi, który przysłał mi piękną kartkę z kalendarza, która przypomina, że 11 maja to Dzień Ptaków Wędrownych i na ten Dzień Ptaków Wędrownych jest takie motto. Czasem dobrze jest dać sobie trochę swobody. Brzmi banalnie, ale jest to wielka prawda. W związku ze Złotymi Myślami mam też miłe wspomnienie ze szkoły. Miałem tę przyjemność uczyć się w pewnym krakowskim liceum z profilem klasycznym i właśnie z tego powodu na lekcji starożytnej greki, która nie za bardzo wchodziła do mojej głowy, usłyszałem takiego właśnie starożytnego gnoma, czyli grecką mądrość, która została ze mną na lata i nadal nie traci nic ze swojej aktualności. Spróbuję specjalnie dla Państwa przypomnieć sobie tego gnoma w oryginale, jednak wykształconych filologów klasycznych proszę o wyrozumiałość albo pójście na moment do innego pomieszczenia. Brzmiało to i brzmi dalej w moim wspomnieniu mniej więcej tak. Kakon ferusi karton hoi kakoi filoi, czyli prawdziwy przyjaciel przynosi prawdziwy owoc.

0: To był rytualny taniec ognia Manuela de Falla. A teraz przenosimy się na festiwal filmów jednominutowych. Zwięzłością aforystów musieli wykazać się twórcy, którzy brali udział w gdańskim festiwalu. Organizatorzy od 20 lat udowadniają, że wystarczy 60 sekund, żeby opowiedzieć historię, która zostanie w widzu na długo. Na galę finałową festiwalu filmów jednominutowych do Centrum Świętego Jana w Gdańsku wybrał się Marcin Mindykowski.
1: Czy w jedną minutę można opowiedzieć zwartą, dobrą historię?
2: Tak. Słyszałem dzisiaj, że istnieje festiwal filmów 7-sekundowych i wierzę w to, że też się da.
1: Maciej Buchwald, juror.
2: Wydaje mi się, że czas w ogóle nie jest ograniczeniem, a wręcz może być takim fajnym ograniczeniem właśnie dyscypliny, bo oglądałem filmy 3-godzinne, które żadnej historii nie opowiedziały, a widziałem minutowe, które opowiedziały.
3: To jest taki paradoks, że wydaje mi się, że ten format, który jest bardzo ograniczony, daje też pewne możliwości.
1: Kasper Bajon, juror.
3: Trzeba tutaj być bardzo, moim zdaniem, skrupulatnym i umieć selekcjonować i się ograniczać. Ta jedna minuta przy filmach, które czasem mniej wyszły, że tak powiem, i które nam się mniej podobały, ja paradoksalnie miałem wrażenie dłużenia się. To jest ciekawe. Mimo, że to trwa minutę, że film jednominutowy też się może dłużyć, co oznacza, że to jest całkiem sporo czasu na opowiedzenie czegoś, tylko trzeba mieć na to naprawdę dobry pomysł i trochę myśleć plakatowo.
1: Jest taka teoria, że krótki metraż wymaga dyscypliny, pewnie metraż jednominutowy tym bardziej, turbodyscypliny.
4: Tak, wymaga właśnie dyscypliny i tego, żeby opowiadać obrazem, nie komentować, nie tłumaczyć za bardzo, tylko żeby pozwolić tym filmom, tym sytuacjom się rozwinąć we własnym tempie i żeby właśnie ta minuta też nie była przewalona, żeby nie próbować załadować tam zbyt dużo.
1: Emmy Buchwald, jurorka.
4: Powinniśmy jednak skupić się na jakiejś własnej wrażliwości, na oryginalności. To nie musi być kino z Hollywood, tylko to może być kino z małej polskiej miejscowości, które po prostu odkryje nam jakąś prawdę o człowieku i o świecie, która będzie pokazana w

0: skromny sposób.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o taką formalną stronę warsztatową, to można być wirtuozem pewnie jednominutowych form i wtedy może taki twórca pójść, nie wiem, w kierunku reklamy czy na przykład teledysków. Natomiast jeżeli ktoś dobrze opowiada i umie opowiedzieć w jedną minutę, to jestem przekonany, że spokojnie może zacząć opowiadać w formie 10 minut, 30 minut i 90 minut i że ta umiejętność, ona jakby jest uniwersalna dla wszystkich formatów i jeżeli widzę, że ktoś ma ten dryg do opowiedzenia historii, do zbudowania bohaterów, do tego, co mnie interesuje, to wtedy rzeczywiście wiem spokojnie, że to jest dobra wprawka, żeby pójść dalej.
2: Pamiętam takie jeszcze zdanie o tym festiwalu, że to jest festiwal wyobraźni, na którym łatwiej wybaczyć techniczne niedociągnięcia niż brak puenty.
3: Absolutnie, zgodzę się. W ogóle to jest ciekawe z tymi technicznymi niedociągnięciami, no bo ja wywodzę się z kina niezależnego z takich lat 2006-2008, właśnie w 2008 roku w Gdyni dostałem nagrodę za swój film niezależny. I wtedy też mijają lata i to się nie zmienia, że techniczna strona nie jest najważniejsza w pierwszych filmach, bo zawsze broni się prawda, emocja, pomysł czy puenta, jak powiedziałeś. I nawet najlepiej technicznie zrobiony film, który nic ci nie zrobi, przegra z filmem na przykład bardzo skromnym, nakręconym, nie wiem, telefonem, ale w którym będzie pomysł, w którym będzie konsekwencja, w którym będzie oryginalność.
2: Zadzieliście to ze sceny, że właściwie jakąś inspiracją było chyba prawdziwe wydarzenie i prawdziwe spotkanie z władzą. I to była ta iskra, która, rozumiem, uruchomiła proces myślenia o tym, żeby taką krótką miniaturę, taki krótki film stworzyć.
4: Tak, w zasadzie można by powiedzieć, że jest to w pewnym sensie mini dokument.
2: Anna Balcerak, współautorka filmu Spektakl Władzy.
4: Bo w istocie zostaliśmy zatrzymani na przejściu dla pieszych. Wokół mnóstwo innych pieszych również przechodziło na czerwonym, no ale my zostaliśmy wybrani. Nasze dowody zostały zeskanowane, tak czekaliśmy. Po tym napięciu zastanawiania się, jaki mandat zapłacimy, usłyszeliśmy, to będzie tylko pouczenie. No i spóźniliśmy się na nocny autobus. Natomiast ja nie mogłam zrozumieć, po co to wszystko było. Bo mandat to byłaby jakaś puenta, jakiś sens tego zatrzymania, no ale to było zupełnie performatywne, więc uznaliśmy, że skoro to był spektakl, no to zrobimy z tego rzeczywisty spektakl i po prostu doprowadzimy do skrajnego absurdu, który już był w oryginalnej sytuacji.
2: Po raz pierwszy na Festiwalu Filmów Jednominutowych przyznano nagrodę publiczności. Publiczność zgromadzona tutaj w Centrum Świętego Jana wybrała wasz film, film Lub.
5: Nasz film minutowy jest o tym, jak dziewczyna dostaje nie wiadomo skąd list sprzed 100 lat, który wskazuje do tego, że musi uwolnić dziewczynę, która została uwięziona właśnie w lupie, w pętli.
2: Mija Wiczyńska-Siwy, współautorka filmu Lup.
5: I okazuje się, że jak ją uwalnia, to wtedy główna postać zostaje uwięziona w tym lupie i to ona będzie musiała czekać, aż ktoś ją uwolni.
2: Tak się rytualnie powtarza, że właśnie może w dobie krótkiego attention span, przebodźcowania, to właśnie ta formuła minuty, rolki, to jest idealne na dzisiejsze czasy mediów społecznościowych, ale wydaje się, że ten wasz wybór no, zdradza, że stąd być może tak, że będą wywodzić się nie tiktokerzy, nie autorzy bardzo krótkich form, ale filmowcy pełną gębą.
3: Tak, ja bym właśnie zupełnie nie łączył tego krótkiego metrażu z tym, że jesteśmy przebodźcowani tymi wszystkimi krótkimi formami internetowymi, dlatego że jednak bardzo będę mocno bronił i stał na straży tego, że filmy to nie jest content. To wszystko, czym jesteśmy zawalani, te rolki i tak dalej, to jest content. To ma jakąś swoją funkcję w dzisiejszym świecie, oczywiście częściej dosyć taką negatywną i narkotyczną i męczącą niż pozytywną, ale jednak to jest content, to nie jest kino, a kino da się robić w minutę.
6: A kino z jurorami i laureatami zakończonego wczoraj w Gdańsku Festiwalu Filmów Jednominutowych rozmawiał Marcin Mindykowski. A więcej niż jedną minutę zajmie nam siódma część sonaty Adur op. 1 Francesco Mari Veraciniego.

0: słuchają państwo dwójki, konkretnie teraz utworu w wykonaniu Och Orkiestry Historycznej pod batutą Martyny Pastuszki. Wczoraj dyrygentka była gościem Cafe Muza. Zachęcamy do odsłuchu jej wizyty w dwójce na naszym portalu. Tymczasem za mniej niż kwadrans będzie ósma, a to pora na nasz cykl z inspiracjami.
1: Rekomendacje.
0: Rekomenduje Paweł Romańczuk, założyciel zespołu Małe Instrumenty. Idąc dalej za tym zdrobnieniem, aż chciałoby się powiedzieć, że to nie rekomendacja, a polecajka. Polecajka od kolekcjonera, konstruktora, eksperymentatora, kontrabasisty i wirtuoza toy piano.
2: Dzień dobry. Dziś chciałbym zwrócić państwa uwagę na książkę pod tytułem Orkiestra Szaleńca, której autorem jest Edward Brooke Hitching. Pod tytułem książki jest hasło Największe kurioza w historii muzyki. I już sam ten tytuł zapowiada bardzo interesującą treść i co do zasady tak właśnie jest. Książka jest naprawdę wyposażona w ciekawe opowieści dotyczące poszukiwań muzyki, różnych nietypowych zachowań w celu kreowania nowych rozwiązań, eksperymentowania czy z samą muzyką, kompozycją, wykonawstwem, czy z doborem instrumentów, czy notacją muzyczną. I bardzo dobrze, że taka książka się ukazała na naszym rynku. Uważam, że takiej literatury jest wciąż za mało. Natomiast to, co ewentualnie wydaje mi się w tej publikacji dyskusyjne, to to, czy książka zwraca uwagę na pewną niedorzeczność tych poszukiwań, czyli czy autorzy tych poszukiwań opisywani barwnie w książce są tylko takimi szaleńcami, czy oni faktycznie są twórcami, dzięki którym muzyka zaczyna nabierać nowego oblicza i z tych eksperymentów rodzi się nowy rodzaj jakości w sztuce. Mam wrażenie, że nie zawsze jednoznacznie autor odnosi się do efektów tych poszukiwań i do samych autorów, dlatego jeśli mógłbym zwrócić uwagę, to wolałbym, gdyby w książce podsumowującej poszukiwania na tym obszarze zachowywać przynajmniej więcej skupienia na samej muzyce niż na tylko pewnym obyczajowym dowcipie, najwyraźniej obecnym w codzienności eksperymentatorów muzycznych.
0: Rekomendował Paweł Romańczuk, założyciel zespołu Małe Instrumenty. Ten zespół zakręci teraz dla nas lubelskiego walca.

0: Tak brzmi walc lubelski w wykonaniu zespołu Małe Instrumenty. Zostajemy w temacie walcowania, w temacie tańca. Nad Wisłą w Warszawie od pewnego czasu dumnie prezentuje się wielki napis. Taniec na pawilonie, białym pawilonie tańca. Na temat współczesnego ruchu tanecznego, który przybiera na popularności, czego dowodem jest ten pawilon i emancypuje się od całej reszty teatru i performansu, w dzisiejszych rozmowach po zmroku opowiedzą Agata Skrzypek i Ramona Nagabczyńska. A teraz mały przedsmak tej rozmowy.
1: Ja nie lubię tego terminu, teatr tańca. Termin teatr tańca ma prawo istnieć, ale w takim wąskim zakresie poddziedziny tańca. Więc teatrem tańca jest Pina Bausch, na przykład teatrem tańca były spektakle Konrada Drzewieckiego, więc to jest specyficzny typ tańca. To nie jest jakby tańc współczesny w ogóle. Więc, a często w Polsce się nazywa wszystkie zjawiska współczesnego tańca teatrem tańca, więc to jest coś, co należy chyba rozróżnić. Myślę, że możemy mówić o tańcu współczesnym, to znaczy ja się tym zajmuję, ja się zajmuję tańcem współczesnym i właściwie taniec współczesny to jest taki bezpieczny termin, który obejmuje bardzo szeroki zakres różnych zjawisk tańca, które się odbywają teraz. Więc taniec współczesny, wydaje mi się, że w obecnych warunkach w Polsce dobrze byłoby jednak stawiać na autonomię tańca, dlatego, że po prostu w ten sposób możemy udowodnić, że jesteśmy pełnowartościową dziedziną sztuki i zasługujemy na to, żeby nas tak traktować też na poziomie finansowym. Więc ja bym bardziej obstawała przy tym, żeby jakby nie przybliżać aż tak bardzo taniec do teatru. A później, jeżeli już ta dysproporcja zostanie wyrównana, wydaje mi się, że możemy jakby trochę bardziej przyglądać się jakby wspólnym polom tańca i teatru. Bo wydaje mi się, że takie są jak najbardziej.
2: Ja sobie z kolei lubię myśleć o tym jako o ruchu w ogóle i jako o takiej materii, która buduje nam relacje w teatrze. Więc jak sobie pomyślimy o tym, że usuwamy z przedstawienia czyjeś ciało, czyjś oddech, czyjąś emisję głosu, no to co nam zostaje wtedy? Więc no dla mnie jest to jakaś też kwintesencja tego, co jest w teatrze i na scenie.
0: Z Agatą Skrzypek, Ramoną Nagabczyńską dziś o 22.30 o współczesnym tańcu będą rozmawiać Maria Czok i Dominik Gac, ale jak na razie dopływamy do godziny 8 rano w rytm szwedzkiej muzyki tria Alberg, Ek i Roswald.

0: Autopromocja.
1: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19 będę rozmawiał z panem doktorem Tomaszem Kozłowskim z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk na temat relacji polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
2: 12 maja 1884 roku zmarł Bedřich Smetana. Dokładnie dlatego rok rocznie inauguracja festiwalu Praska Wiosna to koncert odbywający się 12 maja, w programie którego jest to najbardziej nieśmiertelne dzieło Bedřicha Smetany, czyli jego poemat Ma vlast, moja ojczyzna. Nie inaczej jest w tym roku. Tym razem Ma vlast wykona Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego pod batutą Petra Popelki, a koncert ten transmitować będziemy na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Na transmisję z Rudolfinum zapraszam we wtorek o 20:00. Do usłyszenia, Karol Furtak.
0: Autopromocja.
3: Jest 8:00.
4: Poranek dwójki.
3: Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, 11 maja. To 131 dzień roku, który potrwa 15 godzin i 29 minut. Słońce w znaku bykła ruszyło w swoją drogę po niebie o 4:48, czyli o godzinie znanej z tytułu popularnej swego czasu sztuki Sary Kane, Psychoza 4:48. My psychozy nikomu nie życzymy, wręcz przeciwnie, ślemy najlepsze życzenia pod adresem Albertów, Alojzych, Benedyktów, Filipów, Franciszków, Jakubów, Ig, Ignacych, Maksymów, Mirand, Tadeusz, Uszów i Zuzann w dniu ich imienin. Kładziemy się z zielonego warszawskiego studia dwójki wraz z realizującą program Magdaleną Wojtulanis, wydawczynią audycji Katarzynią Fitzwilliams i autorką oprawy muzycznej Klaudią Baranowską. Ja nazywam się Jan Kantyzienko. Dzień dobry.
0: Pogoda.
3: Polska znajdzie się w zasięgu niżu, przemieszczającego się z nad Niemiec przez północno-zachodnią Polskę w rejon środkowego wybrzeża. Synoptycy przewidują spadek ciśnienia. Pod koniec dnia na zachodzie jego niewielki wzrost. Ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 990 hektopascali.

do paskali. Mamy żółte ostrzeżenie przed burzami w centrum kraju. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a po południu miejscami burze spodziewane są z gradem. Prognozowana wysokość opadów na północnym zachodzie i wschodzie to 10 mm, na pozostałym obszarze do 20 mm. Temperatura to od 15 stopni w regionach podgórskich i nad morzem do 24 na południowym wschodzie kraju.

Chopina grał Jehuda Prokopowicz, który już dziś wystąpi w naszym koncertowym studiu z dwoma recitalami o 18 i o 20. O 20 będą mogli Państwo wysłuchać transmisji tego recitalu, ale jest też mała niespodzianka. Zaproszenia na koncert Jehudy Prokopowicza na żywo w studiu Witolda Lutosławskiego. W tej sprawie proszę pisać do nas na adres poranek dwojki małpa

0: takt muzyki Antonina Dworzaka. Do studia wkracza Magdalena Mikołajczuk.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: Co tam piszczy w prasie?
1: W dużym formacie, czyli w magazynie reporterów Gazety Wyborczej, artykuł Dawida Krawczyka pod tytułem Wychodzą z cienia. I to jest scenarzyści seriali, bo zwykle
0: byli
1: scenarzyści...
0: Aż w takim wielkim cieniu.
1: No, ale jednak zawsze na drugim planie.
0: To jest to po fałszywej skromności.
1: I to jest historia o na przykład scenarzyście serialu 1670, którzy
0: nie
1: wspólnie...
0: Nie szuka poklasku oczywiście.
1: No nie, no ale chodzi o tę drogę. To jest bardzo ciekawe właśnie do tej popularności, jak dochodzili, jak musieli się dobijać do kolejnych drzwi, bo pierwszy odcinek, kiedy został napisany, to jak mówi właśnie Jakub Różyło, czyli scenarzysta tego świetnego serialu, wspólnie z producentem odbijali się od drzwi kolejnych nadawców. Podczas objazdu po biurach najważniejszych graczy na rynku usłyszeli nawet, że żarty z pańszczyzny są klasistowskie. Gdzie indziej problemem było, że to historia kostiumowa, a przez to droga w realizacji. No

0: I właśnie, możemy w tym tekście przeczytać, skąd wzięły się żarty, gagi i wygłupy w serialu 1670, pisze Dawid Krawczyk, które napisze scenariuszowy samouk Jakub Różyło, co było pierwszą iskrą do stworzenia historii Leny w spektrum autyzmu, opowiedzianej w Absolutnych Debiutantach na podstawie scenariusza Niny Lewandowskiej i czy polecenie serialu Infamia przez New York Times zmieniło życie scenarzystki Julity Olszewskiej.
1: Widziałaś serial Infamia?
0: Tak, i bardzo lubię ten serial. To jest serial
1: o młodej
0: Romce, która chce się zajmować rapem i próbuje się z tej tradycyjnej społeczności jakoś z jednej strony od niej uniezależnić, no ale jest jej częścią.
1: Czyli kolejna historia o emancypacji. Emancypuje się pan Różyło i emancypuje się bohaterka Infamii. Wszyscy
0: się emancypuje, ale to nie jest taka zero-jedynkowa historia. To skoro zapytało się Infamii, to może właśnie przejdę do drugiej części tego artykułu, gdzie wypowiada się Julita Olszewska, współscenarzystka serialu Infamia. Mówi tak, jeździliśmy do Myszkowic, do Wałbrzycha, spotykaliśmy się z Romami z różnych grup, między innymi z polskiej Romy, z Bergitki, opowiada Olszewska. Pobyt w Myszkowicach nie był łatwy. Przyjeżdżamy tam z ekipą produkcyjną i od razu widać po nas, że mamy po prostu inne zaplecze życiowe. Ja mieszkam w Milanówku, moje dzieci chodzą do prywatnych szkół, a wchodzimy w miejsce, gdzie nie każdy ma bieżącą wodę, opowiada Olszewska. Pytałam o ich relacje z białymi Polakami i na ile naprawdę istotne są dla nich romskie tradycje. Mężczyznę, który wyciągnął druty z kabli, żeby oddać je na złom, zapytałam o blizny na jego ciele. Opowiadał mi, że takie sznyty mają zaimponować dziewczynie. Patrzył jej w oczy, ciął się i w ten sposób pokazywał, ile jest w stanie znieść i jak bardzo ją kocha. Ekipa filmowa była zaskoczona tym, jak wielu mieszkańców romskiego osiedla miało duże, obronne psy, a do tego trzyma się je na łańcuchach. Zapytałam o to kogoś i usłyszałam, bo w nocy przychodzicie nas bić, więc musimy się bronić. W Milanówku, gdybym zobaczyła psa na łańcuchu, to bym zareagowała, ale tam nie możesz wejść na czyjeś podwórko z własnym systemem wartości i od razu uznać, że masz moralną rację. Szybko widzisz, że ludzie podejmują takie, a nie inne decyzje z konkretnych powodów. I też jest
1: dodać taką rzecz, że odkąd wybuchła wojna w 22 roku, to społeczność romska w Polsce niesamowicie się rozrosła. To są szacunki 30-40% zwiększenia tej społeczności, dlatego
0: nie widziałam,
1: że
0: takie
1: z Ukrainy
0: są statystyki.
1: Po prostu do nas, tak? Także teraz to jest też ciekawy temat, coraz ciekawszy.
0: Tutaj w tym artykule też można się dowiedzieć, jak zaczynał Jakub Różyło, czyli autor scenariusza do prześmiewczego serialu 1670 o naszej szlachcie, bo najpierw był raperem i taki niebezpośredni sposób to ta jego praca artystyczna jako w roli rapera sprawiła, że stał się scenarzystą filmu. To była pokrętna bardzo droga, ale bardzo ciekawa. O tym pisze w dużym formacie Dawid Krawczyk w artykule, w reportażu właściwie Wychodzą z cienia. Skoro wspomniało się o wojnie w Ukrainie, to też do tego nawiązuje tekst Artura Burchackiego w Newsweeku. Na ratunek zmęczonemu światu. To jest rzecz o Biennale w Wenecji. Przeciwko udziałowi w niej Rosji i Izraela protestował cały świat artystyczny, a dziś mija termin ultimatum dany organizatorom wystawy przez Agencję Wykonawczą Unii Europejskiej do spraw edukacji i kultury o wycofaniu 2 milionów euro dotacji dla Biennale za dopuszczenie do niego Rosji. Dla porządku warto przypomnieć, że w 2022 roku, czyli roku wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, rosyjscy artyści Kirył Sawczenkow i Aleksandra Surchariewa wraz z litewskim kuratorem ogłosili wycofanie się z weneckiego wydarzenia. Nie ma miejsca dla sztuki w trakcie konfliktu, napisali w swoim manifestie, a wojna jest politycznie i emocjonalnie nie do zniesienia. A w tym roku pawilon Rosji w jakimś sensie jest eksterytorialny i jak większość z pawilonów narodowych Narodowych przynależy do kraju, który go wybudował i finansuje. Prezydent Fundacji La Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, nie może wykluczyć Rosji. Błąd, który popełnił, polega głównie na tym, że nie poinformował partnerów imprezy, a przede wszystkim ministra kultury rządu Włoch, o zamiarze Rosji powrotu na Biennale. Są tacy, którzy twierdzą, że celowo to ukrył.

0: temat rzeka, ale efekt na pewno jest osiągnięty. Znowu wszyscy rozmawiają o Rosji. Nawet troszkę więcej
1: tak,
0: niż
1: tak, rozmawiają się, zastanawiają.
0: Kto ostatnio mówił o ukraińskim pawilonie, co on prezentuje? Wszyscy rozmawiają o pawilonie rosyjskim.
1: No tak, ale jednocześnie jest to przyczynek do zastanowienia się, czy naprawdę nadal musimy, dopóki Rosja się nie uspokoi, słuchać rosyjskiej muzyki, czytać rosyjską literaturę. Nie musimy.
0: To prawda. W oczekiwaniu na gościa Poranka Dwójki, który o 8.30 nas odwiedzi, będzie nim profesor Hieronim Grala, historyk i dyplomata. Porozmawiamy z nim. Zostań z nami, wysłuchaj tej rozmowy. Podsumujemy
1: chętnie
0: kongres polskich i ukraińskich historyków. Taką bardzo ciekawą, mam nadzieję, konstruktywną dyskusję między tymi dwoma środowiskami akademickimi. Być może to nawet będą ciekawsze wnioski niż ta awantura, ta burza wokół Biennale, która ostatecznie skończy się jakimś medialnym szumem. Tymczasem dziękuję bardzo za przegląd
1: dziękuję
0: trasy.
1: Bardzo.
0: Tak, i zostajemy z Państwem jeszcze do 9.00.

To był Antonio Vivaldi, jego koncert wiolonczelowy G-moll, część pierwsza, Allegro. Dziś wieczorem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego dwa recitale Jehudy Prokopowicza. Przypominamy o nich, dlatego że zachęcamy do słuchania transmisji oraz wysyłania e-maili, bo nadal można liczyć na wejściówki na wydarzenie. Recitale dziś o 18 i o 20. A przecież dopiero co w studiu koncertowym spotkali się ludzie orkiestry, oczywiście orkiestry radiowej. Koncert o tym tytule uświetnił uhonorowanie maestro Wojciecha Rajskiego diamentową batutą. Relacja

0: Doroty Piotrowskiej.
1: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Polskie Radio przyznaje ją za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy. Nagrodę Wojciechowi Rajskiemu wręczył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
2: Dziś w roku ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, rokiem Polskiego Radia, chcemy bardzo mocno podziękować maestro Wojciechowi Rajskiemu za jego pracę z i dla Orkiestry Polskiego Radia. Pracę, która wciąż współtworzy wartość naszego zespołu. Tym bardziej cieszy nas, że po dłuższej przerwie w kontakcie z naszą orkiestrą maestro mówi, że jest dobrze, a może nawet lepiej. To dla nas wielki zaszczyt, maestro, wielka przyjemność uhonorować Wojciecha Rajskiego najwyższym wyrazem uznania, jakie Polskie Radio przyznaje ludziom muzyki.
1: Maestro Wojciech Rajski nagrodę dedykował Orkiestrze Polskiego Radia.
3: Bez tej orkiestry nie byłoby na pewno tej nagrody. Dyrygent sam nie znaczy nic. Dobrze jest, jak i dyrygent, i orkiestra się dobrze rozumie i dobrze funkcjonuje. Także uważam, że ta batuta jest w dużej zasłudze też naszej orkiestry radiowej i dedykuję im też tę nagrodę. Wiele bardzo ciekawych chwil przeżyliśmy razem, a z największą satysfakcją stwierdzam, że orkiestra się bardzo rozwinęła. Gratuluję jej tego i życzę dalszych sukcesów.
1: Wojciech Rajski, który kierował Orkiestrą Polskiego Radia przez 13 lat, ponownie stanął tego wieczoru za pulpitem dyrygenckim. Pod jego batutą orkiestra wykonała taniec słowiański Antonina Dworzaka. Tuż po występie maestro nie krył wzruszenia.
3: Czuję się świetnie. Ona jest dosyć ciężka, bo diamenty ważą dużo, więc dyrygowałem swoją starą batutą, ale miałem ją na pulpicie, żeby im przynosiła szczęście. I naprawdę bardzo miło, bardzo wzruszający koncert, wzruszający moment. Także bardzo się cieszę, że po latach to mogę na tę scenę wejść. Akustyka wspaniała, nic się nie zmieniła. Orkiestra się tylko zmieniła, bo gra dużo, dużo lepiej. Idą cały czas do przodu, także bardzo się cieszę i gratuluję, no i niech takim się dalej dobrze powodzi.
1: Pierwszą część koncertu poprowadził polsko-libański dyrygent Basse Makiki. Zabrzmiał między innymi jego poemat symfoniczny Prorok, inspirowany twórczością Kalila Gibrana.
4: No, to jest zaszczyt po prostu tutaj, szczególnie, że ten wieczór należy do maestro Rajskiego z diamentową maturę, więc naprawdę cieszę się bardzo, że mogłem prowadzić ten koncert i gratuluję orkiestrze podwójnej jako kompozytor, jako dyrygent, szczególnie za wykonanie Proroka. Jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, że to zabrzmiało w Warszawie i to zabrzmiało z tą orkiestrą. To jest jedna z moich ulubionych orkiestr w ogóle.
1: Koncert Ludzie Orkiestry to była wyjątkowa opowieść o muzyce, ale przede wszystkim o ludziach, którzy ją tworzą. W programie znalazł się koncert fagotowy Gioacchino Rossiniego. Partię solową wykonał Michał Wawrzyniak, wieloletni lider grupy fagotów Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
5: Na pewno ważne jest to, żeby poznawać muzyków tej orkiestry, ponieważ grają po prostu znakomicie. Absolutnie każdy z nich mógłby, tak jak ja, wyjść przed orkiestrę i zagrać na pewno jakiś koncert z równym powodzeniem. Po prostu ta orkiestra ma świetnych muzyków i bardzo warto by było ich przedstawić na takich koncertach. Maestro Rajski przyjmował mnie do tej orkiestry w ogóle jeszcze za czasów swojego tutaj bytowania i no ja jestem takim jego muzycznym synem trochę. Maestro spowodował, że ta orkiestra miała zasięgi międzynarodowe.
1: Publiczność była zachwycona koncertem.
6: Jestem tu po raz pierwszy i jestem bardzo zadowolony, bo nigdy tutaj w tym budynku nie byłem. Na same wykonanie i utwory fantastyczne.
7: Jesteśmy Melomanami. Bardzo dobre wrażenie, dobre wykonanie, dobra akustyka, jak zawsze. Studio Lutosławskiego trzyma poziom. Naprawdę mamy być z czego dumni.
8: Fantastycznie. Wspaniały solista w pierwszej części, znakomity, orkiestra na świetnym poziomie. Słychać, że wspaniale się rozumieją z dyrygentem, także wrażenia wspaniałe.
9: Oszałamiające generalnie, bardzo przymiłe i bardzo świeże. Uwielbiam muzykę klasyczną. Dość regularnie jesteśmy tu na wizytach u Państwa. Za to bardzo dziękujemy, że jest taka możliwość i przepiękna sala, przepiękna akustyka, więc jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. Jej dotychczasowymi laureatami byli Jan Kręc, Stefan Rachoń, Stanisław Wisłocki, Antoni Wit, Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kort, Stefan Stuligrosz, Jerzy Maksymiuk, Jerzy Semkow, Stanisław Skrowaczewski, Tadeusz Strugała, Jacek Kasprzyk oraz Agnieszka Duczmal.
0: A zapisków ze współczesności z maestro Rajskim, czyli laureatem diamentowej

Atuty mogą słuchać Państwo w serwisie podcastowym Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za kolejne aforyzmy, które do nas spływają. Na przykład taki: życie jest diabła warte, poza Chopinem, Mozartem, autorem tego jest Władysław Broniewski.

Maestro Wojciech Rajski dyrygował tym wykonaniem ragtime'u z filmu Wabank. Wszyscy znamy ten film. Zbliża się 8.30. Właściwie już minęła 8.30. To znaczy, że już za chwileczkę, już za momencik w naszym studiu pojawi się gość Poranka Dwójki, profesor Hieronim Grala. Zostańcie Państwo z nami.

0: 8:34.
1: Gość poranka dwójki.
0: W studiu dwójki witamy pana profesora Hieronima Grale, historyka, dyplomatę, profesora Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Artes Liberales. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pan profesor wrócił parę dni temu w sobotę z Kongresu Polskich i Ukraińskich Historyków, który miał miejsce w Baranowie Sandomierskim. Pan profesor był również częścią komitetu organizacyjnego tego wydarzenia. Może to pierwsze pytanie wyda się banalne. Z jakimi myślami pan opuszczał Baranów Sandomierski po trzech dniach tych historycznych debat?
2: Z uczuciem ulgi, świadomością, że udało się. Że udało się. Wie pan, zawsze bilateralne spotkania historyków reprezentujących szkoły, chciałoby się powiedzieć szkoły narodowe, i dyskutujących o problemach, które w istocie rzeczy w dialogu ich narodów stanowią nierzadko ten kamień, o który się potykamy, to zawsze to jest opatrzone pewnym ryzykiem. Zawsze człowiek się boi, jak to się uda i czy się uda. Sceptycy zawsze twierdzą, że nie ma szansy, żeby się udało. Wtedy w człowieku budzi się przekora. To my jednak to zrobimy i pokażemy. Powiem tak, w moim przekonaniu wyszło to dobrze. W moim przekonaniu wypełniło to ważną lukę, ponieważ jakby się to nie wydawało zdumiewające, takich spotkań, takich rozmów, tak szeroko problematykę poruszających, po prostu brakuje między Polakami i Ukraińcami. Po prostu brakuje.
0: Podkreślmy skalę tego wydarzenia. Około setki badaczy i badaczek z kilkunastu ośrodków akademickich przez trzy dni debatowało w Baranowie Sandomierskim. Te tematy zaczynały się od okresu, w którym pan profesor się specjalizuje, czyli okresu średniowiecznej Rusi od X wieku i dobiegały aż do naszej współczesności. To było przekrojowe, ale czuć było pewne napięcie, że te rozmowy, one prowadzą do tych najbardziej bolesnych kart wspólnej naszej historii pomiędzy Polską a Ukrainą już jako nowożytnymi narodami, czyli wieku XX

0: tego. Z drugiej strony przewijało się tam wśród gości w kuluarach takie sformułowanie, dziś zbieramy od państwa aforyzmy, więc może to jest taki, powiedziałbym, słodko-gorzki aforyzm, agree to disagree, że to było takie motto, które patronowało temu spotkaniu, że właściwie w niektórych sprawach my możemy się po prostu nie zgadzać i tolerować to, że się nie zgadzamy.
1: Wie pan, tak, zgodnie z porządkiem chronologicznym, bardzo dobrze się stało i w moim przekonaniu wyjątkowo fortunny zamysł rzeczywistych ojców tego przedsięwzięcia, czyli kolegów Centrum Mieja Mieroszewskiego, to jest stworzenie ram, podstawy dla debaty poprzez pierwszy panel, który nie był panelem chronologicznym. To był panel w istocie rzeczy metodologiczny i terminologiczny. Odpowiednie dać rzeczy słowo zatytułowany, gdzie usiłowaliśmy wzajemnie dostosować do potrzeb naszego dialogu używaną przez obie strony na swój własny użytek terminologię. A to jest o tyle istotne, że z różnych bardzo względów i z powodu różnych zaszłości historiografia polska, historia ukraińska, jeżeli używa pojęcia nacjonalistyczny, to mówi o różnych rzeczach. Jeżeli mówimy okupacja, mówimy o różnych rzeczach. Jeżeli mówimy kolonializm, mówimy o różnych rzeczach. I ta podstawa terminologiczno-metodologiczna miała moim zdaniem podstawowe znaczenie, bo od razu przypominała o pewnych ograniczeniach. A co się tyczy różnic, które są nieuchronne, a dla rozwoju badań historycznych i nie tylko historycznych są zbawienne, bo zamiast glejszachtowania mamy ferment i mamy rozmowy, które prowadzą do postępu, do rozwoju, to ucieranie konstytucji, jak mawiano w staropolszczyźnie, no bez tego nie ma po prostu rozwoju badawczego. Kwestia sprowadza się do czegoś innego, co przez wiele dekad szwankowało między nami. I powiem to dosyć brutalnie, do kultury dyskusji. Do kultury dyskusji się to sprowadza w jakimś stopniu i do empatii wobec rozmówcy. Biorąc pod uwagę gigantyczne zaszłości i krwawe zaszłości między naszymi narodami, bez empatii ani rusz. A spory, no cóż, klasyk polskiej literatury, Norwid, apelował, żeby umieć różnić się pięknie. Nie wiem, czy nam się udało pięknie różnić. Różniliśmy się, ale udało nam się różnić dobrze.
0: Ja słyszałem to zdanie o pięknym różnieniu się od profesora Chryciuka chwilę po debacie, która wzbudzała najwięcej emocji o tej debacie o okresie od 1917 do 1945 roku. Ale chciałem, zanim jeszcze do tego przejdziemy, zwrócić uwagę na te okresy poprzedzające tę naszą współczesną rzeczywistość. O szukanie doświadczeń historycznych i pewnej historycznej wspólnoty jako byty państwowe, jako społeczeństwa, jako jakaś wspólnota kulturowa w tych okresach, które często są już tak, oddalają się od nas w takiej aurze bajecznej. Mówiąc o średniowieczu, mówiąc o czasach pierwszej Rzeczypospolitej, o nowożytności, to są przecież czasy, kiedy Polacy i Rusini, czy Lachowie i Rusini, bardzo często mają ze sobą wiele wspólnego, mówiąc o datach, mówiąc o istotnych dokumentach prawnych, mówiąc o jakichś takich przełomach w rozwoju społeczeństw.
1: Po pierwsze, myśmy z różnych względów wyparli z naszej pamięci zbiorowej, bo mniej to było potrzebne, wspólnotę i wspólnotowość losów historycznych Polaków i Rusinów w wiekach średnich. Zapominamy o tym z dużą łatwością, że na przykład dla Rusi właśnie kontakt z Polską Piastowską był w różnych momentach, zwłaszcza w okresie rozdrobnienia dzielnicowego, chyba najważniejszym kanałem obcowania z Europą. Zapominamy o tym, że Polacy, polscy Piastowie, chętnie żeniąc się z Rusinkami, chętnie oddając swoje córki na Ruś, odnosili się z pełnym zrozumieniem do tego, co tam się dzieje, takim, że na przykład sami, zmagając się z problemem utraconej korony królewskiej, występowali jako

0: rzecznicy przeprowadzenia pierwszej królewskiej koronacji w dziejach Rusi, koronacji Daniela. Ówczesny latopis ruski pokazuje, jak to książęta polscy swojego kuzyna namawiają, żeby od papieża przyjął koronę i się w tym Drohiczynie pogranicznym koronował, bez zawiści, bez jakichkolwiek problemów. Wie pan, kiedy koledzy rosyjscy i ukraińscy podnosili wielokrotnie w ich przekonaniu wątpliwy charakter roszczeń Kazimierza Wielkiego do Rusi Halickiej, to przecież i traktując go jako okupanta i zaborcę, to jednak warto pamiętać, że jest to monarcha, który będzie się posługiwał jako jedyny z ówczesnych konkurentów do tronu i najbardziej uprawniony pojęciem Regnum Russiae, czyli Królestwo Rusi, a w swoich dokumentach ruskich będzie się podpisywał gospodar i dziedzic, czyli pan i dziedzic ziemi ruskiej. Miał świadomość łączności i jedności. Wie pan, te okresy tak naprawdę nie są specjalnie konfliktowe. Problem zaczyna się Rzeczypospolitej. My mamy przywiązanie do narracji sienkiewiczowskiej, źle interpretowanej i źle rozumianej, tak jakby nie było tych ostatnich zdań o rozlewie krwi bratniej w ogniu i mieczem. Potem mamy rzeź humańską, prawda, bo słowacki, bo wspomnienie oceanu krwi i tak dalej. Natomiast w pamięci zbiorowej Ukraińców od XIX wieku jest to konsekwentnie, nie bez udziału Imperium Rosyjskiego, rozgrywane jako zderzenie polskie pany, ruski chłop, polski napór na ziemię Słowiańszczyzny Wschodniej, przymusowa polonizacja, katolinizacja, jezuickie spiski i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, w czasie konferencji ze strony kolegów ukraińskich nie było żadnej chęci, żadnej skłonności wyciągania kontrowersji kozaczyzna Rzeczpospolita i nikt się nie zająknął o rzezi humańskiej, nie dlatego, żeby przemilczał, tylko była świadomość, że były większe problemy nieco później w naszych wzajemnych stosunkach. Natomiast z punktu widzenia obecności Rusinów w tym organizmie zwanym państwem polsko-litewskim, zupełnie inne rzeczy są naprawdę ważne.
1: Tutaj myślę, że możemy państwu polecić książkę autorstwa jednej z uczestniczek kongresu, pani profesor Natalii Starczenko z Instytutu Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, czyli książkę przetłumaczoną 2 lata temu na język polski, Ukraińskie światy Rzeczpospolitej, która ten trzeci element rusiński dodaje do tego naszego wyobrażenia o republikańskiej pierwszej Rzeczpospolitej.
0: No, pani profesor Starczenko wyszła ze znakomitej szkoły naszej wielkiej przyjaciółki Natalii Jakowenko, która kiedyś dosadnie odniosła się do tej postradzieckiej tradycji opowiadania o stosunkach polsko-ukraińskich i kiedy we wszystkich podręcznikach szkolnych figurowała fraza narodowo-wyzwoleńcze powstanie Chmielnickiego, Jakowenko przez zęby kiedyś rzuciła frazę, tak, tak, tylko że ani narodowe, ani wyzwoleńcze. No bo jeżeli Rusini stanowią znaczącą część narodu, także politycznego, jeżeli Rusini i potomkowie Rusinów sięgają de facto po tron Rzeczypospolitej. No. Przecież ja kiedyś to sobie liczyłem od czasów późnych ostatniego piasta do upadku Rzeczypospolitej i w istocie rzeczy okazuje się, że jedynym polskim monarchą, który nie miał krwi ruskiej, jest Stanisław Leszczyński.
1: No też monarcha niezbyt szczęsny, naprawdę.
0: Nie, przecież wie pan, koledzy ukraińscy, którzy kiedyś nas straszyli złowrogim i krwawym Jarym Wiśniewieckim, zresztą łatwowiernie i pobieżnie odnosząc się do narracji sienkiewiczowskiej, która zupełnie jest inna, niż im się wydaje, nagle zrozumieli, że to jest wybitny przedstawiciel narodu politycznego ruskiego, czego udokumentowaniem jest fraza ukraińskiego historyka średniego pokolenia, który popełnił książkę Nasi Królowie. I ta książka o naszych królach dla ukraińskiego czytelnika jest o dynastiach, które panowały na ziemiach ukraińskich i władcy polscy zajmują sporą część tej narracji o naszych, czyli ukraińskich królach.

0: Otóż na pytanie o Michała Korybuta Wiśniewieckiego, co on o tym sądzi, profesor Michajłowski lakonicznie spuentował: no cóż, Ukrainiec dostał dobrą robotę w Warszawie.
1: Na koniec tej rozmowy nie byłbym sobą, jakbym jeszcze nie nawiązał do tego tematu wieńczącego ostatni dzień kongresu. Mówił pan o historykach ukraińskich średniego pokolenia. Ja miałem tę przyjemność odbyć taką krótką rozmowę z ukraińską historyczką najmłodszego pokolenia. I to było już po rozmowach o rzezi wołyńskiej, po prezentacji wyników ekshumacji, które też miały miejsce na koniec tego kongresu w Baranowie Sandomierskim. I ona powiedziała mi taką rzecz, która wydała mi się bardzo pocieszająca, że w pewnym sensie ona, patrząc, wybiegając w przyszłość, już widzi, że ta wojna, która teraz toczy się w Ukrainie, ona przynosi temu krajowi, to mówię w cudzysłowie, nowych patronów ulic, że w pewnym sensie ci bohaterowie tego zrywu narodowego z czasu OUN i UPA, których teraz ta pamięć historyczna stawia na piedestale, będą odchodzić w niepamięć z powodu tej daniny krwi, którą teraz to społeczeństwo płaci.
0: Wie pan, myślę, że jest w tym ładunek prawdy. Ja bym zwrócił uwagę na jeden aspekt tej trwającej wojny. Otóż proszę zwrócić uwagę że od marca 22 zasłużone jednostki powstrzymujące agresję rosyjską dostają patronów, dostają imiona. I rzecz jest niesłychanie historyczną, symptomatyczną, że z tych historycznych postaci niemała część jest związanych z naszą historią, naszą wspólną historią. Nagle się okazuje, że patronami jednostek może być i Hetman Wychowski, i Iwan Bohun, i Ostafi Daszkowicz, strażnicy Kresów Rzeczypospolitej. I nagle się okazuje, że wybitne, odmieniane przez wszystkie przypadki postaci kilku dowódców UPA przestały być uniwersalnym wzorcem. No, oni oczywiście są, dlatego, bo to jest traktowane jako opór przeciw Rosji, ale jest przecież świadomość, że zmitologizowano tę część historii, coraz bardziej dociera, zwłaszcza do młodszych umysłów. To jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa, dobrze, że pan zwrócił uwagę na młodsze pokolenie, bo tego rodzaju spotkania mają jeszcze jedno znaczenie, którego my ciągle nie ogarniamy. Mówi się o 30 z góry latach bliskiej współpracy Polski z Ukrainą, ukraińskich historiografii z Polską i tak dalej. Pod jednym względem muszę pana zmartwić, a mianowicie na początku lat 90., w pierwszej połowie lat 90., wymiana kadrowa, zwłaszcza młodych uczonych, była daleko bardziej intensywna niż dzisiaj. Ja kiedy chodziłem po kuluarach, przyglądałem się uczestnikom, teraz już ważnym postaciom średniego pokolenia historiografii ukraińskiej, sobie pomyślałem tak, w 91 roku był na Uniwersytecie Warszawskim stypendystą Fundacji Petera Jasyka. Tak, w 93 roku Fundacji Królowej Jadwigi. Tak, oni wszyscy przeszli przez nasze seminaria, nasze staże, nawę między innymi. I w pewnym momencie zaczęło się odchodzenie od tego. Pojawiło się więcej atrakcyjnych w krajach sąsiednich, na przykład w Czechach, możliwości współpracy. Katastrofa od 22 roku trwająca pod wieloma względami przywróciła intensywność obecności kolegów ukraińskich w Polsce. Również dlatego, że prawdę mówiąc traktowaliśmy nasze systemy stypendialne jako pewnego rodzaju dodatek do polityki dawania azylu, do tworzenia programów dla tych, którzy u siebie nie mogą już w pełni oddać się pracy naukowej. Kiedyś się to w Polsce nazywało ratowaniem substancji. I teraz mamy ten moment, kiedy ta dawna intensywność odżyła i to, że tak duża grupa młodych ludzi pojawiła się na konferencji, jest rzeczą niesłychanie ważną i dlatego ja odrzucam całą tą krytykę, która się pojawiała w sieci, że lepiej było zaprosić X-a, Y-a czy kogoś tam jeszcze, bo to jest poważny uczony, a co ci młodzi mają do powiedzenia? Oni mają nie tylko mówić, oni mają również słuchać.

0: słuchać i się uczyć po prostu.
1: Poza tym są przyszłością kolejnych kongresów za kolejnych 15-20 lat, miejmy nadzieję, no bo przecież gdyby nie ta współpraca, to ten kongres setki ponad badaczy z obu krajów nie byłby możliwy. Bardzo dziękuję panie profesorze za pana wizytę u nas, za przyjęcie zaproszenia. Gościem dwójki był dziś profesor Hieronim Grala, historyk, dyplomata, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Artes Liberales. Rozmawialiśmy o świeżo zakończonym Kongresie Polskich i Ukraińskich Historyków, zupełnie unikatowym wydarzeniu. Bardzo dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta w poranku dwójki. W poranku dwójki, którym przyszedł już czas na rozdanie płyt tygodnia i płyt dodatkowych. Upominki od radiowej dwójki trafią do pani Małgorzaty z Tarnowskich Gór oraz do pani Małgorzaty z Kielc. Także dwóm Małgorzatom życzymy dzisiaj wszystkiego dobrego. Proszę cieszyć się muzyką od programu drugiego i zostać z nami do dziewiątej.

Dzisiejszy poranek dwójki przygotowaliśmy dla Państwa wspólnie z Katarzyną Fitzwilliams, Magdą Wojturanis, która zostaje z Państwem i za konsoletą. Ja nazywam się Jan Kantyzienko. Bardzo dziękuję za te trzy poranne godziny. Kłaniam się i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W ubiegły weekend została otwarta 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale w Wenecji, która w tym roku odbywa się pod hasłem In Minor Keys, czyli w molowych tonacjach. W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z tegorocznego wydarzenia, które wywołało kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczęło. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
2: Festiwal Folkowy Polskiego Radia – Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotkamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
3: Minęła 9:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Janusz Kapusta.
3: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Jehuda Prokopowicz zagra dziś dwa różne recitale fortepianowe w Polskim Radiu. Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia, półfinalista 19. konkursu Chopinowskiego w Warszawie i laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, wystąpi dziś dwukrotnie o 18 i 20 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Podczas pierwszego recitalu dzieła Chopina zestawiam z utworami Mozarta i Lista, dwie godziny później z kompozycją Beli Bartoka, przyznaje Jehuda Prokopowicz.
5: Jest to z jakiegoś punktu widzenia kontrast. Z drugiej strony jest to też pokazanie, jak kompozytorzy właśnie sięgali do muzyki folkloru z zupełnie różnych stron i właściwie używając zupełnie nowych języków i narzędzi muzycznych, co jest bardzo fascynujące, jak można właściwie dość podobne rzeczy pokazać zupełnie inaczej. Co prawda jest to folklor węgierski, ale wciąż jest to folklor.
3: Jehuda Prokopowicz wystąpi dziś dwukrotnie o 18 i 20 w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Drugi z koncertów będziemy dla Państwa transmitować na naszej antenie. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczynają właśnie pisemny egzamin ósmoklasisty. Całość pod

0: trwa 3 dni, a dzisiaj zdający mierzą się z językiem polskim.
1: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i trzeba go napisać, by ukończyć szkołę podstawową. Nie da się go nie zdać, ale od wyników zależy, do jakiej szkoły dostaną się absolwenci podstawówek. Dlatego, jak przyznają uczniowie ze szkoły nr 185 w Warszawie, stres jest.
2: Lekki stresik jest, ale jest w miarę dobrze. U mnie to będzie, że zacznie się stresować, jak wyjdę już z tego egzaminu.
1: Egzamin z języka polskiego składa się z 3 części. 2 pierwsze sprawdzają czytanie ze zrozumieniem, a 3 to wypracowanie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski wyjaśnia, że tu zdający sam dobiera lektury.
3: Więc nie trzeba się obawiać, że jakiejś lektury będzie albo nie będzie, że trzeba się wstrzelić w jakąś lekturę.
1: Na napisanie języka polskiego zdający mają 150 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: A w serwisie smutna informacja. W wieku 79 lat zmarł Jerzy Żurek, pisarz, dramaturg, eseista i znawca rynku sztuki. Był autorem książek oraz sztuk teatralnych, w których opowiadał o historii wolności i doświadczeniu polskiej inteligencji. Czytelnikom pozostawił m.in. Zabić Kasanowę, Białą Górę, Sonię czy Alicja, Bożena, Jaś, Ostry Wali, Bohema PRL-u, a teatrowi dramaty Sto Rąk, Sto Sztyletów oraz Po Hamlecie. Był uczestnikiem wydarzeń marca 1968 roku, wieloletnim dziennikarzem i współtwórcą Galerii Sztuki Sióstr Wal w Warszawie. Na Łotwie tej wiosny zacznie działać nietypowy hotel urządzony w starych wagonach kolejowych. To propozycja dla osób szukających wyjątkowych wrażeń z nutką klimatu retro.
4: Wagony pochodzą z dawnych składów pasażerskich kursujących między Rygą a Moskwą. Zostały kupione 2 lata temu i przetransportowane do nadbałtyckiej Windawy. Hotel był gotowy na przyjęcie gości już w zeszłym roku, jednak z powodów formalnych nie został wtedy udostępniony. Na obiekt składa się 5 wagonów, 4 sypialne i 1 restauracyjny. Największe wrażenie robią zachowane przedziały, w których dawniej podróżowały m.in. gwiazdy radzieckiej estrady, w tym Ałła Pugaczowa. W wagonach zachowano oryginalne wyposażenie. Każdy przedział przeznaczony jest dla 2-3 osób. Właściciel podkreśla, że jest to sposób na spełnienie marzenia o noclegu w prawdziwym wagonie kolejowym, ale bez pośpiechu, hałasu i stresu związanego z podróżą. Cena noclegu to 40 euro w małym przedziale i 60 euro w dużym. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o 13, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, przed południem na wschodzie małe, przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, także z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, południowo-wschodni i południowy.
6: Reklama.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
6: Reklama.
8: Słuchają Państwo programu drugiego 6 minut po 9:00.

Za konsoletą niezmiennie Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszam na pierwsze w tym nowym tygodniu spotkanie w Kanonie Dwójki. I od kanonu zaczynamy.

Kanon i początek kanonu w nowym tygodniu to zapowiedź, że będziemy słuchać tych kompozycji, które doskonale znamy w nowych wykonaniach i taki trop będziemy kontynuować już za chwilę, ale oczywiście kanon i spotkania z muzyką to premiery, nowości płytowe, których Państwu nie zabraknie. Najpierw wyjaśnię, czy jego wykonania słuchaliśmy, bo to trop do tego, co dalej. Leila Szajek, szwajcarska skrzypaczka barokowa, która ze swoim zespołem La Centifolia 3 lata temu wydała album przedstawiający właśnie folie, pasakalie, szakony, no i kanon oparty na takim stałym schemacie basowym to ten słynny kanon Pachelbela. I tak Państwa powitałam, zapowiadając, że te tropy będą się łączyć i splatać w ten sposób. Za chwilę wprowadzę tu kanon bachowski do naszego pierwszego spotkania, bo Leila Szajek to skrzypaczka, która występowała przez lata i to były nagrania słuchane przez nas jako nowości z niemieckim klawesynistą Jörgiem Halupkiem. W ramach jego zespołu też Państwo usłyszą brzmienie jej skrzypiec, jej interpretację, a zespół Jörga Halupka nazywa się Il Gusto Barocco. Te wątki będą się tu więc krzyżować, bo w tym tygodniu będę witać Państwa nagraniami tych wykonawców. Leila Szajek, Jörg Halubek, razem bądź osobno, kameralnie, orkiestrowo, koncertowo i to właśnie przed nami. Skrzypkowie znają ten koncert jako koncert skrzypcowy w tonacji E-dur. Tonację zmienimy i zamiast skrzypiec usłyszymy klawesyn w roli głównej. Jörg Halubek grać będzie doskonale znany Państwu koncert, który zabrzmi tu nieco inaczej, a grać go będzie ze swoim zespołem Il Gusto Barocco.

0: Doskonale znany w wersji skrzypcowej i tonacji E-dur, koncert w katalogu dzieł Bacha w tej klawesynowej wersji oznaczony numerem 1054, tonacja też inna, D-dur. No i oczywiście, jeśli mają państwo w uszach, a zakładam, że to bardzo możliwe, to brzmienie oryginalne dla nas, skrzypiec jako instrumentu koncertującego, to oczywiście skrzypce zdecydowanie mają tu łatwiej przedostać się do naszej percepcji jako ten instrument koncertujący, swoim brzmieniem, no też siłą tego głosu skrzypiec. Klawesyn musi dodać wiele ozdobników, bo ten dźwięk, zwłaszcza w długo trzymanych motywach, tych dźwiękach, no miał szansę z brzmieniem orkiestry. Jörg Halubek grał tu partię klawesynową, koncertową i też prowadził swój zespół Gusto Barocco, a partię koncertującą realizowała Leila Szajek. Bach na początek, nagrania Jörga Halubka i Leili Szajek będą też naszym motywem przewodnim w spotkaniach w Kanonie Dwójki w tym nowym tygodniu, który dziś rozpoczynamy. Słuchają państwo cały czas programu drugiego. Zbliża się 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym cyklu słuchać będziemy fragmentów powieści Hiszama Matara, libijskiego pisarza tworzącego w języku angielskim. Moi przyjaciele to opowieść o trzech libijskich uchodźcach w Londynie. Książka splata fikcję z historią Libii od lat 70. do arabskiej wiosny i jest opowieścią o przyjaźni, wygnaniu oraz tęsknocie za domem. Przekład Hanny Jankowskiej czyta Przemysław Stippa.
3: W marcu 1980 roku, wiele lat zanim poznałem Hosama, a nawet zanim dowiedziałem się, że jest prawdziwą osobą, usłyszałem o nim w BBC Arabic World Service. Siedząc przy naszym kuchennym stole w Bengazji, słuchałem urzeczony jego opowiadania. Było to tym mocniejsze przeżycie, że opowiadanie odczytał legendarny Mohamed Mustafa Ramadan. Radiowiec i dziennikarz pochodzący z naszego miasta. Gwiazda wśród prezenterów. Miałem 14 lat. Nasza czwórka, rodzice, moja 13-letnia siostra Suad i ja, właśnie skończyła obiad. W tle szeptało radio, nastawione jak zawsze na BBC Arabic World Service. Big Ben uroczyście wybił godzinę. Huna London. Tu Londyn. Mohamed Mustafa Ramadan wypowiedział słowa, które zawsze następowały po kurantach Big Bena i rozpoczynały godzinny serwis wiadomości. Matka, rozpoznawszy jego głos, wstała i pogłośniła radio. Niezależnie od jego znaczącej pozycji w BBC, irytującej dyktaturę i cotygodniowego felietonu w gazecie Al-Arab, w którym systematycznie demaskował opresyjne praktyki reżimu libijskiego i innych arabskich rządów, na to, co miał niebawem zrobić, nie poważył się nikt w BBC ani przedtem, ani potem. Zwłaszcza w świetle późniejszych, tragicznych wydarzeń, pozostaje to nadal jego najbardziej wyzywającym czynem. Bez wątpienia był to moment, po którym nic już nie było takie samo ani dla niego, ani dla mnie. Choć wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Kiedy spoglądam w przeszłość, próbując ustalić, kiedy i gdzie po raz pierwszy spotkałem Hosama, wracam myślą.

chwilami do tamtego pamiętnego popołudnia w naszej kuchni w Bengazji, w nieistniejącym już domu, którego stare cegły stały się kupą gruzu, ale które wciąż potrafię w swoim umyśle dokładnie odtworzyć i wejść do niego, jakby był realny. To tam razem z rodziną wysłuchałem historii, której nie potrafiłem już nigdy wyrzucić z pamięci i która, co teraz widzę, pokierowała moim życiem ku obecnej chwili. Razem z kolegami, zaczął Mohamed Mustafa Ramadan, postanowiliśmy, że zanim jak zwykle odczytamy wiadomości, zapoznamy was z pewnym opowiadaniem. Tak, to fikcja literacka. Wiemy, że sprawa jest niecodzienna, lecz my jesteśmy zdania, iż wytwór wyobraźni bywa czasami celniejszy od faktów. Autor, mówił dalej prezenter, to młody Libijczyk studiujący w dublińskim Trinity College, szacownym irlandzkim uniwersytecie, na który uczęszczali Oscar Wilde i Samuel Beckett. A potem powoli, ostrożnie, jakby litery były spękniętego szkła, wypowiedział imię i nazwisko. Hossam Zowa. Tu nastąpiła kolejna pauza. Nigdy o nim nie słyszałam, odezwała się matka. Zapytała ojca, czy go zna, a on pokręcił głową. Żeby już całkiem odkryć karty, ciągnął dalej Mohamed Mustafa Ramadan, dodam, że pan Zowa jest nie tylko moim rodakiem, ale i przyjacielem, ale jego opowiadania nie odczytuję na antenie poznajomości. Zostało dziś opublikowane w gazecie, której tytułu nie wymienię. Jestem pewien, że ją znacie. Ale ponieważ swobodnie i otwarcie wyraża opinię, jest zakazana prawie we wszystkich krajach arabskich. Tak się przedstawia nasza teraźniejszość. Teraźniejszość godna ubolewania. Mohamed Mustafa Ramadan podał tytuł opowiadania. Darowane i odebrane. I zaczął czytać. Ojciec patrzył przed siebie wyjątkowo skupiony. Suad od czasu do czasu podnosiła wzrok znad stołu, by spojrzeć na mnie albo na matkę czy ojca. Matka nie odrywała wzroku ode mnie. Zanim mężczyzna włożył skarpetki, legł na plecach na środku pokoju i próbował sobie przypomnieć, gdzie zamierzał się znaleźć. Naokoło niego chodził kot. Mężczyzna poczuł, jak mokry nos dotyka wielkiego palca lewej stopy. Kot zaczął go lizać. Nie było to nieprzyjemne doznanie. Mężczyzna czuł szybki oddech zwierzęcia, które delikatnie, niemal z uczuciem, zaczęło skubać miękką skórę. To wyrafinowanie współczesnego życia, pomyślał, wygodne bawełniane skarpetki, buty i kapcie sprawiły, że stopa stała się taka delikatna. Zaraz jednak kot ugryzł mocniej, przedziurawiając skórę. Ukąszenie zabolało, lecz ból zaczął ustępować, kiedy zwierzę zlizało krew. Na chwilę przestało, zaczęło mruczeć, odpoczęło, jeszcze głośniej zamruczało. Mężczyzna poczuł, że przyjemność doznawana przez kota sprawia mu nieoczekiwaną satysfakcję. Pomyślał, że też powinien na chwilę przymknąć oczy. Kiedy się obudził, kot przy jego stopie wciąż oddychał, jakby w rytmie chodzącego zegara. Znów polizał zranione miejsce, po czym zajął się swoją łapą, którą mył językiem, a zębami skrobał i wygryzał do czysta. Przez jakiś czas siedział biernie koło stopy mężczyzny, a potem znowu wbił zęby w duży palec i odgryzł kawałek ciała. Mężczyzna uniósł głowę i spojrzał na zwierzę, którego wzrok nie wyrażał złości ani żalu. Gapiło się prosto na niego. Położył głowę na podłodze. Ból był nieznośny, bardzo silny, a mimo to mężczyzna uznał, że nieznośny to niewłaściwe słowo. Jeśli już, to był zaskakująco możliwy do zniesienia. Mężczyzna pozostał wyciągnięty na podłodze, podczas gdy kot robił swoje, działając systematycznie i spokojnie. Ilekroć polizał ranę i załagodził ból, tylekroć odgryzał kolejny kawałek ciała, aż skończył z tym palcem i zajął się następnym. Tak się dziwnie złożyło, że kiedy kot jadł, mężczyzna zobaczył tak wyraźnie, jakby miał przed sobą ekran kinowy, historię swoich palców u nóg. Od czasu ich życia w macicy po dziś dzień. Zobaczył ich przygody i nieszczęścia, które były jego własne, lecz odtworzone, w szyderczo wyolbrzymionych proporcjach. Także będąc zjadanym, czuł się jednocześnie opłakiwanym, choć nie bez sarkazmu. Ten groteskowy spektakl z jego życia nabierał tym bardziej hipnotycznego charakteru, im dłużej kot kontynuował swój szatański plan. Działał z niewzruszoną determinacją.
pożerał nogi i ręce mężczyzny, a ten wciąż patrzył i zdumiewał się biografią swoich kończyn, wspomnieniami, które zbladły, a teraz zostały wszystkie naraz uchwycone niczym.

0: niczym w sieć, składając się na drobiazgowe odtworzenie pewnego zwyczajnego życia. Choć apetyt kota wydawał się nienasycony, zwłaszcza jak na stworzenie jego rozmiarów, zwierzę nie śpieszyło się, żeby go zaspokoić, a pewność siebie okazała się ostatecznie jego najbezczelniejszą bronią. Z mężczyzny pozostały już tylko tułów i głowa. Głowa, będąca, jak doszedł do wniosku, jedyną częścią ciała, bez której naprawdę nie mógł się obejść, pozostała nietknięta. Kot powoli do niej podszedł, zatrzymał się przy jego lewym uchu, jakby miał powiedzieć mu nowinę wielkiej wagi. Tymczasem mężczyzna usłyszał własny głos. Do tego momentu Mohamed Mustafa Ramadan czytał stonowanym głosem, beznamiętnym tonem spikera prezentującego wiadomości, lecz teraz przez jego gardło przebiegło lekkie drżenie, niczym trzepot piórka uwięzionego w tunelu. Przerwał i powtórzył ostatnie zdanie. Tymczasem mężczyzna usłyszał własny głos. Nie zadziałało. Nie udało mu się pozbyć emocji. Otworzył usta i powiedział: nie! Słowo wypełniło pokój. Zabrzmiało zdumiewająco wyraźnie. Wiedział, że mówi nie tylko w swoim imieniu. Kot podniósł głowę i wyszedł, zostawiając mężczyznę, by ten zaczął w końcu żyć na nowo. Opowiadanie było tak krótkie, że Mohamed Mustafa Ramadan czytał je niewiele dłużej niż minutę. Nie byłem pewien, jak zareagować. Poczułem, że zostałem zarażony.
1: Przemysław Stippa przeczytał fragment powieści Moi przyjaciele Hiszama Marata. Książka w przekładzie Hanny Jankowskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne.

Dwójki cały czas państwo słuchają. 9:40 właśnie się zbliża. Magdalena Wojtulanis niezmiennie za konsoletą od świtu. Przy mikrofonie Magdalena Łoś. Druga część kanonu przed nami.

I duet, o którym Państwu opowiadałam i w innej konfiguracji już się pojawił, to właśnie Leila Szajek i Jörg Holubek. To nagranie bachowskie. Tym razem już skrzypce w tej głównej roli zastąpiły klawesyn w słuchanym wcześniej koncercie D-dur. Tej wersji skrzypcowej to oczywiście tonacja E-dur. A teraz wszystko na swoim miejscu. Za nami finał presto. Czwarta część sonaty A-dur w katalogu Bacha numer 1015, skrzypce i klawesyn, który realizuje dwie partie obligato i basso continuo. Kanon dwójki, 9:44, teraz już zupełnie inne brzmienia, bachowski początek, a ciąg dalszy będzie zgoła odmienny, choć pewien element stały się tu pojawia, ulubieni wykonawcy. Tak jest w wypadku Symphony of London. Od czasu reaktywacji zespołu, gdy przywołał jej istnienie, powrócił do jej brzmienia, tworząc właściwie zespół na nowo, budując nową markę pod starym, dobrze znanym tytułem, nazwą zespołu John Wilson, a było to w 2018 roku. Ten zespół jest regularnie obdarowywany uznaniem krytyków, nagrodami, wyróżnieniami, no i jest stale obecny także w naszych spotkaniach w dwójce. Te koncerty, transmisje, retransmisje, myślę o tych najsłynniejszych, jak na festiwalu BBC Proms, gdzie po debiucie 5 lat temu Symphony of London regularnie powraca, powraca każdego lata, no ale przede wszystkim my w dwójce słuchamy nagrań płytowych tej świetnej orkiestry. Regularnie. Gorące nowości i powroty do tych ulubionych interpretacji, które są z nami już jakiś czas.

Medytacja Thais i Jules Massenet, interpretacja, o której no, wspomniałam zapowiadając, że wiele nagrań Symphony of London to nasze ulubione fragmenty dyskografii ostatnich lat, wydawnictwa, do których bardzo chętnie z Państwem wracam. Orkiestrę prowadził John Wilson, a solową partię grał koncertmistrz Andrew Haveron. Massenet i album, który ukazał się w 2020 roku. To piękny wybór muzyki francuskiej, bo mamy tu te wątki ilustrowane ulubionymi utworami wykonawców, wybranymi z twórczości Saint-Saensa, Debussy'ego. Jest oczywiście Ravel, no i ten album

album zatytułowany jak jeden z utworów, Escale, wydany 6 lat temu, pokazał, jak ważny jest rozdział muzyki francuskiej dla tych wykonawców. Wracali do niej jeszcze kilkakrotnie, przemierzając rozmaite wybory repertuarowe, bo nagrania Symphony of London i Johna Wilsona to naprawdę kalejdoskop. Nowe odczytania muzyki amerykańskiej XX wieku, też programy bardzo autorsko komponowane przez Wilsona, także pod kątem kinematograficznych osiągnięć, na przykład pokazał nam, jak atrakcyjna jest muzyka odczytana na nowo, zrekonstruowanych często przez niego partytur pod szyldem Złota Era Hollywood. Być może i do tej płyty dziś wrócimy, ale teraz nowość i ciąg dalszy francuskich rozdziałów, jakie przemierzamy z tymi wykonawcami. Trzon albumu, który będzie teraz naszą nowością płytową, stanowi suita, właściwie dwie suity z Carmen Georges Bizet, skompilowane kilka lat po śmierci kompozytora przez jego przyjaciela Ernesta Guiraud. Przeplatane one są tu także z innymi utworami, czy fragmentami z opery dodanymi do tego właśnie opracowania. No i w większości Wilson zachował kolejność, którą Guiraud proponuje w swoim opracowaniu, ale też wprowadza częściowe modyfikacje dotyczące czy kolejności, czy instrumentarium. Dyskografia Symphony of London obejmuje 25 albumów, ten jest 26, no i mamy kolejny rozdział francuski, zatem zapraszam Państwa, podróż do Francji, no, przez autora, bo dotrzemy jeszcze dalej na zachód i południe, do Francji przełomu XIX i XX wieku. Taki jest program najnowszej płyty Symphony of London i od tego głównego dzieła albumu teraz tę lekturę rozpoczynamy.

Suity z Carmen to najważniejsza pozycja i też najdłuższa, tak to jest często powiązane z tego najnowszego programu, jaki opublikowała na początku maja Orkiestra Londyńska. To zespół, którego wszystkie nowości Państwu prezentujemy w dwójce, w kanonie najchętniej, a nazywa się Symphony of London. John Wilson jest też współautorem słuchanej wersji tej suity, której pierwsze, może najważniejsze opracowanie opublikował przyjaciel kompozytora już po jego śmierci, to Ernest Giraud. A Wilson poprowadził to nagranie, dodając coś od siebie, wprowadzając częściowe modyfikacje. No oczywiście to także dotyczy instrumentacji i kolejności. Ważna rzecz, w ariach, które Państwo słyszeli tu w tej wersji instrumentalnej, no, śpiewały skrzypce, a to skrzypce z koncertmistrza John Mills był solistą w tych wybranych fragmentach przełożonych na śpiew tego instrumentu. Nowy album, który przynosi ulubioną muzykę orkiestrową francuską przełomu XIX i XX wieku i jest kontynuacją francuskiej opowieści Johna Wilsona i Symphony of London. Obiecałam, że wrócimy do dawniejszych nagrań, to się stanie niebawem, ale jeszcze jeden utwór kojarzący się no właśnie z tym ulubionym gatunkiem, z filmem, gatunkiem oczywiście wykonawców, o którym to gatunku opowiedzieli też jednym z programów płytowych, czyli Złota Era Hollywood. Muzyka na scenie Hollywood. Do tej płyty obiecuję jeszcze dziś powrócimy, natomiast teraz proszę odłożyć na bok wszelkie skojarzenia z filmami Disneya i posłuchać interpretacji ucznia czarnoksiężnika Paula Dukas, a więc Francja lat 90. XIX wieku i Francuzi, którzy powinni zostawić, zdaniem pewnego krytyka, symfonię, pisanie symfonii Niemcom, zajmując się raczej światem poezji. Te poetyckie czy literackie obrazy doskonale przekładali na świat dźwięków i to jest jeden z takich przykładów.

Bardzo efektowna, jak zawsze w wypadku tych wykonawców. Interpretacja to Orkiestra Symphony of London, którą prowadził szef reaktywujący orkiestrę w 2018 roku, a jest nim John Wilson. No i tak uczeń czarnoksiężnika Paul Dukas, czary, magia, obraz, który doskonale przychodzi nam w pamięci, pojawia się natychmiast, gdy słyszymy te dźwięki. Oprawiony został muzycznie interpretacją, która ukazała się na początku maja, najnowszy francuski album tych wykonawców. Ulubiona muzyka orkiestrowa przełomu XIX i XX wieku, pisana przez kompozytorów francuskich, to temat tej właśnie produkcji. A ja sięgam teraz po inny album, gdzie czarnoksiężnik również jest obecny. Ruszamy do krainy Oz i posłuchamy muzyki z albumu, o którym dziś jeszcze Państwu przypomniałam. To ta hollywoodzka scena dźwięków. Złoty czas Hollywood. Album ukazał się w 2022 roku. No i przynosi muzykę pisaną właśnie na potrzeby Hollywood w tych dawnych latach, gdy rzeczywiście zatrudniano tu wspaniałe orkiestry kompozytorów. To może akurat się nie zmieniło, ale ta muzyka ożywiona przez Symphony of London to również ingerencja Johna Wilsona w te dawne partytury, chęć wskrzeszenia jej, tej muzyki w sposób, który będzie bardzo atrakcyjny dla naszych dzisiejszych uszu. No i tu mamy między innymi suite właśnie

Właśnie z filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz, wykonywaną przez ten zespół, a film to rok 1939, a zatem słuchamy muzyki wydanej 4 lata temu. Chcę Państwu też przypomnieć, że zespół działający od lat już 8 pod batutą Johna Wilsona oryginalnie został powołany do życia w 1955 roku właśnie na potrzeby przemysłu filmowego, by nagrywać muzykę do filmów.

Czarnoksiężnik z Krainy Oz, Arlen Harold i Herbert Sochar to autorzy muzyki do filmu, który Hollywood opublikowała w 1939 roku, a suite muzyczną ścieżki dźwiękowej kompozycji napisanych na potrzeby tego właśnie obrazu słuchaliśmy w interpretacji Symphony of London. Zespół John Wilson poprowadził, pokazując nam muzyczną scenę Hollywood albumem z 2022 roku. To zamykamy drugą część kanonu dwójki jeszcze jednym obrazem, Pienie rzymskie. Ruszamy do Rzymu, a wykonawcy cały czas ci sami.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
3: Reklama. Słuchają Państwo Dwójki, minęła 11.
4: Kwadrans bez muzyki.
3: Muzeum Literatury w Warszawie to prawdziwy skarbiec. Znajdują się tam nie tylko rękopisy, ale i nośniki z zapisanymi głosami pisarzy i poetów. Pracownia foniczna Muzeum Literatury działa od przeszło 30 lat. Zgodnie z ideą Zofii Naukowskiej, która w słynnym zapisie z roku 1954 mówiła o potrzebie utrwalania ludzkiego głosu. O głosach pisarzy i poetów Natalia Małecka, gospodyni pracowni fonicznej, opowiedziała Małgorzacie Niecieckiej-Mac.
5: Tutaj nawet podłoga wydaje dźwięk. Który z regałów to jest pani ukochany, chociaż tutaj nie tematycznie, ale alfabetycznie umieszczone są jak skarby, zapiski i głosy naszych pisarzy i poetów?
6: Z uwagi być może też na to, że głos ludzki to coś tak intymnego w gruncie rzeczy, związanego też z ciałem, że ja sobie pozwalam wybierać tak całkowicie na prywatny, literacki i literaturoznawczy użytek poszczególne nagrania. Te nagrania w naszym archiwum, one są pogrupowane nie alfabetycznie, tylko tak zwanymi numerami inwentarzowymi.
5: Ludzki głos to nośnik emocji. Na tych taśmach słychać na pewno nie tylko to, jak zmieniły się słowa, ale też na pewno naleciałości językowe, gdzie widać w jakich regionach, czy na wschodzie, czy zachodzie od Wisły nasi pisarze rodzili się i uczyli.
6: Każdy z pisarek i pisarzy, których zbiory przechowujemy tutaj, miał swój własny styl, sposób wypowiedzi, sposób mówienia. To są szalenie fascynujące rzeczy. To może być związane z pewnego rodzaju właśnie regionalizmami w języku. Są też przecież szalenie interesujące idiolekty. Bardzo ciekawie jest usłyszeć Broniewskiego i bardzo zaskakująco jest zestawić jego styl mówienia, jego sposób konstruowania wypowiedzi z tymi tekstami, a zazwyczaj właśnie tak to bywa, że my najpierw obcujemy z tym, co niematerialne, z tym wierszem, z tym tekstem, a dopiero potem ujawnia się, dopełnia obraz prawdziwej osoby, która za tym stoi. A w przypadku jeszcze nagrań mamy coś bardzo interesującego pomiędzy, tak? Czyli coś naraz materialnego i niematerialnego, bardzo cielesnego, właśnie ten ludzki głos.
5: Te złote taśmy leżące tu, wytwórnia filmów oświatowych, a więc obraz.
6: Tak, z czasem, konkretnie w latach 90. pracownia foniczna zaczęła też gromadzić zbiory audiowizualne, zaczęła też produkować zbiory audiowizualne, zapraszać autorki i autorów do takich specjalnych wypowiedzi. No a od lat 90. towarzyszy temu obraz. Można powiedzieć, że wówczas ten obraz stojącego za dziełem autora lub autorki dopełnia się. Mamy też na przykład filmy. Filmy eksperymentalne Augusta Zamoyskiego. Fascynujące, muszę przyznać. Gdybym miała je porównywać, to być może porównałabym je na przykład do Europy Franciszki Temersonowej, która niedawno została znaleziona w Berlinie i od niedawna też jest na ekspozycji w Muzeum Sztuki w Łodzi. Tam

0: podobnego rodzaju radość związaną z rejestracją obrazu, z przetwarzaniem obrazu, z montowaniem obrazu widać. I tutaj też ma to miejsce. Są tam oczywiście też ujęcia ludzi związanych z Zamoyskim, jego żony Rity Sacchetto. No i w ogóle jest to szalenie ciekawe archiwum.
1: Pani otworzyła przede mną jakąś tajemniczą szafę.
0: Tak, otworzyłam przed panią szafę z tak zwanymi wczesnymi numerami inwentarzowymi. Najwcześniejsze nagrania pozyskane do działu fonicznego.
1: Czyli prawdziwe skarby.
0: Tutaj mamy nagrania właśnie między innymi Nałkowskiej, wypowiedzi i recytacje Grochowiaka, jedna z moich ukochanych wypowiedzi, czyli Świerszczyńska.
1: A ta księga, która tu leży?
0: To jest księga inwentarzowa.
1: Pożółkłe kartki mówią nam już o tym, że ma swoje lata.
0: Zaczynam od numeru inwentarzowego, czyli w tym przypadku to będzie ML.A.101. To jest, jak już wspomniałam, wczesny numer. Potem mamy informacje na temat tego, jakiego rodzaju materiał pod tym nośnikiem jest zdeponowany, albo na tym nośniku jest zdeponowany. Jest to wypowiedź właśnie Nałkowskiej na temat utrwalania głosu ludzkiego na taśmie. Potem są szczegóły pozwalające ustalić okoliczności powstania danego nagrania. Dużo szczegółów technicznych, jak to w każdym archiwum, czyli numery związane z księgą akcesji, związane z kolejnymi spisami prowadzonymi w archiwum. Szczegóły dotyczące materialnego nośnika.
1: To, żeby narobić nieco apetytu naszym słuchaczom, to przeczytajmy parę nazwisk. Stefan Żeromski. Wcześniej Leopold Staw, Krzysztof Kamil Baczyński.
0: Jest wypowiedź Józefa Hena, są wiersze Grochowiaka, wypowiadała się specjalnie Osiecka, wypowiedź Konwickiego. Właściwie jak się przygląda tę księgę, co i róż trafia się na jakąś wspaniałą wypowiedź. Żeromski.
1: Pozycja 101, wypowiedź Zofii Nałkowskiej.
2: Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu i w śpiewie. Możność usłyszenia myśli człowieka wypowiedzianych jego głosem z głębiny przemienionego jest czymś, co staje się możliwe, co się urzeczywistnia. Wielkim wydaje mi się również znaczenie, jakie ma dla współczesnych utrwalanie na płycie arcydzieł literatury, poezji, prozy i dramatu. Wypowiedzi najlepszych wykonawców, w rygorach ścisłej myśli, szczerości, uczucia, no i, co ostatnie, lecz nie najmniej ważne, językiem nie tylko pięknym, ale całkowicie wolnym od zaniedbań i błędów. Obok innych środków szerzenia kultury, zamierzone nagrania takich płyt mają tę zaletę, że mogą docierać tam, gdzie nie ma jeszcze teatrów, gdzie dostęp jest trudny.
1: Te nagrania mają jeszcze taki walor, że słychać tam tło, miasto, gwar.
0: To jest nagranie z 1954 roku, najpewniej z targów książki w 1954 roku. Trudno czasem odtwarzać te szczegółowe okoliczności, jeśli na przykład rzecz nie była nagrywana tutaj bezpośrednio u nas, w naszym archiwum, ale jest to możliwe i akurat to jest ten ciekawy przypadek, kiedy mamy tę wiedzę. Praca nad opracowaniem zbiorów bywa pracą detektywistyczną.
1: Co było takim zadaniem detektywistycznym, o którym pani może opowiedzieć?
0: Teraz opracowujemy taką wypowiedź Jerzego Lisowskiego, czyli wieloletniego redaktora Pisma Twórczego. I na przykład dowiedziałam się z opracowywania tej wypowiedzi o istnieniu mało znanego poety francuskiego.

0: przygotowanym. Ona się wydaje czytać to, co mówi, a nie mówić w taki improwizowany sposób. I jest bardzo interesująca także z tego względu. Świszczyńskiej opinia na temat roli emocji w poezji i tego, w jaki sposób ona widzi samą siebie jako poetkę piszącą z impulsów stricte emocjonalnych, stoi w bardzo interesującym, no może nawet kontraście do wybranej przez niej poetyki, która wydaje się obiektywistyczna, wydaje się dokumentalna, wydaje się no, pozbawiona takich ornamentów, można powiedzieć, emocjonalnych, pewnych zabiegów, oczyszczona z nich. I to odkrycie też było szalenie ciekawe, mam wrażenie, dla osób, które tę twórczość cenią i badają.
1: Mówi Anna Świerczyńska. Wypowiedź i odczytanie fragmentu z cyklu Wojna, zatytułowanego rok 1941.
2: Ja chciałam powiedzieć parę słów o moim credo poetyckim. Tak w dużym skrócie. Musimy spojrzeć na zawód poety oczami milionów przedstawicieli gatunku Homo sapiens, zamieszkujących tę ziemię. To niezwykle prości ludzie, ciężko pracujący na kawałek chleba, ciężko borykający się ze swym człowieczym losem, stanowią przecież olbrzymią większość ludzkości i są jej właściwymi przedstawicielami. Pisarz powinien patrzeć na świat ich oczami, wyrażać ich cierpienia i szczęście. Można powiedzieć, że powinien być gardłem tych, co sami nie umieją mówić, których głos zbyt rzadko słychać w gwarze świata. Miarą naszej przydatności jest siła, z jaką potrafimy ich wyrazić. Im większy jest zespół ludzi, w których imieniu poeta pisze, tym większy jest poeta i tym ważniejsze dla świata to, co pisze. Teraz przeczytam wiersz, który był napisany w roku 1941, w najcięższym bodaj okresie okupacji. Wiersz ten nosi właśnie taki tytuł, rok 1941. Jak Feniks, ptak wieczności, spala się, aby urodzić się po raz drugi, tak i my, co cierpimy zanurzeni po szyję w żywiole ognia, siebie samych stworzyć musimy na nowo. Z inną duszą i z innym ciałem. Parę nas czworo płomieni. Imię pierwszego głód i mróz, imię drugiego ból cielesny, imię trzeciego lęk, imię czwartego, a ten najostrzej udręcza niewola. Skaźni Oświęcimia i Dachau, z obozów niewoli, z płonących wsi i miast, spod ruin domów, gdzie żywcem zasypani, oszalawszy, ogryzają w milczeniu palce do kości, podnosimy twarz do nieba i patrzymy, jak patrzał Hiob. Porwała nas burza i niesie nie wiemy dokąd, ziemię wydarła spod nóg, zagasiła nad głową słońce, światło wolnych, na ogromnym nurcie ryczącym płyniemy w ciemność. A teraz przeczytam jeszcze z cyklu Wojna kilka próz poetyckich. Pięć dni i pięć nocy czekał, kiedy pęknie belka podtrzymująca nad jego głową czteropiętrową kamienicę.
0: To może być ciekawe. 6, 5, 4.
3: Miron Jaroszewski. Sen przez rury. Tu. Nie, pocisko.
4: Pewnego razu dziad tyle lat sam usiadł. Wstał, ściana, przemówił do obrazu. Łazie! Może tyle, może mniej, jemu się zdawało dużo więcej. Nasłuchiwał obraz co, ani słowa, nie wiadomo ile czekał. Co na obrazie? Taka była ich rozmowa. Szczęście, że tyle wiadomo.
0: Wiele opracowań można zrobić z tego rodzaju archiwum, oprócz czystej przyjemności zmysłowej, która też nam przyświeca.
5: Wisła.

0: Fragmenty poematu.
1: To głos Broniewskiego. No i recytacja rzeczywiście pokazująca, w jaki sposób to jest zdyscyplinowana twórczość. Chociaż głos zaskakujący.
0: Białe chorągwie wisien, zielone chorągwie topól i najpiękniejsze z widzeń w niebie wiślana topiel. Mijały nas sandomierze, kwiecień niósł wiatrem myśli. Szerzej radości, szerzej niech się twój poświst rozwiśli. Wisło, nieś rumowiskiem troski ku wiecznym majom, oto brzozowe listki całą młodością błagają. Popatrz, oto Warszawa, mosty, śródmieście, Żerań. Warszawo, krwawa jak sława, nadal nas żywcem pożeraj. Wiosno pięknej roboty, Wisło 1 maja, z nadzieją, wolą, ochotą twemu się dziełu oddaję. W Goczałkowicach Wisła maleńka jak świder. Ręce do wody i spłynie po rękach, ledwie wymknęła się z wideł białej wisełki, czarnej wisełki, z Baraniej Góry, kwiecień, a niebo niebieskie szkiełko.
2: Kwadrans bez muzyki przygotowała Małgorzata Niedziecka-Mac. Słuchają Państwo Dwójki.

i dwójki cały czas Państwo słuchają. Kwadrans po 11. Teraz trzecia, ostatnia część spotkania w kanonie. Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Zapraszamy Państwa do poznawania kolejnych nowości płytowych. To bardzo gorąca nowość, jeśli tak możemy różnicować, ale rzeczywiście premiera płyty to ostatni piątek. 8 maja ukazała się nowa płyta, nowy album Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten zespół prowadzi szef Lionel Soul, a album zatytułowany jest Dialog. Jak mówi dyrygent, program tej płyty zrodził się z idei, którą kultywuję od początku mojej pracy z chórem NFM. Historia przypomina nam, że dialog między Europą Wschodnią a Zachodnią nie zawsze był łatwy, a czasem okazywał się wręcz niemożliwy. Muzyczna wyobraźnia jednak daje szansę na budowanie więzi ponad fizycznymi granicami ustanowionymi w przeszłości. Cały program obrazuje artystyczny, czysto artystyczny dialog między światem Krzysztofa Pendereckiego a muzyką francuską XX wieku. Podążając różnymi ścieżkami sztuki, kompozytorzy eksplorowali wspólne terytorium, tradycje chrześcijańskiej muzyki religijnej i wykorzystanie zapisu modalnego, jak również nieograniczoną ekspansję tonalności aż do momentu, w którym zostaje ona zawieszona, a nawet całkowicie zanika. Rozpoczniemy lekturę muzyczną tego albumu, o którym właśnie teraz opowiedział cytowany Lionel Soul, prowadzący chór NFM, tak jak program się rozpoczyna. To utwór Krzysztofa Pendereckiego Pieśń Cherubinów. Powstał w 1987 roku i należy do grupy dzieł religijnych Krzysztofa Pendereckiego inspirowanych muzyką liturgii wschodniej. Pieśń Cherubinów to właśnie początek programu i też naszej muzycznej lektury.

Krzysztof Penderecki i za nami pieśń Cherubinów, czyli początek. Tak rozpoczyna się program wydanej w piątek płyty chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Lionel Soul prowadzi całość, on też jest naszym przewodnikiem. Cytowałam słowa dyrygenta, który o tym programie opowiada, o dialogu muzyki Europy Wschodniej i Zachodniej i o szukaniu nowych dróg ponad podziałami, ponad tym, co fizycznie może w tamtych latach nie było możliwe, przenikaniu się tych kultur, a tu dialog muzyczny jest właśnie możliwy i dialog jest też tytułem tego albumu. Jak pisze dyrygent w słowie wstępnym, w komentarzu do tego nagrania, dialog nie dotyczy tu ani chronologii, ani stylu w najściślejszym sensie. Toczy się on raczej w uchu słuchacza, we wspólnej intymności brzmienia tego samego kontynentu muzycznego, którą łączy podobne napięcia, ale także oczywiste pokrewieństwa. Ciekawa jestem tych naszych skojarzeń. To pewnie też przyzwyczajenia do różnych innych interpretacji, odniesienia. W wypadku pieśni Cherubinów z 1987 roku mamy tu sporo właśnie punktów odniesień. No ale już zupełnie inaczej jest w wypadku drugiego utworu, zarazem też bardzo ważnego. Tytuł Dialog to też początek tej muzycznej opowieści. Nazwisko autora Jean-Yves Daniel Lesure rzadko pojawia się w programach koncertowych. Był rówieśnikiem Oliviera Messiana, też bardzo ważnym swego czasu kompozytorem, no dążącym do odejścia od neoklasycznego komponowania, od tego stylu muzycznego i szukania duchowości, siły duchowej w muzyce. Jego utwór, który teraz przed nami pochodzi z 1953 roku, to utwór na 12 głosów, oparty na wyjątkach ze starotestamentowej pieśni nad pieśniami. Pamiętają Państwo, ten tekst biblijny inspirował na przestrzeni wieków bardzo wielu kompozytorów. Jest rozmaita ilość motetów renesansowych do wyjątków z tej niezwykle inspirującej wyobraźnię twórców księgi. No i teraz do tego dochodzi głos z tym właśnie francuskim opracowaniem odnoszącym się do różnych przekładów, tłumaczeń biblijnego tekstu, co też zmienia no, może brzmienie samej kompozycji. Tu Państwo usłyszą nie tylko różne języki, ale też pomysły, by do skal modalnych się odwoływać. Chór Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Lionel Soul poprowadził całość. Jean-Yves Daniel Lesure jest autorem tej kompozycji zatytułowanej po francusku Pieśń nad pieśniami, czyli Le Cantique des Cantiques.

Album zatytułowany Dialog to, jak mówi dyrygent, szef chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, którego właśnie słuchaliśmy z najnowszej wydanej w piątek płyty, dialog, który prowadzony jest między światem Krzysztofa Pendereckiego a muzyką francuską XX wieku. I ta francuska właśnie za nami. Drugi punkt.

programu to opracowanie wyjątków z pieśni nad pieśniami. Autorem jest Jean-Yves Daniel Lesure, a ta kompozycja pochodzi z 1953 roku. Nowości płytowe i powroty, wracamy do Bacha, zapowiadając spotkanie koncertowe w najbliższą niedzielę z tym pianistą. Piotr Anderszewski przyjeżdża i da recital w Warszawie. Brahms i Beethoven, a przed nami Bach z albumu wydanego w 2021.

0: Piotr Anderszewski i Preludium i Fuga F-moll w katalogu Bacha, para oznaczona numerem 881. Teraz Bach w nagraniu z 2021 roku, a w niedzielę Filharmonii Narodowej Brahms i Beethoven, a może i Bach na bis. Dziękuję, do usłyszenia. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Piotr Milner-Nieckowski w tym roku obchodził swoje 80-lecie. Urodził się w Zielonej Górze, studia medyczne skończył w Warszawie, przez lata mieszkał i mieszka nadal w Podkowie Leśnej. Z wykształcenia internista. Rozpoczął w 1993 roku pracę w Szpitalu Wolskim w Warszawie. I jest to ważne doświadczenie, które niejednokrotnie znalazło swój wyraz w jego wierszach. Jako poeta zadebiutował w 1975 roku tomem Namiot Ośmiu Wierszy. Prezentowane w tym tygodniu utwory pochodzą z najnowszego tomu zatytułowanego Gdy przy tobie.
3: Fotografia osobista. Kiedy fotograf dał mi zdjęcie zamówione do paszportu, okazało się, że jestem już stary. Obrazy nie kłamią niczym pismo. Wszystko w nich wypisane wprost i dosłownie, ale niektórym wystarczy, by wmawiać, że mają rację we wszystkim. Ja jestem młodszy niż niejeden w moim wieku, tak mówią, nie pozwalając na żaden portret. Dla pozostałych warto napisać wykład i wręczać o zmierzchu albo o świcie, zależnie od treści szeptanych podtekstów. Gwiazdy, czyli słońca, poeci, czyli artyści, mają pewną dowolność co do wieku, szczególnie w swoim średniowieczu. I kiedy ktoś coś z tego zrozumie, najlepiej z życzliwym podpisem, życie powróci na tory właściwe. Tylko mnie w to nie mieszaj. Derkacze i wilgi. Kiedy wyjeżdżałem z Warszawy na zawsze do odległej o 25 kilometrów miejscowości, wiedziałem, że z Warszawy nie ma wyjazdu, jest tylko dystans do pokonania samochodem, mniej więcej półgodzinny. Na piechotę jakieś 4 godziny, a rankiem, kiedy już słychać w całej Podkowie Leśnej derkacze i wilgi, to tylko moment. Dosłownie sekunda i już jestem w czytelniku. Na obiadku z Lisowskim, Głowackim albo Karaskiem. Mniej więcej 7 razy na tydzień. Z wyjątkiem świąt i niedziel. Jednego dnia można się złościć, drugiego wściekać, ale to zawsze to samo miejsce w szufladzie z najpotrzebniejszym ołówkiem i spinaczem. Ciekawe. Nikt nie boi się czołgów, tych strumieni samochodów, w których zawsze znajdzie się ktoś, kto wyjechał i wraca, żeby przez parę chwil nienawidzić swojej Warszawy. W letnie popołudnie. Zaczęto kopać ulicę. Niedługo w rowie spocznie rura, którą popłynie woda. Może popłyną nią nieczystości, a może to gaz popłynie, którym podgrzewa się wodę na herbatę. Trudno powiedzieć. To na pewno będzie wielki skok w przyszłość. W naszym miasteczku wszystko odbywa się skokami.

0: może to wykop pod linię telefoniczną? Może popłyną wieści? Boże, wszyscy się zastanawiają, jaką to niespodziankę przygotowują władze, któreśmy w takiej kłótni wybierali. Moja żona wyszła na ulicę i stanęła wśród innych, myślących intensywnie kobiet. W takich sytuacjach trzeba patrzeć i myśleć, co się rodzi na naszych oczach, w naszej obecności. Dlaczego robotnicy nie wiedzą, co popłynie w dołach ich roboty? Kobiety, to one przestawiają meble, kiedy się spodziewasz wizyty. To w ich głowach powstał wynalazek praktyczności. To one sądzą, że rów musi się do czegoś przydać.
1: Wiersze Piotra Milnera Nieckowskiego z tomu Gdy przy tobie czytał Łukasz Borkowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.

0: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. 108 lat temu, 6 maja 1918 roku urodził się Stanisław Grzesiuk. Niezapomniany bard Warszawy, pisarz, pieśniarz, talent samorodny, popularyzator obyczajów i specyficznego klimatu dawnej stolicy. Jak co roku właśnie w maju na warszawskim Mokotowie odbywa się festiwal jego imienia i to będzie jeden z tematów dzisiejszych źródeł już za chwilkę.
1: Nieprzespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad u grubego Joska przy ulicy Gnojnej zebrał się frajny kwiat.

0: jakiej jednej pary dziś brak.
1: Najbardziej znane piosenki Stanisława Grzesiuka, jak właśnie Bal na Gnojnej, ale też te mniej znane w bardzo różnych wykonaniach, zabrzmią na festiwalu Grzesiuka, który w najbliższy weekend odbędzie się w Warszawie. O fenomenie popularności folkloru miejskiego wśród młodych ludzi, nie tylko w Warszawie, o tym, jak wiele tradycji wiejskich składa się na obraz dawnej i współczesnej stolicy, a także o swojej przygodzie z festiwalem i o programie wydarzenia opowiada organizatorka Katarzyna Gumienna.
2: Pochodzę z Ciechanowa, natomiast Ciechanów jest oddalony od Warszawy zaledwie tylko 100 kilometrów. I tak jak większość moich kolegów, koleżanek, w czasie, kiedy skończyliśmy liceum, napisaliśmy maturę,

0: wybraliśmy się do Warszawy na studia. Ja skończyłam studia dziennikarskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wtedy już byłam studentką również studia teatralnego przy Teatrze Baza w Warszawie również. No i w trakcie tego mojego pobytu i działalności w Teatrze Baza doszło do takiej rozmowy między dyrektorem teatru, a też urzędnikami Urzędu Dzielnicy Mokotów w Warszawie, że Teatr Baza zlokalizowany jest tak blisko ulicy Tatrzańskiej, tak blisko tych wszystkich wydarzeń, które Stanisław Grzesiuk opisuje w Boso, ale w Ostrogach. Zresztą sam na ulicy Tatrzańskiej się wychował, że może bylibyśmy w stanie w jakiejś współpracy zorganizować właśnie wydarzenie upamiętniające Stanisława Grzesiuka. No i tak zaczęliśmy pracować nad programem pierwszego festiwalu Grzesiuka. Co ciekawe, ten festiwal Grzesiuka to była nazwa robocza. Myśleliśmy, że jeszcze jakoś inaczej go nazwiemy, ale tak się przyjęła, że po prostu ta nazwa z nami została. I ja sama mieszkałam w Warszawie do 2017 roku, kiedy to zaczynaliśmy, kiedy to ten festiwal kiełkował. Potem ze względów rodzinnych zdecydowaliśmy się przenieść do Ciechanowa z powrotem. Natomiast związek z Teatrem Baza mam nieprzerwanie od wielu, wielu lat i od samego początku mam wielką, ogromną przyjemność i zaszczyt współorganizować właśnie Festiwal Grzesiuka, który pozwolił mi po pierwsze zaznajomić się tak głębiej i bardziej w ogóle z postacią Stanisława Grzesiuka, a po drugie pokochać na nowo i zachwycić się tym klimatem przedwojennej Warszawy, bo on jest po prostu niesamowity i myślę, że bardzo warto w niego właśnie inwestować swój czas, swoje wysiłki, żeby prezentować, jak piękny jest to folklor, różnorodny, bardzo różnorodny i taki zachwycający.
1: Ja sam nie wiem, jak one się rodziły. Przechodziły od jednego do drugiego. Kolega śpiewał, ja się nauczyłem od kolegi. Ode mnie nauczył się ktoś inny, kto jeszcze tego nie znał. Gdzie ją śpiewano? No śpiewano ją wtedy, kiedy zeszła się większa grupa młodzieży z instrumentami. Graliśmy, śpiewaliśmy. Życie koncentrowało się przeważnie na ulicy, znaczy po pracy, wieczorem czy przy niedzieli.
2: Na Wolskiej pod Kogutem, tam była zabawa. Tańczyła Helka Klawa, wybrany świata cud. Gibane kawalerii, obuzy, sztajery. To wszystko z wolskich stron śpiewają Helce w taki ton. Rumchelka, rumchelka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, ma suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz tajerski gest. Tasiemce powiedzieli, że Helka jest klawa, że z Helką jest zabawa, więc tata zgodził się i Helkę sprowadzili, w melinę wtaszczyli, tasiemka ujrzał ją, jej powiedział mowę swą. Rumchelka, rumchelka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, ma suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest i trzymasz tajerski gest.
0: To, co właśnie prezentuje muzyka i kultura przedwojennej Warszawy, to są korzenie, o których być może już moje pokolenie trochę zapomniało, chcę sobie przypomnieć. Młodsi ode mnie, mam wrażenie, że jeszcze bardziej tego potrzebują, a starsi po takich latach może chęci zapomnienia czy wyplewienia też takiej kultury anulowania całego czasu PRL-u potrzebują takiego powrotu trochę do młodości, powrotu do tego, co było. I taka właśnie, taka potrzeba sentymentu, potrzeba powrotu do czegoś, co jest prawdziwe, co było i przecież było naprawdę, do tych żywych ludzi, których historię poznajemy czy w piosenkach, czy w książkach Stanisława Grzesiuka, choćby właśnie we wspomnianym Boso, ale w Ostrogach. Tą potrzebę absolutnie też zauważamy jako organizatorzy. Widzimy, jak pięknie ta inicjatywa się rozrasta, jak wiele osób przyjeżdża do Warszawy, przyjeżdża na Mokotów, poznaje ten Mokotów. Są to osoby też oczywiście spoza Warszawy, które słuchają słuchały Stanisława Grzesiuka w audycjach radiowych, które słuchały jego piosenek, czytały książki i myślę, że Stanisław Grzesiuk to wyrósł na barda Warszawy, postać bardzo zespoloną z Warszawą, z kulturą Warszawy, a tak naprawdę sentyment budzi w całej Polsce i to jest też

też niesamowite. Co jeszcze młodych ludzi w tym pociąga w folklorze miejskim w ogóle? Myślę, że taka prawda, zadziorność, charakter i potrzeba takiego... Nie wiem, czy to nie zabrzmi zbyt górnolotnie, ale może to powiem. Potrzeba wyjścia z internetu do

0: trafiła. I są to dźwięki bardzo prawdziwe i takie, które w połączeniu z tym rytmem, z melodiami przedwojennymi nadają jakiejś takiej właśnie... No, czegoś takiego, co jest trudne do opisania, bo to mimo, że się nie zna tej muzyki może do końca, nie słucha się jej na co dzień, to te dźwięki porywają do tańca, porywają do uśmiechu i do jakiejś takiej radości.
1: Jestem sobie fabrykantka, oj dadi dadiu, ha ha. Mam kochanka szewcantka, oj dadi dadiu, ha ha. Do wszystkiego szelma zadatny, oj dadi dadiu, ha ha. Tylko trochę jest garbaty, oj dadi dadiu, ha ha. A w sobotę po fajrancie, oj dadi dadiu, ha ha. Ubierzę się elegancie, oj dadi dadiu, ha ha. Bierze mnie pod lewą pachę, oj dadi dadiu, ha ha. W gębę cybuch, w rękę lachę, oj dadi dadiu, ha ha. Pójdziem sobie na kufelek, oj dadi dadiu, ha ha. Tam już czeka mani kafelek, oj dadi dadiu, ha ha. Mani kafelek, Stasiek, Zuśka, oj dadi dadiu, ha ha. Antek, Cwaniak, no i Foruśka, oj dadi dadiu, ha ha. A w niedzielę po nad ranem, oj dadi dadiu, ha ha. Każda chłopa pcha kolanem, oj dadi dadiu, ha ha. Bo mają zdrętwiałe nogi, oj dadi dadiu, ha ha. I nie mogą znaleźć drogi, oj dadi dadiu, ha ha.
0: Generalnie obracamy się wokół postaci Stanisława Grzesiuka, ale w tym roku na przykład będzie też trochę o wiechu, które wiąże się mocno ze Stanisławem Grzesiukiem. Zresztą sam Stanisław Grzesiuk kiedyś usłyszał, że gada tak a la wiech. Więc ten wiech, jeżeli chodzi o Gwarę Warszawską szczególnie, jest nam bliski, no bo właśnie no to jest też ta postać, która miała niesamowity wpływ na rozwój i na upamiętnienie przede wszystkim tego języka dawnej Warszawy. Warszawa od zawsze była, jak to Heniek Małolepszy, nasz serdeczny znajomy też, który bardzo wspiera festiwal Grzesiuka, mówi, Warszawa to jest bukiet, w którym znajdują się bardzo różne kwiaty i bardzo różne liście i różne elementy, które tworzą obraz całego miasta. I w Gwarze to też widać. W Gwarze widać naleciałości z różnych stron Polski, no bo Warszawa ściągała do siebie ludzi zewsząd. Zresztą sam Stanisław Grzesiuk, notabene jako jedyne dziecko państwa Grzesiuków, nie urodził się w Warszawie, tylko urodził się w Małkowie pod Lublinem. Ale do Warszawy rodzina szybko wróciła. W każdym razie to był właśnie ten czas, kiedy ludzie nadciągali do Warszawy po to, żeby polepszyć swój status społeczny. Czy nie jest tak dzisiaj? Wydaje mi się, że bardzo podobne mamy czasy, cały czas zresztą. I napływ nowych osób do takiego miasta stołecznego budzi też coś takiego, że pojawiają się coraz to nowe elementy w tym bukiecie, ale żeby rozpoznać ten bukiet, żeby spojrzeć na niego w nowy sposób, nowymi oczami, to trzeba też poznać, jakie ten bukiet ma korzenie. A korzenie leżą w języku, bo przecież od języka wszystko się zaczyna. Dlatego też bardzo ważne dla nas jest to, żeby warsztaty Gwary w ogóle się pojawiły na Festiwalu Grzesiuka. Zresztą często jest tak, że nasi konferencjerzy posługują się w sposób fenomenalny Gwarą Warszawską. Jak zwykle na naszym festiwalu nie zabraknie teatru, bo organizatorem jest Teatr Baza, więc my musimy też swoje zainteresowania i krąg swojej działalności jakoś przemycać. Będzie Ferajna, spektakl, który powstał na pierwszy Festiwal Grzesiuka już dekadę temu, ale Ferajna to spektakl na podstawie Boso, ale w ostrogach Stanisława Grzesiuka i on cieszy się wciąż bardzo dużą popularnością wśród naszych odbiorców, więc gramy go w zasadzie nieprzerwanie i zawsze mamy komplet widzów. Też wcześniej graliśmy go w plenerze, teraz gramy głównie w Teatrze Baza, no ze względu na ten niepowtarzalny klimat, którego nie jesteśmy w stanie wyczarować w plenerze. Niestety to teatr ma swoje takie właściwości. Oprócz tego warsztaty Gwary w sobotę i w sobotę przenosimy się z Teatru Baza do Parku Sieleckiego od 15.30, tam otwarcie festiwalu, 15.30 też rozpoczęcie konkursu piosenki z ulicy. Jeszcze można się zgłaszać do konkursu, także zapraszam chętne kapele, solistów, duety do tego, żeby do nas napisać i zgłosić się właśnie do tego konkursu.

0: no więc wysłuchamy propozycji konkursowych, a po nich dwa koncerty. Koncerty laureatów z zeszłego roku konkursu Piosenki z ulicy, czyli Łódzka Orkiestra Retro, zdobywcy pierwszej nagrody. Fantastyczny skład bardzo młodych ludzi i to jeszcze z Łodzi, którzy przepięknie nam przekładają muzykę przedwojenną, więc serdecznie zapraszam i zachęcam. No i drugi skład, również młody, pełen energii i pasji, a tym razem z Bydgoszczy. Ferajna Bydgoska, kapela podwórkowa, która inspiruje się bardzo folklorem muzyki miejskiej, także warszawskiej. Oni też występowali w konkursie Piosenki z ulicy w tamtym roku u nas. Nie zdobyli pierwszej nagrody, ale mimo to ich zaprosiliśmy, dlatego że chwyciła nas ich aranżacje, chwyciły mocno za serce i stwierdziliśmy, że musimy dać im miejsce także na naszej scenie. No i niedziela. Niedziela zaczynamy od godziny 12:00. Spektakl familijny dla dzieci. Animacje, konkursy, rękodzieło, stoiska animacyjne naszych partnerów wspaniałych, do których zachęcamy. Tam będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. A na scenie między innymi właśnie parę słów o Gwarze Warszawskiej i Stefanie Wiechu-Wiecheckim. Będzie też spotkanie z modą retro, bo o niej też nie zapominamy. Spacery. Spacer będzie też w sobotę. Dwa spacery mamy i w sobotę, i w niedzielę. Będzie też gra miejska, na którą już też uruchomiliśmy zapisy, także zapraszamy do zapisania się i udziału. No i koncerty niedzielne. Niedzielne koncerty otworzy nam kapela Steyr, która to wydała ostatnio płytę, więc będzie nowy materiał. Będzie też kapela Szczupaki, która swego czasu na właśnie naszej scenie zdobyła pierwszą nagrodę. Potem występowali u nas na festiwalu. No i cieszymy się bardzo, że powracają na stołeczne podwórka, ulice i grają, i zaprosiliśmy także ich. A na koniec wisienka na torcie, zespół Nic Po Nie z zespołem Bum Bum Orkestar. I będzie też wystawa kolaży Konrada Matuszewskiego, który zainspirował się muzyką nie tylko Stanisława Grzesiuka, muzyką przedwojenną, i stworzył cykl kolaży właśnie w swojej takiej autorskiej interpretacji piosenek. Ale o tym może już sam Konrad opowie trochę więcej.
1: Ja nie pochodzę z Warszawy, ale przez tą długofalową współpracę z Festiwalem Grzesiuka folklor Warszawy stał mi się bardzo bliski, przede wszystkim przedwojenne i powojenne piosenki. Jest w nich wszystko. To są pięknie muzycznie opowiedziane historie, w których jest i miłość, zdrada, ironia, humor, ale też morał. I kolażami zajmuję się od dłuższego czasu i tak pomyślałem, że to może być dobre źródło inspiracji. I nie myliłem się tak naprawdę. Okazuje się, że ten świat tych piosenek jest bardzo bogaty, więc była to dla mnie ogromna frajda i jestem bardzo ciekawy, jak widzowie, którzy przyjdą na nasz festiwal, obejrzą wystawę, jak oni zareagują i odczytają te kolaże.

Entuzjazm na pewno udzieli się też publiczności festiwalu Grzesiuka, na którym, jak słyszeliśmy, Bum Bum Orkestar wystąpi wraz z Nicponiami. To wydarzenie w najbliższy weekend odbędzie się na warszawskim Mokotowie. A teraz zapraszam na kolejne spotkanie z niezwykłym dziełem radiowym, jakie pozostawiła w naszych archiwach Anna Szałaśna, wieloletnia szefowa zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, kontynuatorka myśli Jadwigi i Mariana Sobieskich, popularyzowała autentyczne brzmienie wiejskiej muzyki tradycyjnej na antenie w czasach pionierskich i czyniła to w taki sposób, że wciąga to również państwa, naszych słuchaczy, bo wiem o tym właśnie z maili, z wiadomości, które do mnie dotarły kilka tygodni temu. Słuchaliśmy pierwszej części jej opowieści o weselu sandomierskim. To audycja z 1971 roku, dziś część druga.

0: Przed miesiącem byliśmy świadkami pierwszej części wesela. Słuchaliśmy wtedy pieśni przy wiciu i sprzedawaniu weselnej rózgi, przy rozplecinach panny młodej i dalej, aż do momentu, kiedy para młodych wraz z drużyną weselną i muzykantami wsiadła na wozy i odjechała do ślubu. Dziś zapraszamy na dalszy ciąg uroczystości. Oto jedna z pierwszych pieśni oznajmiająca, że młodzi są już po ślubie.
1: Oj, tyś moja, Hanusiu, tyś moja, bom cię wyprowadził za rączkę z kościoła. Oj, za rączkę z kościoła do samego domu, a tyś moja, Hanusiu, nie dam cię nikomu.
0: Wsiadają znów wszyscy na wozy, przy czym państwo młodzi siedzą już obok siebie i konie ruszają. W drodze powrotnej nie śpiewa się już tak wiele jak poprzednio. Raczej tylko muzykanci od czasu do czasu przygrywają.

0: i co nieco przekąsić, a po niedługiej chwili dalej w drogę. Coraz już bliżej, a zatem...
1: No chłopaki, rusta jeszcze jedne, bo dom już niedaleko, pani młody. Ciachowiocek!

0: Wśród gwaru i śmiechu zeskakują z wozów weselni podróżnicy, ale dom zastają zamknięty.
1: Otwierajcie wrota, bośmy przyjechali, jak nie otworzy.

0: I co macie najlepszego, wszystko dla nas dajcie. I co macie najlepszego, wszystko dla nas dajcie.
1: Po takim śpiewie drzwi się otwierają, wychodzą rodzice z chlebem i solą, a państwo młodzi przekąsają po kawałku na znak, że są przygotowani do prowadzenia wspólnej gospodarki. Po wejściu do mieszkania starszy drużba śpiewa.
0: Daj za Boże szczęście całemu domowi, no i przód gospodyni i gospodarzowi.

Starosta częstuje kolejno każdego kieliszkiem wódki i kawałkiem kiełbasy, a gdy już wszyscy usiądą za stoły, ciepłą strawę wnoszą. Jest tam barszcz żytni, kapusta, no i flaki z jaglaną kaszą. Leży też pokrojony placek żytni i jęczmienny. Nastrój radosny, ledwo się więc posilą, przyśpiewuje każdy, co kto umie, do gospodarzy, do kucharki, do potraw.

0: usta. Czemuś rano nie wstawała, drobniusieńkoś nie siekała, grubo kapusta.
1: Nie brak też złośliwych wzajemnych docinków między druhnami i drużbami, ale na weselu nikt się na nikogo nie obraża. A po obiedzie czas na tańce. Grają więc muzykanci jeden kawałek po drugim, jaki sobie kto zażyczy. W Sandomierskiem na początek obowiązkowo światówka.

Nikt się jeszcze nie zmęczył, ale wieczór już trwa. Pora więc na rozpoczęcie poważnej części obrzędowej, na oczepiny –

0: Дядюшка, в каждую неделочку, в каждой щеке рано будет у всех ходить, моя дорогая мама.
1: Na środek izby wysunięto stół z dwoma talerzami. Na jednym z nich pszenny placek i kiełbasa. Drugi przeznaczony na pieniądze jako składkę na czepek. Do obowiązku starszego drużby należy przyprowadzić i posadzić przy tym stole pannę młodą.
2: A kosze grać, starszy drużba, kosze grać. Błotiko zo starości na świnie gnać. Wyguniocie na poświsko, łodziejocie w kozu sysko, musi spać. Musi spać. W polu korzenie drózbiku, w polu korzenie, a już ci przyrostają nogi do ziemi.

0: Tatławy.
1: Panna młoda siedzi już na stołku, a druhny śpiewają chmiela, bez którego żadne wesele się nie obejdzie. W Sandomierskiem ma on nieco odmienny charakter niż w innych regionach. Posłuchajmy dla porównania melodii z powiatu Kraśnickiego oraz z okolic Grębowa w Sandomierskiej Puszczy.
0: Oj, chmiel.

0: Jedno panienkę z Janecka zradzisz.
1: Hej, chmielu, chmielu,
0: ty rozbójniku, napadłeś dziewczynę na pasterniku.
2: A oto następna z licznych pieśni, jakie towarzyszą oczepinom.
3: Oj!

0: biały.
1: Starościna zdejmuje pannie młodej welon, kładzie go na talerzu i zakłada czepek. Dawniej, gdy welony nie były jeszcze w modzie, a tylko ślubne wianki, po jego zdjęciu zakładano na głowę tak zwaną hemetkę, to jest drewnianą obręcz. Okręcano ją włosami i zakładano chustkę na znak, że panna młoda jest już niewiastą. Po zdjęciu welonu następuje zbieranie naczepek. Muzykanci grają przepiórkę, pani młoda przy towarzyszącym śpiewie goni poszczególnych gości dookoła stołu, a po przetańczeniu rzuca każdy na talerz, co uważa. Posłuchajmy przepiórki z okolic Sandomierza i z powiatu Kraśnickiego.

0: Utekła mi przebiórecka w proso, a ja za nią nie borocę go boso. Nie uciekaj przebióreczko dalej, bo ja jeszcze nie borocek mały. Oj la la la la la la la, oj la la, oj la la, oj la la la la la la, oj la la la la. Uciekła mi przebiórecka w tycki, a ja za nią nie borocek kiecki. Nie uciekaj przebióreczko dalej, bo ja jeszcze nie borocek mały. Oj la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uciekła mi przepióreczka w las, a ja za nią nieborocek po las. Nie uciekaj przepióreczko dalej, bo ja jeszcze nieborocek mały. Oj la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Po północy wszystkie stoły zostają wyniesione i stają wszyscy do weselnego mazura.

0: a kiedy zaczyna świtać, takie słychać śpiewy.
1: Wesele się kończy, a mamusia nie tańczy, a nie będzie wiedziała, czy córkę wydała. Łastajcie my z Bogiem, a wasze progi miją, a niech was Pan Bóg cieszy, a z was o familią.
2: Wesele, wesele, już ci po weselu, a idzę do ogródka, podziękuj ze zieliu. Oj, podziękuj ze zieliu, podziękuj ze kwiatkom, a podziękuj, podziękuj swoim koleżankom.
0: Goście rozchodzą się do swych domów, aby dokonać niezbędnych czynności w gospodarstwie. Drużbowie zaś z druhnami

0: Po krótkim odpoczynku idą z buteleczką wódki każdy do swego starosty. Starosta wręcza drużbie czarną kurę ustrojoną wstążkami lub koralami, a niekiedy zamiast kury ćwierć ziarna. Są to dary dla pani młodej. Po południu schodzą się znów goście do weselnego domu na wspólną zabawę. Oprócz znanych już tańców na odmianę mietlarz.
1: Żebym ja był kuminiorzem, ucha, ha, kuminiorzem, wymiatałbym roz zarazem, ucha, ha, roz zarazem, żebyś była szeradala, ucha, ha, szeradala, to byś była tajcowala, ucha, ha, tajcowala. Bóg mnie tu na ziemię, a se ciekają, jak to i co złapał mnie tutaj. I no se skończone, bo to jest krótko tak. I na odwrot, który wziął mnie, to znowu na odwrot śpiewał. Żebym ja był kuminiorzem, ucha, ha, kuminiorzem, wymiatałbym roz zarazem, ucha, ha, roz zarazem, żebyś była szeradala, ucha, ha, szeradala, to byś była tajcowala, ucha, ha, tajcowala.
0: Różne też figle i zabawy mają miejsce na weselu. Jedną z nich jest pozder. Kto ma ochotę, ustawia się jeden za drugim, chwytając swego poprzednika za bok. Prowadzący korowód wpada na coraz to inny pomysł, który wszyscy za nim muszą powtarzać. Z boku stoi jeden z drużbów z batem w ręku i pilnie obserwuje. A niech się kto pomyli, batem po nogach dostaje. Wesołości co niemiara. A oto melodia śpiewana przy tej zabawie.
1: Stary pozder, ucieczki, ucieczki, zdymujcie chłopcy, copecki, copecki. Stary jo pozder, stary jo, róbcie to wszyscy, co i jo, róbcie to wszyscy, co i jo.
0: I tak bawią się weselnicy 2 i 3 dni, a w niedzielę zejdą się jeszcze raz na poprawiny, które być może urządzi u siebie pan młody. Gościnną ziemię sandomierską żegnamy światówką w wykonaniu niezapomnianego Stanisława Gąsowskiego z Wilczyc.

Wyjątkowe nagrania okraszone jakże ciekawym komentarzem. To jedno z wielu dzieł Anny Szałaśnej, które pozostały w radiowym archiwum. Była to druga i ostatnia część jej audycji o weselu sandomierskim. Inne audycje będę jeszcze przypominać w kolejnych tygodniach, a dziś w źródłach. To już wszystko. Bardzo dziękuję, Justyna Piernik. Do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: W tym tygodniu gawędy pisarza i dramaturga, który już teraz sam się przedstawi.
2: Dzień dobry, nazywam się Rafał Wojasiński. Urodziłem się w 1974 roku na terenie Prus Zachodnich, Kujawy Środkowe, w takiej miejscowości Lubraniec, ale ten Lubraniec jest tylko z tego powodu, że tam była porodówka. A mieszkałem w wsi Osiecz najpierw, na terenie byłego majątku poniemieckiego w Czworakach. Moi rodzice tam otrzymali pierwsze służbowe mieszkanie jako nauczyciele i stamtąd potem w 70 chyba siódmym albo szóstym przeprowadziliśmy się do miejscowości Łanięta, nazwa niemiecka Trutzberg. Tata uczył fizyki, matematyki, mama uczyła języka polskiego głównie, ale też wczesnoszkolne nauczanie klasy 1-3 i była kierowniczką, dyrektorką, wcześniej kierowniczką szkoły podstawowej w tej wsi Łanięta właśnie. I tam szkoła pierwsza taka polska powstała dopiero w 1959 roku. Wcześniej nie było budynku szkolnego, dopiero powstał. Wieś, w której się wychowałem, którą tak bardzo dobrze pamiętam, była wsią całkowicie praktycznie niemiecką. Tam tylko były dwie rodziny polskie. Jedna z tych rodzin przeżyła okupację tam. To druga rodzina właściwie to było dwoje starszych ludzi, którzy też pochodzili stamtąd. Natomiast pozostałe domy były zasiedlone z tego osadnictwa pruskiego. Natomiast moi rodzice są autochtonami. To znaczy z tego co wiem, to jest myślę, że około 6-7 pokoleń z Kujaw, z terenów pomiędzy Izbicą Kujawską, to jest Lubraniec i na zachód, na przygranicy z Wielkopolską, dlatego tam duża część rodziny mojej jest. No i to jest doświadczenie bardzo ciekawe, dlatego że ja dorastałem we wsi, która była etnicznie przesiedlona z Zabługa, to znaczy znaczna większość, może z 80% mieszkańców to byli ludzie z Zabługa. I ja dopiero w pewnym momencie, na jakimś etapie rozwoju, dość wczesnym, się dowiedziałem, że oni nie są stąd, tak jak moi rodzice, jak moi dziadkowie, wujkowie, ciotki, że to jest jakby z innego świata i że te domy, w których my mieszkamy, to nie są domy, które my wybudowaliśmy. Ja mieszkałem z rodzicami w dawnej szkole luterańskiej i w domu kantora luterańskiego. Tam było mieszkanie kantora luterańskiego, były sale lekcyjne i mieszkanie nauczyciela. Z tego wszystkiego był jeden dom zrobiony. To taki duży dom. Ja miałem tą radość taką mieszkania w takim gospodarstwie, bo były stawy rybne, ogromny sad założony w latach 20. z tego co wiem. Stodoły, obory. My mieliśmy wszystkie zwierzęta, krowy, świnie, kury, kaczki, indyki, perliczki, króliki. No bym mógłbym wymieniać długo. Miałem lat 13, 14, to dopiero zaczynałem widzieć te różnice. Natomiast wcześniej tych różnic ja nie dostrzegałem, dlatego że ich była większość. I to jakoś się zasysało w codzienności, w rozmowach, w pomocy. To jest też tak, że ta wieś nie była zwartą wsią. To były wsie, gdzie były pofolwarczne, więc tych ziem było bardzo dużo. Z mojego podwórka było 150 hektarów widok na pustkę. Nie było żadnego domu. Dopiero jednego sąsiada miałem po lewej i po prawej 100 metrów, 201, potem z pół kilometra następny. I sklep spożywczy oczywiście tam gdzieś w centrum GSO-ski. Przestrzeń, znaczy dzieciństwo to jest przestrzeń. Ale też jest ciekawe spostrzeżenie i to jest jedno z pierwszych moich doświadczeń, na którym bazuję i które cały czas ryje mi pytania w głowie. Otóż stały tam też domy, które nie zostały zasiedlone. Niedaleko od naszego domu też był taki dom, albo pusty. Ja tam wchodziłem bawić się tam. Przecież to były lata 80., koniec 70., 80., tam jeszcze były garnki po tych Niemcach, jakieś resztki po tych. Zostały te domy, a potem nagle zaczęły to znikać, bo one zaczęły się zapadać. I PGR to zaorywał. Wyrosła kukurydza. To było takie doświadczenie mnie jako małego dziecka, może miałem 5-6 lat. Ja sobie nie zadałem wtedy takiego pytania, ale taki rodzaj przerażenia, częściowo zwerbalizowanego, w postaci pytania, jaka jest wartość tego prochu, co po nas zostanie. Bo to było też tak, że ja brałem udział w gospodarskich wszystkich czynnościach, w tym procesie wyhodowania, zabijania zwierząt, zjadania.

i więc u mnie ja byłem cały czas w cyklu bardzo biologicznym, ale w pewnym momencie też zaczęli znikać ludzie, sąsiedzi. Ja się wychowałem wśród ludzi starych, bo to większość tych sąsiadów to byli starzy ludzie, a koledzy mieszkali bardzo daleko, bo koło Chodcza już, po drugiej stronie Łaniąt, tam było kilka kilometrów. Myślę, że po szkole rzadko spotykaliśmy albo wcale. W związku z tym się szło do szkoły i każdy w tym swoim gospodarstwie, więc to były takie specyficzny rodzaj funkcjonowania. Zresztą wszystkie tam, większość tych dzieci tak funkcjonowała. Dużo pracy. My mieliśmy małe gospodarstwo, 2,5 hektara, ale jak ktoś miał 10-12 hektarów, to moi koledzy pracowali no bardzo dużo. Ja tam w tych przy burakach, kartoflach, przy jakichś takich zwykłych, ja uwielbiałem tę pracę i do dziś to jest jakaś bardzo silna moja tożsamość, bardzo głęboko tak zakorzeniona, która pomaga mi w orientacji tak naprawdę czasami. No i to pytanie, ono się pojawiało znowu, kiedy już zaczynali ludzie znikać, kiedy sąsiad mi tak znikał, który stał się po latach prototypem mojej postaci w książce Stara. On tam chodził nad stał, bo już chorował, nie mógł wiele, to tam mi opowiadał jakieś rzeczy, ja tam się pętałem przy nim i on też w pewnym momencie zniknął, bo mój ojciec zaczął do niego chodzić, jak on już był w bardzo ciężkim stanie, z jakimś ciastem na rozmowy, bo to był najbliższy nasz sąsiad. I w pewnym momencie on przyszedł i powiedział, że już no, nie żyje. Ja byłem małym dzieckiem. No to jaka wartość tego jest? Jak to potem jest, się zakopuje, znika? A jak dorastałem, to mówię, no tak, no jeżeli wartość jest i może my ją w głowie mamy, tak, no to sobie nadajemy. No ale jak sobie nadajemy ją w głowie, to czy ona na zewnątrz też istnieje obiektywnie, czy tylko istnieje w naszej głowie? I to było dość przerażające. Później takie doświadczenie, które w Tefilu opisałem, to był czas stanu wojennego, jak z kolegami wracaliśmy ze szkoły, to już byłem starszy, tam dwóch moich kolegów mieszkało trochę dalej i na jedyny cmentarz, który tam mieliśmy we wsi, to był cmentarz luterański, tam ani jednego grobu polskiego nie było na tym cmentarzu. Cmentarz był splądrowany, znaczy były porozkopywane groby, czaszki, fragmenty szkieletów, to byli szabrownicy z czasu stanu wojennego. Widziałem jakby na żywo ten obraz świata już w innej postaci, który był faktem. No nie dało się ukryć, że to jest fakt. No więc jaka jest wartość tego, jak tam nazwiska już zatarte na tych grobach? To znikanie i cienie. Tak jak na przykład są czasami ludzie, którzy żyją ze sobą wiele lat, jedno umiera, a drugi staje się cieniem jakby już. I przestaje istnieć. Istniało, a przestaje istnieć. Skąd te obserwacje ja miałem? Obserwacje miałem dlatego, że to było wszystko w jakimś mikroświecie. To było bardzo wyraźne. Dlatego, że jak się szło do sąsiada, to była wyprawa. I ja pamiętam dlatego kuchnie te kaflowe, albo potem grudziąckie kuchnie tak zwane metalowe, podłogi, zapachy, ściany, rysy na ścianach, tych ludzi, ubrania. I to było bardzo wyraźne dla mnie. Dlatego, że to się rozciągało też w czasie. To nie były wizyty krótkie, ale trwały godzinę czy półtorej, ale były tak natłoczone te rozmowy, ich twarze tych ludzi. I oni z wiekiem zaczęli mi znikać. A jak już doszedłem do czasów matury, czy po maturze, to już dużo. Spora część tych ludzi już odeszła, bo to byli jednak ludzie, mój tata jest z 30 lat, ale to byli ludzie z lat 20, to byli ludzie tak jak moja babcia z 908, 9, 10 roku, więc oni już zaczęli odchodzić. Te cienie zaczęły coraz bardziej zaludniać moją głowę. To znaczy, chciałbym znać wartość właśnie tego prochu. Na czym to polega? Czy na tym, że ktoś jest potem? To się potem spięło po wielu latach z doświadczeniem fascynacji obrazami Stanisława Baja. Kiedy on malował i maluje, do dziś nie wiem jeszcze, bo to głównie rzekę teraz, ale przez to przyjaźnimy się już 20 ponad lat. I on malował tych sąsiadów i podpisywał ich, Staszek, Władek. I ja mówię, ale co? No bo oni umierają, odchodzą. To jakby zostawia taki ślad tych sąsiadów swoich, wchodzących w drzwi. Oni siedzą, wchodzą w drzwi. Ta wyobraźnia moja bardzo silnie się wtedy kształtowała przez to. Puste przestrzenie. Człowiek z człowiekiem spotyka się wobec natury, wobec czynności najczęściej, rąbanie drewna, zbieranie kartofli, buraki, koń, krowa, pies, kury, staw, łowienie ryb, dużo ryb łowiliśmy, mieliśmy te stawy, więc to też był taki kocioł trochę, a z drugiej strony to, co mi porządkowało, to porządkowało mi w dziwny sposób właśnie pojawianie się tych cieni. Być może, że mam taki rodzaj skazy wrażliwości, która wyłapywała to i ja chętnie szedłem. Lubiłem oglądać starych ludzi, lubiłem być w tych domach. Ojciec mnie często zabierał i to były dla mnie niesamowite wyprawy. No i później nawet wyprawa za granicę już tego nie zastąpi, nie zrekompensuje. Myśl w pierwszym rzędzie to jest obraz.
To jest taka, ja potem u Nabokowa to przeczytałem, ale już byłem dorosłym człowiekiem, miałem za 35 lat, w jego esejach, że najpierw myśl to jest obraz. Wtedy zacząłem też myśleć o tym, czy język nas nie oszukuje. Co jest z tym językiem?

człowiekiem. Przecież to są jakieś atrapy, konstrukcje. Coś musi być głębiej, co byłoby za proste. Ta ilość tych przemyśleń wynika, że ja dużo czasu spędzałem chodząc z psami po polach na przykład. Ten mój rozwój no, był samouctwem w dużym stopniu. Czytać zacząłem intensywnie dopiero od 17-18 roku życia. I ja zacząłem szukać intuicyjnie autorów, którzy mi pasują. I to były potem Wieczna Ewangelia Williama Blake'a, która mnie po prostu pochłonęła. Ten Ludwig Wittgenstein, którego 20 parę lat, 26 lat już tak właściwie intensywnie czytam wszystko, co mogę w języku polskim. Mam zakupione całą biblioteczkę. Ale o lekturach to jakby już mniej, bo to już jest wtórne, ja uważam, że to już jest jakby wtórna rzecz. Ta pierwotna, najważniejsza rzecz, która wydaje mi się, że jest we mnie autentyczna, to jest to nieporozumienie. To tak jakby jest zdanie prawdziwe, które daje kultura mi, które daje takie istnienie telewizyjne wtedy, ale też to, które obserwuję w postaci istnienia miast, szkół, oświaty, systemów. I to jest prawdziwe. Ale jest druga prawdziwość, drugie zdanie prawdziwe, jakby logik powiedział, to jest kompletnie sprzeczne z tym. I to jest to, które cały czas mi się pojawiało w takich myślach, że podważających, co to wnosi? My budujemy jakąś wartość, ale czy to nas przed czymś chroni, czy to coś wnosi, czy nie wnosi? I zapamiętanie tego prochu, że te groby, że te postacie, więc jaka jest wartość? Jak już byłem bardzo dorosły i przeczytałem ten króciutki utwór, wydawałoby się, że taki niedramaturgiczny, taśmy Krappa Becketta, podobne tam zdania znalazłem po prostu, konstrukcje zdaniowe, że przyklejone bardzo do treści, takie już wyciśnięte kompletnie. I to mnie zafascynowało w tych zdaniach, że tam jest mało. Ja wyrzymam to wszystko. Ja po prostu, żeby może jak jeszcze wyrzymę, jeszcze ścisnę, to może bokiem między palcami wyjdzie to słowo, które będzie przynależne do przedmiotu opisywanego. Bo tak to mi się wydawało, że ciągle się rozmija. Ja zauważyłem też taką rzecz, że ludzie na przykład, którym chodziło o to samo, to była dyskusja, piło się dwóch facetów w komunalce prawie. Mówili o tym samym, chodziło i o tym samo i nie mogli się porozumieć. I mówię, tu jest coś w tym. Chodzi im o to samo. To była taka sytuacja, że oni mówili o tym samym, tego samego chcieli. A się pozabijać mogli. Używając tego samego polskiego języka. Samotność to jest szerokie zagadnienie dla mnie. Z jednej strony okres dzieciństwa i dorastania pamiętam jako okres, w którym było może nie dużo ludzi, ale ci ludzie byli bardzo intensywni. Intensywni w moim życiu. To byli konkretni sąsiedzi, sąsiadki, których bardzo dobrze pamiętam. Być może oni są już w mojej głowie przetworzeni. Na pewno są. Oni już tylko istnieją w mojej głowie. To też była jedna z tych moich zagad. Dlaczego oni są w mojej głowie? Gdzie oni są? Przecież jak ja umrę, to już nawet w mojej głowie tego nie będzie. Oni w takiej postaci są tylko w mojej głowie. Przecież w każdej głowie są inni. Stąd też jest ten obszar samotności. I tak też zauważałem, że patrzyłem, potrafiłem gapić się na... Miałem królików, około 100 królików. I gapiłem się, uwielbiałem się patrzeć na nie, jak oni jedzą, jak zajmują się młodymi, jak przygotowują gniazdo dla młodych, jak wyrywają sobie samice ten puch i tworzą takie gniazdeczka. Widziałem te rywalizacje samców. Czasami jak się pomyliłem, źle powkładałem do klatek. Ale mogłem patrzeć na to godzinami. I to była taka tajemnica wynikająca z tego, że zagapienie się było jedynym rozeznaniem dla mnie. I ta obecność była bardzo silna i zauważyłem jedną rzecz. Tam jest zamknięta rzeczywistość. W tym króliku jest zamknięta rzeczywistość. W kocie jest zamknięta rzeczywistość. W psie, których ja miałem kilkanaście tych psów, bardzo dużo, bo miałem, czasami mieliśmy 2-3 psy naraz, ale przez to moje dzieciństwo i młodość tych psów się przewinęło mnóstwo, jak to na wsi. Jak zobaczyłem, że krowa stoi i patrzy, to zamknięta rzeczywistość jest. I potem patrzę, no tak, w Bolków jest zamknięta rzeczywistość, we Franku, w Zosi, w Kasi, w każdym jest zamknięta rzeczywistość, w kamieniu. W związku z tym, jak w tym jest zamknięta rzeczywistość, to jeżeli ja mam moją babcię w głowie, którą przywołuję często w książkach, i jeżeli ja mam ją w głowie, to znaczy, że jak ona jest w takiej postaci w mojej głowie, to u mojego brata ciotecznego, u mojego brata rodzonego, czy u siostry, to przecież jest inna babcia, to jest inaczej. To ile tych rzeczywistości jest? To jest rzeczywistość poza nami? Tak jak wydawałoby się matematyce, czy nie ma? To były takie bardzo dziedzinne pytania pozornie, ale one się rodziły właśnie z tej samotności, ale ta samotność też była ucieczką w pewnym sensie. Ja potrzebowałem tych ludzi, ale ja bardzo często potrzebowałem odejść i iść z tym psem w pole, bo mnie się chciało myśleć. Mnie się chciało myśleć, to znaczy ten proces myślowy dość gorący, potem okres internatu, więc siłą rzeczy towarzystwo, nie? Ale w internacie też było tak, że od drugiej klasy już było nas tylko chłopców w internacie mało, a w czwartej klasie już mieszkałem sam. W związku z tym już miałem komfort kompletny w tym pokoju, uporządkowałem sobie swoją rzeczywistość, szkoła, dojazd, potem powrót z autobusu, jeszcze wcześniej z kolejki wąskotorowej przez pola. No i jeszcze

0: jeszcze Ciuchcia, kolejka wąskotorowa i wyprawy nią, to jest oddzielna historia dzieciństwa.
1: Na kolejne spotkanie z Rafałem Wojaśńskim w imieniu Wacława Cholewińskiego zapraszamy jutro o 12:45.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Mikołajczak.

0: Minęła 13, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Festiwal Malta ogłosił wyjątkowe otwarcie tegorocznego wydarzenia w Poznaniu. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość, autorskie widowisko audiowizualne przygotowane specjalnie na inaugurację festiwalu. Będzie to trzyczęściowy spektakl muzyczny z własną dramaturgią oparty na nowych aranżacjach kultowych polskich utworów o miłości. Opiekę artystyczną nad projektem objęła Natalia Kukulska, a na scenie wystąpią m.in. Grzegorz Tur, Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek czy Natalia Przybysz. Artystom towarzyszyć będzie 40-osobowa Cooperate Orchestra. Koncert odbędzie się 21 czerwca na inaugurację Festiwalu Malta w Poznaniu. Dokument o czasie i wodzie, poetycką opowieść o przemijaniu, między innymi będzie można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. W tym roku podczas festiwalu pokazywanych jest 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów.
1: Film o czasie i wodzie w reżyserii Sary Dosy jest niezwykłą podróżą, której głównym bohaterem jest islandzki poeta Andri Magnason, wyjaśnia dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk.
2: Jest to historia poety, który w swojej twórczości oddaje jak najwięcej planecie, przemijaniu, pokazuje piękno tego, co jest wokół nas.
1: Film o czasie i wodzie znalazł się w konkursie głównym. Z kolei w ramach konkursu na najlepszy film polski pokazany zostanie między innymi dokument Arek Mama Panorama. Reżyser filmu Mikołaj Janik wyjaśnia, że przedstawił historię Arka Pasożyta, artysty, który znajduje niezwykłą inspirację.
3: Trafia na ślad panoramy Tatr, obrazu, który był największy w historii Polski i zaginął w 1903 roku. I Arek postanawia go odnaleźć i na kanwie tej historii zrobić swoje różne działania artystyczne.
1: Program projekcji festiwalu można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
0: 23. Festiwal Millennium Dogs Against Gravity odbywa się w 7 miastach Polski: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Fragmenty powieści Moi Przyjaciele Hiszama Matara prezentujemy w tym tygodniu na naszej antenie w cyklu To się czyta. To powieść rozpięta między latami 70. XX wieku a arabską wiosną między Libią a Londynem. Libijsko-brytyjski pisarz, laureat Nagrody Pulitzera, gościł niedawno w audycji Połączenie Międzynarodowe, w której mówił m.in. o swojej skomplikowanej tożsamości i o związkach z Libią.
4: Czuję związek z więcej niż jednym miejscem, krajem. Moja tożsamość jest w pewnym sensie podzielona, ale w kwestii Libii jestem optymistą. Wynika to z bardzo rozwiniętych więzi międzyludzkich. To jest naprawdę kluczowe, to jak ludzie ze sobą się obchodzą. Nie mam dużego zaufania do instytucji politycznych. Nie wierzę w jakość przywództwa, które jak dotąd mieliśmy, ale mam zaufanie do ludzi. W Libii relacje międzyludzkie opierają się na hojności i dobroci. Czuję, że nie możemy sobie po prostu pozwolić na rozpacz lub pesymizm. Jeśli optymizm oznacza bycie po stronie ludzi, to zdecydowanie jest to moje miejsce.
0: Hisham Matar urodził się w Nowym Jorku w rodzinie libijskiego dyplomaty. W Libii spędził tylko kilka lat dzieciństwa. Jego ojciec został porwany przez agentów libijskiego reżimu. Tę historię Matar opisał w jednej ze swoich książek. Kolejne fragmenty powieści Moi Przyjaciele w Dwójce codziennie o 9:30. W zabytkowych wnętrzach prokuracji na placu Świętego Marka w Wenecji otwarto wystawę poświęconą Tadeuszowi Kantorowi, będącą jednym z oficjalnych wydarzeń towarzyszących 61. Biennale. Ekspozycja prezentuje najważniejsze wątki twórczości Kantora, zestawione z pracami i postacią Marii Jaremy, ukazując ich artystyczny dialog oraz wpływ na powojenną awangardę, mówi kurator.

0: kuratorka wystawy Anna Muszyńska.
1: To malarstwo mówi językiem malarstwa światowego. Te wszystkie historycznie obszary, które interesowały twórców w latach 50., 60. i później, odbiły się bardzo wyraźnym echem w twórczości Tadeusza Kantora, ale także język kompletnie osobny, który stworzył, jest niezwykle pociągający, zarówno w tej sferze plastycznej, jak i znaczeniowej przede wszystkim. To mam na myśli tutaj ambalaż. Jego pomysł na przedstawienie figuratywne, które nie jest dosłownym, ale właśnie zapakowanym, wyizolowanym, owładniętym pewną tajemnicą, jest zawsze ciekawe do tego, żeby wchodzić w głąb, eksplorować, dowiadywać się.
0: Wystawa prac Tadeusza Kantora prezentowana będzie na Placu Świętego Marka w Wenecji do 22 listopada. To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Reklama.
4: Kiedyś był tu teatr.
5: Monika Pilch.
6: Tomasz Muścicki.
5: A witamy także w studio naszych gości, profesor Barbara Osterloff.
7: Dzień dobry Państwu.
5: Oraz Marcin Stajewski, scenograf od ponad trzech dekad, 37 lat istnienia, związane ze sceną prezentacji, która będzie bohaterem naszej dzisiejszej audycji. Witamy bardzo serdecznie.
6: Witam, proszę Państwa, dzisiaj w wyjątkowo dużym gronie, no ale myślę, że to jest bardzo dobra okazja, dlatego że oprócz oczywiście pani profesor Barbary Osterloff, historyka teatru, mamy bezpośredniego świadka epoki i uczestnika wydarzeń, o których będziemy rozmawiali, czyli o miejscu, które, no właśnie, czy ono przestało istnieć, ale ja sądzę, że do tego jeszcze dojdziemy dzisiaj w trakcie naszej audycji. Podajmy na razie adres: Żelazna 51 przez 53, dawne zakłady Norblina. To też warto by przypomnieć, to jedna z legendarnych warszawskich fabryk. To pokolenie, które właściwie już przeniosło się na tę drugą stronę, pamiętało jeszcze przed wojną słynne norblinowskie wyroby platerowane, czyli wyroby srebrzone. One były tam wytwarzane właśnie przy ulicy Żelaznej. W fabryce, która istniała przez bardzo, bardzo wiele lat. Ja chciałbym zresztą Państwu przypomnieć, tak już dla zlokalizowania tego zjawiska, mieściła się na rogu Prostej i Żelaznej. To było takie bardzo zabawne miejsce, dlatego że zabytkowy charakter tej fabryki powstrzymywał drogowców przed poszerzeniem ulicy Prostej, wobec czego ona w pewnym momencie po prostu robiła się znowu ulicą jednojezdniową, żeby potem znowu rozwinąć się w dwujezdnią.
8: I ulica Krzywa.
5: Tak. Ale jest. To była ta pierwsza stała siedziba tego teatru, a trzeba powiedzieć, że te pierwsze losy i pierwsze lata, pierwsze spektakle także, to są lata tułacze, lata związane z Żoliborzem, trochę z Mokotowem, z różnymi siedzibami, w których te przedstawienia zaczęto grać.
6: Ja myślę, że w ogóle trzeba by było zacząć naszą rozmowę od przedstawienia, jak to się mówi, tła epoki. Jest rok 1979. Romuald Szejt, którego głosu dzisiaj posłuchamy w trakcie naszego spotkania, powziął taki pomysł dość szalony w tamtych czasach, że

żeby zrobić w Warszawie taki teatr właściwie, jakiego do tej pory nie było, ponieważ tak, teatry działały wtedy jednak w takiej bardzo ustabilizowanej i trudnej do ruszenia strukturze organizacyjnej. To one właściwie wszystkie były podległe Ministerstwu Kultury i Sztuki. A Romuald Szejd postanowił, że zrobi w Warszawie coś, czego właściwie można by powiedzieć, no chyba nie było

0: 1948 roku. Ostatni taki prywatny teatr w Warszawie, myśmy go przypominali, to był teatr kameralny Marii Gorczyńskiej, znajdujący się, proszę Państwa, pod adresem Mokotowska 13, czyli dzisiejszy teatr współczesny. On został szybko znacjonalizowany. Natomiast Romuald Szejt rozpoczął taki bardzo dziwny proces uniezależniania siebie od tak zwanych oficjalnych struktur, mimo że w tych strukturach miał przez cały czas pozostawać. Teatr miał mieć charakter impresaryjny i być pewnego rodzaju uzupełnieniem takiej kulturalnej oferty na kulturalnej mapie Warszawy, bo takiego teatru rzeczywiście nie było, który grałby coś takiego, co się nazywało tak zwanym wysokim bulwarem. Przypomnijmy to.
1: To jest prawda, ale ja sądzę, że tutaj ważną taką rolę odegrało miejsce, w którym Szejt zdobył no jednak te prawa reżyserskie. Ja myślę o Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej wówczas imienia Zelwerowicza w Warszawie, bo on tam miał takich nauczycieli, powiedzmy to otwartym tekstem, którzy mu sprzyjali najwyraźniej w świecie. Jerzy Adamski, który był wybitnym znawcą literatury francuskiej i naszym nauczycielem, bo moim też przez pewien czas, był tłumaczem wielu sztuk, które tam się pojawiły w teatrze, scena, prezentacje później. Aleksander Bardini, który był wielką osobowością i postacią namiodowej w szkole, też sprzyjał mu, prawda? Jest nawet taka legenda, plotka, że on położył swoją rękę, namaścił go i puścił w Warszawie. Coś, co się zawsze liczyło. Krytyka szeptana, nie tylko oficjalna, prawda? Że to jest to miejsce, to jest ten człowiek, to jest ciekawa inicjatywa, to jest też wejście w pewien krąg kultury literackiej, repertuaru. Słusznie pan powiedział wysoki bulwar. Tu będzie prymat na początku przynajmniej, chociaż pan będzie to najlepiej pamiętał, co było na samym początku. Heloisa i Abelard Duncan. Ale ten krąg literatury francuskiej, bardzo wielu nazwisk, od tych najwyższych klasyki jak Ionesco, do tych pomniejszych, ale świetnie sprawdzających się w tym miejscu, będzie tym, myślę, taką przestrzenią uprzywilejowaną, ale pojawią się też inni autorzy. I ja myślę, że ta sprawa długotrwałości tego teatru, który miał swoją publiczność, który zrobił dużo jednak szumu i ruchu w środowisku aktorskim też Warszawy, że to jest bardzo piękna historia w sumie wysiłku jednego człowieka, który przez długie lata, przez długie sezony zdołał przyciągnąć wspaniałych twórców, z jednym z nich tutaj dzisiaj będziemy mieli przyjemność rozmawiać, którzy rzeczywiście rozumieli wszystkie ograniczenia i możliwości takiej przestrzeni, tego kontaktu człowiek z człowiekiem blisko, aktor i widz, i że to niesłychanie procentowało. A sam fakt, że wielkie artystki, które były w różnych zespołach, w różnych teatrach, mogły się w tym miejscu spotkać i czuć się absolutnie wyjątkowo otoczone, prawda, atencją dyrektora i publicznością, która się ustawiała po bilet w kolejce, to były wyjątkowe spotkania. I gdyby zrobić taką listę, ja jej nie znam, nie zrobiłam. Chciałam, nawet miałam ochotę artystów, którzy się przewinęli przez tę scenę. To od Niny Andrycz do Artura Żmijewskiego i do tych, a pośrodku jeszcze i starsi, i młodsi, i ci, którzy debiutowali w teatrze jeszcze przed 1939 rokiem, i ci, którzy byli gwiazdami pierwszych scen warszawskich, i ci młodzi z Miodowej, ze szkoły, zagarniani też na tę scenę. Ja myślę, że to jest bardzo bogata, bardzo ciekawa historia i cieszę się, że możemy ją dzisiaj chociażby we fragmentach przypomnieć, bo to było miejsce wyjątkowe i to słowo wysoki bulwar jest absolutnie trafnym określeniem.
0: Ja myślę, że w ogóle trzeba oddać sprawiedliwość Romualdowi Szejdowi, który odszedł od nas nie tak dawno, bo w 2019 roku, ale proszę Państwa, to był jakiś taki żywy paradoks, bo tak, no, był z wykształcenia aktorem, skończył łódzką szkołę filmową.
1: 1970, Warszawska Szkoła Wydziału Reżyserskiego.
0: Tak, to jest 61. Wydział Aktorski Łódzkiej Szkoły Filmowej i Teatralnej. Proszę Państwa, tak, no nigdy nie był to najwybitniejszy aktor, powiedzmy sobie bardzo szczerze. Z całą pewnością też trzeba powiedzieć, że znaliśmy wybitniejszych reżyserów od Romualda Szejda. Natomiast z drugiej strony, dlatego mówię o takim żywym paradoksie, że ten człowiek, o którym by się mówiło, że no właśnie, no taki artysta minorum gentium, zdołał stworzyć taką, no można powiedzieć, że to była instytucja, która gromadziła ten krąg, o którym wspomniała pani profesor Barbara Osterloff. Wobec tego należy zadać pytanie panu Marcinowi Stajewskiemu, jak to było? Przecież pan przy tym był. Na czym polegał wdzięk Romualda Szejda?
2: Pamiętajmy jeszcze o tym, że to był teatr, w którym 99

0: 5 premier, wyreżyserował Szejd. To był jego teatr od początku do końca. Wymyślony przez niego, prowadzony. Szejd, który nie miał organizacyjnych żadnych zdolności.
1: Jakżeż to? No, żadnych. Przez 37 lat.
0: Żadnych.
1: Taki teatr?
0: On wychodził pewne rzeczy, ale tam było parę osób, których on zorganizował, które jemu ten teatr robili. Między innymi to był Marek Jerzewski, który był kierownikiem technicznym, maszynistą, dyrektorem administracyjnym, wszystkim. Romuald Szejd nie orientował się w żadnych przepisach. Ani, nie wiem, no w ogóle nie wiedział, jak to się w ogóle organizuje. Jerzewski razem z sekretarką Marczykowską, która organizowała jemu całe życie,
1: która jeszcze do nas dzwoniła zapraszając na przedstawienia, to pamiętam.
0: Tak. Szejd, nie wiem o czym mówić, czy o powstaniu. Pierwszą scenografię, którą zrobiłem, to był Heloiza i Abelard.
2: Mhm. Czyli tam było od początku. 1979 rok.
0: No tak. Janda.
2: I Seweryn.
0: Wtedy Seweryn, jej mąż. Świetne przedstawienie. Prawie bez... Ale to jeszcze nie było na deskach teatru na Żelaznej.
3: Tylko na Żoliborzu.
0: To tak? Było na Żoliborzu.
2: Ulica Pruchniaka 8A.
0: Tak jest. Adres. Ja się z Szejdem zetknąłem w telewizji. W telewizji ja wtedy bardzo dużo pracowałem. Pracowałem też i we Współczesnym, w Ateneum, głównie w Ateneum, potem we Współczesnym. On jakoś mnie zaczepił, czy nie zrobię tam scenografii ze Śląską. I oczywiście ja się zgodziłem, ja Śląską już znałem z Teatru Ateneum. Śląska miała do mnie zaufanie, ona bardzo, ponieważ kiedyś jej zrobiłem dobry kostium. I ona widziała, a ona bardzo była wybredna o tym. To jest tajemnica kobieca, jaki to był kostium.
3: Kobiety w każdym mają do razie tego prawo, tak jest.
0: Miała do tego prawo i wtedy. Ja chętnie to zrobiłem. I on mnie wciągnął, czy ja bym nie zrobił u niego. Potem zrobiłem jeszcze coś. I on mówi, mamy nowe miejsce, musimy zaprojektować teatr. Poszedłem, ruina pełna, miejsce urocze, maszyny.
1: Także pan miał już na myśli Norblina.
3: O Norblinie.
0: I o Norblinie. I tam w jednej hali, wespół z koleżanką, architektką, zrobiliśmy... Właściwie no, teatr zbudowaliśmy z rur budowlanych, troszkę przerabiając wnętrze. Nie było żadnych garderób. Dwie kanciapy przerobione troszkę. Do zaplecza wchodziło się albo przez widownię, aktorzy musieli wyjść, albo przez okno prosto do garderu.
3: I to foyer też było takie mikro, prawda?
0: Foyer było malusieńko, w każdym razie to działało.
1: A skoro o tym mówimy, to wobec tego proponuję, żebyśmy oddali głos bohaterowi naszej audycji, czyli Romualdowi Szejdowi, który tak w 2012 roku, a więc niedługo przed swoją śmiercią, wspominał początki swojego teatru i właśnie już w zakładach Norblina.
4: W tamtych czasach nikomu nie przyszło do głowy, że przyjdzie jakiś szaleniec, który będzie chciał zdobywać okotarowanie, marmury, okna. I to rzeczywiście wtedy zajmowałem się również i stolarką, bo przywoziłem różne deski na podłogę dla teatru. Ale to się wszystko zmieniło. Teraz jest zupełnie inaczej. Także te moje wspomnienia to są, myślę, dla mnie wspomnienia. Czasami zastanawiam się właściwie, kogo to obchodzi poza mną. A jeszcze za tamtych czasów była taka tendencja, żeby nie powstawały żadne nowe teatry. I ja często się zdarzało, że z własnych swoich pieniędzy płaciłem za uzyskanie praw autorskich. To się w głowie nie mieści, ale wtedy tak było. Po jakichś tam czasach, miesiącach dostałem maleńką, malusieńką dotację, potem jeszcze jedną, potem jeszcze jedną, potem zdobywałem osobowość prawną. To były, nazwijmy to, moje drogi przez mękę. Z drugiej strony, prawda, żeby to wszystko się składało, utrzymywało. I bardzo możliwe, że parę osób, które nie cierpiały mojej twarzy, już mieli mnie dosyć, jednak darzyli mnie szacunkiem, bo to się wtedy rzadko zdarzało. Też właściwie to się wzięło z takiej mojej fascynacji teatrem z Francji, Ariane Nuszkin, Théâtre du Soleil, który się mieścił w tak zwanych opuszczonych stajniach pod Paryżem. I dwukrotnie tam byłem, zachwycony byłem i miejscem, i przedstawieniami, i samą jej działalnością. I pomyślałem sobie, że może dobrze by było przy tych polskich uwarunkowaniach nie pchać się do

0: jakiejś sali, tylko stworzyć miejsce w jakiejś takiej, powiedzmy, ruinie, ruderze, gdzie można by było spróbować stworzyć coś, co byłoby na tamte czasy absolutną nowością, no bo tak było. I wielokrotnie przejeżdżając tutaj, zacząłem drążyć, kto tu jest właścicielem, jak tu można dojść i żeby dotrzeć do ówczesnego dyrektora tutaj tych zakładów i żeby jego to zajęło. No i tak się powoli składało, że pewnego dnia umówiliśmy się tutaj, pokazał mi parę miejsc, gdzie ewentualnie mógłby być jakiś teatr. Dla niego to też była nowość, bo w końcu to jest wspaniały muzealnik i trochę taki szalony człowiek jak ja, który do niego przyszedł. No więc bardzo możliwe, że jego to jakby zainteresowało. I zobaczyliśmy taką salę. Ona mi się bardzo spodobała, bo bardzo mi się to sklepienie z drzewa spodobało.
1: Tak mówił w 2012 roku Evia Heine Romuald Schade. Panie Marcinie, pan pamięta te początki i projektowanie tej sali teatralnej pod potrzeby sceny?
2: Tak, to projektowanie to było dość
3: ile
2: proste.
3: Ile tam się osób mieściło? Jaki był potencjał?
2: 100, tak? Tam było, różnie można było
3: układać, prawda?
2: Układać widownię. Rzeczywiście on woził własnym samochodem marmury. Mówię marmury, tam był wyłożony kawałeczek tym marmurem. On widział swój teatr ogromny. On się tak zachowywał, jakby to był teatr narodowy.
4: Znaczy on kochał, to był człowiek teatru.
2: Tak, on wyłącznie, on mieszkał w teatrze tak naprawdę. Tak. Wszystkie imieniny, wszystko to było w teatrze. On, rozmowa z nim w sprawie scenografii była taka. Marcin, no wiesz, tym razem musimy zrobić rzeczywiście ogromną scenografię, dużą. To musi być monumentalna scenografia, wiesz, żeby się zmieściła w tej kanciapie później, ale i pieniędzy nie szczędzimy.
5: Później się okazywało.
2: Nie, od razu, mówi w następnym zdaniu, wiesz, ale mamy tylko tyle pieniędzy. Ja mówię, no to starczy na dwa kostiumy. Mówi, nie, no trzeba coś wykonać. Nie, to rób jak chcesz. I ja robiłem jak chcę, dzięki temu miałem wolną rękę, nie byłem spięty, powiedziałem, że cokolwiek zrobię, to będzie dobrze, dlatego że z niczego robiliśmy właściwie, ale to wyobraźnię troszeczkę podkręcało.
1: A te ograniczenia sceny były też spore, prawda? Bo to nie była głęboka przestrzeń sceny.
2: W ogóle nie była przestrzeń.
4: Proszę Państwa, obejrzałem sobie ostatnio zdjęcia, zachowane zdjęcia, a powiem Państwu, dlaczego zachowane tego teatru. I przypomniałem sobie, jak to wyglądało i doszedłem do takiego wniosku, że gdyby starożytni Rzymianie weszli do tej dawnej czyszczarni i popatrzyli na to, co pan tam zbudował, to powiedzieli, a my to dobrze znamy, bo to jest w zasadzie rzymska fronscenę z głównym wejściem i z wejściami pobocznymi.
3: No taka, prawda? Reliefowa właściwie,
4: tak.
3: Czasami to było.
4: Ale właśnie, bo przecież tak, rzymskie teatry, one były stosunkowo płytkie, prawda? I miały tę ogromną ścianę. No to państwo tam wybudowali, no, fronscenkę.
2: Bez przesady. Ale to potem były różne dziwne sytuacje przez to, że nie było żadnej komisji. Pamiętam, jak kiedyś pani Andrycz nie do końca przedstawienia do ukłonów nie dotrwała, bo musiała wyjść. A wyjście tylko było przez okno wtedy. Jeszcze nie zrobiliśmy drugiego
1: był
2: wyjścia.
1: Był to też teatr bez zaplecza.
2: I pani Andrycz, w głębi było z tyłu sceny jedno wejście, w futrze, zgarbiona,
3: Wysunęła się
2: i absolutnie niewidoczna zaczęła się przesuwać w stronę wyjścia. Aktorzy, którzy grali w tym czasie, zamarli, zaczęli patrzyć za nią i cała widownia odprowadziła panią Andrycz do wyjścia.
3: Potem poszła. Tak jak się godzi, więc królową odprowadzać.
2: Więc takie były tam sytuacje. Ale ludzie uwielbiali ten teatr. Przede wszystkim miejsce było urokliwe. Jakieś maszyny olbrzymie parowe stały na zewnątrz, uliczki. To było nagle w centrum Warszawy.
3: Zupełnie tak.
2: jakaś dekoracja do jakiegoś, tak, nie wiem, filmu.
4: Panie Marcinie, pamiętam to brukowane podwórze, na które można było wjechać samochodem, dlatego że istniała taka możliwość.
2: Mało, żeby tak, był parking.
4: Był duży parking, tak, że wskazywano nam, gdzie zaparkować. I co pamiętam jeszcze, w zasadzie, że to był dobrze zachowany jeszcze XIX-wieczny zakład przemysłowy z wewnętrzną kolejką. Tam stały jakieś wózeczki. Tak. Właśnie te, ja już nie pamiętam całości tych maszyn parowych, ale jakieś takie rzeczywiście resztki tej ogromnej maszynerii, one były i wchodziło się do czegoś takiego o czym wszystko można by powiedzieć.

0: powiedzieć, ale nie to, że to jest teatr.
1: Potem a kasa biletowa gdzie? Bo przy wejściu, prawda?
2: Tak, przy wejściu. Dyrektor Jasiuk, muzeum, bo to Muzeum Techniki, miało w posiadanie ten cały teatr. Dawał, najpierw umowa była na 4 lata. Ale co chwileczka była przedłużana. Przedłużana, ponieważ teatr działał. Ściągał ludzi też i do muzeum. Dawał jakieś pomieszczenia, to na dekoracje. Także w końcu dał taką malusieńką budyneczek, który stał między tymi maszynami i tam zrobiliśmy kawiarenkę. A Shade zrobił scenę na 40 osób przy winie, i monodramy były, nawet były czteroosobowe wystawiane sztuki.
3: No właśnie, wspomnieliśmy o tej klasyce francuskiej awangardy, ale też o sztukach współczesnych, ale było tam też dużo piosenki i dużo występów francuskich piosenkarek, prawda?
0: No tak, bo on był zakochany we francuskiej kulturze.
2: On w ogóle dobrze się w muzyce orientował i w klasycznej, i we współczesnej. Bardzo lubił te muzyczne. Tam pierwszy raz Zamachowskiego zobaczyłem, to było...
1: Ale tam byli goście, była Katrin Sauvage, był wieczór piosenek Charlesa Trenet, prawda?
2: Dzięki jego...
1: Także ten piosenkowy nurt był bardzo mocno obecny, tak.
0: Proszę Państwa, to był tak niesłychanie interesujący teatr, dlatego że tak, teatr praktycznie bez zespołu, natomiast teatr, o czym troszkę już mówiliśmy, który zgromadził wokół siebie no coś takiego, co można by nazwać pewnym środowiskiem, pewnym kręgiem towarzyskim. Pani profesor wspomniała, pan Marcin Stajewski także wspomniał, Ninę Andrysz, którą oglądaliśmy, ja pamiętam, biesiadę u hrabiny Kotłowej.
1: Tak.
0: To była po prostu fantastycznym przedstawieniem, to była zupełnie inna Nina Andrycz niż ta, którą oglądaliśmy. A tak z moich takich wspomnień pamiętam, no rewelacyjne zupełnie przedstawienie i to była lekcja Ionesco z Ryszardą Hani jako srogim nauczycielem i Joanną Czepkowską jako uczennicą. Ja pamiętam, że ona tak się bujała, trzymając się za głowę i robiła taką chorobę sierocą. I to było strasznie, strasznie zabawne. Potem jakiś taki Wiktor Lędziel, Ninoczka, która tam poszła z Dorotą Landowską, to pamiętam. To była jedna z pierwszych dużych ról Doroty Landowskiej. Tak, bo... Strasznie dużo tych przedstawień. To jest 99 premier.
3: Bo trzeba
1: ale
3: też powiedzieć...
1: Jeszcze przecież też za mną Seniuk i Henrykiem Talarem. Ale ja muszę powiedzieć o jednym przedstawieniu, bo myśmy szeroko o nim rozmawiali w tej mojej książce z Mają Komorowską. To było to szaleństwo Marguerite Duras, gdzie tam występował też Wojciech Wysocki, z tego co pamiętam. I ta głębokość analizy na tym materiale, też w tej naszej rozmowie dokonana przez Maję, kobiety, która zabiła, prawda? Mi do końca tego przedstawienia właściwie nie wiemy, dlaczego ona to zrobiła. I jak ona pokonywała te kolejne, odsłaniała te kolejne swoje motywy. To był fascynujący wieczór. Jeden z chyba z najciekawszych też w tym teatrze.
2: To, co mówiłeś, że nie był może wielkim reżyserem, ale był reżyserem uważnym, bardzo szanującym autora, analizującym.
0: I szanujący bardzo aktorów.
2: I aktorów, tak.
3: I młodych aktorów potrafił dostrzec.
2: Młodych aktorów ściągał wielu. Tam zaczynało naprawdę
3: kilkudziesięciu. On chodził na dyplomy i przyprowadzał ich ze szkoły.
2: Także to jest wielka zasługa. Zasługa Romualda.
3: Tam tacy aktorzy jak Andrzej Chyra grali jako młodzi twórcy, zanim jeszcze zaistnieli. Gdzie indziej, prawda? Tam były te ich początki.
0: Kto tam nie grał, ja tak sobie myślę.
2: No i jeździł jeszcze po Polsce z tymi spektaklami.
1: Tak, i nagrody publiczności zbierał lata 80.
2: Także bardzo dużo jeździł.
1: Później ta proca Nikołaja Kolady z Bartoszem Opanią, też to już lata 2000, też nagrodzone przedstawienie. Ale nagrody publiczności, to jest charakterystyczne, bo mówimy o tej widowni, że był taki krąg, prawda, widzów warszawskich. Okazuje się, że też te wyjazdowe przedstawienia, no jednak serce widowni podbijały, prawda? I ale to ja było
0: myślę,
1: widać.
0: Ja myślę, że to też było... To też było w ogóle dość niesamowite zjawisko w tej kulturalnej panoramie Warszawy, powiedzmy sobie smutnej w latach 80. To była już ta taka kompletnie sparciała końcówka realnego socjalizmu. Wszystko było naokoło szare, natomiast Romualdowi Szejdowi też zależało na pewnej rzeczy. Żeby wejście do tego teatru było wejściem, można powiedzieć, używając dzisiejszego słownictwa, w inny Matrix. To, co ja pamiętam, ten teatr, mimo to, że był malutki, z zupełnie innym profilem artystycznym, ale to był jednak teatr, który cieszył się w Warszawie dużą estymą.
3: Bo to też był teatr, który pokazywał nową literaturę i to chyba też jest bardzo ważna funkcja Romualda Szejda, że on szukał

0: tekstów nieznanych dotychczas i nowych, i ponad połowa przedstawień, które miały premierę na scenie prezentacji, to były prapremiery.
1: Ja się zastanawiałem, dlaczego on nie zaprasza reżyserów innych i nieraz rozmawiałem.
2: Andrzej Domalik reżyserował, to pamiętam, tak. Tam Ewa Telega tam występowała.
1: Był tak. Razar reżyserował Wardeń, Mikucki, Felek Falk, Andrzej Domalik. Kiedyś mówię, ja prawie wszystkie zrobiłem scenografię i mówię, weź kogoś jeszcze do scenografii. A on tak mówi, a co, nie chcesz tu robić? Ja mówię, bardzo chcę. No to czego się czepiasz? On się bał troszkę ludzi nowych, świeżych.
2: Ale Zosia de Ines się pojawiła i są taką wspaniałą
1: Zośka
2: panią
1: de Ines.
2: Od kapeluszu. Ona miała
1: tak,
2: taką panią.
1: To Małgosia Blikle.
2: Dziś, tak, tak.
1: Ewa Zaborowska bardzo dużo często robiła. On, to był dziwny człowiek. On był samotnik. Aktorów też się troszkę bało. Zanim do kogoś zatelefonował,
2: czyli nie był brat Łata, tak?
1: Nie, ale skąd?
2: Nic
1: do
2: tego,
1: takiego
2: tak?
1: Mainstreamu w ogóle... Aha, nie.
3: Aha. Nie, on miał w ogóle fantastyczne obyczaje, to pamiętam.
1: Wszyscy mówili, ty tak na niego krzyczysz strasznie, on ciągle chce... Bo on był nieznośnym człowiekiem tak naprawdę. Był egoistą, narcyzem, dwie lewe ręce, ale żeby teatr szedł, to wszyscy mu pomagali. Bo był w końcu miłym człowiekiem, chociaż tylko był nastawiony
2: na siebie.
3: Na mistrzu, ale to jest pewnego rodzaju talent.
1: Potwornie, tak, oczywiście, potwornie niepunktualny. Jak
2: o,
1: się z nim człowiek
2: gorzej,
1: umówił,
2: tak.
1: Znaczy ja, bo tak. Z aktorami to po pół godzinie czekania wychodziłem. Nic go to nie uczyło. Ale w stosunku do jednej osoby był absolutnie punktualny. Do swojego okropnego psa Kevina.
2: A jaka to była rasa? Rasa czy mieszaniec?
1: Nie, rasa. To był bulldog albo ten...
2: Albo
1: bokser. To był bokser. Obrzydliwy pies. Śliniący się. Do każdego przychodził i pysk wycierał o nowiutkie spodnie. Ja krzyczałem na niego strasznie, a Szejt mówi do Kevina, Kevinku, wujek się obraził na ciebie. Ja mówię, jaki wujek? Ja go wyrzucę tylko za okno. I trzymaj go na smyczy. I kiedyś, i na przykład jest zebranie, mówimy, co będzie na tego, on patrzy na zegarek, muszę iść. A co się stało? Z Kevinem się umówiłem. I to było jedyna punktualność, jaką on znał.
3: No stworzenie Boże ma swoje potrzeby.
1: Był rzeczywiście, ten teatr... Wart był tego, że się troszeczkę było kłopotów w tym czasie. No przede wszystkim właśnie finansowych. To było każda...
2: Bezustanna walka.
1: Tak, ponieważ ja miałem kontakty z innymi teatrami, więc wypożyczałem, co mogłem z różnych teatrów.
0: Poza tym aktorzy też przynosili swoje rekwizyty, prawda?
1: Aktorzy bardzo lubili tam grać.
2: Tak.
1: Mimo, że to dla nich było okropne, bo jeśli on grał w miesiącu, na przykład 4 razy tylko, to dla aktora to jest okropne, bo musi powtórzyć, musi pamięć. Woleli w dłuższym ciągu grać.
2: Ale to, o czym pan mówi, że aktorzy lubili tam
1: bardzo
2: grać,
1: lubi.
2: Prawda? To wynika chyba przede wszystkim z takiego...
1: Teksty.
2: Dobre teksty. Tak. Role, że to był...
3: Tak, tam można się było
2: tam
3: wygrać.
2: Tam można się było
3: tak,
2: wygrać. I tak. to
1: on
2: wszystkie aktorki
1: ten teatr,
2: kilku pokoleń to rozumiały.
1: Przez,
2: tak
1: mi się wydawało.
2: No przez krytykę był lekceważony.
1: I troszkę przez krytyków, i troszkę przez środowisko. Może dlatego, że on nie wchodził w to środowisko, mówię o Romualdzie.
2: No za ścisły nadzór Żaneta Baty zebrał ogromny.
1: No.
2: Tak.
1: Także to była ciężka. Nie miał tak jakby do końca satysfakcji. Z tego teatru, który się stworzył. To były, no tak jak mówiłem, on żył w tym teatrze. Wszystkie imieniny, wszystkie urodziny, to było mnóstwo tortów, ludzie przychodzili, aktorzy przychodzili.
2: No i dużo było tych premier, prawda?
1: Tak.
2: Bo to jednak lata
1: 80.
2: Jemu
1: nie wolno było
2: 90.
1: jeść słodyczy, a pochłaniał te słodycze. Tak.
0: To nie były wielkoobsadowe przedstawienia zazwyczaj.
2: Dużo premier, lata 80. bardzo intensywne, lata 90.
1: W repertuarze
2: też,
1: zawsze było około 8
2: tak.
1: przedstawień.
2: Tak.
3: No to jest bardzo dużo, proszę Państwa. I to było tak, że ten teatr rzeczywiście czas swojej prosperity przeżył w latach 80. Jeszcze właściwie w latach 90. Natomiast
2: wydaje,
3: na początku tego
2: się,
3: naszego wieku coś zaczęło zamierać. Znaczy to pewnie wiązało się także i z taką ogromną przemianą, która dotknęła polski teatr pod koniec lat 90. już minionego wieku. Czy to było też troszkę tak, że ta formuła

0: była teatru takiego, no, gdzieś na poły niezależnego, na poły w pewnym sensie alternatywnego, że to się przeżyło, dlatego że w tych latach 90. zaczęły powstawać takie antrepryzy teatralne. I ja to tak sobie myślę, słuchając Państwa teraz, że wygląda na to, że powstała dla prezentacji konkurencja, której ten teatr do tej pory właściwie nie miał. I być może, że Romuald Szejd po prostu w pewnym sensie, no, pozostał w pewnej epoce, albo po prostu przespał tę ogromną zmianę. Dość powiedzieć, że teatr działał jeszcze w 2008 roku. Gdzieś około 2014-2015 wiadomo było, że jego los w zasadzie jest już przesądzony, dlatego że zakłady Norblina czekała ogromna, bardzo zresztą moim zdaniem do dzisiaj kontrowersyjna przebudowa, która, no powiedzmy sobie bardzo szczerze, zniszczyła pierwotny charakter tego zabytkowego zakładu przemysłowego. Nie wiadomo, czy tak musiało być. Pewnie być musiało, dlatego że miasto się rozwija. I właściwie Romuald Szejd odszedł z tego teatru jeszcze chyba przed 2016 rokiem.
1: Tak, oni tam szukali jakiegoś miejsca, żeby przenieść tam.
2: Nawet chyba obiecywano, że będzie.
1: Obiecywano,
2: prawda,
1: w różnych, tak, na Żoliborzu tam. Z tym, że on już podupadał na zdrowiu. On nie miał już tej siły, przez co, że nie był taki jakby uznawany w środowisku, to się zaczął troszeczkę wycofywać. Także to był taki naturalny jakby koniec tego. Bo to nie była instytucja, to była instytucja Szejd.
2: Szejd, 37 lat.
3: Tak. Ale chciałabym, ponieważ w naszych radiowych archiwach mamy jeszcze fragment jednego z przedstawień, które było tam grane, żebyśmy przypomnieli fragment Sarabandy z Teresą Budzisz-Krzyżanowską.
0: To jest 2008 rok.
4: Co ty? Dzień dobry. Marian.
5: Johan. Kochany. Leż, leż.
4: Cała ty. Tak się zakraść.
5: Wcale się nie zakradłam. Nie widzieliśmy się tyle lat. 32. Licząc dokładnie.
4: Tak dobrze, że mnie w ogóle poznałaś?
5: Myśmy się chyba oboje.
4: Ja bym cię chyba z trudem poznał.
5: Tak po prostu straciliśmy kontakt ze sobą.
4: To normalne. Najpierw jest się razem, potem idzie się w różne strony, potem rozmawia się już tylko przez telefon, a na końcu zostaje całkowite milczenie.
5: To chyba jednak smutne.
4: To wyrzut?
5: Nie, Boże broń, nie, nie. Po prostu nie mieliśmy sobie nic więcej do powiedzenia.
4: Uśmiechasz się?
5: Przejechałam 340 kilometrów i dotarłam do tej twojej rudery zakopanej w lesie. A teraz, kiedy cię zobaczyłam, ucałowałam, chwilę porozmawiałam, mogę wracać.
4: Nie. Nie możesz.
5: Nie mogę?
4: Nie możesz. Musisz zostać przynajmniej do obiadu.
5: Dlaczego miałabym zostawać do obiadu?
4: W zeszłym tygodniu powiedziałem pannie Nilsson, że moja była żona przyjeżdża do mnie z wizytą. Nie mogę nagle pójść i oświadczyć, że obiadu nie będzie. Panna Nilsson byłaby oburzona.
5: Kto to jest, panna Nilsson?
4: Agda. Agda Nilsson.
5: Jesteście razem?
4: Chroń mnie, Panie Boże.
5: Jak to? Mieszkacie w tym głębokim sosnowym lesie. Zupełnie sami. Latem i zimą. Dobrze wam ze sobą?
4: Panna Nilsson.

0: Wilson przychodzi na 4 godziny dziennie, sprząta i gotuje obiad. Szczerze mówiąc, boję się tej cholernej jędzy. Jeśli mnie dotąd nie otruła, to chyba tylko dlatego, że płacę jej ministerialną pensję.
1: Dlaczego się boisz?
0: Nie wiem.
2: Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Marian Kociniak w Sarabandzie. Bergman to był jeden też z często granych autorów na tej scenie. Były sceny z życia małżeńskiego również z Teresą Budzisz-Krzyżanowską i Krzysztofem Kolbergerem.
3: A propos tego, tak mi przyszło do głowy, że Szejd bardzo zwraca uwagę aktorom, żeby potrafili dialogować. Żeby to było, nie wypowiadają tekstu, tylko odpowiadają.
4: Rozmowa człowieka.
3: Co w tej chwili jest rzadkie, bo ja widzę, że właściwie większość młodych aktorów wchodzi w jakieś emocje, wykrzykuje, ale tak nie słucha tego, co partner powiedział. Dla niego to było bardzo ważne.
5: Czyli stara, dobra szkoła aktorska po prostu.
3: No, jakby, nie wiem, no, tak powinno być, no bo człowiek słucha.
2: Czułości na drugiego człowieka.
3: Także tam takich krzyków to rzadko było na wysokim diapazonie.
5: Nie, bo to nie byłoby wtedy, potrzebne, dlatego że tam się grało przecież w zasadzie no, tuż
4: ja
5: przed
4: uważam, że po to widzowie przychodzili, żeby tego kontaktu doświadczyć, żeby mieć z tego źródło właśnie inspiracji, emocji, wzruszeń, że to była ta siła właśnie tego niewielkiego teatru.
5: Proszę Państwa, to ja mam do tego takie pytanie.
4: I my w tej, do tej rozmowy takiej ważnej, ciekawej jesteśmy zaproszeni. To była w tym siła, tak.
5: Proszę Państwa, czy to troszkę nie jest tak, że zaczyna nam bardzo brakować takiego teatru?
3: Mnie, staruszkowi, tak.
5: Nam trochę młodszym staruszkom pewnie z całą pewnością tak. No to jest pytanie do pani profesor Barbary Osterloff, która jest pedagogiem Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Jestem ciekaw, co by powiedzieli studenci pani profesor, gdyby zobaczyli taki teatr i gdyby im kazano coś takiego grać.
4: Ja myślę, że to jest taka bardzo głęboka potrzeba, żeby słuchać słów, żeby rozumieć, o czym ludzie ze sobą rozmawiają, żeby się czuć kimś ważnym też, prawda, oczekiwanym w tym dialogu. Ja sądzę, że oni to rozumieją, natomiast stykają się na co dzień z takim teatrem, o którym pan mówi, przepełnionym emocjami, prawda, brutalnością, często wulgarnością. Jednym się to podoba, inni w to będą wchodzić, a jeszcze inni jednak szukają takich obszarów, o których my teraz rozmawiamy. Jeżeli lubią czytać na przykład Myśliwskiego, bo i takich studentów mam, to rozumiem, że oni się w tym języku odnajdują, prawda? Może nawet do niego tęsknią. Ale są i tacy, którzy zachwycają się, prawda, brutalistami. To dzisiaj jest klasyka. I tam znajdują
5: dla siebie
4: jakoś.
5: No taka cokolwiek zwietrzała, powiedzmy.
4: Zwietrzała. Więc to jest bardzo różnie. Natomiast ja myślę, że to nie jest pokolenie straconej szansy. Że to jest jakiś rodzaj przypływów, odpływów, powrotów, prawda? W innym już kształcie, w innej formie. Ale że ta głęboka potrzeba dialogu z drugim człowiekiem, no istnieje jednak. Ona jest strasznie ważna.
2: Która była w sposób szczególny wpisana, mam wrażenie, w charakter tego teatru przez to, że te sztuki były kameralne, były na 2, 3, 4 osoby.
4: Tak, i chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. My często rozmawiamy o tym, jak nam sztuczna inteligencja dzisiaj grozi, prawda? Ja nawet prowadzę prace magisterskie na ten temat. Ale okazuje się, że jest takie głębokie przekonanie, że to spotkanie w teatrze właśnie człowieka z człowiekiem w tym jedynym czasie, prawda, w tym miejscu, że to się nigdy nie powtórzy, że to jest coś, co pozwala nam mieć nadzieję, że to się przeniesie, prawda, że to nadal będzie trwało. I ta rozmowa, o której cały czas.
3: Teraz mi powiedział, nie mogę wyprowadzić miłosnej sceny dwojga ludzi. Ja mówię, ale niby dlaczego? I tak się zastanawia, on mówi, bo oni nie potrafią flirtować.
4: A, no tak.
3: Inaczej w tej chwili są kontakty młodzieży ze sobą. Jest szybkie, znakami pewnymi, dosłownością, ale flirt jest takim, może stratą czasu.
5: A bo to tak jak u Gombrowicza, bo skoro ty chcesz, to ja też chcę, tak? Proszę Państwa, wróćmy wobec tego na żelazną 51/53. W 2016 roku zdjęto ten szyld, który znajdował się przy bramie zakładów Norblina. Rozpoczęła się wielka przebudowa tego kompleksu, dawnej fabryki platerów Norblina. Otóż, proszę Państwa, ja byłem przez bardzo, bardzo wiele lat przekonany i to jest też z takim ogromnym żalem, że ta sala, którą Pan projektował, że ona przestała

0: istnieć, ale na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania ja sobie spojrzałem dzisiaj jeszcze w internet i ku jednak swojemu ogromnemu zdumieniu, to się muszę przyznać ze wstydem, jako rodowity warszawiak, że ja nie znam swojego miasta, zobaczyłem, że ten budynek dalej istnieje. On został przesunięty podobno o mniej więcej 18 metrów. Okazało się, że wnętrze tej dawnej czyszczarni projektowane przez państwa, przerobione, łącznie z tą frąskenę, bo ono jest przecież, to no była to taka, to się ale mówiło, się cegła to, na szóstkę.
1: To się na ten antyk,
0: no, że to, no bo to nie, no bo to po prostu, no tak to wygląda. No, to panie profesor, jak to mawiały księgowe starej doby, no, panie dyrektorze, no ten bilans to inaczej nie chce, wyjść, prawda? Ale co się okazało, że ta ceglana ściana, cieniutka, przecież tak zbudowana na tak zwaną szóstkę, że ona została. Że jest to główne wejście, że są te wejścia poboczne, natomiast to, co zobaczyłem, ona została pobielona teraz. I horrible dictum, no myśmy rozmawiali z panią profesor o pewnym teatrze, który stał się supermarketem spożywczym.
1: Tak.
0: No to ja zobaczyłem na tych zdjęciach, że tam wstawiono jakieś ślady chłodnicze. Tam, w tym miejscu, w którym grała Nina Andrzej, czy ci wszyscy wielcy ludzie. I że tam stoją sobie właśnie tak zwane lady chłodnicze i w nich były jakieś łakocie. Czyli ten budynek istnieje, więc wobec tego, proszę państwa, no, jeżeli wybiorą się państwo kiedyś do tego ogromnego gmachu, bo to jest ogromny gmach, po łakocie albo po coś, bo tam można po wiele, no to co, Moniko, można tylko westchnąć?
2: Kiedyś był tu teatr. Ale ja chciałam jeszcze zapytać pana Marcina o takie jego najsilniejsze przeżycie związane z pracą na tej scenie.
3: Wspomniałem już, że dla mnie to była wielka przyjemność. Z jednej strony miałem absolutnie wolną rękę. Szedł nie miał w ogóle wyobraźni przestrzennej. Żadnej. On mówił tak, to tutaj będzie sypialnia, tutaj będzie gabinet, tutaj, a tutaj ulicę zrobimy. No to ja tak kiwałem, mówiłem dobrze. Albo rysował na karteczce tej wielkości tam łóżeczka. Ja mówię, ale tutaj tylko jedno wejdzie, a nie trzy. Ja nigdy nie posługiwałem się komputerowym rysunkiem. Nie umiałem tego. Teraz niby umiem, ale i tak szybciej narysuję to ręcznie. Do tej pory stolarze mówią, o, pan to rysował, to ja wszystko widziałem, co tam jest. Ci rzemieślnicy byli współtwórcami. Czuli, co ja chcę zrobić. To były niewielkie dekoracje. No, tam chodziło przede wszystkim o dobre odczytanie tekstu i co chce reżyser z tego wyciągnąć. Tak. Mm-hmm. Więc tam pewne jakieś tak zwane wynalazki się robiło. Tak. Ze światłem niewiele można było zrobić, bo po prostu tam parę reflektorów tylko było na krzyż. Ale chłopcy, którzy bardzo się...
1: No, przykładali do tej
3: mnóstwo
1: roboty,
3: pracy
1: pewnie,
3: w to wkładali. Mm-hmm. Bardzo przyjemna była praca. Na ostatnią chwilę, to w każdym teatrze jest na ostatnią chwilę, nie ma takiej możliwości. Z tym, że to był jeszcze ten dawny system, że nie przekładało się, że na wszelką cenę trzeba było dotrzymać terminu premiery. Teraz różnie bywa, a to potem jeszcze dorobimy coś przy tej premierze. To tak jak aktor, no, był chory, ale na scenę wchodził. Nie było mowy, że coś tam mu nie może, no chyba, że głos stracił. Mhm.
0: Po 2016 roku teatr praktycznie przestał istnieć. On został przekształcony w coś takiego, co się nazywa Biennale Warszawa. Zapadła cisza, która w zasadzie powinna zapaść wobec tego nad tymi naszymi wspomnieniami teatru, który od 1979 roku praktycznie do swojej śmierci prowadził Romuald Szej, czyli scena prezentacji, która na początku... 37 lat. I nawet więcej, no biorąc pod uwagę, że jeszcze ten pięcioletni okres tej tułaczki, no to jest jednak swoisty rekord. Ja myślę, że warto o tym teatrze pamiętać.
2: O czym rozmawialiśmy dziś z naszymi gośćmi, profesor Barbarą Osternow.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oraz scenografem Marcinem Stajewskim. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: A żegnają państwa
2: Monika Pilch
0: i Tomasz Mościcki oraz, proszę państwa, Nat King Cole, którego bardzo często można było słyszeć przed rozpoczęciem spektaklu w Teatrze Scena Prezentacji. Dziękujemy serdecznie.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Korespondencja Witkacego do żony Jadwigi z Unrugów to imponujący zbiór ponad 1200 listów, kartek pocztowych, widokówek i telegramów pisanych regularnie przez okres najpierw narzeczeństwa, a potem burzliwego małżeństwa. Fragmenty nagrał dla nas Krzysztof Gosztyła.
2: Warszawa, 17 listopada 1924. Najdroższa Nineczko. Bardzo dziękuję za list, ale dosłownie nie mogę sam nic pisać. Robię czasem dwa portrety dziennie po 50 lub jeden za 100. Dziś dwa. Po takim dniu jestem niezdolny do niczego. Chodzę potem do znajomych, gdzie również nic się nie dzieje godnego uwagi. Dotąd zarobiłem 680 zł. Z tego 450 posłałem matce. A co dalej będzie, nie wiem. Ale jak tylko seria się przerwie, wyjadę. Bardzo ciężko ze światłem o tej porze, bo już o 4 jest ciemno. Nie warto w listopadzie tu przyjeżdżać. Lepiej na wiosnę. Napisz, ile czasu masz jeszcze zamiar być za granicą. Oczywiście wolałbym, abyś była jak najkrócej. Marzę o powrocie do Zakopanego jako o największym szczęściu, a o drugim szczęściu to o twoim powrocie. Nie będę cię zaprzątał mymi ponurościami, ale jest ze mną źle. Szyfman zachował do rozpatrzenia lokomotywę, giubala i pigułkę. Będę jeszcze mówił z Schillerem z Teatru Błogosławskiego. Limanowski jest skończony wariat i mówić z nim nie warto. Całuję cię bardzo. Najdroższa Nineczko, proszę cię, nie bierz mi za złe, że nic napisać nie mogę. Twój WM, Witkacy, mąż. Zakopane, 26 listopada 1924. Najdroższa Nineczko, cieszę się, że ci lepiej. List z soboty przyszedł dziś, a odpowiedzi zapłaconej telegraficznie dotąd nie ma. Brakuje mi listów z czwartku i piątku, które jutro i pojutrze powinny przyjść z Warszawy. Chcę 10 grudnia dać na wystawę tu szereg portretów. W braku kobiet narysuję Irenę Bednarską i Flakonikową. Ta druga zupełnie obłąkana, trzecia leży półżywa po skrobance, która ma być dziełem męża. Irena J. wyjechała do Berlina, gdzie ja pojadę na wiosnę jako aktor kinowy. Piszę Persji i mam parę nowych projektów. Pogoda cudowna. Żałuję cię, że siedzisz na tej paskudnej rivierze. Lepiej było zwiedzić Włochy za te pieniądze. Radzę wracać przez Włochy, bo krótko być w Paryżu to jest nic. A samo miasto? Parszywe coś w rodzaju Warszawy. Kupić w Genuje bilet okrężny. Trzecia klasa, krótkie dystanse, nic nie szkodzi. Genua, Sestri Levante, Pisa, Florencja, Bologna, Ferrara, Padwa, Wenecja. Potem okrętem do Fiume, o ile można węgierską i jugosłowiańską wizę dostać gdzieś. I Budapeszt, Rutka, Kralowan, Suchaora i tak dalej. Albo przez Wiedeń. A Rzym i Neapol odłożyć na lepsze czasy. Bagaż wysłać z Genui prosto do Wenecji, a jechać z małą walizką. I to zajmie 2 tygodnie. W ogóle nie wiem, kiedy zamierzasz wrócić. I czy chcesz, wracając, być w Warszawie? Wolałbym, aby się to już prędzej skończyło. Twój WM.
3: Zakopane, 28 listopada 1924, Niepalenie 2. Najdroższa Nineczko. Po pierwszym dniu palenia wróciłem do niepalenia. Dziś narysowałem Bednarską. Była u mnie wczoraj Irena, po wyjeździe Janusza na polowanie. Była bardzo grzeczna. Na jutro zamówiłem Ritę. Piszę Persji, tylko na niepaleniu. Jest to pierwszy wypadek w historii literatury powszechnej.

Do Hira napiszę w tych dniach. Bądźmy więc cierpliwi, bardzo mu jestem wdzięczny za ciebie, ale zbadaj nareszcie, gdzie i jak on mieszka, bo te bułaty to według lorda Reynela dowód podejrzanego prowadzenia się. Byłem dziś w kino z Łabuńskimi i Tymonem. Sztuczne Monte Carlo. Czy nie wiesz, gdzie jest twój ojciec? Chciałbym do niego napisać, oskarżając cię o najgorsze zbrodnie. Zacząłem, druga strona, drugi akt Persji. Nic nie wiem, co będzie z tego. Skomponowałem w wagonie, jadąc do Jaworskich pod Warszawę, potworny dramat, CF, czysta forma, pod tytułem Matka. O ile mi się uda, będzie wprost cudowne. Wysłałem 11 rękopisów Szpakiewiczowi. Paszandalyk. Jak sobie pomyślę, w jak idiotyczny sposób zużyłaś wasz pieniądze, zamiast zwiedzić za to Włochy i Hiszpanię, to mi się kiszki przewracają. To wszystkiemu winne te dwa potwory z wiewiórką, aby im bogini ptach przekręciła mózgi, aby nie mogły pisać sztuk. Twój hrabia Murdelbański. Całuję cię bardzo serdecznie. Twój W.M. Witkacy, mąż. Zakopane, koniec listopada 1924. Żądanie pieniędzy w tej chwili było ciosem w sam pępek. Matka pożycza od Kasi. Suma 50 zł jest w Zakopanem rzadkością. Parę portretów wisi nade mną, ale ich nie mam. Będę miał na pewno tę sumę, ale powoli, przy pomocy mniej lub więcej krwawej pracy. Tu nie mam żadnej prawie nadziei w tej chwili. Sprzedawanie ubrań mało przyniesie, bo kupić bardzo trudno. Choćby za psie pieniądze. A czy nie lepiej pożyczyć te 500 zł od Kossaków? Ja im na pewno ratami zwrócę, bo nie mogę ręczyć, czy wydostanę. Bardzo mi cię żal, że ci się tak nie udało. Ale co mogłem, bez narażania się tobie, zrobiłem, abyś teraz nie jechała i tam. Całuję cię bardzo. Będę robił, co będę mógł i nie mógł, aby dostać flotę. Twój W.M. Witkacy, mąż. Zakopane, 10 stycznia 1925, Niepalenie 1, NZ, Nowe Życie, na WS, na wielką skalę. Najdroższa Nin, dziś skończyłem ostatnią babę. Wszystkie cztery portrety udały się. Idę na próbę wariata. Bardzo czekam listu. Jeszcze nic nie było, jutro niedziela. Wracaj prędko, bo się bardzo źle czuję bez ciebie. CCB, całuję ciebie bardzo. Twój WM. Kłaniaj się ode mnie, komu chcesz. Zakopane po 10 stycznia 1925. Bardzo się zmartwiłem, że dziś nie przyjedziesz. Jestem nawet zły. Rysuję, piszę i robię próby w teatrze, który się rozwija nieźle. CB. Twój WM. Szkoda wielka. Śnieg jest. Jestem tak zły, że nie przyjechałaś, że nawet niezupełnie współczuję twoim kłopotom. Bardzo cię przepraszam. Ale co zrobić z czymś bezpośrednio danym? Równa się unmittelbar gegeben. Zakopane po 11 kwietnia 1925. N.N. Ciągle się męczę nad odczytem. Napisane w NP. Muszę z gruntu przerabiać. Chaos. W pierwszym tygodniu nie warto. A u Januszkowskiego będę jutro, a deal dopiero we środę przyjmuję. Tak mi powiedział. Przyszlę to w liście rekomendowanym, o ile do Lwowa najpierw pojadę. W towarzystwie teatralnym niedobrze. Dziś idę na Antałówkę. Jestem szalenie przepracowany. Dwa portrety płatne, jeden ulgowy, 75 i ciągle odczyt. Przyjemności nie mam żadnych. Chyba bardzo drobne. Szkoda, że ciebie tu nie ma. Czekam wiadomości od ciebie, Garlińskiego i Żyteckiego, aby zrobić dyspozycję bitwy. Odwiedź biednego Ludgarda. To bądź co bądź hrabia i mój bardzo dobry przyjaciel. Nowomiejska 34, dr Dydyński, numer 111. C.B. Twój W.M. Zakopane, kwiecień 1925, NP2. N.N. Wczoraj wysłałem zaraz po otrzymaniu poświadczenia list. W nocy wczoraj wypiłem trochę u Bednarski. Raz w ciągu całych świąt. I wczoraj zacząłem NZ na dużą skalę. Możesz wierzyć czy nie, wierzyć jest mi to obojętne. Bardzo mi smutno bez ciebie. Pogoda szara. Deszcz. Zrobiłem portret panny Góra, a dziś zacząłem portret panny Glacl, żony słynnego krakowskiego chirurga, który jest mały blondynek i na to, czym jest, nie wygląda.

0: Zdaje się, że ani drugie przedstawienie, ani odczyt nie odbędą się. I może jutro na noc wyjadę z Tymonem do W. Całuję cię bardzo. Twój WM.
1: Krzysztof Gosztyła przeczytał fragmenty listu Witkacego do żony. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Poniedziałek.
3: Polskie Radio, Dwójka, minęła 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.

Andrzej Sułek, dzień dobry. Dziś w Porze Lunchu słuchać będziemy pianisty, który powróci na naszej antenie w czwartek w transmisji z festiwalu Katowice Kultura Natura. A wtedy urodzony w Kijowie Dmytro Czoni grać będzie pierwszy koncert fortepianowy Brahmsa z Towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Marin Alsop. Dziś recital. Czoni dał go 14 lutego tego roku w Studiu 1 Radia Belgijskiego. W programie znalazły się preludia Debussy'ego, cztery klawiszniki op. 119 Johannesa Brahmsa, wybrane pieśni bez słów Mendelssohna i druga rapsodia Dumka Szumka Mikoły Łysenki. Dziś mamy dla Czoniego godzinę, zatem dokonałem z tego programu pewnego wyboru, a może raczej dokonałem drobnych skrótów. Zaczniemy od preludiów Debussy'ego. Czoni wybrał 6 z obu tomów. Przypomnę, że Debussy napisał 2 razy po 12 preludiów, nawiązując oczywiście do tradycji, do historii Bacha i Chopina, ale także do tradycji klawesynistów francuskich. Pierwszy zeszyt powstał w roku 1910, drugi ukończył Debussy 3 lata później. Pamiętajmy, że tytuły tych preludiów to pewne refleksje umieszczone w nawiasach na końcu każdego utworu. Debussy nie chce, by pojawiał się przed nami konkretny obraz, chce raczej, by nasze odczucia potwierdziły się, albo nie, po wysłuchaniu. Preludia Debussy'ego to muzyczna chemia, a może raczej alchemia, amalgamat harmonii i nastroju, niepowtarzalna barwa. Czoni potrafi to odnaleźć. Posłuchamy kolejno z tomu pierwszego, Ślady na śniegu, preludium 6, Wzgórza Anna Capri 5, z tomu drugiego, Ondine, preludium 8 i Fajerwerki 12, a potem wracamy do zeszytu pierwszego, tomu pierwszego, Dziewczyna o włosach jak len i 7, Co widział zachodni wiatr.

Oto od Mitroczoni w studiu 1 Radia Belgijskiego, a my słuchaliśmy 6 preludiów Debussy'ego, wybranych z zeszytów 1 i 2. Ślady na śniegu, Wzgórza Anna Capri, Ondyna, Fajerwerki, Dziewczyna o włosach jak len i Co widział zachodni wiatr. Wiele można znaleźć w muzyce Debussy'ego dowodów na to, że był on muzycznym, dźwiękowym impresjonistą. A z pewnością preludia fortepianowe zasługują na miano takiego właśnie dowodu w sprawie. Rzadziej jesteśmy skłonni doszukiwać się takich odniesień czy podobnych barwowo-nastrojowych analogii w muzyce Johannesa Brahmsa. A jednak jego 4 utwory fortepianowe op. 119 to bardzo szczególne, mgliste przestrzenie dźwiękowe. Delikatne sploty nieśmiałych gestów, pełnych uczucia zawieszeń, w których głęboka melancholia kompozytora rzadko wypływa z otwartością na powierzchnię.

muzyki. Cztery utwory powstały latem 1893 roku w Bad Ischl razem z siostrzanymi sześcioma utworami fortepianowymi op. 118. Brahms długo nie był pewien, jak nazwać oba zbiory, ale jego wahania, jego rozterki dają do myślenia. Fantazjestücke, czyli utwory fantastyczne, tu ukłania nam się Robert Schumann, to zupełnie wykluczone, pisał wtedy do swego wydawcy. Kategorycznie wykluczył też utwory charakterystyczne. Nie całkiem serio zaproponował dla tych lamentacyjnych kompozycji tytuł monologi albo improwizacje. Oba zresztą oddawałyby dobrze kompozytorski koncept i pewne wrażenie improwizacyjności, jakie udało się Brahmsowi zanotować na kartach partytur. Z pewnością też mają wiele z intymnego tonu i dlatego mogą wydawać się monologami kompozytora. Ostatecznie jednak Brahms zdecydował, chyba nie pozostaje nic innego jak utwory fortepianowe. W końcu poszczególne z nich noszą zawsze te same nazwy, intermezza, kaprysy, rapsodie i tym podobne. Ludzie i tak znajdą swoje ulubione. Cykl rozpoczyna się adagiem w hamol, którego łamane akordy zdają się unosić w jesiennym, migotliwym powietrzu. Drugi intermezzo e-moll wydaje się bardziej natrętne, kipi pod tą smutno zrezygnowaną powierzchnią, jak sugeruje już sama wskazówka tempa, andantino un poco agitato. Po części głównej o węgierskim charakterze nadejdzie trio w postaci miękkiego Lendlera. W trzecim intermezzu Brahms postanawia wykazać się figlarnym humorem, grazioso e giocoso, tonacja C-dur, taneczny rytm 6/8, radosny temat. Prawdziwe wyzwanie dla pianisty pojawia się w utworze ostatnim. Tam zanurzamy się w atmosferze lasu, w którym rozbrzmiewają dźwięki rogów. I na koniec muzyka nabiera mocy, staje się porywająca, wchodzi w allegro risoluto w tonacji S-dur. Pierwotnie Brahms chciał określić i ten czwarty utwór jako intermezzo, ale ostatecznie zdecydował się na rapsodię. Najbardziej wirtuozowski, najbardziej orkiestrowy z czterech utworów, tak jakby Brahms chciał sam zaaranżować go na orkiestrę. Biograf Brahmsa, Max Kalbeck, skomentował to: dwie ręce ledwie wystarczają, by opanować ten potężny utwór, a czasami fortepian wzdycha za orkiestrą. Dmytro Czoni i jego dwie ręce wystarczają.

Dmytro Czoni i Via Klawiosztyk op. 119 Johannesa Brahmsa, intermezza H-moll, E-moll, C-dur i rapsodia S-dur. Jeśli ta rapsodia w istocie domaga się orkiestry, to raz jeszcze przypominam, posłuchamy Brahmsa w wydaniu orkiestrowym pierwszego koncertu fortepianowego z Dmytro Czonim już w czwartek w transmisji z Katowic z festiwalu Katowice Kultura Natura. Już dziś, już teraz Państwa zapraszam. A przed nami wybrane pieśni bez słów Mendelssohna. Czoni ułożył autorski wybór składający się z 6 miniatur. Ja ograniczony względami czasowymi z tych 6 wybrałem połowę. Będzie to pieśń wiosenna op. 62 nr 6, pieśń weneckiego gondoliera op. 30 nr 6 i utwór dziecięcy op. 102 nr 5.

To były wybrane przeze mnie 3 z 6 zagranych przez Czerniego pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna. Na koniec recitalu ukraiński pianista zagrał kompozycję swojego rodaka Mikoły Lysenki, jego drugą rapsodię ukraińską zatytułowaną Dumka Szumka. Jeśli szukać dla tej muzyki analogii, to taka przychodzi na myśl, kojarzy się niemal natychmiast. To ukraińska wersja rapsodii węgierskiej Lista.

0: Wysłuchaliśmy obszernych fragmentów recitalu Dmytra Czoniego, recitalu, który odbył się 14 lutego tego roku w Studiu 1 Radia Belgijskiego. Na koniec pianista wykonał drugą rapsodię ukraińską Dumka Szumka op. 18 Mikoły Łysenki. Program ułożony w bogatą paletę barw i emocji, od powściągliwego liryzmu po romantyczny żar, ukazuje wielki potencjał tego ukraińskiego pianisty, który przecież był zwycięzcą prestiżowych konkursów takich jak Vanna Kleiberna i Leeds. Ja dziękuję dziś Państwu za uwagę. My usłyszymy się jutro, także o 14. Andrzej Sułek. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Szumowska.

0: Nowa Polska. Nowa Polska.
1: Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Dziś w cyklu Nowa Polska zapraszam na spotkanie z reżyserką dźwięku, która ze słuchania dźwięków wokół siebie uczyniła sztukę. Nazywa się Dorota Błaszczak. Bez mikrofonu nie rusza się z domu.

0: Dorota Błaszczak w średniej szkole muzycznej była na rytmice, czyli na kierunku, w którym splatają się w misterne układanki ruch i dźwięk. Na studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, dziś Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, wybrała jednak reżyserię dźwięku. Okazuje się, że rytmika, ruch i reżyseria dźwięku, dźwięk w ruchu, te jabłka wcale nie padają daleko od jabłoni.
1: Tak, ja w średniej szkole muzycznej byłam na zajęciach powiązanych z rytmiką, czyli to był Wydział Rytmiki, ale interesowało mnie w ogóle słuchanie dźwięku i też możliwość nagrywania, z tym, że nawet nie to, że nagrywania muzyki, co bardziej miałam takie bardziej badawcze podejście, interesowało mnie, co można z tego dźwięku wyczytać. Ja wiedziałam, że tam jest katedra akustyki i że prowadzi się różne badania percepcji i że wtedy będę mogła jakoś te moje zainteresowania tam rozwijać, ale również też interesowało mnie w ogóle praca z dźwiękiem, bo z dźwiękiem jakoś tam od bycia przedszkolakiem byłam, chodziłam na rytmikę, no później byłam w takim tradycyjnym kształceniu muzycznym, czyli byłam w szkole podstawowej, no i właśnie później w średniej na rytmice. Ale to bycie w dźwięku, nawet właśnie począwszy od tej rytmiki, oczywiście to na mnie aż tak nie wpłynęło wtedy, co może teraz sobie bardziej to uświadamiam, bo wykorzystuję jak gdyby myślenie poprzez ruch o dźwięku, o tym, że my słuchamy całym naszym ciałem, ruchem i to jest wszystko powiązane. Dźwięk, nasze bycie wśród tych dźwięków, każdy obrót ciała to zmienia to, co my słyszymy. Więc wydaje mi się, że nawet ta rytmika mogła mnie tam troszkę może podprowadzić do w ogóle myślenia o słuchaniu, o percepcji dźwięku.

0: Byłaś też kilka razy w Kanadzie. Bardzo mnie interesuje ten rozdział twojej aktywności, działalności i twojego rozwoju, być może świadomości, samoświadomości. Może mam jednak intuicję, że to było dla ciebie ważne. Możesz opowiedzieć?
1: Tak, cały pobyt w Kanadzie był bardzo dla mnie ważny i to na pewno znowu tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć, no bo wtedy po prostu było to niesamowicie interesujące i ważne po ukończeniu reżyserii dźwięku, że znalazłam się tam jako współpracownik przy różnych projektach przy tworzeniu dźwięku. Czyli mogły być to właśnie nagrywanie koncertów, mogła być praca z kompozytorem, mogła być tworzenie dźwięku do obrazu, wideo. Oczywiście cofnęliśmy się w czasie bardzo, czyli cofnęliśmy się do lat 90., kiedy też świat analogowy i cyfrowy się mieszał i dopiero powstawał, wyłaniał się świat cyfrowy. I to też było ważne tam, ponieważ pojawiła się nowa technologia powiązana z wirtualną rzeczywistością i ja zostałam jak gdyby przypisana do projektów powiązanych z wirtualną rzeczywistością, ponieważ miałam pewne doświadczenie z programowaniem. W Polsce wcześniej, tak w drugiej połowie lat 80., pracowałam z dźwiękiem do gier komputerowych. Wprawdzie to było na rynek amerykański wtedy, ale rzeczywiście to mi dało już podstawę w ogóle pracy z dźwiękiem interaktywnym, co jest zupełnie czymś innym niż praca

0: z formatem liniowym, z nagrywaniem nawet dźwięku, całych warstw dźwiękowych do filmu. A druga rzecz, że w ogóle myślenie takie o całej przestrzeni interaktywnej, to te gry też mi tu pomogły. A tam się znalazłam w środowisku różnych artystów, którzy zostali zaproszeni do pracy nad swoimi projektami. Nikt nie wiedział, co to jest ta wirtualna rzeczywistość. Wszyscy się razem uczyliśmy. I dla mnie było to niesamowite doświadczenie. Ja byłam w takim ośrodku The Banff Center for the Arts, a później w Montrealu. Pracowałam nad wieloma projektami i to jest coś, co na pewno zostało też ze mną, bo jest to tworzenie środowiska dźwiękowego i żeby to zrobić, to właśnie samemu trzeba pójść najpierw do tej zwykłej rzeczywistości i nauczyć się słuchać. Nauczyć się słuchać na przykład lasu, jak to jest, żeby to później odtworzyć, znaczy odtworzyć lub wykreować swój własny las w takim środowisku nierzeczywistym, zbudowanym poprzez program komputerowy. I to zostało mi do teraz, ponieważ różne prace dźwiękowe, nad którymi pracuję, gdzieś zawsze mają ten komponent nawigacji, chodzenia po jakiejś przestrzeni, czy czasoprzestrzeni, czy tworzenia swojej własnego przejścia przez wybudowany świat.
1: Dorota Błaszczak, reżyserka dźwięku z wyobraźnią. Już w latach 90. zajmowała się w Kanadzie wirtualną rzeczywistością. By można było stworzyć interaktywną przestrzeń między dźwiękiem, obrazem i przestrzenią w ruchu, najpierw uczyła się bycia w dźwięku, badała percepcję, by ostatecznie kreować czasoprzestrzeń i stworzyć środowisko dźwiękowe na wzór takiego, z jakim obcujemy chodząc po lesie. Tak jest, grubsza rzecz biorąc, komponenty trzeba brać pod uwagę, by działać w sferze sound recordingu, sztuki dźwięku, ale także bardziej praktycznego działania w ramach na przykład gier komputerowych czy w spotkaniu ruchomego dźwięku z ruchomym obrazem w filmie. Artystka związana jest też z radiem, gdzie ma do czynienia z dawnymi nagraniami i ich rekonstrukcją. I od wielu lat tworzy utwory, w których dźwięk powiązany jest z przestrzenią, z otoczeniem. Czy są to instalacje dźwiękowe? W przypadku działań Doroty Błaszczak trudno jest wyznaczyć granicę między byciem artystą a reżyserem dźwięku i precyzyjnie nazwać formę jej artystycznego działania. Dorota miała też szczęście pracować w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. W ostatnich latach funkcjonowania tej legendarnej instytucji, zanim została definitywnie zamknięta. Studio działało, przypomnijmy, od 1957 do 2004 roku. Zatrzymajmy się przez chwilę przy dźwięku interaktywnym.
2: Change at Copenhagen Central Station for the M4 line, regional trains and S trains.
0: Dźwięk interaktywny to jest zwykle dźwięk programowalny. Jest to w gruncie rzeczy program komputerowy, tak jakby mieć partyturę utworu muzycznego zakodowaną w programie komputerowym i poprzez sprawdzanie, jak zachowuje się odbiorca, poprzez pewne czujniki, poprzez pewne urządzenia, program potrafi zareagować, grając różny dźwięk w zależności od sytuacji i od tego, co chce osiągnąć też autor tego dźwięku. Czyli jeżeli pracujemy ze środowiskiem dźwiękowym, gdzie chcemy pokazać, że jeżeli będziesz tam wolny,

no się poruszał. To możesz usłyszeć więcej, tak jak jest to w gruncie rzeczy, w rzeczywistości też, to możemy to zaprogramować, że sprawdzając, że dany odbiorca, no tak jak w grze komputerowej, bo to jest bardzo podobne

0: w ogóle by nie zaśpiewał. I to możemy stworzyć programowo, czyli możemy stworzyć warstwę dźwiękową, która reaguje na zachowanie odbiorcy. I w ten sposób pokazać naszą percepcję, że jak się skupimy na jakimś dźwięku, to możemy usłyszeć więcej. Nawet jak słuchamy wody i rzeczywiście zaczniemy uważnie słuchać, to możemy wysłyszeć różne melodie. I możemy to zaprogramować, żeby te melodie bardziej się nam ukazały, niż jak tylko na chwilkę się zatrzymamy i przejdziemy dalej. Oczywiście mówię o tym zatrzymywaniu się w środowisku tym sztucznym, zbudowanym, ale można to porównać po prostu do gier komputerowych, które obecnie wszyscy znają. Tam też mamy pewną nawigację, pewien sposób poruszania się, czy kroki, czy latanie poprzez ten świat wybudowany.
1: Nagrania cyfrowe i nagrania analogowe. Ich charakter jest inny. Nie tylko technologia, także natura i cechy tak rejestrowanych dźwięków. Dorota Błaszczak należy do pokolenia, które miało szczęście na własnej skórze doświadczać przejścia z analogu do cyfry, mówiąc w skrócie. A to oznacza, że obydwie techniki zna od podszewki. Ostatnie lata działalności Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia pozwoliły artystom i reżyserom dźwięku doświadczyć tego przejścia, dały możliwość mierzenia się z tą różnicą. Każda z nich ma swoje plusy i minusy. Proszę posłuchać, co na ten temat powiedziała mi Dorota Błaszczak.
0: To jest bardzo ciekawe, że ja jestem pomiędzy właśnie tym światem analogowym a światem cyfrowym, ponieważ to samo przejście i bycie troszkę tu daje inne myślenie o dźwięku. W świecie analogowym można było dużo mniej zrobić w dźwięku, ponieważ nie był tak dostępny jak teraz w świecie cyfrowym. Pewne rzeczy trzeba było robić szybciej, w ciągłości, na przykład nagrać fragment dźwięku do filmu. Trzeba było nagrać 10 minut w ciągłości. Teraz można usiąść i po malutkim kawałeczku dźwięku montować, dodawać, zmieniać, ale czasami wtedy traci się ciągłość. Więc można z tych doświadczeń analogowych skorzystać, żeby czasami odejść od wszystkich bardzo szczegółowych możliwości świata cyfrowego, a za to nałożyć taką obwiednię pracy w czasie i pracy w kontekście. A wracając do studia eksperymentalnego, to był czas, kiedy pojawiła się też technologia cyfrowa w studiu eksperymentalnym. To był koniec lat 80. i ja tam poznałam komputer, znaczy z zastosowaniem dźwiękowym. Przez to, co mówiłam, że pracowałam z grami komputerowymi, ja miałam akurat dostęp do bardzo wielu komputerów personalnych, których nie było tutaj na rynku, ale w studiu eksperymentalnym był. Profesor Szlifirski bardzo dbał o to, żeby nowe technologie pojawiały się w studiu eksperymentalnym i to bardzo mi się przydało później, czy w grach komputerowych, czy w pracy z tymi środowiskami wirtualnymi.
1: A czym zajmowałaś się w studiu eksperymentalnym? Co tam robiłaś?
0: W studiu eksperymentalnym Polskiego Radia znalazłam się, będąc na studiach, miałam specjalność muzyki elektroakustycznej. W czasie zajęć przebywaliśmy w studiu eksperymentalnym, mogliśmy używać sprzętu tam będącego i na przykład realizowałam jedną stronę partytury symfonii Bogusława Szefera. I realizowałam ją przy pomocy właśnie już komputera i przy pomocy instrumentu, który się wtedy pojawił w połowie lat 80. Yamahy DX7, która była bardzo wtedy takim nowym instrumentem i wtedy też pojawiła się w ogóle ta synteza z modulacją częstotliwości FM. Taki specjalny sposób syntezy dźwięku. Takie dźwięki generowała Yamaha DX7. Te wszystkie doświadczenia bardzo mi się przydały, jak przeniosłam się do pracy w Kanadzie, ale też taka jedna uwaga tu, bo te światy były razem. Ja jeszcze pracowałam z filmem analogowym, pracowałam z nagraniami cyfrowymi w studiu,

ale jak pracowałam z dźwiękiem interaktywnym, który musiał działać na komputerze w czasie rzeczywistym, tak jak gry, siadamy i ma działać. Wtedy sprzęt jeszcze nie dawał rady. Było to bardzo trudne, czyli często dźwięk był gorszy. Tu w studiu już mieliśmy wspaniały dźwięk, a tam trzeba było się zdecydować, co jest ważniejsze. I to był pewien kompromis, że dla mnie było ważniejsze to, żeby działo się to w czasie rzeczywistym, że jeżeli ja dotknę, załóżmy, jakiegoś przycisku, to od razu ten dźwięk mi się pojawi, ale za to mogło troszkę szumieć, mógł być dźwięk czasami coś zniekształcony, mogłam mieć tylko pojedyncze warstwy dźwięku, a nie tak jak na wielośladzie już w studiu obok. Można było robić dużo, dużo więcej. Ale to jest też ten kompromis taki, co jest ważne dla danego typu dźwięku, żeby wyciągnąć to, co jest najbardziej wartościowe i co jest ciekawe i nowe.

0: Radio to ważne miejsce pracy Doroty Błaszczak i radio jest wszechobecne w jej instalacjach dźwiękowych. Na przykład w kompozycji Augmented Radio Listening z 2018 roku.
1: Zaczęłam pracować w radiu w połowie lat 90. i pracowałam przy rekonstrukcji dźwięku, pracowałam później w archiwum. To się tak troszkę zmieniało. W różnych dyrekcjach byłam i miałam zawsze do czynienia z właściwie archiwalnymi nagraniami i w ogóle z tym zbiorem dźwięków, których jest dużo. No nie można się tak do nich łatwo dostać. A z drugiej strony było właśnie radio, które emituje te dźwięki i to wszystko idzie przez powietrze. I mnie po prostu interesowała cały czas właśnie przestrzeń, ta nawigowalna, którą przyniosłam sobie z tej mojej wirtualnej rzeczywistości, to, że można sobie wyobrazić, że zaczynamy słyszeć wszystkie dźwięki naraz, które są emitowane przez różne radia w tym samym czasie, bo rzeczywiście te wszystkie fale tam idą w powietrzu. I to teraz się często używa takiego pojęcia przestrzeń spekulatywna, czyli coś wyobrażonego. I ja po prostu wyobraziłam sobie, co by to było, jakbym tak słuchała radia. A druga rzecz, to interesowało mnie właśnie różne skale czasowe, bo wchodzimy w słuchanie całej doby, to jest bardzo malutkie fragmenty z każdej godziny. Jest to troszkę jak taki cykl wariacji, bo każda godzina troszkę inaczej brzmi. Jest oddzielona sygnałem czasu, który też możliwe, że teraz nie wszyscy wiedzą, jak brzmi. No jak radia słuchają, to jeszcze wiedzą, ale to pikanie na sygnał czasu też zanika. W każdym bądź razie są też różne warstwy słuchania, że mamy dźwięk, który, tak jak teraz ja mówię, ale on, żeby został wyemitowany poprzez powietrze, to musi być niesiony przez inną falę. Żeby to wszystko zadziałało, muszą być modulacje różnych częstotliwości, których my nie słyszymy, ale możemy sobie wyobrazić, jak to by mogło zabrzmieć. Plus te same zjawiska możemy w syntezie dźwięku zastosować na poziomie naszych częstotliwości słyszalnych. I po prostu mnie taka przestrzeń zainteresowała i powiązana jeszcze ze słyszeniem przestrzennym, bo my przyzwyczajeni oczywiście jesteśmy w dużej mierze do dźwięku stereo, ale takiego dźwięku stereo myśmy musieli się nauczyć słuchać, bo jest to coś sztucznego. Tak można było nagrywać. Najpierw mono, stereo. Teraz oczywiście są już różne systemy dźwięku przestrzennego i właśnie nasze naturalne słyszenie jest przestrzenne. Przy wirtualnej rzeczywistości pracowałam z dźwiękiem binauralnym. Interaktywnym, ale binauralnym.

0: na słuchawkach. I też w tym utworze zastosowałam, to już było dosyć dawno, bo to było w 18 roku, mogłam zastosować już przetworzenia binauralne i troszkę tam pewne dźwięki w takiej przestrzeni trójwymiarowej przemieszczają się. Jest to taka wyobrażona przestrzeń, trochę kosmiczna, trochę radiowa, powiązana z moimi doświadczeniami radiowymi, zainteresowaniami przestrzenią dźwiękową w ogóle.
1: Utwór Augmented Radio Listening, o którym przed chwilą opowiadała Dorota Błaszczak, brzmi tak.

0: Pierwsze Radio.
1: Wybuchowych, niezależnie od tego, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu.

Już był, no to tak.

0: 14. Tu program pierwszy.
1: Informacji zawsze dotyczy.

should have messed up.

Thank you.

0: To był utwór Doroty Błaszczak z 2018 roku, Augmented Radio Listening. Przypomnę, bohaterką dzisiejszej odsłony cyklu Nowa Polska jest reżyserka dźwięku i specjalistka od dźwiękowych przestrzeni interaktywnych. Od bycia w dźwięku, od myślenia o dźwięku poprzez ruch. Reżyserka dźwięku i artystka radiowa Dorota Błaszczak. Dźwięk w najrozmaitszych jego przejawach jest jej pasją, czego kolejnym przykładem utwór
1: dźwięku. My wytwarzamy ten sam dźwięk i jakoś tak mi się to połączyło, że to jest tak jakby nadawanie z przeszłości, że tak jak piszę na tej maszynie do pisania bardzo starej, to też ktoś pisał listy, pisma. I ja wytwarzam te same dźwięki, oczywiście w innej przestrzeni, ale jest jak gdyby taka namacalna łączność z tym, co się działo kiedyś wcześniej. Też zegar, który zresztą cały czas koło mnie teraz stoi, i zaczęłam po prostu te dźwięki nagrywać, a było tam też radio lampowe.

0: które nadal działało i działa, no ale miało swoje takie przydźwięki, które zresztą tam słychać. Można było nastroić teraz na jedną stację, ponieważ radio może odebrać tylko to, co jest w powietrzu. A teraz akurat jedynka, program pierwszy i Hey Now. To odtwarzanie jeszcze u mnie w domu, czyli przyszło z przeszłości, było w domu, jeszcze połączenia z tym, co słychać obok, 12 godzina akurat połączona z tym, co słychać za oknem, że też dzwony biją o 12. Dźwięk pomaga, żeby wyobrazić sobie taką wielowarstwową przestrzeń czasową w gruncie rzeczy. Znów właśnie ten czas jest dla mnie taki interesujący, a tu właśnie jakaś taka namacalność kontaktu, że to piszczenie tych kieliszków kiedyś też się odbywało, tylko inne ręce to pobudzały. I to moi jacyś krewni, których nie znałam.
1: Dawne dźwięki, takie jak brzmienie lampowego radia, bicia zegara z kukułką, mytych kieliszków. Przedmioty domowe, stoją za nimi osobiste ludzkie historie. A Dorota Błaszczak, gdy odziedziczyła tego rodzaju przedmioty po zmarłych, stworzyła z nich utwór. Utwór, instalację dźwiękową zatytułowaną Dźwięki odziedziczone. Nagrywanie dźwięków stanowi zatem podstawę tej muzyki, a przedmioty brzmiące dają materię do kompozycji. Wszystko to, gdyby zakorzenić się w jeszcze dawniejszej przeszłości, jest dalekim echem pierwszych kompozycji, pionierskich, tworzonych we Francji, czyli muzyki konkretnej, muzyki konkret. Tę nazwę nadano dziełom Pierre'a Schaeffera w opozycji do pionierskich nagrań elektronicznych, kultywowanych w pierwszym studiu w Kolonii, w radiu w Kolonii. Warto też przypomnieć, że polskie pionierskie studio tego typu, czyli studio eksperymentalne Polskiego Radia, od samego początku łączyło te dwie tradycje muzyki konkretnej i elektronicznej. Zresztą dziś mało kto już pamięta o wyraźnym podziale na dźwięki realne, nagrywane i dźwięki elektroniczne. To wszystko historia sprzed ponad 70 lat. Jednak muzyka Doroty Błaszczak zdecydowanie należy do tradycji muzyki konkretnej, której jednym z dalekich odbić był i jest też field recording. Ale zanim zaproponuję Państwu ostatni utwór naszej bohaterki, proponuję bardzo ważny fragment naszej rozmowy, nagranej kilka dni temu. A powiedz, skąd w Tobie się wzięła w ogóle potrzeba kreowania, tworzenia, zostawiania utworów muzycznych, bo przecież to nie jest tak, że studenci, absolwenci, reżyserii dźwięku zajmują się takimi rzeczami. Ta potrzeba gdzieś musiała w tobie być.
0: Będąc reżyserem dźwięku, współpracuję się z innymi ludźmi. Może być to nagranie muzyczne, może być tworzenie dźwięku do filmu, gdzie jest to jeszcze bardziej powiązane, jest też bardziej związane z kreacją dźwięku, z sound designem. Gdzieś zawsze elementy tworzenia są. A ja w pewnym momencie, tak patrząc naokoło, że są różne, nawet nie konkursy, propozycje tworzenia dźwięków do różnych rozgłośni radiowych, takich artystycznych, że można zgłosić swoją pracę dźwiękową, nie lubię tu nazywać utworami, raczej prace dźwiękowe, i po prostu się odważyłam, żeby to zrobić. Zawsze właściwie pracowałam i pracuję bardzo lokalnie, to znaczy po prostu tam, gdzie jestem, tam pojawiają mi się jakieś pomysły, tam nagrywam. Dlatego może też te prace powiązane z radiem, czy powiązane z domem. Jak nagrywam, tak jak tu dźwięk timelapsu dźwiękowego w Lesie Kabackim, to jest też tuż obok, to jest tam, gdzie mieszkam. Zawsze lokalnie, ponieważ wiem, że to jest moje miejsce, które znam, a nie jadę gdzieś, żeby odkrywać coś zupełnie nowego.

0: jakoś lepiej się z tym czuję, że jestem bardzo lokalnie, a każdy ma swój taki lokalny punkt, nawet jak jest bardzo podobny, jest zawsze troszkę inny, jest to zawsze inne doświadczenie słuchania. I tak się zdecydowałam, że zaczęłam wysyłać jakieś bardzo drobne prace dźwiękowe do audycji, do radia. Jest takie radio Radiofrenia, jest miejsce Fonurgia Nowa, a później miałam pokazywaną pracę na Audio Art, miałam instalację akurat interaktywną w ramach Stolicy Kultury we Wrocławiu, czy dwie prace na WRO, czyli na Biennale Sztuki Mediów. I tak niedużo, ale zawsze coś tworzę. Teraz współpracuję z Zamkiem Ujazdowskim, obserwuję dźwięk wokół budynku Zamku Ujazdowskiego i rzeczywiście różnice wychodzą przez to, że wielki budynek, całe to ciało zamku również tworzy różne cztery przestrzenie, jeżeli słuchamy po czterech stronach świata.
1: Masz ulubione mikrofony i ulubiony sprzęt, którym się posługujesz przy tych pracach?
0: Tutaj nie zachowam się jako rasowy reżyser dźwięku, ponieważ no miałam nagrywarkę Zoom, Sony, takie, ale małe nagrywarki. Nie lubię chodzić z mikrofonem w ręku. Robię też zdjęcia. Nie lubię chodzić z dużym aparatem, tylko z małym. A to, co ostatnio już przez no, kilka dobrych lat robię, to nagrywanie taką nagrywarką autonomiczną, która jest małym pudełkiem, która ma własne mikrofony, ale za to można ją zostawić w lesie na kilka dni i nagrywać cały dobowy dźwięk. Ja tego używam do tworzenia timelapsów dźwiękowych. Timelapse dźwiękowy polega na kompresji czasu, ale nie tak jak timelapse wizualny, że wszystko jest przyspieszone, tylko polega na wybraniu małych fragmentów, które mogą być chronologiczne, nakładaniu ich na siebie tak, że możemy usłyszeć całą dobę w ciągu na przykład 10 minut. I wtedy możemy usłyszeć inną skalę czasu, możemy usłyszeć, jak rzeczywiście działa noc i dzień i rzeczywiście ptaki się budzą i później zasypiają. My też się budzimy, dodajemy swoje dźwięki i tworzy się taka obwiednia dnia i na tym poziomie każdy dzień jest troszkę podobny do siebie. Wtedy można zauważyć, że to są jakby takie duże nuty, które idą jedna za drugą, jeden dzień, drugi dzień. Jest to dla mnie interesujące, żeby właśnie zmienić skalę czasu z minut i godzin, w których my jeszcze potrafimy usłyszeć, do dni czy miesięcy, gdzie jest to poza naszą percepcją. Jest to już pozaludzka percepcja.
1: Wróćmy zatem do sztuki dźwiękowej naszej bohaterki. Przed nami kolejny wybrany utwór. Ja go nazywam dźwiękową instalacją.
0: Walking and Listening. Praca dźwiękowa, która powstała w Kopenhadze i była powiązana z moimi doświadczeniami z wirtualną rzeczywistością, bo w Kopenhadze były wystawiane prace Sharp Davis, dwa duże projekty środowisk wirtualnych, które zostały odnowione i tam zostały wystawione. W tych środowiskach myśmy pracowali właśnie z takim responsywnym dźwiękiem i jedną z zasad była uważność, czyli to, że jak zatrzymamy się w miejscu, to dużo więcej możemy usłyszeć. Jeżeli przemieszczamy się przez przestrzeń, mamy dźwięk swojego ciała, który zagłusza inne dźwięki. I ja to zrobiłam w praktyce. Założyłam nagrywarkę na pasie biodrowym, taką specjalną nagrywarkę stereo i szłam. I słychać moje kroki, jak idę i słychać, jak dużo więcej się pojawia dźwięków, jak się zatrzymuje. I jest to po prostu taka próba oddania też naszej percepcji tego, jak my maskujemy różne dźwięki sobą. zachowuje

0: my się głośno, albo tak trochę metaforycznie, że po prostu tak absorbujemy swoją osobą wszystkich, że nic więcej poza nami nie istnieje. A jeżeli spacerujemy, to zawsze nasze ciało wydaje dźwięki, a tu jest to wzmocnione przez to, że moja nagrywarka odbierała no, bezpośrednio całe moje ciało. I oczywiście to jest zmontowane, spacer wielogodzinny. Akurat była niedziela, więc różne kościoły w Kopenhadze, metro, odebranie bagażu z hotelu, jazda z bagażem, który jest też instrumentem, który wszystko nam zagłusza. I podejście pod galerię Photographics Center, w której była ta wystawa. Podróż przez czas, w której używałam metody słuchania, którą stosowałam w wirtualnej rzeczywistości, pracując z dźwiękiem wirtualnym.
1: Jaka to była pora roku?
0: Było ciepło, to musiała być wiosna. Albo może no, wczesne lato.
1: Na koniec zabrzmi fragment tego utworu Walking and Listening z 2023 roku Doroty Błaszczak. A przed tym ostatnie ważne wyznanie artystki.
0: Słuchanie, takie uważne i w ogóle proces słuchania jest dla nas bardzo ważny, ponieważ my się uczymy i dopiero poprzez słuchanie tworzymy model świata i wtedy możemy go dopiero usłyszeć. My musimy słuchać, żeby się tego nauczyć. Inaczej nasze postrzeganie jest za słabe, żeby tak po prostu wszystko zrozumieć. My musimy słuchać, słuchać, słuchać, żeby się tego nauczyć. Tak jak obecnie musimy zgromadzić pewne dane, żeby nauczyć sztuczną inteligencję, żeby ona mogła coś na podstawie dźwięku zrobić. My w naszej percepcji robimy to samo. Potrzebujemy długiego słuchania, różnorodnego słuchania, żeby utworzyć sobie model percepcji w głowie.

0: 대표적인 작품입니다. 이거 행사 거기
1: 인지라는 거예요.

dag, hun kommer tilbage med mig. Jeg vil sagtens have dig med.

Muy bien, ¿dónde coche de chico en el parque?

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Po sobotniej defiladzie z okazji Dnia Zwycięstwa Putin powiedział, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, oczekując jednocześnie, że to prezydent Zeleński na negocjacje pokojowe przyjedzie do Moskwy. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Leszka Szarugi i interpretacji Łukasza Lewandowskiego o tym, czy powrót z wojny jest możliwy.
2: Walerii Puzik. 3 medale w pudełku. Ktoś wrócił do Tarnopola. Ktoś do Czernichowa, ktoś do Połtawy, ktoś do Lwowa. Ktoś pozostał, by życie zakończyć na wojnie. I składa o niej pieśni. Ktoś w nocy stoi w świetle latarni, liczy gwiazdy we mgle. W półśnie wypala 5 papierosów, a potem krzyczy na grom, który nad nim grzmi. A potem milczy. Tak jak potrafią zmarli. Powoli z listopadem pada deszcz w mieście. Zmywa nasze słowa z oblicza tej ziemi. On jak dziecko chowa się w płaszczu. Nie do rozpoznania, samotny, a są ich tysiące. Co się teraz stanie ze szlakiem, co wiódł go ku szczytom? Co pozostało temu, kto wrócił z wojny? Ciche ulice, w przededniu zimy. Mgły jak węże wpełzają między ludzi.

0: Właśnie minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
0: I pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie zaprezentowała dziś repertuar nowego sezonu artystycznego 2026-27, w którym znalazły się zarówno nowe produkcje, jak i międzynarodowe koprodukcje z czołowymi scenami operowymi świata. Wśród najważniejszych zapowiedzi są m.in. Matki Hersonia w reżyserii Barbary Wysockiej we współpracy z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mówi dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie Borys Kudliczka.
2: Olena Zelenska w 2024 roku napisała: nie przyzwyczajcie się do naszego cierpienia. Jest to temat, który opracował librecista George Brandt i dokumentuje historię ukraińskich kobiet, które przebyły tysiące kilometrów, aby uwolnić swoje dzieci z rosyjskiej niewoli. Razem z ukraińskim kompozytorem Maksymem Kolomiecem poszukali historii, która oddawałaby skalę cierpienia toczącej się obecnie wojny, ale jednocześnie oddziaływałaby na uniwersalne wartości. To jest opera, która jest jasnym sygnałem o solidarności z Ukrainą.
0: Wśród pozostałych premier nowego sezonu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie jest również Salome w reżyserii Klausa Guta, Katia Kabanowa, Cornela Mundruco, Poławiacze Pereł w inscenizacji Ersana Montaga wspólnie z Wiener Staatsoper oraz Opowieści Hoffmana w reżyserii Lidii Steyer realizowane wspólnie ze Staatsoper Unter den Linden i Teatrem Deauville. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli pierwszy dzień.

0: Dzień egzaminu ósmoklasisty dzisiaj zdawali język polski.
1: Sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza to czytanie ze zrozumieniem do podanych fragmentów tekstu.
2: Było coś o robocie, jeden tekst.
1: Bajki robotów Stanisław Lem.
2: Coś takiego.
3: Drugi to Stephen Hawking.
1: Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie byli na ogół zadowoleni. Mówili, że tematy wypracowań były przyjemne.
3: Wziąłem opowiadanie. Było trzeba napisać o tajemniczej rzeczy, którą się znalazło, która zmieniła waszą przygodę.
2: Przemówienie było o tym, o dorastaniu i o takich rzeczach, coś w tym
4: stylu. O kształtowaniu przyszłości.
2: Tak.
1: Egzaminu nie da się nie zdać, ale od wyniku w dużej mierze zależy, do jakiej szkoły dostaną się ósmoklasiści. Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Czytelnicy czekali na długo przed rozpoczęciem kiermaszu książek. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu do sprzedaży wystawiono dziś 3,5 tysiąca woluminów. Okazją jest trwający do 15 maja tydzień bibliotek. Nasza akcja wpisuje się w trend proekologiczny, mówi wicedyrektorka Poznańskiej Biblioteki Agnieszka Rybarczyk.
5: My dajemy właśnie, tak jak sama nazwa brzmi, tym książkom drugie życie. Także pewnie świetnie kupić nowości w księgarniach i tak dalej i wspomóc też branżę całą księgarską i wydawniczą. Ale faktycznie, jeśli są książki, które z jakiegoś powodu komuś już nie są potrzebne, to fajnie, żeby one znalazły kolejną osobę, która się nimi zaopiekuje. Generalnie są to materiały z tak zwanych dubletów, czyli z książek albo wyłączonych z naszych zbiorów z jakiegoś powodu, albo na przykład, które otrzymaliśmy w darze, ale za zgodą darczyńcy, chociaż nie wyszły do naszego zasobu, to możemy się nimi dzielić dalej.
0: Kiermasz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbywa się od wielu lat. Do zdobycia były książki poradnikowe, lektury, książki dla dzieci i wiele innych. Do bydgoskiego zespołu szkół samochodowych trafiła radziecka armata przeciwpancerna. Eksponat z czasów II wojny światowej przejdzie renowację. Ponad 80-letni zabytek techniki wojskowej udostępniło szkole Muzeum Wojsk Lądowych. Wcześniej młodzież odnawiała dla placówki Moździerz z 1943 roku. Udział w projekcie to dla uczniów zabawa i nauka.
6: Od wielu lat współpracuję ze szkołami i prowadzę różnego rodzaju działania związane z rozwijaniem edukacji.
7: Adam Niedźwiecki, inicjator projektu.
6: A z racji tego, że mam dostęp do najnowszych technologii, mogę tą wiedzę przekazać szkołom, żeby uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
8: Julia i Igor, no przed wami duże wyzwanie.
9: Będzie frajda tak naprawdę, bo nigdy nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie i chętnie z tym popracuję.
10: Zawsze jest jakaś obawa, ale no cóż, no jak już zostaliśmy wybrani, no to trzeba się zająć tym.
11: Rozebranie tego egzemplarza wymaga pieczołowitości, bo nie ma części zastępczych, naprawczych, tylko musi być to w taki sposób rozebrane, żeby po złożeniu niczego nie brakowało i wszystko w jakiś sposób funkcjonowało.
12: Marek Zziewka, dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Eksponat jest pod stałą naszą opieką konserwatorską, czyli wszystkie etapy prac będą nadzorowane przez naszego pracownika, który będzie pilnował, czy wszystko jest wykonywane zgodnie z tak zwaną sztuką konserwatorską.
0: W projekt zaangażowanych będzie kilkunastu uczniów bydgoskiej samochodówki. Renowacja zabytkowej armaty ma potrwać miesiąc. To były wiadomości kulturalne, a szczegóły informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
13: Reklama.
14: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
15: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
16: Ucieczka ministra. Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. I pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarm. Alarmował służby. Kurier Bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
15: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
17: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura. Melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia.

0: Na sam głównym Nospr jest Tauron.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Reklama. 7 minut po godzinie 16 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.

0: Dzień dobry w poniedziałek. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, nad audycją czuwa Elżbieta Szymkowska. Muzykę na dziś wybrała Monika Kopcik, a przed mikrofonem Monika Zając. Witam serdecznie, miło mi rozpoczynać nowy tydzień w paśmie Wybieram Dwójkę wspólnie z Państwem. Jest 11 maja, to 131 dzień roku. Imieniny obchodzą Albert, Alojzy, Benedykt, Filip, Franciszek, Jakub, Iga, Ignacy, Maksym, Miranda, Tadeusz i Zuzanna. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy spełnienia marzeń. Trzymamy też kciuki za egzaminowanych ósmoklasistów. Przed nami niecałe 2 godziny wypełnione kulturalnymi aktualnościami. Na początek wizyta w teatrze. Zabierzemy Państwa na spektakl, którego bohaterowie
1: rozmawiają o sobie, o świecie, o rzeczywistości, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują i przeżywają taką być może jedną z ważniejszych przygód w swoim życiu, a potem się rozstają.
0: Brzmi znajomo? Całkiem możliwe. Wszystko wyjaśni się już za kilka chwil. Później zanurzymy się w świecie fotografii i zapowiemy nie jeden, a 2 festiwale, które tej wiosny i u progu lata są stałym punktem w kalendarzu miłośników tej dziedziny sztuki. O miesiącu fotografii w Krakowie i łódzkim fotofestiwalu opowiedzą Tomasz Gutkowski i Krzysztof Candrowicz. Na to spotkanie zapraszam o 16:30. Będzie dziś mowa także o nowym nagraniu nokturnów Fryderyka Chopina.
2: Bardzo byłbym tu ostrożny, nazywając je miniaturami, ponieważ te formy nokturnów są tak złożone, tam jest tyle materiału, że można by z tego sklecić symfonię.
0: Pełna zgoda. Łukasz Filipczak, polski pianista mieszkający w Londynie, o swoim debiutanckim albumie opowie jeszcze w tej godzinie. Punktualnie o 17:00 Monika Pilch opowie o tym, co słychać w zagranicznej prasie, a chwilę później Jakub Kukla porozmawia o dziedziczeniu milczenia i traumy z Magdą Huzarską-Szumiec, autorką książki Dlaczego mój ojciec nie mógł zasnąć. I to jeszcze nie wszystko, bo w drugiej godzinie naszego spotkania Studio Dwójki odwiedzi krytyk teatralny Tomasz Mościcki. Czy poleci, czy odradzi wybranie się na pacyfistów? Nowy spektakl krakowskiego teatru Scena 100 i warszawskiego teatru współczesnego. To okaże się za mniej więcej 1,5 godziny. Zaczynamy.

0: To Avi Avital i zespół Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego w kompozycji Giovanniego Paisiello. Takie słoneczne, pogodne otwarcie naszej popołudniowej audycji na przekór chmurom, które gromadzą się na niebie, przynajmniej tutaj nad naszym warszawskim studiem. I to jest chyba dobry moment, by zajrzeć do teatru. My do niewielkiej teatralnej sali przenosimy się na falach eteru, ale też na falach Dunaju, Sekwany i Wisły. Dwoje bohaterów znanych z kinowego ekranu i całonocny spacer po mieście. Niby nie wiele, ale jak zapewniają twórcy najnowszej propozycji Teatru Warszawy, pod niebem Wiednia, Paryża czy Warszawy, w takim spotkaniu może zawierać się to, co najważniejsze. Dorota Kołodziejczyk przedpremierowo spotkała się z twórcami.
1: Przed wschodem?
2: Przed zachodem.
3: Trzy kropek słońca. Na podstawie scenariusza Richarda Lintakera, scenariuszy w zasadzie dwóch do filmów Przed wschodem słońca i Przed zachodem słońca, Adam Sajnuk, reżyser. Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu, wysiadają wspólnie w Wiedniu

0: i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, o rzeczywistości, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują i przeżywają taką być może jedną z ważniejszych przygód w swoim życiu, a potem się rozstają.
1: Monika Markowska. Celina jest niezależną 30-latką. Studiuje obecnie na Sorbonie socjologię. Jest realistką o bardzo wrażliwej duszy i romantyczką.
2: Robert Murus Junior. Filip to jest kompletny romantyczny idealista, który uświadamia sobie, że cały czas pragnął takiego spotkania.
1: Różnimy się domami, poglądami na świat, doświadczeniami. Jeśli chodzi o dom, dom jest pełny, dom jest zainteresowany i bliski tej dziewczynie, jest aktywistką.
2: Filipa poglądy. Jak sobie myślę o nich, to każdy by można było podważyć. Jego dom jest chaosem. Jego dom jest rozbity i tak samo on jest kompletnie rozstrzelony po tym świecie, pełen ideałów. I w tym są podobni, że są tacy pełni ideałów i pięknych myśli, tylko że jego są absolutnie nieugruntowane. Są takie rozrzucone, on bardzo w nie wierzy, ale za chwilę je sypie, rozsypuje. I to ciekawe, że mimo różnic tak pięknie się spotykają.
0: Te eksperymenty Lintakera z czasem, on to uwielbia. Robi to od lat i to jest pierwsza jakby specyfikacja tego tekstu, czyli to, że dzieje się to podczas jednej nocy, że to jest rzeczywiste spotkanie z tymi bohaterami widza. Przechodzi przez te kilka godzin, może kilkanaście godzin z nimi różne etapy tej znajomości. Jest to taki rodzaj mikrokosmosu, tak jakbyśmy sobie gdzieś tam, tak rozumiem, ten scenariusz prześledzili, troszeczkę taki długoletni związek i go tak skumulowali w jednej nocy, jak się przechodzi przez, nie wiem, pierwszą kłótnię, pierwszą sprzeczkę, pierwszą jakąś fascynację, pierwszy pocałunek, pierwszą rozmowę ideologiczną, pierwszą rozmowę, nie wiem, o przemijaniu, wspominanie i tak dalej. I ten eksperyment czasowy, który no, Lintaker na różne sposoby robił, w Boyhoodzie rozciągnął to, prawda, na kilkanaście lat. Z kolei taśma dzieje się w czasie rzeczywistym. Jest jedność miejsca i czasu, i po prostu jesteśmy z bohaterami od wejścia do hotelu do wyjścia, i nie ma żadnych upływów czasu. Tu są, ale są krótkie, tylko powiedzmy tu pół godziny oddziela jeden fragment tekstu, jedna część rozmowy od drugą. Tu kolejne tam powiedzmy, nie wiem, 20 minut, i już jesteśmy gdzie indziej w innej lokalizacji, ale kontynuujemy de facto tę samą rozmowę i to spotkanie.
1: Myślę, że nasz krokomierz jest ponadprzeciętny i powiedziałabym, że to jest ponad 20 tysięcy kroków. Da się to odczuć.
0: To nie jest tak, że oni cały czas chodzą, czyli można pewną umowność i taką formę, która po prostu jest formą i nie udaje, że jest spacerem, tylko jest jakimś pomysłem. Na przykład, nie wiem, że coś się powtarza po wielokroć, jakąś mikrosytuacyjkę. No i jak oni się znajdują nad rzeką, no to mogą stanąć nad tą rzeką. Mamy dźwięk rzeki, mamy jakiś obrazek wody i rozmawiać po prostu, a nie iść tak jak bohaterowie szli wzdłuż promenady. No, w filmie szli, kamera szła za nimi, prowadziła ich. Teatr ma tą siłę umowności, więc nie trzeba dosłownie widza przenosić w te kolejne miejsca, bez względu na to, czy to jest, nie wiem, jakiś taras widokowy, cmentarzyk nad Dunajem czy kościół. Można to zrobić bardzo prostymi, umownymi, symbolicznymi środkami. A to, co jest ważniejsze w teatrze, to jest to spotkanie. I czym jest to spotkanie? Bo tam jest to spektakl, w którym rozmowa jest najważniejsza, w którym relacja jest najważniejsza, w którym nie konflikt jest najważniejszy, ale porozumienie się. Być może też jeszcze jakaś chemia, która między nimi od początku istnieje.
2: To jest tylko tu i teraz, tylko tutaj się dzieje tej nocy. Więc założyliśmy też od razu, że to daje pewną unikalną szansę spotkania się w taki sposób, żeby się nie próbować oszukiwać, uwodzić na siłę, marzyć, że to będzie na pewno związek. Przez to mamy pełne prawo rozmawiać otwarcie, normalnie, po ludzku i tak szczerze, wygadać się, bo i tak jutro tej osoby nie będę widział. I to, co było bardzo trudne też w tekście, to, że ci ludzie pozwalają sobie mówić o rzeczach, które są wynikiem ich przemyśleń z całego życia. Przez to ten tekst nie ma żadnych pustych przebiegów, nie ma momentów na jakieś rzeczy zbędne. Tutaj każde słowo się.

0: liczy i każdy najmniejszy detal.
1: My dostaliśmy gotowy tekst i ja już z wielkim szacunkiem chciałem do niego podejść. Ten film powstawał jednak w dużej mierze na improwizacji i oni dorzucali, a może on by tutaj powiedział coś takiego. A Julia Delby proponowała, ja bym chciała, żeby ona tutaj coś miała taki kolor w tej postaci, w związku z tym mogłaby to powiedzieć. I niewiele tu zmienialiśmy w tym tekście, poza tym, że no, zmieniłem na etapie pisania adaptacji, bo skompilowałem dwie części, tak? No to jest ta największa ingerencja moja. Ale tak jak pracowaliśmy, to dużo staraliśmy się nie zmieniać, nie przepisywać tego tekstu po swojemu, nie robić teraz, nie wiem, jakiejś wersji polskiej. Mimo że tutaj żeśmy zmienili trochę tożsamość tych bohaterów, bo tamto jest Amerykanin i Francuzka, a u nas to są Polacy. Ale spotykają się w Wiedniu.
2: Pierwsze spotkanie spektaklu Przed Wschodem, Przed Zachodem z widzami już w najbliższą sobotę. Przedstawienie Teatru Warszawy będzie prezentowane gościnnie w Instytucie Teatralnym na warszawskim Jazdowie. Słuchają Państwo Dwójki już prawie 23 minuty po 16:00.

To Presto, czyli druga część pierwszego kwintetu fortepianowego Grażyny Bacewicz w interpretacji Julii Kociuban i członkiń kwartetu Messages, nagranie sprzed czterech lat. No właśnie, więcej światła czy więcej cienia w tej muzyce? Trudno powiedzieć, ale myślę, że to pytanie będą sobie zadawali także melomani, którzy w najbliższą sobotę wybiorą się do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W ramach festiwalu Muzyka Polonika Nowa zaprezentowane zostaną utwory pięciorga współczesnych kompozytorów, w tym jako dyszmytki, rezydentki festiwalu. Orkiestrę NFM Filharmonii Wrocławskiej poprowadzi Jeffrey Patterson, a w charakterze solistów wystąpią flecista Łukasz Długosz i kompozytor Adam Poremski, który wykona partię elektroniki w swoim utworze zatytułowanym dowcipnie Postmuzyka. To wszystko w ramach sobotniego koncertu Światło, Cień, Światło, Cień we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Jeśli chcieliby Państwo wybrać się na ten koncert, proszę dzwonić 22 645 22 22, początek w tę sobotę o godzinie 18. Swoją drogą i światło, i cień są bardzo ważne w dziedzinie fotografii, o której już za kilka chwil będę rozmawiać z moimi gośćmi, a zanim pojawią się w studiu, słuchamy muzyki Georgesa Bizeta.

0: To był manuet suity arlezjanka Georgesa Bizeta, grała londyńska orkiestra symfoniczna, dyrygował Sir Neville Mariner. To program drugi Polskiego Radia, jest 16:32.
1: Goście dwójki.
0: Najbliższych kilkanaście minut w audycji Wybieram Dwójkę wypełni rozmowa o fotografii. Zbliża się bowiem otwarcie krakowskiego miesiąca fotografii, a o programie tego wydarzenia opowie Tomasz Gutkowski z Fundacji Sztuk Wizualnych, kurator, krytyk i organizator tego biennale. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
0: Ale w studiu jest z nami także Krzysztof Candrowicz, współkurator i współorganizator łódzkiego fotofestiwalu, który już w czerwcu, i to wydarzenie też dziś spróbujemy zapowiedzieć. Dzień dobry, witaj.
3: Witam, cześć.
0: Mówimy o dwóch festiwalach, bo to w pewnym sensie są takie wydarzenia, jeśli nie bliźniacze, to przynajmniej pokrewne. Ich historia sięga podobnego momentu, początku XXI wieku. To brzmi dumnie.
2: Przede wszystkim zaprzyjaźnione, bo mamy no nie tylko wspólną misję popularyzacji fotografii i popularyzowania uważnego patrzenia i używania fotografii do dowiadywania się czegoś ciekawego o świecie współczesnym, ale przede wszystkim się wspieramy, kibicujemy sobie i robimy to od pierwszych edycji naszych wydarzeń od 25 lat. My mamy troszkę inną numerację, bo tutaj Fotofestiwal w Łodzi w tym roku 25. rocznicę obchodzi. My niby też, ale edycja 23, bo tak jak zapowiedziałaś na początku, właściwie 4 lata temu przeszliśmy w tryb biennale, robimy festiwal co 2 lata, dzięki czemu mamy też przestrzeń na robienie innych rzeczy jako fundacja.
3: Tak, minęło właściwie ćwierć wieku, w którym wspólnie jakby krytycznie myślimy nie tylko o fotografii. Wydaje mi się, że to jest to, co nas najbardziej łączy, że fotografia jest medium i jakby sztuki wizualne, które pomagają nam interpretować świat i rozmawiać o największych wyzwaniach współczesności. I festiwale są w pewnym sensie takim tylko badaniem, researchem na tematy, o których chcemy opowiadać. I co roku, co 2 lata wybieramy takie ważne z naszego punktu widzenia tematy. I tutaj też się bardzo mocno uzupełniamy, często nawet konsultujemy, dowiadujemy się wcześniej, na jaki temat jest festiwal w Krakowie i w Łodzi. I to wspólnotowy charakter, ta przyjaźń towarzyszy nam przez 25 lat. Tomek był jedynym pierwszym gościem na pierwszym łódzkim fotofestiwalu.
2: Gościem spoza łódzkiego.
3: W 2001 roku i tak nawet dziwiliśmy się, dlaczego przyjechać do Łodzi, spoza Łodzi, bo już dopiero o drugiej edycji byliśmy międzynarodowym festiwalem, a wtedy byliśmy jeszcze grupą studentów i przyjechał do nas młody dziennikarz z Warszawy, Tomasz Gutkowski, i tak zaczęła się nasza 25-letnia przyjaźń.
2: No i nie ukrywajmy, że no nie chodzi też tylko o fotografię i o ważne sprawy światowe. To oczywiście jest w centrum naszej uwagi merytorycznie, ale no festiwale są też po to, żeby się spotykać. To jest też po prostu okazja do tego, żeby no budować wspólne doświadczenie, budować wspólnotę, żeby spotykać i osoby, które przyjeżdżają, ale też mieszkańców, bo to są także wydarzenia skierowane do lokalnej publiczności na równi z tą publicznością, która przyjeżdża specjalnie po to, bo się interesuje fotografią.
3: I ta synergia ma sens o tyle też, że wspólnie rozpoczynamy jakby sezon letni festiwali sztuk wizualnych, ale też bardzo istotny element, wspólnie bardzo intensywnie promujemy polską fotografię za granicą, realizujemy różne wydarzenia i też jak w momencie, kiedy przyjeżdżają kuratorzy i artyści, artystki z całego świata, zapraszamy ich do Łodzi, do Krakowa i jakby ma to pewien taki wymiar szerszy właśnie wspierania polskiej fotografii.
2: Dyplomacja kulturalna.
3: Dokładnie.
0: Imponujące, czyli nie ma tutaj konkurencji w tym zakresie. W czwartek już rozpoczyna się krakowski miesiąc fotografii, choć ten pierwszy rozdział zainaugurowaliście już w marcu. My trochę w dwójce opowiadaliśmy o wystawie Anety Kelm, ale musimy chyba szerzej powiedzieć o samej koncepcji programu. Bardzo podoba mi się to hasło Unreal Estate, przygodne włości. To jest, jak zapowiadacie, opowieść o Europie Środkowej, ale z Polską i Niemcami w centrum. Trudny temat wybraliście w tym roku.
2: No, trudny, powiedziałbym nawet egzotyczny w kontekście, to trochę

0: w dużym cudzysłowie, dwa lata temu zajmowaliśmy się Afryką subsaharyjską i szukaliśmy tematu, o który no z jednej strony będzie bardzo aktualny. Jak aktualny jest, okazało się w ciągu ostatnich 2 lat i wystarczy poobserwować, co się dzieje na europejskiej scenie politycznej w kontekście no i Stanów Zjednoczonych i Bliskiego Wschodu i całego świata. To, co się dzieje w Niemczech, gdzie tam no, pewne scenariusze jak w soczewce skupiają problemy współczesnej Europy. A z trzeciej strony no jest to kraj tak bliski, tak ważny, najważniejszy nasz partner handlowy. A tak naprawdę no, my niewiele o tym wiemy. Ja się o tym przekonałem, trafiając tam zupełnie przypadkiem na wakacje. I się okazało, że to jest kraj, którego ja po prostu nie rozumiem. Nie, jest zupełnie inny niż moje wyobrażenia. I tak żeśmy od słowa do słowa, rozmawiając, konsultując ten temat dość szeroko z różnymi ekspertami, no stwierdziliśmy, że to jest, że tak, że to jest to, o czym chcemy mówić, bo no jest to temat z jednej strony bardzo aktualny, a z drugiej uniwersalny. Bo relacje polsko-niemieckie z jednej strony, a z drugiej nawet niemiecko-niemieckie, czyli sytuacja między wschodem a zachodem Niemiec, gdzie no jest to no bardzo niezamknięty rozdział. Dość powiedzieć, że no na fali resentymentów i właśnie pod hasłem dokończenia reformy, znamy to hasło z polskiej polityki, skrajnie prawicowe partie w tej chwili no po prostu zyskują na sile. Z drugiej strony hasło no w ogóle granica jako rzecz umowna, która się przesuwa i organizuje w jakiś sposób nasze życie, a z drugiej no właśnie, no jakby de facto nie ma znaczenia w kontekście jeszcze tego, jak wreszcie kolorowe są polskie ulice, mimo tej narracji wieloletniej o wykluczającej i to no jak kolorowe, różnorodne jest społeczeństwo niemieckie, które też oczywiście boryka się z pewnymi problemami, o których trzeba mówić, no pokazują, że te kategorie tradycyjne nacji, czy właśnie zamykania się w tych granicach narodowych, no jest absolutnie nieaktualne, nieadekwatne do rzeczywistości. Więc próbujemy trochę to odwożyć za pomocą fotografii, no może powiem, wspomniałeś o tej pierwszej wystawie, już otwartej z wyprzedzeniem, taki teaser w Mocaku, wystawa Anety Kelm pod tytułem To my przemówcie. Dwie pozostałe wystawy tego programu głównego to są duże, przekrojowe wystawy, w sumie łączące kilkunastu artystów i artystek z Polski i Niemiec w Bunkrze Sztuki i w Galerii Pałacu Potockich, tam w tej naszej siedzibie. No, które właśnie na różne sposoby próbują o tych relacjach, o praktykach, o doświadczeniach samych artystów opowiadać. To jest też punkt wyjścia do różnych wydarzeń kontekstowych, od takich dość poważnych, na przykład na otwarcie w tym roku pierwszy raz spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie, otwieramy debatą ze świetnymi mówcami, między innymi z dyrekcją Instytutu Narutowicza, Ośrodek Studiów Wschodnich, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i będziemy właśnie o środkowoeuropejskości, o tej idei i tym jak ona się zmieniała i jak jest też reprezentowana wizualnie rozmawiać, aż po takie wydarzenia, no oprowadzanie oczywiście, spotkania z artystami, z artystkami, spotkania kuratorskie, aż po no właśnie takie fajne postaci rozpoznawalne, jak profesor Monika Płatek, która no, będzie mówić o niewidzialności, o wykluczeniach, czy Ziemowicz Czterek, który jak wiemy interesuje się
1: Europą Środkową,
0: a mogę zdradzić, chyba mogę, nie wiem, że teraz zajmuje go ten temat pogranicza polsko-niemieckiego. I to w programie głównym. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze powiedzieć o pozostałych częściach, bo to nie jest wszystko oczywiście.
1: To nie jest wszystko, co istotne. Wiele wydarzeń koncentruje się w tym weekendzie otwarcia, początek już w czwartek, ale miesiąc fotografii to cały miesiąc wydarzeń, a same wystawy będą czynne aż do końca lata. Przy tym ogromie trudnych tematów, o których wspomniał Tomasz, także tych związanych z trudną historią, fotofestiwal rezygnuje z jednego głównego motywu przewodniego i chyba skupia się jednak na takich bardziej jednostkowych, osobistych emocjach. Tutaj z takiego programu, który zapowiada ten łódzki festiwal, spoglądają na mnie oczy kota. I to chyba rzeczywiście wiele mówi o takiej optyce, którą przyjmujecie w tym roku.
2: Tak, i ta zmiana rozpoczęła się razem z konfliktem i opresją i wojną w Ukrainie, kiedy do tego czasu realizowaliśmy takie monotematyczne festiwale i w momencie, kiedy wybuchła wojna 3 miesiące przed festiwalem i byliśmy zmuszeni do tego, znaczy zmuszeni chcieliśmy zupełnie przeprogramować festiwal, żeby on odpowiadał aktualnej sytuacji i żeby wspierać środowisko ukraińskie i białoruskie to dało nam dużo do myślenia i w tym momencie oczywiście

0: oczywiście tam pojawiają się główne narracje, ale to są dwie, trzy główne narracje festiwalu. W tym roku będzie to kontekst naszych relacji ze zwierzętami nieludzkimi i jakby przyglądamy się jak w lustrze, to jak traktujemy zwierzęta, to jak współegzystujemy ze zwierzętami, jakby dużo mówi o naszym człowieczeństwie, więc to jest taka bardzo przejmująca, emocjonalna, krytyczna wystawa zbiorowa 10 artystów z wieloma właśnie bardzo ciekawymi narracjami, ale nie będzie to kontekst pięknych, śmiesznych kotków z Instagrama, tylko właśnie między innymi wystawa Nikity Teryszyna, który opowiada o kotach ulicznych w trakcie wojny. Projekt rozpoczął się w Sankt Petersburgu w 2021 roku. Czy projekt Feng Ali, chińskiego, znanego takiego quasi-amatorskiego fotografa, który mieszka z małą świnką, która teraz jest wielką 100-kilogramowym zwierzem, który jest członkiem rodziny. Ale też narracje polityczne i tu się bardzo mocno uzupełniamy. Taką flagową wystawą tegorocznej edycji fotofestiwalu w Łodzi jest wystawa Filipa Montgomery'ego, który przez ostatnie 10 lat dokumentuje zmiany społeczno-polityczne w Stanach Zjednoczonych. Tam się pojawiają najważniejsze wątki dotyczące Black Lives Matter, ale też Filip pracował bardzo intensywnie w styczniu i w lutym teraz w Minneapolis i w tym kontekście ataków funkcjonariuszy ICE. Także bardzo niezwykle aktualna wystawa. Filip pracuje na co dzień w The New York Times i pracuje również dla Timesa, także, ale jest to bardzo metaforyczna, nieklasyczna, niedokumentalna wizja pokazująca kryzys demokracji, kontekst fikcji, propagandy. Także tutaj politycznie też się mocno uzupełniamy. W tym roku też, tak samo jak w Krakowie, bardzo silnie pracujemy ze środowiskiem ukraińskim i białoruskim i specjalny projekt rezydencji dla białoruskich fotografów. Wybraliśmy 10 współczesnych białoruskich twórców i twórczyń do współpracy i do współtworzenia nowego projektu. Także trudno tu faktycznie opowiada się o całym festiwalu, bo to jest taki szeroki wachlarz.
1: Ja muszę jeszcze coś powiedzieć, żeby tak trochę odpolitycznić.
2: Tak, domyślam się, że chcesz wspomnieć o tych wydarzeniach towarzyszących.
1: Chciałem jeszcze opowiedzieć o pozostałych dwóch częściach programu, bo ten program pod hasłem Unreal Estate, poświęcony tym takim grubym tematom polsko-niemieckim, środkowoeuropejskim i relacjom, uzupełniają takie dwie tradycyjne części, które są bardzo lubiane też przez publiczność, czyli sekcja show-off. To jest efekt dużego międzynarodowego konkursu, którego specyfiką jest to, że kuratorzy, świetni kuratorki wybierają projekty zgłoszone i pracują nad nimi, pokazują je artyści, artystki wybrane w formie często debiutanckiej, a przynajmniej premierowej wystawy. I tutaj trzy osoby z Polski, trzy z zagranicy. Jest właśnie jeden z artysta z Ukrainy, który dosłownie, żeby przyjechać na festiwal, to bierze urlop od bycia na froncie i jest po prostu żołnierzem. No i jest jeszcze część też bardzo fajna, którą ja osobiście, jest moim oczkiem w głowie, czyli sekcja Fringe. Robimy co roku taką, mówię co roku, mimo że festiwal co dwa lata, bo staramy się akurat tą część, taką platformę, spotkanie, edukacji, wymiany energii między uczelniami artystycznymi polskimi, które się okazało w ogóle się nie wymieniają, nie mają przestrzeni na to, żeby się spotykać, wymieniać doświadczeniami. I my ich spotykamy od kilku lat, dajemy im wielką przestrzeń w dawnym szpitalu uniwersyteckim na Kopernika w Krakowie i tam przez kilka dni razem montują wystawę, poznają się, pomagają sobie i spędzają razem czas. Też mają dość bogaty program edukacyjny i efektem jest wystawa właśnie sekcji Fringe pod tytułem w tym roku Wonders.
2: Ale też z udziałem artystów z Niemiec.
1: Tak, w tym roku właśnie gościnnie, właśnie Tobiasa Zielonego wspomnianego, który występuje w wielu rolach w tym roku i zresztą będzie miał wystawę, to możemy zapowiedzieć, będzie miał wystawę solową w Zachęcie jesienią tego roku. I będą właśnie też jego studenci z Hamburga. Także to też świetna okazja do tego, żeby taką młodzieżową energię poczuć, zobaczyć, co się w ogóle dzieje, czym się młode osoby artystyczne zajmują, jak to robią, jakich technik używają, więc to na pewno będzie też super taka przygoda po prostu z fotografią, z nowymi mediami.
0: Ale tu pięknie domknąłeś klamrą, jakby, że nasze festiwale się starzeją, mają już po 25 lat, ale zależy nam na tym stałym kontakcie z publicznością, na wielopokoleniowym podejściu i w pewnym sensie to jest chyba najistotniejsze, bo jakby wystawy to jedna bardzo ważna, merytoryczna część festiwalu, przede wszystkim przy współpracy z naszymi merytorycznymi partnerami, muzeami, galeriami i tak dalej, ale tą drugą równie ważną rolą naszych wydarzeń to jest po prostu miejsce

0: spotkań. Myślę, że tu czekamy cały rok na maj, czerwiec, aż po prostu w tej wiosenno-letniej atmosferze możemy się dwa razy w roku spotkać w Łodzi i w Krakowie i to jest niesamowite wydarzenie i jakby przestrzeń do wymiany, do doświadczeń przede wszystkim.
1: A zatem fotowiosna przed nami, drodzy państwo. Już 14 maja rozpoczyna się krakowski miesiąc fotografii, a miesiąc później w Łodzi fotofestiwal. O tych dwóch wydarzeniach opowiadali reprezentant Krakowa Tomasz Gutkowski i reprezentant Łodzi Krzysztof Candrowicz. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Zapraszamy.
2: Bardzo dziękujemy i zapraszamy.

0: The English Concert i Andrew Manzi w trzeciej części symfonii D-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. To nagranie sprzed 20 lat. A my teraz z wieku XVIII przenosimy się do XIX, bo będzie mowa o muzyce Fryderyka Chopina. Łukasz Filipczak, wychowany w Akademii Muzycznej w Gdańsku i Guildhall School of Music and Drama w Londynie, nagrał właśnie płytę winylową z nokturnami Fryderyka Chopina. Pianista niemal nieobecny na polskich scenach filharmonicznych wystąpił wczoraj obok Daniela Olbrychskiego w Pałacu w Sannikach w cyklu Chopin, muzyka, poezja. Spotkała się z nim Beata Stelińska.
1: Płyta z nokturnami Fryderyka Chopina to jest pierwsza pana płyta?
2: Tak jest. To jest moja płyta debiutancka, z którą wychodzę naprzeciw publiczności szerszej. Wszystkie dotychczasowe próby nagrań zawsze uważałem za niewystarczające. Tym razem słowo się rzekło, mamy to, nokturny Chopina.
1: Skąd wybór właśnie nokturnów i właśnie Chopina?
2: Chopin od najmłodszych lat był mi najbliższy sercu. Pamiętam jeszcze mój pierwszy konkurs, który słuchałem jako młody chłopczyk w radiu.

0: gdzie Aleksiej Sułtanow i Filip Żuzja no, walczyli o pierwsze miejsce. Jak pamiętamy, tego miejsca nie przyznano, ex aequo drugie zajęli. To była kuchnia, ciemno było, wieczór, słuchałem Poloneza Azdur, wszystkich tych nokturnów, etiudy i sobie tak myślałem, jeden instrument, czy to jest możliwe, tyle dźwięków. Jeszcze wtedy absolutnie nie wiedziałem, że moja droga potoczy się w kierunku muzyki i że zostanę pianistą. Skąd wybór? A uważam, że tak samo jak mazurki, które są krótkimi formami, ale Chopin włoży w nie najwięcej serca. Są to jego takie personalne pamiętniki. W nokturnach bardzo byłbym tu ostrożny, nazywając je miniaturami, ponieważ te formy nokturnów są tak złożone, tam jest tyle materiału, że można by z tego sklecić symfonię. Właściwie to nie miałem absolutnie żadnej wątpliwości, że pierwsza płyta musi być płytą z nokturnami. Pracowałem na to wiele lat. Ta płyta to jest wypadkowa mojego całego życia jako muzyka. Jest to bardzo wzruszające, że udało się dopiąć ten projekt do końca. Mamy płytę winylową, ale nie zamykamy się na płyty kompaktowe. Z czasem będą też dostępne.
1: Wiele lat spędził pan w Wielkiej Brytanii. Jak to się stało, że tę pierwszą płytę nagrał pan w Polsce?
0: Może to wydawać się abstrakcyjne, ale zaczęło się od zagrody śledziowej w okolicach Słupska. Spędzałem tam wakacje u mojego kolegi z Londynu, Huberta, nieopodal. Mówię, musimy tam pojechać, to taka turystyczna atrakcja. I wracając, i Hubert nagle krzyknął, Łukasz, jakbyśmy pojechali prosto, tak gdzieś 10 minut, tam jest pałac. Słuchaj, my tam nagrywamy teledysk. Właściciel ma tam kilka fortepianów. Może ja do niego zadzwonię, może by było to fajna atrakcja. Przecież już podróżujecie miesiąc, może byś miał ochotę coś zagrać. Dzwoń, pewnie, jesteśmy na wakacjach, hulaj dusza. Właściciel dał zielone światło, zaprosił, godzinę odpoczęliśmy, wjeżdżamy. Jak scena z filmu, a tam pałac, wyremontowany pałac. Właściwie gdyby zamienić nasz samochód na karoce, to byśmy się mogli przenieść w czasie. Człowiek, który nas przyjął w tym pałacu, Wojciech Romaniszyn, dzięki niemu było powiedziane tu i teraz. Pograłem na fortepianach, które tam się znajdowały. Pan Wojciech się zasłuchał, spytał się skąd się wziąłem i zaprosił następnego dnia na film pana Krzysztofa Zaniuskiego, Liczba doskonała. Więc kolejnego dnia przyjechaliśmy z Hubertem i zaraz na wejściu pan Wojciech mówi, wie pan co, ja o tym myślałem, musi pan nagrać płytę. Jak to jest, że pan jeszcze nie ma płyty? Stawiam warunek, powiedział, to musi się odbyć w moim pałacu. Zgoda? Moim warunkiem jest jak najlepszy fortepian. 4 miesiące później do pałacu wjechał Fazioli. To była dość szybka akcja, muszę przyznać. Do fortepianu Fazioli trzeba się przyzwyczaić. Wszystko się udało.
1: Płyta nie zawiera wszystkich nokturnów. Czy ma pan w planie uzupełnienie tego zbioru?
0: Jak najbardziej. Jest to na mojej liście, aby skompletować wszystkie nokturny. To też wynika z tego, że płyty winylowe mają swoje ograniczenia. Mamy stronę A i stronę B. Do 24 minut trzeba tą muzykę poukładać. Poszedłem za ciosem opus 9, opus 15, opus 55, mój ukochany nokturn Esdur i młodzieńczy nokturn Cismol, opus pośmiertne. Także porozmieszczałem nokturny w taki sposób, żeby płyta tworzyła całość. Zacząłem od młodzieńczego, bo został napisany dokładnie w tym samym czasie, co opus 9, świadomie wydane za życia. Później opus 9, a na stronie B mamy opus 15 i opus 55.
1: A wiadomo, kiedy ukażą się te kolejne nokturny i czy też na winylu?
0: Mam w planach drugą płytę, też z muzyką Chopina. Tym razem robię przerwę od nokturnów. Na drugiej płycie znajdą się mazurki, polonezy, ballady. Idę trochę w większe formy tym razem, ale zróżnicuję to. Nie będzie to same mazurki, same polonezy, same ballady. Wyselekcjonowałem utwory. Płyta jest w fazie przygotowań, ćwiczę już repertuar. A nokturny może w kolejnej. Mam takie poczucie, że jako pianista i to, czym się zajmowałem całe życie, to jest właśnie muzyka Fryderyka Chopina.
2: Łukasz Filipczak ponad 20 lat spędził

Rządził w Wielkiej Brytanii, jest jednym z założycieli i dyrektorem Górecki Chamber Orchestra. Zajmuje się także kompozycją. A my tę pierwszą godzinę wybieram dwójkę. Domykamy nocturnem Fizdur z op. 15 właśnie Fryderyka Chopina, tyle że w interpretacji Mauricja Poliniego.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotkamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.
2: Czym dziś jest teatr tańca?
3: Kto w nim gra, występuje, a może po prostu tańczy?
2: Wreszcie, skąd jego rosnąca popularność w ostatnich latach?
3: Zapraszamy na spotkanie z Ramoną Nagapczyńską i Agatą Skrzypek.
2: Zaczynamy dziś o 22.30.
3: Do usłyszenia w audycji Rozmowy po zmroku. Maria Czok
2: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
4: Tu program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w poniedziałek 11 maja. Właśnie wybiła 17.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Zaprasza Monika Pilch.
5: Dziś opowiem o wystawie autorskich fotografii pewnego znanego reżysera filmowego oraz o 7-godzinnej teatralnej epopei prezentowanej podczas berlińskiego Theater Treffen. Na łamach Guardiana ukazała się recenzja albumu z sonatami Beethovena na fortepian i wiolonczele w wykonaniu Paula Watkinsa i Alessio Baxa. Jak podkreśla recenzentka Erika Jill, wieloletnie zagłębianie się w twórczości Beethovena przez Watkinsa znakomicie współgra z niewymuszoną wirtuozerią Alessio Baxa. Jako wiolonczelista Watkins zgłębił niemal całą kameralną twórczość Beethovena. Teraz wnosi to doświadczenie do swojego pierwszego nagrania sonat wiolonczelowych. Do współpracy zaprosił pianistę Alessio Baxa po tym, jak usłyszał jego interpretację sonaty księżycowej i jak się okazało, intuicja go nie zawiodła. Ich gra sprawia wrażenie wypływającej ze wspólnego impulsu. Jest naturalna, elokwentna i pozbawiona efekciarstwa. Muzyka rozpoczyna się w powściągliwym tonie, by stopniowo rozkwitnąć w coś głęboko poruszającego. Watkins i Bax prowadzą finałowe fragmenty z wyczuwalną dyscypliną i subtelnością, po czym delikatnie rozjaśniają atmosferę wstępem do drobnej, nieco figlarnej fugi. To pięknie wykonane nagranie, podsumowuje na łamach Guardiana.

pana Erika Gill. W niemieckiej prasie ogromny entuzjazm krytyków teatralnych wzbudziła 7,5-godzinna monachijska inscenizacja Wolsteina w reżyserii Jana Christophera Gockela, prezentowana podczas prestiżowego festiwalu Theater Treffen. Spodziewajcie się wojny, wykwintnej kuchni i znakomitego aktorstwa, pisze Nachtkritik. Jak podkreślają recenzenci, o tym spektaklu można by napisać bardzo wiele. O umiejętnym splataniu się historycznej fabuły z konfliktami współczesności, a także o paralelach między armiami najemników z czasów wojny 30-letniej. Zachwyt wzbudza także instrumentalistka i wokalistka Maria Molik, która prowadzi narrację za pomocą perkusji, gitary elektrycznej, wokalu i fortepianu. Duże wrażenie zrobił również Samuel Koch, wcielający się w milczącego i powściągliwego generała, który zdobywa lojalność swoich zwolenników bezczelną charyzmą, a jednocześnie pozostaje marionetką obojętnego losu. Krytycy zwracają też uwagę na niezwykły element inscenizacji, zapachy unoszące się z teatralnej kuchni wprost na widownię. Annette Pohlmann, grająca zahartowaną obozową kucharkę, okazała się nie tylko znakomitą aktorką, lecz także świetną kucharką. Przygotowała dla publiczności m.in. cytrynowego kurczaka i częstuje nim widzów podczas spektaklu. Jak pisze Elena Filip, było to prawdziwe wydarzenie. Festiwal potrwa do 17 maja, a więc przed publicznością jeszcze wiele teatralnych przeżyć. Znany ze swojego barokowego i brutalnego stylu południowo-koreański reżyser Park Chang-woo, tegoroczny przewodniczący jury Festiwalu Filmowego w Cannes, od lat pasjonuje się fotografią. O jego mniej znanym artystycznym obliczu pisze Le Figaro. Portrety przedmiotów, martwe natury i pejzaże autorstwa reżysera mają charakter wyciszony i kontemplacyjny. Tego lata fotografię będzie można oglądać w Muzeum w Arles, założonym przez jego rodaka, malarza Li Ufana. Twórca thrillerów politycznych, barokowych romansów i opowieści o wampirach po raz kolejny wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom. Jego fotografie znajdują się bowiem na przeciwległym biegunie wobec intensywnego i brutalnego stylu filmowego. Jak zauważa Le Figaro, wystawa dodatkowo umacnia reputację reżysera jako artysty nie poddającego się prostym definicjom. Od Oldboya po Podejrzaną wszystkie jego filmy są choreografią przemocy, a jednocześnie filozoficzną refleksją nad moralnymi dylematami. Tymczasem jego fotografie są pozbawione okrucieństwa i erotyzmu. Dominuje w nich cisza. To rodzaj antidotum, wyjaśnia kuratorka wystawy Valérie Dupont-Chel. Blask światła na fioletowej aksamitnej sofie, opadająca zasłona z gazy, ostatnie ślady śniegu na rdzawej trawie, uschnięte drzewo czy bukiet kwiatów, niewielu rozpoznałoby w tych obrazach autora Oldboya. O niezwykłym charakterze autorskich fotografii Park Chang-woo pisze Le Figaro, a wystawę twórcy będzie można oglądać latem w Arles. Die Welt pisze z kolei o tym, co kryje okładka nowego albumu The Rolling Stones. W przeszłości okładki zespołu projektował już Andy Warhol, a teraz Mick Jagger i pozostali członkowie grupy zaprezentowali oprawę graficzną nowego albumu Foreign Tongues. Jej autorem jest Nathaniel Mary Quinn, a premiera płyty zaplanowana została na 10 lipca. The New Yorker określił kiedyś styl Nathaniela Mary'ego Quinna mianem syntetycznego kubizmu, a galerie i sale wystawowe szybko zaczęły zabiegać o jego pracę. Sam artysta mówił, że jego styl narodził się z wizji ludzkiej twarzy, którą postanowił sprowadzić do najbardziej podstawowych elementów – oczu, nosa i ust. Quinn nie tworzy kolaży charakterystycznych dla kubizmu, Picassa czy Braca. Wszystkie elementy jego obrazów są malowane ręcznie. Korzysta z farb olejnych, kredy, pasteli, węgla drzewnego i płatków złota. Jego portrety przywodzą raczej na myśl twórczość Francisa Bacona niż pop-artu Andy'ego Warhola. A na okładce Foreign Tongues trudno nie dostrzec najbardziej charakterystycznego motywu – ust Micka Jaggera. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.

Monika Pilch, bardzo dziękuję. Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Będziemy z Państwem do godziny 18, czyli jeszcze przez niecałą godzinę, a w programie jeszcze m.in. opowieść o trudnych relacjach rodzinnych i recenzja pewnego krakowsko-warszawskiego przedsięwzięcia teatralnego. A już teraz zaśpiewa dla nas Weronique Jones.

0: To Villanelle z cyklu pieśni Lenui de T. Hectora Berlioza. Grała orkiestra opery w Lyonie, dyrygował Louis Longre, a śpiewała, jak wspomniałam, Véronique Jones. Już 9,5 minuty po godzinie 17 swoją rozmówczynię przedstawi teraz Jakub Kukla.
1: Gość dwójki. Magda Huzarska-Szumiec, dziennikarka, teatrolożka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zaglądamy dziś do pani najnowszej książki Dlaczego mój ojciec nie mógł zasnąć. To jest autofikcja, to jest opowieść, w której pani łączy fakty z życia pani rodziny z domieszką mniejszą lub większą, ale jednak fikcji?
2: Tak. Chciałam napisać historię mojej rodziny, której nie znałam. Chciałam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie znałam mojej rodziny, dlaczego nie wiedziałam, kim była moja babka, kim był mój dziadek, dlaczego u mnie w domu się milczało, a nie opowiadało o przecież najważniejszych dla rodziny rzeczach. Przez wiele lat nawet mi przez myśl nie przeszkodziło, żeby coś takiego zrobić, ale zdarzyło się coś bardzo dziwnego, co sprowokowało mnie do myślenia. Po poprzedniej mojej książce, czyli Niusi z listy Schindlera, poszłyśmy z redaktorkami wydawnictwa Wielka Litera na kolację i tak żeśmy opowiadały sobie różne historie z naszego życia. I ja im opowiedziałam historię, która mi się przydarzyła wiele, wiele lat temu, kiedy one posłuchały tego, czego państwo zaraz posłuchacie, patrzyły tak na mnie, zaczęły się śmiać i mówiły, ale ty opowiedziałaś nam pierwszy rozdział swojej książki, wiesz o tym. I ja potraktowałam to też z uśmiechem. Ale rzeczywiście wtedy sobie zdałam sprawę, że historia, która mi się przydarzyła, była dla mnie i dla mojej rodziny niezwykle ważna. A było to tak. Pracowałam wtedy w Gazecie Krakowskiej, pracowałam w dziale kultury, zajmowałam się przede wszystkim teatrem i pewnego dnia redaktor naczelny stwierdził, że to troszeczkę za dużo tego teatru, za dużo tej kultury. Nie powiem, że mówił, że mu się czasami odbezpiecza pistolet, jak słyszy słowo kultura, więc postanowił, że czasami trzeba zrobić jakiś płodozmian i wysłać mnie na jakiś poważny temat. I tym poważnym tematem miał

Miało być spotkanie w areszcie śledczym przy ulicy Montelupich z człowiekiem, który został skazany za morderstwo. Z dziennikarskiego punktu widzenia to całkiem fajny temat, ale to był czas, kiedy naprawdę mnie to średnio obchodziło. Ja opisuję to w książce, dlaczego. Oczywiście musiałam wykonać swoją pracę, poszłam do aresztu, spotkałam się z tym mordercą. I tam podszedł do mnie opiekun.

0: Mało, ale zgodziłam się, przyszedł ten człowiek, usiedliśmy w takiej zimnej, nieprzyjaznej celi i on zaczął mi czytać te swoje wiersze, ja cierpliwie chwilę wysłuchałam, ale w pewnym momencie zaczął opowiadać mi historię swojego życia.
1: A konkretnie historię swojego ocalenia.
0: Tak, bo był to człowiek, który ocalał z getta w Przemyślu. Proszę sobie wyobrazić, że siedzimy w tej ponurej celi, a on mi opowiada, jak uciekał z getta, jak wiedział dokładnie, gdzie ma iść, ponieważ mama zostawiła mu instrukcję, że będzie czekała na niego na Winnej Górze. Winna Góra to jest takie miejsce w Przemyślu, w tej chwili dość luksusowa dzielnica, ale takie rzeczywiście położone na wzgórzu, na obrzeżach Przemyśla. I on usiłował tam dotrzeć, nie bardzo wiedząc, gdzie ma iść, był małym chłopcem. Był głodny. Przede wszystkim był po prostu bardzo głodny i poczuł nagle zapach pieczywa. Przybiegł do kamienicy, gdzie była piekarnia, ale piekarze no, zobaczyli, że to żydowski chłopiec, więc go wyrzucili. I on bojąc się wbiegł na pierwsze piętro tej kamienicy i tam otworzyła mu drzwi kobieta, która była z małym dzieckiem. Nakarmiła go, pozwoliła mu się przespać, umyła i zaprowadziła do mamy. Dowiedziała się, gdzie jest ta mama na Winnej Górze. Ja tak go słucham i co się okazuje, on mi opisuje ze szczegółami mieszkanie mojej babci, opisuje moją babcię z moją mamą, która miała wtedy rzeczywiście 2 lata, a to była jedyna kamienica w tej części Przemyśla, gdzie była piekarnia, a moja babcia mieszkała nad tą piekarnią. Ja byłam w takim szoku, że nie byłam w stanie zadać mu więcej pytań. No, nie zachowałam się jak rasowa dziennikarka, bo powinnam złapać go za rękę i nie puścić. Ja wybiegłam stamtąd do samochodu i może to było dlatego, że to był dokładnie ten czas, 3 miesiące po śmierci mojej mamy i mojej babci, bo one zmarły mniej więcej w podobnym czasie. I nie bardzo byłam w stanie psychicznie sobie z tym poradzić.
1: I wracając do początkowego stwierdzenia, że ta książka jest połączeniem fikcji i faktów, to akurat ta historia, w której młoda dziennikarka zostaje oddelegowana do zajęcia się tematem, którym na co dzień się nie zajmuje, spotyka w więzieniu człowieka, który został uratowany przez jej babcię, jest prawdziwa.
0: Tak, w 100% prawdziwa. Kiedy zaczęłam pisać książkę, postanowiłam, były 2 powody. Po pierwsze, zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja nie usłyszałam tej historii z ust mojej babci. Dlaczego ten temat był tabu? Podobnie jak mnóstwo innych rzeczy w mojej rodzinie, w której i z jednej strony, ze strony mamy i ze strony ojca nie opowiadało się o historii, o przeszłości. Postanowiłam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ponieważ nie byłam w stanie odnaleźć pana Bolesława, tego, który opowiedział mi tę historię, on się rozwiał jak we mgle. Ja go nazywam duchem, który postanowił przeprowadzić mnie przez historię mojej rodziny, dlatego że później poszukiwałam go dość długo. W więzieniu nie byli mi w stanie pomóc w areszcie śledczym. Bardzo życzliwi ludzie, którzy mówili, że tak, tak, był taki pan rzeczywiście te 20 lat temu. No ale jak on się nazywał? Skąd my to mamy wiedzieć? On był taki przeźroczysty. Wszyscy wiedzieli, że był, a tak jakby go nie było. Właśnie taki duch. To było przed epoką komputerów, więc jak do więzienia się przychodzi, to spisują wszystkie dane. A księgi się również rozmyły, rozwiały, nie ma ksiąg, nie wiadomo, kim on był. Więc w momencie, kiedy zrozumiałam, że nie jestem w stanie go odnaleźć, postanowiłam na podstawie tego, co on mi zdążył opowiedzieć, odtworzyć jego historię. I ta książka została zbudowana z 2 narracji. Jedna to jest opowieść fabularyzowana o panu Bolesławie, opisana historia jego życia i to, jaki miało ono wpływ też na moją rodzinę. A z drugiej strony jest to próba odtworzenia mojego życia w rodzinie, w której się milczało. Ja próbuję w tej książce zbudować od nowa mój dom. Poszczególne rozdziały są zatytułowane jak poszczególne pomieszczenia w domu, pokój, łazienka, kuchnia, w których rozgrywały się pewne historie. I przez cały czas pisania tej książki szukałam odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego mój ojciec nie mógł zasnąć? Dlaczego był taki, a nie inny? Skąd brały się jego bardzo dziwne reakcje, a także moje? Ta książka jest próbą odpowiedzenia na pytanie dlaczego.
1: Próbuje pani dowiedzieć się, z czego to milczenie wynikało i co się za nim kryło, ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo różnie zdarza się w rodzinach. Czasem przy rodzinnym stole są snute opowieści z przeszłości.

0: wartości, ale nie zawsze. Kiedy pani się zorientowała, że to milczenie może być skutkiem jakichś wydarzeń, o których nie chce się mówić?
1: Kiedy jest się dzieckiem, nie zadaje się pytań na tak ważne tematy, ponieważ jeżeli ktoś czegoś nie mówi, to tak prawdopodobnie ma być. Kiedy byłam dzieckiem i mój ojciec zachowywał się dość dziwnie, zaczął się w pewnym momencie dziwnie zachowywać, zaczął się odsuwać od nas, zaczął budować, stawiać się za murem, przez który nie można było przeniknąć, też nie zadawałam takich pytań, bo nie wiedziałam, że to jest coś nie tak. Przytaczam taki przykład Spiegelmana, autora komiksu Maus, który też w jednym z wywiadów powiedział, że on nie wiedział, że rodzice innych dzieci nie krzyczą w nocy. I to chyba w ten sposób działało. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, kiedy uświadomiłam sobie, jak ważne dla mnie było spotkanie z panem Bolesławem, kiedy zaczęły do mnie dochodzić pewne szczępy, zaczęłam odkrywać szczępy historii rodziny, zrozumiałam, że powinnam sama zacząć szukać odpowiedzi na to pytanie i zaczęłam szukać ich w książkach. To był czas, kiedy się pokazał na przykład Traumaland Bilewicza, kiedy się pokazała Cena Anny Bikont. Czytając te książki, nagle zaczęłam rozumieć, że historie i teorie naukowe, które są tam przytaczane, dokładnie pasują do tego, co ja czuję, co przeczuwam. Bo to wszystko nie było podbudowane wiedzą naukową. To były pewne przeczucia. Na przykład się zastanawiałam, w pewnym momencie zaczęłam zastanawiać, dlaczego ja przez wiele lat mojej dziennikarskiej pracy z uporem maniaka zajmuję się historią Żydów. To się skądś brało. To nie był wtedy jeszcze modny temat. To nie był oczywisty, bo w tej chwili to są rzeczy dość oczywiste. Dlaczego ja uparłam się, że napiszę książkę o Niusi Chorowic? Uświadomiłam sobie, że ja się tego bałam, a z drugiej strony byłam bardzo tym zainteresowana. Po czym przeczytałam artykuł o jednym z polskich badaczy, który zajmuje się przekazywaniem traumy między pokoleniami, między generacjami. I dało mi do myślenia jego takie zdania. On oczywiście to wszystko bardzo mądrze wytłumaczył, ponieważ badania są prowadzone również na poziomie genetycznym, bo trauma jest też w ten sposób przekazywana. I on wtedy dowiedział się, że też ma żydowskie korzenie. Mówi, że bardzo się przestraszył, bo uświadomił sobie, że za to całkiem niedawno można było stracić życie. A z drugiej strony to jest jego praca, to jest co, czym żyje i co zawsze popychało go do właśnie takich badań. I myślę, że w moim wypadku też było dość podobnie.
0: A czy jakimś sygnałem dla pani nie były w czasy w Bułgarii? Państwo z rodziną wybrali się do Bułgarii, ale przez Lwów. To dość ciekawa trasa i tam we Lwowie doszło do nerwowej wymiany zdań między mamą i tatą. Ona pytała, czego szukasz? On odpowiedział, przeszłości. To nie była taka szczelina, przez którą można było rzeczywiście zajrzeć w tę przeszłość?
1: Tak, to w ogóle był bardzo, bardzo dziwny wyjazd do tego Lwowa, ponieważ no, dojechać do Bułgarii przez Lwów to trochę bez sensu. Ale rzeczywiście ojciec się uparł, że tam pojedziemy. To był jedyny raz, kiedy powiedział cokolwiek na temat swojej przeszłości. Wtedy no, byłam dzieckiem. Dowiedziałam się tylko, że on się tam urodził i że koniecznie chce tam wrócić. Tak, mama się go zapytała, po co my tutaj tak naprawdę przyjechaliśmy. Spaliśmy w hotelu George. Czy George, to jest bardzo ważny hotel dla Lwowa. Stamtąd Kiepura śpiewał z balkonu przed wojną i on bardzo chciał nam ten hotel pokazać. To było okropne, ponieważ w tym hotelu wtedy były pluskwy i myśmy się ewakuowali bardzo szybko z niego, bo tam się nie dało wytrzymać. Ale on tak, on chodził po tym mieście i czegoś szukał. W końcu nie znalazł i przyszedł, powiedział, że szukał, chciał coś znaleźć, bo chciał się pozbyć wreszcie przeszłości. I tyle zapamiętałam rzeczywiście z dzieciństwa. Ja natomiast nie chcę się pozbyć tej przeszłości. Ja postanowiłam odszukać to, co by się dało odszukać. Dlatego powstała ta książka. To jest książka też, która miała pokazać historię mojej rodziny od strony ojca. Byłam przekonana, przekonana, jak zaczynałam ją pisać, że uda mi się cokolwiek znaleźć. Otóż wyjaśniam od razu, nie udało mi się. Udało mi się znaleźć jakieś kompletne szczępki, zupełnie marginalne. Jakby ktoś chciał okryć tajemnicą, zakryć, schować przede mną, przed dziećmi to, co się wydarzyło. I myślę sobie, że to właśnie wynikało z tego, jak moi przodkowie zostali straumatyzowani

0: przeżyciami wojennymi we Lwowie, że oni po prostu chcieli się odciąć od tego, schować, ochronić nas przed tym, co się wydarzyło, a robili to tak skutecznie, że rzeczywiście niczego nie udało mi się znaleźć. W przeciwieństwie na przykład do rodziny mojej mamy, która też pochodziła z tamtych terenów i naprawdę w trakcie wojny nawet sięgnąć można było do archiwum i znaleźć wszystko, co zamarzyłam. Tam zostało wszystko wymazane, a emocjonalnie także ci ludzie się odcięli od swoich wnuków. Moje kontakty z dziadkami były bardzo trudne, w zasadzie ich nie było. I pomyślałam sobie, że właśnie teraz już wiem, że oni po prostu odcięli się od przeszłości, odcięli się nawet od nas, żeby w jakiś sposób nas chronić.
1: Odcięli się dość radykalnie, co poskutkowało na przykład tym, że dopiero po wielu latach poznała pani na przykład członków rodziny pani ojca. I to też odbywa się w okolicznościach, które są prawie że nieprawdopodobne. Pani brat trafia do lekarza i od lekarza słyszy, że ten miał na studiach kolegę, który nazywał się dokładnie tak samo. I to się zdarzyło.
0: Tak, bo ta książka też jest o przypadkach, które, jak już z tego, co powiedziałam, wynika pewnie. Przypadkowo spotkałam pana Bolesława, przypadkowo dowiedziałam się o tym, że moja babcia uratowała tego małego chłopca. Przypadkowo poznaję moją rodzinę, o istnieniu której nie miałam bladego pojęcia. To było przedziwne, ponieważ ten lekarz, którym rozmawiał mój brat, powiedział mu, ale wie pan, że ten pan nazywa się dokładnie tak samo jak pan, takie samo imię, takie samo nazwisko. Urodził się w tym samym roku. W zasadzie to panowie powinniście się poznać. I rzeczywiście oni się spotkali. Po kolejnych telefonach okazało się, że Maciek, czyli ten mój kuzyn, ponieważ mój brat też ma na imię Maciek, ma siostrę. Zdzwoniliśmy się, postanowiliśmy się spotkać w Krakowie na Kazimierzu. Zarezerwowaliśmy miejsce w takiej naszej ulubionej, mojej ulubionej knajpce. I to było dla mnie nieprawdopodobne, kiedy siedziałam i czekałam na tą moją nieznaną rodzinę i w drzwiach pojawił się Maciek, czyli mój kuzyn, i zobaczyłam w drzwiach stojącego mojego ojca. Wygląda identycznie jak on. Każdy ruch, każdy gest ma dokładnie ten sam, tembr głosu jest nawet ten sam, więc wtedy zrozumiałam, co są w stanie zrobić geny. Różnią się tylko włosami. Mój ojciec miał, jak go pamiętam, miał wtedy jeszcze gęste, czarne włosy. Maciek, no przepraszam cię Maciek, masz ich troszkę mniej. To było niezwykłe. Byłam poruszona tym spotkaniem. Okazało się, że mamy wszyscy wspólne zainteresowania, że nasze dzieci mają tak samo na imię. Nagle okazuje się, że genetycznie przekazuje się chyba wszystko. Łącznie z tym, że Alicja jest też dziennikarką. Po prostu wszystko się zgadzało. Ale zaczęliśmy rozmawiać o naszej przeszłości, o naszych dziadkach. Ja sobie przed tym spotkaniem tak sobie myślałam też, że może ja troszkę przesadzam, może jestem przewrażliwiona, że myślę sobie o nich niezbyt ciepło, że te spotkania z nimi to było rzeczywiście dla mnie bardzo, bardzo nieprzyjemne przeżycie. I nagle oni mi mówią, wiesz, ale dla nas to było dokładnie takie samo przeżycie. Myśmy też byli prowadzeni do dziadków, do tej ciemnej, ponurej, szarej kamienicy w Katowicach. Też pamiętamy tą klatkę schodową, ciemną, którą żeśmy się bali i tą stojącą w drzwiach babkę, która była dla nas osobą bardzo niesympatyczną, chłodną. Tak jakby czuła się obowiązku raz na jakiś czas zrobić przegląd wnuków. I wtedy sobie uświadomiłam, że to nie są tylko moje wspomnienia. To są też wspomnienia ludzi, którzy byli mniej więcej w moim wieku. I zaczęłam sobie zadawać, to jest właśnie też kolejne pytanie w tej książce. Dlaczego ona taka była? Dlaczego dziadkowie byli tacy? Dlaczego tak nas traktowali? I tak jak wcześniej powiedziałam, prawdopodobnie, bo słowo prawdopodobnie bardzo często w tej książce pada, prawdopodobnie wynikało z tego, że chcieli zakryć to, co się kiedyś wydarzyło, to, co oni sami przeżyli i nie narażać nas nawet na wspomnienia o tym, co było ich udziałem.
1: Czy po napisaniu tej książki poczuła pani swego rodzaju rozczarowanie, że jednak tego muru nie udało się przebić, że nie udało się znaleźć jasnych, klarownych odpowiedzi na te pytania, które padły choćby przed momentem, czy jednak sama ta podróż w przeszłość, na poły fikcyjna, na poły faktyczna, jakoś pomogła pani to wszystko poukładać?
0: W tej chwili mam wrażenie, że ważniejsza była ta podróż niż odpowiedź na te pytania. Bo bardzo szybko sobie zdałam sprawę, że nie odpowiem na większość pytań, które sobie stawiałam. I mogłam w tym momencie przerwać pisanie i dać sobie spokój.

0: Ale postanowiłam tę książkę napisać dla ludzi, którzy nie znają odpowiedzi na wiele pytań dotyczących swojej rodziny. Nawet jeżeli nie znalazłam odpowiedzi na te pytania, to ważne było samo ich stawianie. I tak jak przeczytałam w Traumalandzie u Michała Bilewicza, że 19% naszego społeczeństwa żyje z przekazaną traumą wojenną, bo to jest trauma wojenna, nie mówimy o innych traumach, przez przodków, nie mając świadomości tego, jaki to ma wpływ na ich życie i jak to oddziaływuje na ich psychikę. I dlatego postanowiłam dokończyć tę książkę mimo braku odpowiedzi.
1: To jeszcze na koniec krótko, jak dziennikarka, która od lat zajmuje się faktami, która nawet jeśli by chciała, to faktów jednak przeinaczać nie może, poczuła się w świecie fikcji?
0: Fantastycznie. To jest fajna sprawa tak w ogóle, bo rzeczywiście ja całe życie piszę prawdę i tylko prawdę i wyłącznie prawdę i też jest ta prawda, tylko przefiltrowana przez literaturę. Także to wszystko odbywa się w ramach absolutnie historycznych faktów, choć jest to część fabularyzowana i pozwoliła mi ona troszeczkę odpłynąć od takiego dziennikarstwa, które na co dzień uprawiam.
1: I w części fabularyzowanej pojawia się też Czarodziejska Góra Tomasza Manna. Dlaczego? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie odsyłamy Państwa do książki Dlaczego mój ojciec nie mógł zasnąć? Jej autorka, dziennikarka Magda Huzarska-Szumiec była naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jakub Kukla, bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Leonidas Kavakos i Peter Noć w rapsodii na skrzypce i fortepian Beli Bartoka. Czy wiedzą Państwo, jak o Bartoku mówi Jehuda Prokopowicz? Otóż nazywa go lekiem na Chopina. Młody pianista pewnie już rozgrzewa palce, bo za niecałe pół godziny wystąpi w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego po raz pierwszy, a po raz drugi wyjdzie na estradę dwie godziny później o 20:00 i my ten drugi recital będziemy dla Państwa transmitować w programie obok kompozycji Fryderyka Chopina, właśnie sonata fortepianowa Beli Bartoka, a ja w oczekiwaniu na to muzyczne spotkanie albo w charakterze dopełnienia wieczoru proponuję Państwu przypomnienie reportażu Aleksandry Łapkiewicz, którą Jehuda Prokopowicz jakiś czas temu zaprosił z mikrofonem do swojego mieszkania, a rozmowa dotyczyła nie tylko muzyki.
1: Zróbmy tak, żeby każdy wyobraził sobie inaczej ten pokój. Mam turkusowy piec, 3 drabiny, 2-metrową szafę z lat 30. 3 malowidła na ścianach robione przez moją mamę. Berło przywiezione z Afryki. I oczywiście fortepian na środku, na pięknym dywanie, który jest średnio czysty już.
2: Ale te malowidła egipskie, tak?
1: Egipskie, panie kapitanie, egipskie, tak. To jest... Mój tata jest egiptologiem. Jest egiptologiem, jest filozofem. Ale mieliśmy teatr przez jakiś czas, kiedyś, jak miałem 9 lat. Taki fajny teatr robiliśmy, który się nazywał Pod drabinami, stąd te drabiny. I przedstawienia nawet były robione. Muzyczne i egipskie takie... Nie wiem, sam to powiedzieć, miałem 8 lat, więc ja nie pamiętam za dużo. Ja byłem tam... Muzycznym byłem aktorem głównym, a w tym egipskim to tam... bardziej obserwowałem.
0: To trochę wyjaśnia, prawda, skąd u Jehudy Prokopowicza taka niezwykła charyzma. Reportaż Aleksandry Łapkiewicz Po prostu Jehuda znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, także na platformie podcastowej Polskiego Radia, a muzyczne spotkanie z artystą na naszej antenie już o 20:00. Tymczasem jest 17:36, za kilka chwil będzie mowa o teatrze.

0: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej i Antoni Witt w pierwszej części Sinfonietty Leosza Janaczka. To takie fanfary na wejście do studia Tomasza Mościckiego. Dzień dobry.
1: Kłaniam się Państwu. Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o spektaklu warszawsko-krakowskim. To jest wspólne przedsięwzięcie Krakowskiego Teatru Scena 100 i Teatru Współczesnego w Warszawie, w którym Tomasz Mościcki obejrzał Pacyfistów do tekstu według tekstu Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. To może zacznijmy od autora. Czy cieszą cię nowe polskie teksty na teatralnych scenach?
1: Ja bym bardzo chciał, żeby te polskie teksty były. Natomiast z tymi polskimi tekstami jest, jak wiadomo, od wielu, wielu lat bardzo poważny problem. I to nie jest problem, który pojawił się 20 lat temu, ale no to się właściwie narzeka od czasu, którego sięga moja teatralna pamięć. No a to już jest sporo, bo to jest ponad 40 lat. Zawsze był z tym problem. No, niestety możemy powiedzieć jedną rzecz, to jest chyba jednak bardzo smutne, że no, nowy Różewicz albo ani nowy Mrożek, no to się nam nie urodzili, nie narodzili. Inna sprawa, że no, ani tego Różewicza specjalnie się ostatnio nie grywa, ani Sławomira Mrożka.
0: No ale dobrze, to porozmawiajmy o tekście Marka Modzelewskiego, autora, który na swoim koncie ma już szereg dramatów, także scenariuszy telewizyjnych, kinowych. Czy to się dostrzega także w Pacyfistach?
1: To, czy to jest oczywiście bardzo sprawnie napisane, natomiast znaczy tak, to jest druga realizacja Modzelewskiego na scenie Teatru Współczesnego. Poprzednio to był Wstyd z 2019 roku, który był sukcesem frekwencyjnym tego teatru. Zapewne czai się już w tobie pytanie, jaką wartość literacką mają Pacyfiści. Więc ja od razu mówię, proszę Państwa, ja myślę o tym przedstawieniu, im dłużej od tej premiery, to ogarniają mnie coraz większe wątpliwości, ale one głównie jednak dotyczą wartości literackiej tego tekstu, bo no właśnie wszystko by się wydawało, że jest w porządku, że to jest sztuka, która obnaża taki straszny fałsz ludzkich postaw. Bo nie powinniśmy w ogóle streszczać sztuki, nie będziemy tego robić, no, ale to są dwa małżeństwa, zresztą bardzo dziwnie ze sobą powiązane tak zwanymi zaszłościami. Jedno jest małżeństwem niesłychanie progresywnym. Drugie zachowuje pozory konserwatyzmu. Oczywiście w pewnym momencie te wszystkie maski kruszą się i pękają. I z
0: pomysł
1: tego po prostu
0: prosty, ale chyba dający duże możliwości aktorom.
1: Tak, tylko że ja myślę, że problem tego wszystkiego jest po prostu taki, że to może jest i ciekawe, tylko no tam jest problem, że tam właśnie to jest nasadzone tak banał na banale, bo tam musi być wszystko.

0: I to, o czym się w tej chwili bardzo dużo mówi, to znaczy o takim poszukiwaniu tożsamości, także seksualnej młodych ludzi, takich problemów z określeniem się. No to jest oczywiście bardzo ważny temat i dobrze, że o tym się zaczęło mówić. Tylko, że no nagle autor, żeby to jeszcze uaktualnić, wprowadza problem wojny na Ukrainie i tu się pojawia przez cały czas ta zabawa w Ukrainie, na Ukrainie. Ja zresztą od razu mówię, proszę Państwa, że ja będę mówił do końca życia na Ukrainie, a nigdy masz w Ukrainie, dlatego, nie, bo to jest obowiązek, dlatego, że no, w Ukrainie jest to paskudny rusycyzm, o czym mało kto pamięta. I ja właściwie miałem takie wrażenie, słuchając tej sztuki, bo ja nie znałem tego tekstu, ale słuchając tego ze sceny, miałem taką reminiscencję, troszkę zapośredniczoną, ponieważ no, wbrew pozorom ja w tamtych czasach nie żyłem, ale w jakiś sposób je znam. Otóż przed wojną było coś takiego, co się nazywało, Moniko, z twoim i państwa przeproszeniem, Zadem. I to był Związek Autorów Dramatycznych, który skupiał wtedy polskich autorów piszących sztuki współczesne. No, Antoni Słonimski zarobił niejedną wierszówkę na wyśmiewaniu dzieł autorów tego Zadu, więc ja miałem takie wrażenie właściwie, że no, gdyby w dzisiejszych czasach żył jakiś, nie wiem, albo Kiedrzyński, albo Krzywoszewski, to prawdopodobnie uraczyłby nas takimi pacyfistami. No więc, proszę Państwa, ja to wszystko rozumiem, ale tak patrzyłem na tę scenę teatru współczesnego, no i jednak miałem takie skojarzenie wynikające już no, z dużego dystansu, dużego horyzontu czasowego, w który wszedłem. No jeżeli człowiek pomyśli, że 36 lat temu na tej scenie widział Tadeusza Łomnickiego w Bernhardzie, jeżeli widziało się tutaj teksty Gogola, jeżeli się oglądało teksty Mrożka, ale... i tak dalej, to znaczy, proszę Państwa, coś się po prostu z nami wszystkimi stało. Można powiedzieć, że oczywiście, że to jest postęp, ale tak jak Mrożka...
1: A może nie tylko teksty Mrożka są potrzebne publiczności i także teksty autorów współczesnych, być może nieco lżejsze, też do jakiejś części publiczności trafiają. Ale wiesz, chciałabym cię zapytać, może kończąc wątek samego tekstu, o aktorów. To jest popis na czworo, taki kwartet. Jak układały się twoim zdaniem tutaj napięcia pomiędzy... Jak rozumiem, ty widziałeś spektakl z Wojciechem Malajkatem, Mariuszem Jakusem, Agnieszką Suchorą i Moniką Krzywkowską.
0: Tak jest. Ja nie ukrywam, że bardzo żałuję, że nie oglądałem Jacka Braciaka, którego ja bardzo cenię jako aktora.
1: Który jest reżyserem.
0: Widziałem Wojciecha Malajkata. No i właśnie na tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Znaczy pytasz, jak to jest grane. Znaczy to jest, proszę Państwa, grane, jak to się mówi, no wspaniała aktorka tego teatru współczesnego, no mówi ona to, że to taka prawdka jest, że to jest grane tak zwanymi prawdkami. Właściwie to jest takie granie jeden do jednego. Ja miałem czasami takie wrażenie, chociaż nienawidzę w ogóle tego urządzenia na scenie, ale że oni właściwie wszyscy troszkę grają z wyjątkiem jednego aktora, to chciałbym od razu powiedzieć, to jest dla mnie w ogóle zaskoczenie, że oni wszyscy grają tak, jakby myśleli po prostu, że mają mikroport i że mogą sobie po prostu grać, to było kiedyś takie określenie w teatrze, takie granie w kamizele. Znaczy taka półwyrazistość, właśnie no nie nałożone na to, no, jakakolwiek forma, jednak no, mówienie na scenie, zawsze jednak mowa sceniczna jest inna niż mowa filmowa, a mowa filmowa jest inna od tej mowy życiowej. Więc miałem takie wrażenie nie do wyrazistości tego wszystkiego, chociaż to są po prostu, no, w zasadzie to są wszystko renomowani aktorzy. Natomiast mnie no taką prawdziwą niespodziankę i miłą, a widzę tego aktora już od paru sezonów na scenie teatru współczesnego, zrobił Mariusz Jakus. Ale to jest rzeczywiście, no, w wykonaniu tego aktora, no to się kiedyś mówiło, że no człowiek po prostu wyszedł z siebie i stanął obok. To jest rzeczywiście zrobiona rola, bardzo wyrazista. I to jest niesłychanie interesujące. I no myśmy tutaj mówili troszkę przed wejściem na antenę. Czy to jest takie przedstawienie, które, jak dzieci, czy ten tekst przetrwa? No moim zdaniem, proszę Państwa, no nie dojdzie chyba do takiej sytuacji, że maturzyści wrócą za 50, za 70 lat do domu, płacząc.

0: że na egzaminie maturalnym dostali grzałę z Modzelewskiego, bo nie umieli zinterpretować pacyfistów. Znaczy, proszę Państwa, to jest użytkowa literatura.
1: To niech nie płaczą młodzi ludzie po maturze.
0: Znaczy, ja bym wolał, żeby płakali jednak nad Mrożkiem niż nad pacyfistami Modzelewskiego, no, ale proszę Państwa, no mamy takie czasy.
1: Pacyfiści Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. O tym spektaklu mówił Tomasz Mościcki.
0: Bardzo
1: dziękuję. A ja dodam, że Jacek Braciak będzie gościem Moniki Pilch w audycji O Wszystkim z Kulturą już w tę środę. Być może ta nasza dzisiejsza rozmowa to jakiś rodzaj wprowadzenia do opowieści, którą myślę także o tym spektaklu zaproponuje Jacek Braciak.

0: Albert Schweitzer Quintet i trzecia część kwintetu dętego e-moll Antonina Reichy. 9 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Wspominał Tadeusz Nowakowski, weteran wolnej Europy. 3 maja 1952 roku, kilka minut po 12 w południe, jeszcze zanim admirał Miller przekazał radiostację Janowi Nowakowi, do mikrofonu podszedł Wiktor Trościanko. Odczytał pierwszy manifest, mocny i jednoznaczny, jak tamten kontekst historyczny.
5: Propaganda komunistyczna głosi, że Polska współczesna jest państwem niepodległym. Propaganda komunistyczna głosi, że Polska jest Rzeczpospolitą Ludową, zbudowaną na zasadach demokratycznych. Kłamstwo!

0: Kłamstwo! Kłamstwo! Kłamstwo przeżera całą atmosferę życia publicznego we współczesnej Polsce. Nieprawda. Polska nie jest Rzeczpospolitą, lecz krajem rządów przemocy. Nie jest ludową, gdyż lud jej, chłop i robotnik, najkrwawiej jest wyzyskiwany. I nie jest demokratyczną, gdyż cała niepodzielna władza spoczywa w rękach jednej partii, odbierającej rozkazy od obcego państwa, a jednostka ludzka pozbawiona jest podstawowych praw wolności obywatelskiej. Kłamstwem jest, że Polska pod tyranią komunistyczną rozkwita gospodarczo. Kłamstwem jest, że dopiero w tresurze rodzimych bolszewików powstaje nowa ludowa kultura. Kłamstwem jest, że Stalin dąży do pokoju na świecie. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Kłamstwo co dnia, od rana do nocy. Dymi się jak gaz trujący z lamów komunistycznej prasy, wyrażającej w polskich słowach myśli zrodzone na Kremlu. Kłamstwo co dnia, co nocy. Toczy się szeroką lawiną nieczystości z anten radiowych, przemawiających polskim głosem w rytm słów wystukiwanych na sowieckim dalekopisie. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo!
1: Wiktor Trościanko nie owijał w bawełnę twardych przesłanek, na jakich osadzono polską redakcję w Monachium, a po pewnym czasie dotarły na zachód słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który na wiadomość o inauguracji rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa miał powiedzieć: chwała Bogu, w piwnicy otworzono okno i wpłynie strumień świeżego powietrza.
2: Pora już się żegnać. W audycji Wybieram Dwójkę. Katarzyna First-Wojtkowska pozostaje za konsoletą. Za chwilę odezwie się do Państwa Tomasz Szachowski. Nad całością czuwała dziś Elżbieta Szymkowska. Muzykę wybrała Monika Kopcik. Monika Zając, słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 16. Życzymy Państwu pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19 będę rozmawiał z panem doktorem Tomaszem Kozłowskim z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk na temat relacji polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
2: 12 maja 1884 roku zmarł Bedřich Smetana. Dokładnie dlatego rok rocznie inauguracja festiwalu Praska Wiosna to koncert odbywający się 12 maja, w programie którego jest to najbardziej nieśmiertelne dzieło Bedřicha Smetany, czyli jego poemat Ma vlast, moja ojczyzna. Nie inaczej jest w tym roku. Tym razem Ma vlast wykona Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego pod batutą Petra Popelki, a koncert ten transmitować będziemy na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Na transmisję z Rudolfinum zapraszam we wtorek o 20:00. Do usłyszenia, Karol Furtak.
0: Autopromocja.

0: Program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Tomasz Szachowski, witam Państwa. Dziś kontynuujemy przegląd nagrań Milesa Davisa na nieco ponad 2 tygodnie przed setną rocznicą urodzin trębacza. W 2 ostatnich audycjach nagrania znacznie wcześniejsze, z drugiej połowy lat 50. to są wspólne realizacje z orkiestrą Gila Evansa, które należą do historycznego trzeciego nurtu. Dziś powracają jako pewna idea, jako pewien wzór dla muzyków, dla kompozytorów, którzy nadal próbują swoich sił, czy próbują w nowy sposób ująć ów trzeci nurt, najogólniej rzecz biorąc, wynikający z połączenia muzyki improwizowanej z muzyką komponowaną, już nie wchodząc wyłącznie na obszar jazzu. Zatem współczesność. Rok 82. Płyta koncertowa We Want Miles, którą oceniono znacznie wyżej niż album The Man with the Horn, który symbolizował powrót Davisa na scenę po kilku latach przerwy, był przyjęty entuzjastycznie właśnie dlatego, że Davis znów grał, znów miał nowy zespół. Ale zanim posłuchamy Milesa Davisa, wcześniej nagrania z płyty wydanej niedawno przez Agencję Polskiego Radia z nagraniami Mieczysława Kosza. To kolejna edycja z materiałów archiwalnych, praktycznie w ostatnich latach niewykorzystywanych. Tytuł symboliczny tego zbioru, Ikar, oczywiście nawiązuje do filmu Dawida Ogrodnika i do legendy pianisty, która niekoniecznie była odbiciem jego nieszczęśliwego życia. Ale liczy się przede wszystkim muzyka artysty o wyjątkowych zdolnościach, niespełnionego, który mieszcząc się w stylistyce jazzu wybrał własną drogę, która być może stała

właśnie wskazówką dla młodych muzyków w naszym kraju. Być może tą wskazówką jest nadal. Z tej niedawno opublikowanej płyty wybieram cztery standardy. To są utwory, które były ogromnie popularne w latach 50., 60., 70., również na polskich jazzowych estradach, na dżemach. Hasło Satin Doll, albo hasło Stella by Starlight, albo Solar, albo Misty natychmiast podnosiło temperaturę, podnosiło ekspresję, a jeżeli na estradzie pojawiali się muzycy znani, to wiadomo było, że jam session rozgrywać się będzie wspaniale dalej. Posłuchajmy, jak te utwory interpretował Mieczysław Kosz. Pierwszy, czyli Satin Doll, zarejestrowany podczas występu w Filharmonii Narodowej 19 października 1968 roku. Drugi, Stella by Starlight, w sali kongresowej 19 października 1969. Trzeci i czwarty, czyli Solar i Misty, w sali kameralnej Filharmonii Narodowej 30 października roku 70. października, więc to czas jazzu, czas festiwalu Jazz Jamboree. Gra Mieczysław Kosz.

To był Mieczysław Kosz w nagraniach z niedawno opublikowanej przez Polskie Radio płyty Ikar. Ikar w nawiązaniu do filmu poświęconego Koszowi Dawida Ogrodnika z 2019 roku. A ta współczesna płyta w dużej części z wcześniej niepublikowanymi pozycjami. Słuchaliśmy czterech standardów. Satin Doll, Ellingtona i Strayhorna, Stella by Starlight, spółki Young Washington, Solar, Milesa Davisa. Jest tu wymieniony także Chuck Wayne. On był autorem utworu, który był, powiedziałbym, wstępem do kompozycji Milesa Davisa, czy też Miles Davis oparł na nim swoją kompozycję już troszkę bardziej rozbudowaną. I wreszcie przed chwilą słynna ballada Earla Garnera Misty. Być może Państwo pamiętają wielką interpretację Sary Vaughan, tego właśnie utworu. A teraz Miles Davis z płyty We Want Miles z nagraniami koncertowymi zarejestrowanymi w klubie Kicks w Bostonie 27 czerwca 1981 roku, w Every Fisher Hall w Nowym Jorku 5 lipca tegoż roku oraz w Nishi Shinjuku w Tokio 4 października, również 81. Zespół zaledwie 7-osobowy, mówię zaledwie w stosunku do grup, które pamiętamy z lat 70., gdzie było po 4-5 perkusistów, 4 pianistów, czy też klawiszowców na fortepianach tradycyjnych i fortepianach elektrycznych. Słowem, były to potężne bendy, gdzie poszczególne osobowości nie były tak zaznaczone. Raczej chodziło o efekt masy. Pozwolę sobie tak to określić, i taki był Davis. Szalony, taki dążący do totalnego panowania nad muzyką, powiedziałbym, która też była przecież trochę mgławicowa w tych latach. W tym cyklu starałem się Państwu przedstawić bardzo różne pozycje, również te, które no budzą wątpliwości do dzisiaj. To były właściwie tak jakby zapisy z prób, nieskończone, szkice, nieskończone utwory, kompozycje, tylko szkice. A jednak właśnie w tych szaleństwach davisowskich kryje się jakaś tajemnica, jakaś niezwykła wartość może jazzu jako gatunku w ogóle. Jazz jest daleki od perfekcji, powiedziałbym takiej kosmetycznej czystości. Musi to być troszkę brudu. Przypominam sobie, mówił to wielokrotnie nieżyjący Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wracam do płyty We Want Miles. Lider oczywiście na trąbce i instrumentach klawiszowych. Bill Evans, nie mylić z wielkim pianistą, saksofonista, wówczas 23-letni, grający na sopranie. Mike Stern, także poniżej 30 na gitarze. Słynny Marcus Miller na gitarze basowej, który stał się twórcą, można powiedzieć, stylu pewnego brzmienia, sposób gry na gitarze basowej. Jeśli Państwo słyszą charakterystyczny klang, pracę kciukiem, można podejrzeć gitarzystów basowych z bliska na koncercie. To jest wszystko szkoła bliższa lub dalsza Marcusa Millera. Al Foster na perkusji i Mino Sinelu na instrumentach perkusyjnych. Z tego zestawu, tych, którzy byli w Polsce w 83, przede wszystkim pamiętany Mino Sinelu. Całość materiału koncertowego została wydana na dwóch płytach analogowych i znacznie później na kompaktach. I tu warto przypomnieć, że rok 1981, gdy odbyły się te trzy milesowskie, davisowskie koncerty, to był czas dopiero końcowych eksperymentów z zapisem CD, a obowiązujący do dziś standard został wprowadzony na rynek w roku 1982 przez firmy Sony i Philips.

zatem nie było mowy, by ten materiał od razu był opublikowany w wersji cyfrowej, bo tej wersji nie było. Z tych płyt wybieram na początek dwa utwory z drugiej strony płyty pierwszej. To ponad 15-minutowa kompozycja Fast Track i powtarzający się na różnych płytach tamtego okresu temat Jean-Pierre, który był rodzajem sygnału. Oczywiście sygnału późnego Davisa, bo my pamiętamy sygnały z okresu kwintetu z Coltrane'em, czy sygnału, który pojawiał się w nagraniach sekstetu. No tutaj to jest Jean-Pierre, choć ten bardzo prosty utwór miał również wersje znacznie dłuższe, rozbudowane, ekspresyjne. Zwracam uwagę zwłaszcza na solówki Mike'a Sterna na gitarze i Billa Evansa na saksofonie sopranowym. Całość opiera się na świetnej sekcji Foster Miller Sinelu, która bez szaleństw, ale z polotem prowadzi zdecydowaną narrację rytmiczną. To było jednocześnie nawiązanie do historycznych sekcji Davisa, ale również demonstracja nowej, także w sensie brzmienia, jakości. Oto Miles Davis Group z płyty We Want Miles.

W jazzowym klubie Dwójki słuchamy dziś nagrań z płyty Wymont Miles z 1982 roku. Nagrania zarejestrowane w 1981, wyłącznie koncertowe w Bostonie, w Nowym Jorku i w Tokio. Lider na trąbce instrumenta klawiszowych Bill Evans na saksofonie sopranowym, Mike Stern na gitarze, Marcus Miller na gitarze basowej, Al Foster na perkusji i Mino Sinelu na instrumentach perkusyjnych. I znów, jeśli chodzi o partie solowe w tej części, no bardzo może się podobać sam Miles Davis, który przekazuje zupełnie inny gatunek ekspresji niż ten, który pamiętamy pod koniec, powiedziałbym, tego okresu, tej epoki, w cudzysłowie, oczywiście połowy lat 70., gdzie częściej może grał takie przenikliwe klastery na organach, trąbka rzadziej też brzmiąca przedziwnie z przetwornikami elektronicznymi, a tutaj to brzmienie instrumentu bardzo mocne. Widać, że muzyk był w zupełnie innej, lepszej, znacznie lepszej kondycji fizycznej, choć pamiętajmy, że pewne dolegliwości, pewne choroby, które miał, one pozostały do końca życia. On i świetny Mino Sinelu na instrumentach perkusyjnych. Jeszcze raz to powtórzę, to był, jeśli chodzi o liczebność, znacznie mniejszy zespół niż te, do których Davis przyzwyczaił nas w latach 70. Przez to może muzycy bardziej wyraziści mogli pokazać się z każdej możliwej strony. Dostawali, powiedziałbym, większą przestrzeń do zaistnienia, no i skwapliwie z tej możliwości korzystali. Proszę Państwa, w tej części dwie kompozycje, Fast Track i Jean-Pierre. Jean-Pierre, coś w rodzaju sygnału, bardzo prosta melodyjka, która jednak pojawia się także w wersjach rozbudowanych. I teraz właśnie chciałbym przedstawić wersję ponad 10-minutową, która otwiera całą płytę, jest pierwszą pozycją na stronie pierwszej. Krytycy, niektórzy napisali, że jest to jedno z najlepszych nagrań, jeśli chodzi o Mike'a Sterna, o solo gitarowe. No, posłuchajmy, jak to było. Jean-Pierre, pierwsza pozycja z albumu We Want Miles.

Miles Davis, Bill Evans, Mike Stern, Marcus Miller, Al Foster i Mino Cinelu. Płyta We Want Miles z 82 roku nagrodzona Grammy za najlepsze jazzowe nagranie właśnie tegoż 82 roku. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy od Mieczysława Kosza i zakończymy jego nagraniem z nowej płyty Polskiego Radia. Martwe liście kosmy. A ja się żegnam. Tomasz Szachowski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura, Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
0: Reklama.
3: Jest 19.
4: Dwójka jest też na miejscu rządu.
3: Przed mikrofonem Beata Stylińska, czas na...
5: Głosy.
3: Czyli cytaty z wypowiedzi naszych dzisiejszych gości. Ich listę otwierają jurorzy zakończonego wczoraj Festiwalu Filmów Jednominutowych, który odbywał się w Gdańsku. Minuta, czy jest to wystarczający czas na opowiedzenie historii?
6: Tak. Słyszałem dzisiaj, że istnieje Festiwal Filmów Siedmiosekundowych i wierzę w to, że też się da.
7: Maciej Buchwald, juror.
6: Wydaje mi się, że czas w ogóle nie jest ograniczeniem, a wręcz może być takim fajnym ograniczeniem właśnie dyscypliny, bo oglądałem filmy trzygodzinne, które żadnej historii nie opowiedziały, a widziałem minutowe, które opowiedziały.
8: To jest taki paradoks, że wydaje mi się, że ten format, który jest bardzo ograniczony, daje też pewne możliwości.
7: Kasper Bajon, juror.
8: Trzeba tutaj być bardzo, moim zdaniem, skrupulatnym i umieć selekcjonować i się ograniczać. Ta jedna minuta przy filmach, które czasem mniej wyszły, że tak powiem, i które nam się mniej podobały, ja paradoksalnie miałem wrażenie dłużenia się. To jest ciekawe. Mimo, że to trwa minutę, że film jednominutowy też się może dłużyć, co oznacza, że to jest całkiem sporo czasu na opowiedzenie czegoś, tylko trzeba mieć na to naprawdę dobry pomysł i trochę myśleć plakatowo.
9: Wymaga właśnie dyscypliny i tego, żeby opowiadać obrazem, nie komentować, nie tłumaczyć za bardzo, tylko żeby pozwolić tym filmom, tym sytuacjom się rozwinąć we własnym tempie i żeby właśnie ta minuta też nie była przewalona, żeby nie próbować załadować tam zbyt dużo.
7: Emmy Buchwald, jurorka.
9: Szczególnie, jeżeli mamy mało środków, mało czasu, to powinniśmy jednak skupić się na jakiejś własnej wrażliwości, na oryginalności, na tym, że możemy pokazać coś, czego nikt inny nie pokaże i to wcale nie musi być spektakularne. To nie musi być kino z Hollywood, tylko to może być kino z małej polskiej miejscowości, które po prostu odkryje nam jakąś prawdę o człowieku i o świecie, która będzie pokazana w skromny sposób.
3: Na kolejny, 21. Festiwal Filmów Jednominutowych musimy poczekać do przyszłego roku. O kilka lat dłuższą, bo 25-letnią historią mogą poszczycić się Miesiąc Fotografii w Krakowie i Fotofestiwal w Łodzi. Opowiadali o tych bliskich sobie festiwalach ich dyrektorzy Krzysztof Candrowicz z Łodzi i Tomasz Gutkowski z Krakowa.
10: Mamy nie tylko wspólną misję popularyzacji fotografii i popularyzowania uważnego patrzenia i używania fotografii do dowiadywania się czegoś ciekawego o świecie współczesnym, ale przede wszystkim się wspieramy, kibicujemy sobie i robimy to od pierwszych edycji naszych wydarzeń od 25 lat. My mamy troszkę inną numerację, bo tutaj Fotofestiwal w Łodzi w tym roku 25. rocznicę obchodzi. My niby też, ale edycja 23.

0: od właściwie 4 lata temu przeszliśmy w tryb Biennale, robimy festiwal co 2 lata, dzięki czemu mamy też przestrzeń na robienie innych rzeczy jako fundacja.
1: Tak, minęło właściwie ćwierć wieku, w którym wspólnie jakby krytycznie myślimy nie tylko o fotografii. Wydaje mi się, że to jest to, co nas najbardziej łączy, że fotografia jest medium i jakby sztuki wizualne, które pomagają nam interpretować świat i rozmawiać o największych wyzwaniach współczesności. I festiwale są w pewnym sensie takim tylko badaniem, researchem na tematy, o których chcemy opowiadać. I co roku, co 2 lata wybieramy takie ważne z naszego punktu widzenia tematy. I tutaj też się bardzo mocno uzupełniamy, często nawet konsultujemy, dowiadujemy się wcześniej, na jaki temat jest festiwal w Krakowie i w Łodzi. I to wspólnotowy charakter, ta przyjaźń towarzyszy nam przez 25 lat. Tomek był jedynym pierwszym gościem na pierwszym łódzkim fotofestiwalu.
2: Gościem spoza łódzkiego.
1: W 2001 roku i tak nawet dziwiliśmy się, dlaczego przyjechać do Łodzi. Wtedy byliśmy jeszcze grupą studentów i przyjechał do nas młody dziennikarz z Warszawy, Tomasz Gutkowski, i tak zaczęła się nasza 25-letnia przyjaźń.
3: 23 miesiąc fotografii w Krakowie rozpocznie się 14 maja, a 25 fotofestiwal w Łodzi 18 czerwca. Przenosimy się teraz do Muzeum Literatury w Warszawie. Jest to prawdziwy skarbiec. Znajdują się tam nie tylko rękopisy, ale i nośniki z zapisanymi głosami pisarzy i poetów. Głosem, który między innymi można tam usłyszeć, jest nagrana w 1954 roku Zofia Naukowska.
4: Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu i w śpiewie. Możność usłyszenia myśli człowieka, wypowiedzianych jego głosem z głębiny przemienionego, jest czymś, co staje się możliwe, co się urzeczywistnia. Wielkim wydaje mi się również znaczenie, jakie ma dla współczesnych utrwalanie na płycie arcydzieł literatury, poezji, prozy i dramatu. Wypowiedzi najlepszych wykonawców, w rygorach ścisłej myśli, szczerości, uczucia, no i, co ostatnie, lecz nie najmniej ważne, językiem nie tylko pięknym, ale całkowicie wolnym od zaniedbań i błędów.
5: To jest nagranie z 1954 roku, najpewniej z targów książki w 1954 roku. Trudno czasem odtwarzać te szczegółowe okoliczności, jeśli na przykład rzecz nie była nagrywana tutaj bezpośrednio u nas, w naszym archiwum, ale jest to możliwe i akurat to jest ten ciekawy przypadek, kiedy mamy tę wiedzę. Praca nad opracowaniem zbiorów bywa pracą detektywistyczną. Teraz opracowujemy taką wypowiedź Jerzego Lisowskiego, czyli wieloletniego redaktora pisma Twórczość, i na przykład dowiedziałam się z opracowywania tej wypowiedzi o istnieniu mało znanego poety francuskiego z XVI wieku, którego przekładu Lisowski wówczas w czasie tej wypowiedzi się podejmował.
3: Przewodnikiem była Natalia Małecka z pracowni fonicznej Muzeum Literatury. I na zakończenie Jehuda Prokopowicz, który dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego już wystąpił o 18, ale który wystąpi jeszcze raz ponownie za niecałą godzinę. Oto co mówił o wyborze repertuaru.
6: Jest to z jakiegoś punktu widzenia kontrast. Z drugiej strony jest to też pokazanie, jak kompozytorzy właśnie sięgali do muzyki folkloru z zupełnie różnych stron i właściwie używając zupełnie nowych języków i narzędzi muzycznych, co jest bardzo fascynujące, jak można właściwie dość podobne rzeczy pokazać zupełnie inaczej. Co prawda jest to folklor węgierski, ale wciąż jest to folklor. Tak jak sam Chopin mówił o Mozarcie, że jest właściwie jeden z największych, ponieważ umiał tak muzykę przekazać z taką prostotą. Zresztą często się mówi właśnie o Chopinie w kontekście prostoty. A jeśli sam Chopin nazywał Mozarta mistrzem tego gatunku, to ciekawie jest pokazać właśnie, dlaczego mógł tak sądzić. A Liszt był przyjacielem Chopina przez wiele lat i to tylko utwierdza, że byli w dość podobnej stylistyce. Chociaż etiudy transcendentalne są niezwykle głębokimi utworami. To nie są utwory, które chcą właściwie pokazać, patrzcie, jak szybko umiem ruszać palcami.
3: Folklor węgierski, ponieważ już za godzinę...

0: Muzyka Fryderyka Chopina zostanie zestawiona z twórczością Béli Bartoka. Recital Jehudy Prokopowicza także na naszej antenie w transmisji, początek o godzinie 20, a w pogłosach to już wszystko. Beata Stylińska. Dziękuję bardzo.
1: Autopromocja. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotkamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.
2: W ubiegły weekend została otwarta 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Biennale w Wenecji, która w tym roku odbywa się pod hasłem In Minor Keys, czyli w molowych tonacjach. W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z tegorocznego wydarzenia, które wywołało kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczęło. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
3: Czym dziś jest teatr tańca?
4: Kto w nim gra, występuje, a może po prostu tańczy?
3: Wreszcie, skąd jego rosnąca popularność w ostatnich latach?
4: Zapraszamy na spotkanie z Ramoną Nagapczyńską i Agatą Skrzypek.
3: Zaczynamy dziś o 22:30.
4: Do usłyszenia w audycji Rozmowy po zmroku. Maria Czok
3: i Dominik Gac.
1: Autopromocja. O wszystkim z kulturą.
5: Przed mikrofonem Marta Strzelecka, audycję wydaje Aldona Łaniewska-Wołk, a będziemy dziś rozmawiać o pisarce, tłumaczce, autorce felietonów, Mirze Michałowskiej. Gościmy autorkę pierwszej biografii tej bohaterki, Monikę Ksieniewicz-Mil. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Ile miałaś lat, kiedy przeczytałaś pierwszą książkę albo tekst Miry Michałowskiej?
6: O, nie pamiętam, ale na pewno naście. Z 11, 12.
5: I to były takie książki dla młodych odbiorców,
6: podejrzewam,
5: młodych,
6: że tak,
5: czytelników.
6: Znaczy nie, na pewno znałam też Sezamki. To są te z serii Wewiórka, taka wydawana za komunę. To było dla najmłodszych dzieci, czyli musiałam się spotkać z Mirą, jak miałam, nie wiem, 5-6 lat.
5: Czyli to była autorka obecna w twojej biblioteczce albo w bibliotekach, do których uczęszczałaś. I jakoś to przywiązanie do tej autorki budowało się przez lata kolejne, prawda? Musiało tak być, skoro doprowadziło do spotkania czytelniczki, fanki, tak, ze sławną pisarką.
6: Tak, a egzemplarz Wojny Domowej u nas w rodzinie był tak zaczytany, że wypadały z niego kartki. Co prawda akurat każdy, kto zna książki wydawane w dawnych czasach, wie, że one nie były po prostu dobrze klejone, ale faktem jest, że też były bardzo czytane w mojej rodzinie. Nawet z podziałem na role czasami.
5: Ojej, naprawdę? Tak to się odbywało?
6: Tak. Mam też koleżankę z liceum, która mi czytała też z podziałem na role, tylko inną książkę, nie Wojna domową, tylko Drobne ustroje. Ona mieszkała na Żoliborzu, miała taką ślepą kuchnię. Pozdrawiam Marysię, jeśli będzie nas słuchała. I ona mi to czytała z podziałem na role, pamiętam, w tej ślepej kuchni. A byłyśmy w liceum, a to jest książka dla dzieci, więc proszę sobie wyobrazić, jak cudowne są te książki, że można je czytać nawet będąc, powiedzmy, nastolatką.
5: No też ten podział na role daje jakieś wyobrażenie o tym, jak świetne dialogi i taki język, który rzeczywiście wydaje się naturalny, co potem było widać też w Wojnie domowej, charakteryzował teksty Michałowskiej, prawda? To jest jedna z cech jej stylu, że on był taki łatwo przyswajalny i wydawał się czymś naturalnym, takim z życia wziętym.
6: Tak, i to było niesamowite, bo ona oczywiście była przedstawicielką inteligencji, a jednocześnie miała niesamowite ucho, bo potrafiła tak jakby prostego człowieka świetnie sportretować w tych dialogach. Obojętnie jakiej klasy, zawsze te dialogi iskrzyły humorem. A to, jaki miała słuch do dialogów i w ogóle jak umiała przerobić na literaturę to, co słyszała, to też pokazuje, jak pracowała na przykład w teatrze czy dla teatru.

są wspomnienia ludzi z Teatru Komedia czy Teatru Powszechnego, którzy pisali, że w dniu premiery Mira siedziała zawsze w pierwszym rzędzie, blisko inspicjenta, i na żywo potrafiła zmienić tekst, że na przykład na premierze coś źle słychać było ze sceny i potrafiła to zmienić, i aktorzy troszeczkę jej nie lubili.

0: między innymi. I ta współpraca i z radiem, i z telewizją była ważna, prawda, w jej biografii twórczej.
1: Tak, bardzo. Przede wszystkim dla radia bardzo dużo słuchowisk tłumaczyła. A telewizja wtedy, bo w czasach, kiedy ona zaczynała jako dziennikarka, to dominującym medium było radio, nie telewizja. Więc na początku oczywiście radio, ale jak zaczęła raczkować telewizja, czy zaczęła być, no nie wiem, czy można powiedzieć popularna, bo nie wszyscy mieli odbiornik telewizyjny w domu, ale kiedy zaczęła właśnie wchodzić telewizja, to wymyśliła dla niej Teleecho, taki pierwszy, można powiedzieć dzisiaj talk show, ale to oczywiście nie był taki talk show, jak znamy z dzisiejszej telewizji. To była taka rozmowa na żywo, która była prowadzona przez na początku kilkoro prowadzących, ale jedną ze stałych od początku prowadzących była Irena Dziedzic. To była dziennikarka, wtedy nikomu nieznana, radiowa, która się wyrwała z Krakowa do Warszawy i też ona nie chciała przejść do telewizji. Bardzo się broniła, a mi rada nie mówiła. To jest taka anegdota, która naprawdę świetnie pokazuje, jak tamte czasy wyglądały. Mówi do niej, słuchaj, najwyżej nikt tego nie będzie oglądał. I potem Irena Dziedzic, jeśli chodzi o sławę, przybiła prawdopodobnie też wojnę domową, bo nawet zagrała sama siebie w tym serialu. Tak. Prowadziła Sopot i chyba 30 lat, czy 25 prowadziła ten program.
0: No, stała się gwiazdą telewizyjną.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Zaczęłyśmy
1: no i oczywiście wojna domowa.
0: Tak.
1: Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to jest taki telewizyjny hit wszechczasów, który zanim jeszcze weszły komercyjne stacje typu Polsat czy TVN, to było powtarzane non-stop w polskiej telewizji. Pamiętam zawsze jakieś wakacje, kiedy nie było co puścić w telewizji, to zawsze leciały jakieś powtórki wojny domowej. Teraz chyba są na TVP Historia, a na pewno na VOD można wszystkie obejrzeć.
0: No tak, to jest taki serial, który osoby mające dziś 40 albo więcej lat doskonale pamiętają właśnie z tych czasów, kiedy było niewiele programów telewizyjnych i czołówka tego serialu też, ilekroć pojawi się tytuł, brzmi w głowie, prawda?
1: Trudno, tak, ta piosenka.
0: Trudno ją wyrzucić z pamięci. Zaczęłyśmy od takich faktów, które mogą kojarzyć się z Mirą Michałowską, z jej biografią twórczą, ale myślę, że zanim jeszcze do nich wrócimy w tej rozmowie, warto porozmawiać chwilę o biografii, bo to są dwie sprawy, które w każdej twórczości jakoś, w każdym życiorysie twórcy jakoś się łączą, ale w przypadku Miry Michałowskiej wydają mi się szczególnie ważne. I biografia, i twórczość. To w jakiś taki specyficzny sposób się u niej przenikało. Jest kilka punktów w tej biografii. Miriam Zandel, bo Mira urodziła się jako Miriam Zandel w 1914 roku w żydowskiej rodzinie. Jej pochodzenie, tragedie jej rodziny z tym związane, Holokaust, to nie były tematy, do których wracała często, czy o których mówiła otwarcie. Czy dla ciebie, autorki biografii, to był duży problem?
1: Nie tyle problem, co nie mogłam zrozumieć, czemu ona to ukrywała, bo ja wzrastałam w takim domu, w którym tak jakby to, że ktoś jest pochodzenia żydowskiego, to nie było żadnym jakimś, nie wiem, w ogóle ani tematem do dyskusji, ani czymś nadzwyczajnym. Oczywiście wiadomo, że był Holokaust i ludzie się bali i nie rozmawiali o tym, ale Mira też pochodziła z Żydów, którzy byli zasymilowani. I bliżej było do Antoniego Słonimskiego, czy do Juliana Tuwima, którzy uważali, że są Polakami. A to, że akurat urodzili się Żydami, to jest po prostu przypadek historyczny. Nie ma to znaczenia. Zresztą mąż Miry i Mira też kręcili się wokół PPS-u. To była taka partia, która była powiedzmy bardziej intelektualna niż Komunistyczna Partia Polski. I oni mieli w spadku po Piłsudskim taki ideał, że Polska jest krajem wielokulturowym, że każda mniejszość, która zamieszkuje tereny Polski, każdy, kto się czuje Polakiem, może tym Polakiem się nazywać. Więc wyrosła z czegoś takiego i raptem okazało się, że całe życie ukrywała paranoicznie wręcz, że jest Żydówką. Mało tego, jak ja ją poznałam, to nawet słowa na ten temat się nie zająknęła. Oczywiście pomijając to, że ja może nie byłam dla niej jakąś równorzędną partnerką do dyskusji, bo ją poznałam, jak byłam nastolatką, ale z opowieści Agaty Tuszyńskiej czy Ewy Junczyk-Ziemeckiej, które ją bardzo dobrze wtedy znały, też wiem, że nawet z nimi na te tematy nie chciała rozmawiać i jak ktoś poruszał ten temat publicznie, to potrafiła bardzo ostro, kategorycznie przerwać wątek. I oczywiście to, co odkryłam na temat jej pochodzenia i tego, jakie miała poczucie winy z powodu tego, że zupełnie przez przypadek, jako jedyna z całej rodziny ocalała, i przypadku rodziców ocalała z Holokaustu.

A w przypadku brata to w ogóle nie wiadomo, w jaki sposób on zginął, gdzie jest pochowany. To w ogóle ta tragedia rzucała się cieniem na całe jej życie. To oczywiście rozumiem dzisiaj, że mogła mieć tą nieprzepracowaną traumę, a nie przepracowała jej, ponieważ prawdopodobnie brakowało jej narzędzi, albo nawet te narzędzia, które miała, uważała, że miała takie wyparcie, że uważała, że to nie jest dla niej. Bo też z wielkim zdumieniem odkryłam takie rzeczy, że ona na przykład pisała o przykładzie Sylwii Plath, o Szklanym Kloszu. Pisała różne eseje, bo ona oprócz tego, że była tłumaczką, również udzielała się w Związku Tłumaczy Polskich. I bardzo często miała zajęcia dla młodych adeptów tłumaczenia. Też publikowała wiele tekstów w literaturze na świecie. Oprócz tłumaczenia nowych tekstów, również pisała o tym, jak trudny był to tekst i dlaczego, i tam wyjaśniała. I pamiętam jeden z takich tekstów, czy w którymś wydań z Szklanego Kosza był taki esej po słowiu albo wstępie, nie pamiętam, ale ona tam pisała, że właśnie gdyby Sylwia Plath miała dostęp do leków, które są już tam w latach 60. czy 70., gdyby te leki były w latach 50., może by uniknęła tragicznego losu. Ja sobie pomyślałam, no nieźle, tłumaczy Sylwii Plath, a nie ma refleksji o tym, że sama całe życie zmagała się po pierwsze z bezsennością, po drugie z depresją i to taką wysoko funkcjonującą, no i po trzecie z tą traumą. Potem odkryłam, że młody student socjologii, Jerzy Kosiński, kiedy pierwszy raz poleciał do ONZ-u, do Nowego Jorku, wtedy jej mąż był ambasadorem PRL-owskim w Przedstawicielstwie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, i Jerzy Kosiński miał za zadanie właśnie donoszenie na Michałowskiego, ale jak wiemy, Kosiński niezbyt się odnalazł w tej roli szpiega i mało donosił, natomiast wiem, że zaprzyjaźnił się z Mirą i ona była strasznie przejęta tymi jego opowieściami o jego tragicznym dzieciństwie, bo on opowiadał jej o później tym, o tym, co się złożyło na fabułę Malowanego Ptaka, jako o własnych przeżyciach. I ona mu doradzała wręcz, żeby poszedł do psychoanalityka, bo wtedy się chodziło do psychoanalityka, nie do psychologa czy psychoterapeuty, i żeby się zmierzył z tym swoim tragicznym losem. On oczywiście odmawiał. Mało tego, ona też próbowała mu załatwić stypendium jakieś, bo on nie chciał wracać do PRL-owskiej Polski. Usiłowała go jakoś znaleźć mu jakieś możliwości, żeby mógł zostać w Stanach Zjednoczonych. I na przykład próbowała mu załatwić stypendium w jakiejś fundacji, tylko ta fundacja dawała stypendia tylko żydowskim studentom pochodzenia żydowskiego. I wtedy, to też śmieszne, bo i Mira, i Jerzy Kosiński wzajemnie przed sobą udawali, że nie są Żydami. Mamy tak, mamy Szklany Klosz, mamy Kosińskiego Malowanego Ptaka i jeszcze, najbardziej tragiczna rzecz, bo to było kolejne 10 lat później, Mira tłumaczyła Williama Styrona, który napisał jeden z takich najbardziej przejmujących literackich dowodów na to, jak wygląda życie pisarza, który zmaga się z depresją. I nawet jeden z synów młodszy pytał się jej, opowiadał mi o tym, że pytał, mamo, przecież ty tłumaczyłaś In the Darkness i w ogóle nic nie skumałaś, że mogłabyś sama pójść do tego psychoanalityka? No i też Mira milcząco odwróciła głowę i nawet nie chciała z synem na temat rozmawiać, więc ja oczywiście próbowałam z różnymi osobami, które zajmują się profesjonalnie psychoterapią, psychoanalizą i leczeniem traumy, rozmawiać na te tematy. No i najbardziej takim realistycznym tłumaczeniem wydaje się to, że Mira po prostu żyła w tak głębokim wyparciu, że nawet nie przykładała tych narzędzi, które miała w ręku do siebie. W ogóle nie widziała tego, że ma jakiś problem, co oczywiście skończyło się pod koniec życia tym, że jeszcze zachorowała na chorobę Parkinsona i leczyła się sama jakimiś lekami od psychiatry. A jak googlowałam, kiedy dokładnie leki na depresję zostały wprowadzone w Polsce i w ogóle zarejestrowane przez WHO, to był 97 rok. W Polsce początek lat 2000, to już był całkowity schyłek życia Miry i ona, nawet gdyby już wzięła te leki nowej generacji, to by prawdopodobnie już na nią nie zadziałały, bo przez całe życie funkcjonowała na takiej dosyć śmiercionośnej mieszance leków uspokajających, które można było kupić w amerykańskich Rossmanach. Czyli to był taki lek, który w Polsce został zarejestrowany jako Aviomarin, czyli lek na chorobę lekomocyjną. I ona tymi lekami sama się leczyła, zresztą też lekami na bezsenność, i miała swojego psychiatrę, który leczył ją na Parkinsona, ale jak wiemy, choroba Parkinsona, również leki się zmieniają, ta choroba jest coraz lepiej zbadana. Dzisiaj to już, powiedzmy, można nawet długo przeżyć chorując na to. Jest taki serial teraz z Harrisonem Fordem, który on gra psychoterapeutę notabene, który choruje na Parkinsona. Jest pokazane właśnie przez 3 serie, jak można świadomie żyć, będąc osobą chorą na Parkinsona. Natomiast Mira nie miała dostępu do tych dobrych leków, nie miała świadomości, czy nie miała refleksji na temat tego, że sama powinna się też leczyć psychoterapeutycznie.
i doprowadziło to do tego, że po prostu

0: prostu pod koniec życia, już po śmierci męża, tego drugiego się poddała i tak jakby te wszystkie problemy ją pochłonęły.
1: Zapytałam o to, bo wydaje mi się to ważnym wątkiem w twojej książce, to jak ty sobie radzisz z tym nierozwiązanym przez nią problemem i rzeczywiście powiedziałaś o twoich konsultacjach, jakby w jej imieniu z terapeutami, żeby dowiedzieć się, jak skonstruowany był ten problem, jak go można było rozwiązać.
0: W trakcie pisania tej książki zmarła tragicznie moja siostra. I sama osobiście zmagałam się z żałobą. I zawsze Mira i w listach, i w relacji z osobami, które żyją jeszcze i które ją znały, od których wiele się dowiedziałam na temat tych ostatnich dni jej życia, dowiedziałam się, że ona bardzo przeżyła tą śmierć tego męża drugiego. I praktycznie, o ile wcześniej miała pracę, miała tłumaczenia, miała te felietony w twoim stylu, czy w Gazecie Bankowej, jakoś chodziła na jakieś spotkania do czytelnika, bo przecież ja ją też spotkałam dokładnie w tym momencie, kiedy według relacji osób, które były z nią blisko, ona miała już wtedy depresję. A ja wtedy ją poznałam i jak przychodziłam do niej do domu, to w ogóle nie byłabym, znaczy dzisiaj nie jestem w stanie w ogóle sobie tego przetworzyć, że ona już wtedy miała taką głęboką depresję i była bardzo nieszczęśliwa. Więc wiem, jak można funkcjonować, mierząc się z żałobą. I wiem też, że dzisiaj są o wiele większe możliwości, że osoba, która nawet głęboko rozpaczająca jest w stanie znaleźć sobie takie poduszki, takie zabezpieczenie psychiczne, że jest w stanie z tego świadomie się wyprowadzić. A Mira możliwe, że nie miała, ale podejrzewam też, że po prostu nie chciała. Nic już nie trzymało jej przy życiu. Zresztą też w okolicach śmierci męża została, powiedzmy, może nie zwolniona z twojego stylu, ale już przestano z nią współpracować. Bo to była taka, ona nie była tam na etacie, tylko współpracowała i w którymś momencie już te felietony, czy te artykuły, które ona oddawała, już wymagały tak wielkiej redakcji i tak wiele pracy, że redaktor naczelna ówczesna Krystyna Kaszuba jej po prostu, krótko mówiąc, już podziękowała. Więc Mira nie miała żadnego takiego haczyka, który by ją trzymał z tym życiem zewnętrznym i po prostu odpuściła. Natomiast mnie przede wszystkim trzymało przy życiu skończenie tej książki. Więc
1: to ciekawe.
0: Też ostatni rozdział, ten o żałobie, był o wiele ostrzejszy i taki bardziej, jakby to powiedzieć, krytyczny w stosunku do Miry, ale przetworzony przez moje własne doświadczenie żałoby stwierdziłam, że no, kim ja jestem, jakie ja mam prawo oceniać kogoś, kto jest pogrążony w żałobie i jeszcze ma depresję.
1: Ciekawe.
0: Więc troszkę tam złagodziłam ten ton.
1: Jak się wiążą, plączą losy biografki i bohaterki tej biografii. Druga ważna sprawa w biografii Miry Michałowskiej to jest jej życie z Jerzym Michałowskim. Pominęłam celowo pierwsze małżeństwo na potrzeby tej rozmowy, bo nie jesteśmy w stanie ogarnąć całej biografii. Zostawmy też zresztą tę przyjemność czytelnikom. Ale to życie dyplomatyczne i w Londynie, i w Nowym Jorku stało się dla Miry też takim tematem jej tekstów, prawda? I to tych z jednej strony krytycznych wobec życia w PRL-u, z drugiej jakoś tam dokumentujących jej życie za granicą. I wszystkie też charakteryzują się podobnym stylem. Jest tam i ironia, trochę cynizmu, jakaś też maska, ale też trafne obserwacje feministyczne, dziś powiedzielibyśmy. Czy tak. To były też ważne dla ciebie teksty?
0: Tak, bardzo ważne. Właśnie najbardziej, jak przeczytałam wszystko, co ona napisała, będąc za granicą, szczególnie teksty po angielsku, których polski czytelnik nie zna, ponieważ one nigdy nie były przetłumaczone na polski, z wyjątkiem jednego opowiadania, które przetłumaczył Piotr Oczko dla Znaku, można je przeczytać online. To wszystkie, i jej książka, która została wydana i w Anglii, i w Stanach Zjednoczonych, miała nawet recenzję w The Economist, z której Mira była bardzo dumna, i felietony, które pisała dla Harper's Bazaar, właśnie to opowiadanie New Yorkera, i czy w stanie wojennym pisała do The Boston Globe, to ja byłam zdumiona tym, że no, nikt po pierwsze tego nie przetłumaczył do tej pory, a po drugie, że to jest takie ciekawe. I też byłam zdziwiona, że ona mi na przykład, bo jak myśmy się poznały, to ona bardzo chciała, żebym ja poszła na studia dziennikarskie, bo ja wtedy kończyłam podstawówkę i powiedziała właśnie, że tam dziennikarstwo to się może nauczyć w sumie, ale że trzeba mieć też taki rys temperamentu i ona widziała u mnie ten rys. Ja jeszcze wtedy u siebie tego nie widziałam, ale ona tak. i powiedziała, że dla mnie właśnie studia dziennikarskie są super. No i właśnie przekonując mnie do tego, żebym studiowała dziennikarstwo, nie powiedziała mi,

0: że publikowała tu i tam, a na każdej wizycie, jak byłam u niej, bo ja tam chodziłam do niej przynajmniej raz w miesiącu na jakieś takie pogadanki, dzisiaj można by powiedzieć, że Mira mi robiła mentoring, to ona zawsze tą wizytę kończyła dając mi jakiś swój przekład. I dostałam od niej kilkanaście przekładów i ona zawsze powtarzała, że absolutnie najważniejsze jest to, żebym znała jeden albo najlepiej dwa języki obce, bo to, co mam w głowie, zawsze pomoże mi przetrwać i zawsze da mi pracę. Oczywiście potem, jak się dowiedziałam, pisząc biografię, ona dokładnie na tym zarabiała i w czasie wojny, i w ogóle zarabiając na siebie, bo ona, tak jak wspomniałaś, była feministką. Oczywiście ona pewnie nie znała tego słowa, kiedy tak robiła, czyli zarabiała na siebie i posiadała własne konto, ale to była jej obsesja, że żeby własną pracą zarobić na siebie i mieć własne konto. I nigdy nie mieli na przykład z mężem wspólnego konta, mieli właśnie, ona miała oddzielne konto. I co ciekawe, jej synowie po jej śmierci ze zdumieniem odkryli, że ona więcej zarabiała na tłumaczeniu i na pisaniu i publikowaniu za granicą, niż jej mąż, który był ambasadorem PRL-owskim, ambasadorem nominowanym ad personam, czyli miał jedną z najwyższych funkcji w ogóle ambasadorskich. I on zarabiał de facto mniej niż ona na tych wszystkich tłumaczeniach i pisaniu.
1: Tak, to dużo mówi też o tym.
0: To było niesamowite.
1: Jak dużo pracowała, prawda?
0: Podajmy ona jeszcze... praktycznie nie spała, no też wiemy, że tak. Cierpiała na bezsenność.
1: Podajmy jeszcze tytuł tej książki, bo dziś możemy sobie kupić w jednym z sklepów internetowych książkę nieprzetłumaczoną. Nobody Told Me How, to jest ta książka, o której wspominałaś.
0: Tak, A Diplomatic Entertainment, tak. I to jest książka, która opowiada w dwóch częściach. Jedna część jest o Londynie, druga o Nowym Jorku. I to jest o tym, jak rodzina zaczyna swoje życie na placówce w zachodnim kraju. I to oprócz tego, że to jest obyczajówka z bardzo delikatnym rysem politycznym, bo to bynajmniej nie jest żadna ani krytyczna, ani polityczna książka, to jest po prostu taka dobra, obyczajowa opowieść, właśnie z bardzo dobrym humorem, z ironią napisana, przepięknie ilustrowana. I Mira tam opowiada o tym właśnie, jak wygląda to wielkie życie za granicą. I oczywiście jednym z powodów, dla których ta książka nigdy nie była przetłumaczona, jest prawdopodobnie to, że w czasach systemu komunistycznego małżonki ambasadorów w ogóle nie mogły zarabiać.
1: Nie mogły mieć pracy dodatkowej.
0: Nie mogły mieć pracy, nie mogły... Znaczy w ogóle nikt nie mógł mieć nawet konta w dewizach, nawet ambasador. A nie dość, że oni mieli te konta w dewizach, to jeszcze Mira zarabiała i to bardzo dobre pieniądze, więc podejrzewam, że to dlatego. Ale na przykład teraz, czemu tego nikt nie chce przetłumaczyć, nie mieści mi się w głowie.
1: Może
0: tym bardziej, że
1: wydarzy.
0: Na jesieni... No właśnie, chciałabym tu zachęcić nowo powstałą redakcję Harper's Bazaar. Wiem, że Harper's Bazaar będzie wydany we wrześniu, chyba ma premierę pierwszy numer, żeby zrobiło tłumaczenie, albo żeby napisało cokolwiek o Mirze, ponieważ Mira opublikowała jeden z takich najbardziej, moim zdaniem, przejmujących reportaży w 1946 roku. Tytuł tego reportażu I Came Back From Poland to jest jej zapis tego, co widziała w zburzonej powojennej Warszawie, kiedy przyleciała, uwaga, jako zachodnia dziennikarka magazynu The Time z generałem Eisenhowerem, który witał wtedy wojska alianckie, bo to było tuż przed taką zimną wojną, że już mocarstwa zachodnie nie przyjeżdżały do bloku wschodniego. I ona, patrząc z perspektywy osoby, która przeżyła wojnę najpierw we Francji, potem na uchodźstwie w Tunezji, a potem w Stanach Zjednoczonych, patrzy tymi swoimi świeżymi oczami, już zachodnimi też, bo już mieszkała kilka lat we Francji i w Stanach Zjednoczonych, patrzy na tą zburzoną Warszawę i moim zdaniem ten reportaż jest absolutnie i literacko, i faktograficznie bardzo dobrze napisany. Warto, żeby go przetłumaczyć. Te reportaże, które pisała w stanie wojennym, też absolutnie uważam, że powinny zostać przetłumaczone.
1: Ale wspomniałaś o tym tekście I Came Back From Poland. To jest rzeczywiście, wiem to z twojej książki, jeden
0: tak, bo ja tam usiłuję trochę tłumaczyć na zachętę.
1: Czy to było trudne? Te zdania są dosyć takie...
0: Oczywiście bardzo trudne. To jest robocze tłumaczenie. Mam nadzieję, że ktoś to lepiej przetłumaczy, ale czyta się to po angielsku bardzo dobrze. I w tym I Came Back From Poland i w opowiadaniu nad jeziorem Lugano, które przetłumaczył Piotr Oczko i które jest wisi na znaku online, tam są takie bardzo drobne aluzje do tego, że Mira zmagała się bardzo z tą swoją traumą osoby, która ocalała Holokaust przez przypadek. I w jednym, i w drugim tekście, więc też z tego względu chciałabym bardzo, żeby ktoś to w końcu przetłumaczył. Nigdy nie pisała ani o matce, ani o ojcu, nie wspominała o nich publicznie. Raz czy dwa o matce, ale w takim ogólnym kontekście, żeby przypadkiem nikt się nie dowiedział, z jakiej rodziny ona pochodziła i skąd, właśnie jakie jest jej pochodzenie.
1: Ale rzeczywiście, kiedy czyta się to twoje tłumaczenie, tego pierwszego wspomnianego tekstu, to trudno nie zauważyć, że

0: jest w tym osobista refleksja autorki i one stylem, to jest oczywiste, ale że tak musi być, ale też w jakiś sposób zaskakujące, bardzo się różnią od większości jej tekstów.
1: Tak, uważam, że one są właśnie bardziej dojrzałe i Mira, może to jest jedno z tłumaczeń, dlaczego ona została zapomniana, bo po polsku są tylko te takie satyryczne felietony, jakieś takie lekka literatura, nic wspaniałego, natomiast po angielsku te teksty w ogóle o wiele wyższy poziom intelektualny prezentują i to mam takie głębokie rozżalenie właśnie, że jeśli ktoś nie zna angielskiego, to w zasadzie nie jest w stanie poznać twórczości Miry.
0: Liczymy więc na to, że doczekamy się tych tłumaczeń pełnych, tych tekstów, których nie ma jeszcze po polsku, ale wróćmy do tych, które są. Dla mnie taki ciekawy, również go cytujesz, był tekst pod tytułem Żony, w którym opisuje życie codzienne kobiet, żon w PRL-u, czy też teksty publikowane na przykład na łamach Szpilek. Jak tak. je czytałaś już jako kobieta, jako dorosła osoba? Jak bardzo one odnoszą się do współczesności, do tego, co my zauważamy w naszym codziennym życiu kobiet, żon, ludzi funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie? Jak wiele jej teksty mają wspólnego z nami?
1: Mają bardzo dużo, ponieważ zmieniły się co prawda didaskalia, jakieś tam drobnostki, ale de facto cały czas żyjemy w świecie patriarchalnym i rola kobiety jest dalej, przynajmniej deklaratywnie oczywiście jesteśmy wszyscy równi, zresztą w PRL-u też wszyscy byli deklaratywnie wszyscy równi, ale oczywiście kobiety mają o wiele mniej możliwości i to, co Mira opisywała w PRL-u, niestety dalej jest aktualne. Natomiast jedna rzecz mnie zaskakuje cały czas. Jedną z takich najbardziej takich życiowych lekcji, jakie Mira mi przekazywała. Bo Mira, nie wiem, czy to dlatego, że nie miała córki, czy to, że ja tak ją uwielbiałam i tak słuchałam wszystkiego, co ona do mnie mówi. Ona różne takie rady mi dawała życiowe. No i jedną z takich rad życiowych, jakie mi przekazała, to było to, żebym teraz jak najwięcej czytała, kiedy jestem młoda, bo potem jak będę miała dzieci, to nie będę miała na to czasu. Ja jako osoba najstarsza z szóstki rodzeństwa, akurat ostatnia rzecz w wieku tam 14 lat było zajście w ciążę dla mnie, więc to było dla mnie takie śmieszne, że ona mi tak mówi, ale pomyślałam, że ona chciała dobrze i że była konstruktem własnych czasów, bo wtedy właśnie bardzo często kobiety zostawały reporterkami, czy dziennikarkami, czy pisarkami, stenotypistkami, bo stenopistki, właśnie te osoby, które przepisywały na maszynie, to nawet w Wojnie domowej Alina Janowska, to jest jej główne zajęcie. Ona ciągle coś przepisuje na maszynie.
0: Tak, i pamiętam, a jednocześnie zajmuje się kuchnią, prawda?
1: I tak, wszystko ogarnia, dokładnie. Takie kobiety pracujące, dokładnie jak Irena Kwiatkowska, że tu coś przepisze i oczywiście zarabia, ale jednocześnie obiad dla rodziny jest. I pamiętam, że właśnie Mira mi mówiła, że też dziennikarka właśnie, czy tłumaczka, to są bardzo dobre zawody dla kobiety, bo nie trzeba iść fizycznie do redakcji, możesz tam, wtedy mówiła, że przez telefon można, tak jak ona przez telefon Marianowi Ayle dyktowała to, co tam napisała, czy przez telegraf, więc z jednej strony była bardzo nowoczesna, jak na tamte czasy, a z drugiej strony i tak była konstruktem swoich czasów, czyli rola kobiety była taka, że może na siebie zarabiać, ale oczywiście, żeby wszystko przy okazji było zrobione, to, co kobieta powinna zrobić. Jest, ale tak, myślę, że Mira dzisiaj by powiedziała o sobie, że jest feministką.
0: Jest taka ilustracja w twojej książce do jej felietonu Młoda matka, pogadanka tygodniowa, publikowanego w Przekroju w 1953 roku. I widać na tym obrazku kobietę, która siedzi wygodnie w fotelu, czyta, a w osobnych klatkach zamknięci są pies, dziecko i mężczyzna, mąż, jak się domyślam, który pracuje. No ale rzeczywiście dzięki temu, że jest zamknięty w klatce, jest w jednym miejscu, nie porusza się po mieszkaniu. Też rodzaj rady.
1: Tak, wszystkie te felietony są naprawdę przesłodkie. Mogłaby powstać jakaś taka praca naukowa o tym, świadomość emancypacyjna kobiet w PRL-u, na przykładzie felietonów Miry Michałowskiej.
0: Czy powstało wiele prac naukowych, doktorskich, na przykład dotyczących twórczości Miry Michałowskiej?
1: Niewiele. Natomiast jak robiłam research, to odkryłam ku wielkiemu zdumieniu, że na przykład są, tak jak dzisiaj słuchamy audiobooków, czy czytamy e-booki, to jest taka duża biblioteka dzieł, które są nagrane na taśmach szpulowych. I właśnie najbardziej wypożyczaną taśmą było Przez kuchnię od frontu. Literalnie na każdym spotkaniu autorskim albo na jakimś spotkaniu z czytelnikami, czytelniczkami, ktoś do mnie podchodzi i mówi, że właśnie Przez kuchnię od frontu to jest ulubiona lektura, nawet nie Wojna domowa.

0: To jest taki zbiór felietonów, które takich opowieści niby o jedzeniu, ale tak naprawdę o kulturze i obyczajach. I Mira tam przemyca różne właśnie rzeczy. I Mira przemyca również odrobinę z tego, co jest w tych tekstach po angielsku, ale bardzo odrobinę.
1: Po tych rozmowach z tobą, które odbywają się z okazji ukazania się twojej książki, myślę, że te książki Miry Michałowskiej w bibliotekach rzeczywiście będą jeszcze częściej wypożyczane. Spotkałaś się z nią w 1995 roku po raz pierwszy jako fanka. Interesuje mnie, bo znajduję takie ślady w twojej książce, ale może było ich więcej. I czy w jej przypadku, w jej wspomnieniach były podobne spotkania, kiedy to ona, Mira, jest fanką pisarki i udaje się jej spotkać tę idolkę. Czy tak się zdarzało?
0: Absolutnie. Tak, tak. Nawet napisała o tym jeden felieton do twojego stylu. To była taka niemiecka pisarka Annette Kolb i Mira marzyła o tym, żeby ją spotkać. Ona w ogóle uwielbiała Rilkego i w ogóle idealizowała niemiecką poetykę, oczywiście, dopóki wojna nie wybuchła. Potem ten tomik wierszy Rilkego zgubiła gdzieś właśnie na uchodźstwie, już nie zabrała go do Stanów. Ale kiedyś chodząc po Nowym Jorku, i to dokładnie, jak wygooglowałam adres, to dokładnie to było w tym apartamencie, w którym był kręcony Seks w Wielkim Mieście, apartament Carrie Bradshaw, tej kamienicy, ona odkryła, że jest nazwisko Anne Kolb, właśnie tej ulubionej pisarki niemieckiej. No i też oczywiście bardzo przejęta fanka zadzwoniła z grupy Frant do niej i ona zaprosiła ją do środka i miały taką krótką rozmowę. Rozmowa niestety nie była jakaś dla Miry dobra, bo ta Annette Kolb była strasznie rozżalona i właśnie miała takie duże pretensje do świata, że ona była już osobą starszą. Mira była wtedy młodą dziewczyną. No i była emigrantką, niemiecką emigrantką w Stanach Zjednoczonych tuż po wojnie, więc co ona mogła jej powiedzieć? Ale tak, Mira miała dużo takich crushów. Mało tego, Mira na przykład jak czytała jakiś tekst, szczególnie właśnie jeśli to była kobieta, to pisała list odręcznie i pytała się, czy może przetłumaczyć i pisała taki love letter, można powiedzieć, taki list miłosny do autorki. I po tym, jak ona oddała tłumaczenie Ernesta Hemingwaya Kazimierzowi Zielińskiemu, to właśnie w wielu wywiadach tłumaczyła, że ona woli zdecydowanie tłumaczyć kobiety. I jednym z takich jej crushów, oprócz Sylwii Plath, była Jean Didion, której trzy książki w Zagłębokiej Komuny Mira przetłumaczyła. Mało tego, jeszcze namówiła autorkę, żeby otworzyła sobie konto w polskiej kasie oszczędności.
1: To ciekawe. Ciekawe jest też to...
0: A Jean Didion nigdy nie dotarła do Polski, bo sprawdziłam to, więc te pieniądze też przejął Skarb Państwa.
1: Ciekawe też, jak te losy Miry łączą się z naszymi współczesnymi wyobrażeniami o spotkaniach kobiet, bo w twojej wypowiedzi pojawił się i Seks w Wielkim Mieście, i Jean Didion, która powraca przecież teraz w nowych tłumaczeniach, w nowych wydaniach jej książek. To wydało mi się rzeczywiście ciekawe, jak czytałam w twojej książce o tej niemieckiej pisarce, bo kiedy się to czyta, to wydaje się takim odbiciem twojego spotkania z Mirą Michałowską. Rzeczywiście, że ona być może w tym spotkaniu z tobą w jakiś sposób oddawała to, co sama przeżyła. Chciała komuś być może też to oddać. Jak ty pamiętasz to spotkanie? Bo wiemy, że również z twojej książki, że ono się odbyło, wiemy, jak to się stało, powiedziałaś też w naszej rozmowie, ale sam ten pierwszy pobyt w jej mieszkaniu, który też został uwieczniony na zdjęciach, możemy zobaczyć dwa zdjęcia w twojej książce, to...
0: Tylko to już akurat te zdjęcia pochodzą z mojej ostatniej wizyty, bo ja jechałam na studia. Tak, i do innego miasta i się z nią żegnałam.
1: A z tego pierwszego spotkania więc... też są zdjęcia? Czy zdjęcie?
0: Nie, nie. Nie, bo to był, nie, w ogóle nie były czasy, że ktoś miał telefon komórkowy, czy że się robiło takie zdjęcia normalne. Ja miałam aparat z kliszą i w ogóle to nie było też takiego stylu, że się chodziło z aparatem i się dokumentowało literalnie od śniadania do kolacji. Te zdjęcia zrobiła moja siostra na pewno, bo ona też ma zdjęcie z tego czasu z Mirą Michałowską. Więc to było właśnie też dosyć, to było takie odbicie naszych czasów. Ale też na drugim zdjęciu też można tam zobaczyć, że Mira była prekursorką Facebooka, dlatego że u niej na ścianie były takie zdjęcia poprzyklejane i ona sobie tam moje zdjęcie przykleiła, żebym jak ja wyjadę, żebym ona mnie pamiętała. I potem jak ja wyjeżdżałam do Lublina na studia, to ona nawet kilka listów wymieniłyśmy, zanim kontakt się urwał, więc mam te listy też, te drogocenne pamiątki.
1: Czyli

0: Rzeczywiście te obrazki, które wiszą na ścianie, widać je na tym zdjęciu, jest ich bardzo dużo. To jest
1: tak, tam widać Agatę Tuszyńską wyraźnie, ale jest tam taki krzyż i to jestem ja. To jest tam ktoś powiększył to zdjęcie. Mira, moje zdjęcie powiesiła sobie na ścianie, no naprawdę.
0: To można powiedzieć, że ta ściana to jest taki wall, prawda? Czyli...
1: Wall of Fame, oczywiście w cudzysłowie, no bo ja byłam nikim wtedy, Agata Tuszyńska już wtedy była znaną pisarką.
0: No tak, ale należałaś do tego kręgu znajomych, których portrety można było umieścić w jednej grupie. Michałowscy, wróćmy jeszcze na chwilę do takiego życia w PRL-u, byli jedną z liczących się par w tym PRL-owskim życiu literackim, kulturalnym, w tym kręgu, który liczył się w czytelniku, w kawiarni Czytelnik, przy stoliku słynnym, w którym listy i telefony, to też jest rodzaj takiego utrzymywania kontaktu, jaki dzisiaj utrzymujemy przez media społecznościowe. Te listy i telefony łączyły między innymi Jerzego Andrzejewskiego, Agnieszkę Osiecką, legendarną redaktorkę Irenę Szymańską, Antoniego Słonimskiego. Jaką rolę pełniła w tym kręgu znajomych Mira i jak była postrzegana przez większość? Bo ty też mówisz o tym, jak różnie to wyglądało, to jej opisywanie i postrzeganie, ale dla większości kim ona była, jaką postacią?
1: Dla tych, którzy ją znali, to była ciepłą osobą, która pomagała jak mogła. Była taką załatwiaczką, influencerką, dzisiaj byśmy powiedzieli, albo wcześniej KOWcem. Bo na przykład Irence Szymańskiej synowi załatwiła stypendium, jak Irena nie mogła dostać się do Stanów, bo chciała oczywiście jakieś nowe kontrakty wydawnicze załatwić dla Czytelnika, to jak jakiś wydawca ze Stanów zapraszał Irenę Szymańską, czyli tutaj mówimy o redaktorce naczelnej wielkiego wydawnictwa Czytelnik, to władza komunistyczna odmawiała jej paszportu. Natomiast jak ambasador Michałowski napisał, że zaprasza Irenę Szymańską, no to już władza nie mogła odmówić wyjazdu Irenie do ambasadora własnego kraju, prawda?
0: Tak.
1: Więc Mira była taką osobą, która, albo na przykład jak Mira wyjeżdżała, to Irena mieszkała w jej mieszkaniu na Alei Szucha z rodziną, z Ryszardem Matuszewskim, właśnie z Mikołajem. Więc jak ktoś znał Mirę i miał z nią dobre stosunki, to Mira pomagała, bo Mira właśnie przez to, że szmuglowała ciągle te leki nasenne, okazało się, że to po prostu narkotyzowała nimi bardzo wiele osób, jak odkryłam to w IPN-ie. Właśnie a propos jeszcze mam taką refleksję, że kiedyś jak ktoś będzie pisał na przykład naszą autobiografię, bo ty też jesteś autorką, prawda, to jak ktoś potem na przykład do tego archiwum Instagrama, czy jakiegoś Facebooka, czy jakiegoś e-maila się włamie, bo przecież ja w tej chwili pisząc biografię, to bazowałam głównie na archiwach i amerykańskich, brytyjskich i polskich, właśnie IPN. Dzięki temu, że były podsłuchiwane rozmowy i że właśnie ludzie pisali prawdziwe listy, czyli papierowe. Nie wiem, jak to będzie w naszych czasach,
0: no,
1: ale to już
0: myślę,
1: nie
0: że,
1: nasze zmartwienie.
0: Myślę, że rozmowy w polskim radio są archiwizowane i że to będzie jedna z takich rozmów, do których jeśli ktoś będzie chciał napisać o autorce książki Mira, Kobieta Światowa, będzie mógł sięgnąć. Także byłabym spokojna dzięki polskiemu radiu.
1: No właśnie, to tu mówimy o Irence, która była jej najbliższą przyjaciółką. Albo o na przykład Słonimskim, któremu też bardzo dużo pomagali, szczególnie jak był właśnie szefem UNESCO i mieszkał w Londynie. Natomiast jak ktoś zadarł z Mirą albo z Jerzym, no to Mira już nie załatwiała, więc oczywiście były donosy, była wściekłość, był żal i rozpowiadanie plotek. Plotek na jej temat, nie będę nawet przytaczać, bo to już jest lekka żenada, ale skala tego, z jaką nienawiścią się mierzyli państwo Michałowcy, nawet oddaję taki cytat z ośrodka Karta, gdzie ktoś w nagraniu opowiada, że oni byli bardzo wyróżniającą się parą na tle powojennej Polski. No i reprezentowali w Londynie, tylko to oczywiście ta Polska już nie była ich, tak? Bo oni reprezentowali te ideały sprzed wojny PPS-owskie. Natomiast przez to, że mieli dostęp, kiedy w Polsce była okropna bieda i nic nie było i Warszawa była zrujnowana. Znaczy Londyn oczywiście też był trochę zrujnowany i też była bieda, bo mimo, że byli ambasadorostwem, to na przykład wody nie mogli napuścić do wanny całej, bo wszyscy w Londynie mieli kreskę na wannie, do jakiego poziomu można napuścić wodę, bo wody brakowało. Czyli jak przyjeżdżał transport bananów z Afryki, to wszyscy witali, jakby to było Rolling Stones. No ale umówmy się, na pewno różnica była znacząca, więc wszyscy im tego po prostu zazdrościli. Potem jak przyjechali do Polski po placówce w Londynie, to były koniec lat 50., początek lat 60., to Mira właśnie wtedy załatwiała dla TVP, żeby zrobić teleecho, czy tą wojnę domową pisała scenariusz, to też tak jakby oni się obracali w zupełnie innym kręgu. i mąż, który

0: Częściej go można zobaczyć w relacjach na przykład Mieczysława Rakowskiego, czyli ówczesnego redaktora naczelnego Polityki, czy Daniela Pasenta, z którym się przyjaźnili. Mniej tak w takich kulturalnych sprawach, bo akurat Jerzy pisał, ale pisał takie eseje, powiedzmy, polityczne. Natomiast Mira zdecydowanie odpowiadała za kulturę w domu. Jerzy to nawet mówił, że on nie czyta niczego, co ma przypisy. I Mira potrafiła bardzo wiele załatwić właśnie też znajomym pisarzom, artystom. Na przykład taka słynna sprawa, kiedy Kalina Jędrusik obraziła Gomułkę swoim dekoldem w telewizji i dostała zakaz występu na wizji, bo pokazała się w dekoldzie, ale na plecach. To ten Gomułka, który był ascetą i nienawidził w ogóle takiego, tak jakby rozpasania, i w ogóle nie lubił blitru i nie lubił tego zachodniego sznytu, zresztą Miry też nie cierpiał. To nawet Stanisław Dygat, czyli mąż Kaliny, też został objęty zakazem druku. No to Mira oczywiście szybko załatwiła im tournée po Stanach Zjednoczonych, Stanisławowi jakieś odczyty w bibliotekach, a Kalinie występy dla Polonii. Więc ona potrafiła naprawdę bardzo dużo. Mało tego, jest bardzo dużo dzieci, które jej zawdzięczają wręcz życie, bo załatwiła im to, że pojechały do Londynu czy do Nowego Jorku na jakąś trudną operację. Dzieci, które miały talent muzyczny, dostały jakieś bardzo drogie skrzypce od Miry. Oczywiście nie od Miry, tylko Mira po prostu swoimi koneksjami potrafiła coś takiego załatwić. No to naprawdę budziło zawiść. Mało tego, też potrafiła załatwić to, że komuś odblokowano paszport. To w tamtych czasach było ogromnie dużo. I już na koniec wspomnę o tych słynnych sklepach za żółtymi firankami. To Mira nawet nie musiała się tam zaopatrywać, bo ona dostawała regularne paczki, a to od Stemersonów z Londynu, a to od innych znajomych ze Stanów, i nawet nie musiała po prostu tam kupować.
1: No ale poza tym wszystkim, o czym wspomniałaś, rzeczywiście to mogły być powody do zawiści, to ona po prostu była chyba lubiana, prawda? Znajdują się takie wspomnienia w twojej książce o tym, jak rozświetlała pomieszczenie, kiedy do niego wchodziła. Była chyba osobą, z którą dobrze się spędzało czas.
0: Tak, nie, no bo ona była cudowna, naprawdę. Ja ją zapamiętałam jako absolutnie cudowną osobę, aczkolwiek pamiętam też, że bałam się jej strasznie. Ona miała taki, bo na przykład poznałam dzięki Mirze Jacka Kuronia, to dla nastolatki spotkanie z taką ikoną Solidarności to było wielkie coś, ale Jacek na przykład już tak nie onieśmielał. Zdecydowanie nie czułam takiego onieśmielenia, ale z Mirą widać było, że ona jest taką damą, do której ja w ogóle nigdy nie dobiję nawet.
1: Jak przebiegało to uzupełnianie, właśnie skoro wspomniałaś o tym, że się jej trochę bałaś, bo wydawała ci się taka być może odległa, niedostępna. Jak przebiegało to uzupełnianie obrazu Miry w twojej głowie? Jaki on był na początku pracy nad książką i w jaki sposób się zmieniał ten jej obraz, ten jej portret? Trochę już o tym powiedziałaś, bo zaczęłyśmy od tego zapomnianego fragmentu biografii, ale gdyby tak skondensować tę myśl na temat tego obrazu, jak on się uzupełnił w trakcie pracy, wieloletniej przecież.
0: A właśnie najwięcej pracy nad tą książką poświęciłam w czasie pandemii, a potem jak była wojna w Ukrainie, mieliśmy ten taki rzut uchodźców z naszej granicy. I tak jakby te doświadczenia spowodowały, że o wiele lepiej zrozumiałam właśnie i jej te doświadczenia, i wojenne, i uchodźcze, bo ona też ma bardzo takie ciekawe doświadczenia właśnie uchodźcze. Co prawda kilkumiesięczne, no ale jednak. No i też rzucenia za oceanem, kiedy musiała się odnaleźć w totalnie nowej i pracy, i w nowych realiach, z nowymi ludźmi, z mężem, z którym się nie dogaduje. Więc jak zaczęłam się dowiadywać o niej wiele tych rzeczy, to strasznie było mi tak jakby, no nie wiem, przykro. Żałowałam, że ona nie, że nasz kontakt nie był taki, że był bardziej taki intelektualny niż taki ludzki, bo te opowieści, które teraz się dowiedziałam, pracując nad książką, to zdecydowanie były na mnie większe wrażenie prawdopodobnie zrobiły niż te jej rady, które ona mi dawała jako młodej, przyszłej dziennikarce. Na przykład w tej chwili jest mi absolutnie przykro, jakie rzeczy ją spotykały i że jej życie musiało być naprawdę bardzo trudne, tak naprawdę. Że mierzyła się sama z rzeczami, których normalny człowiek w ogóle nigdy nie powinien się mierzyć. Jakbym ją teraz spotkała, to miałabym ochotę ją przytulić. Ona oczywiście pewnie, znając ją, pewnie mi tą książką grzmotnęła w głowę, bo Mira oskobałaby mnie naprawdę do zera, gdyby się dowiedziała, że grzebałam tak bardzo w jej życiu. Ale myślę też, że może by doceniła to, że naprawdę włożyłam w to dużo serca i dużo pracy i że pamięć o niej została przywrócona, przynajmniej w tej części, w jakiej ja jestem w stanie to zrobić.
1: A które z twoich doświadczeń zawodowych, licznych przecież, przydało się najbardziej przy pracy nad tą książką? Czy to

0: miks tego wszystkiego, co robiłaś do tej pory, czy któreś z tych doświadczeń, na przykład praca badawcza, to było to najważniejsze w poznawaniu tej biografii?
1: Najbardziej pomogło mi to, że przez rok byłam delegowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli wyjechałam jako przedstawicielka Korpusu Dyplomacji i to najbardziej pomogło. To jest naprawdę zaskakujące, dlatego że dzięki mi, że poznałam Jacka Kuronia, dzięki Jackowi Kuroniowi zajęłam się kwestiami politycznymi, trafiłam do rządu, potem wyjechałam delegowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na placówkę i tam poznałam bardzo dużo osób, między innymi syna bardzo znanego ambasadora. I z tym synem oczywiście, oprócz imprez i pracy, dzieliło nas to, że mieliśmy ze sobą to doświadczenie, czyli rok za granicą, przygotowanie i przeprowadzenie tej pierwszej historycznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. No i potem też mieliśmy kontakt, dlatego że to był taki niesamowity rok dla wielu ludzi z różnych ministerstw, więc utrzymywaliśmy potem kontakt. I co się okazało? Tylko nie pamiętam dokładnie, czy to było tuż po pandemii, czy już po wybuchu wojny, ale dzwoni do mnie właśnie ten kolega z tego znanego ambasadora i mówi, słuchaj, ja wiem, że ty piszesz tą książkę, a wiesz, że mój tata akurat, zadzwoń do niego, bo on ma dla ciebie jakiegoś newsa. No, no ja oczywiście dzwonię do ambasadora Piotra Świtalskiego, mogę to powiedzieć, dlatego że on sam opisał to w blogu swoim. On też jest, oprócz tego, że jest ambasadorem, również ma temperament publicysty. No i pan ambasador, jego ekscelencja, mówi mi, że właśnie teraz deklasyfikuje ostatnią teczkę Jerzego Michałowskiego, która znajdowała się w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ja oczywiście bym się o tym nigdy w życiu nie dowiedziała, bo bym tą teczkę już dostała zdeklasowaną przez IPN. Bo to w MSZ-cie, jak mija tam ileś lat, to oni to potem wszystko oddają dalej, bo oczywiście nie są w stanie trzymać tych wszystkich papierów. No i wtedy pan ambasador mi zdradził kilka szczegółów z takiej kuchni ambasadorsko-polityczno-szpiegowsko-dyplomatycznej, o której ja prawdopodobnie nie miałabym pojęcia. Więc to jest zaskakujące, że właśnie dzięki mi, że dowiedziałam się czegoś, co pozwoliło mi napisać ten artykuł, znaczy ten rozdział książki o tym, jak skończyła się ta historia z tym, że Mira była oskarżana o to, że jest NKWD-zistką i polską matą Harry. I jak jej mąż został odwołany z funkcji ambasadora i cofnięty do Polski. To był taki odprysk marca 68 w Waszyngtonie. Więc gdyby nie ten ambasador, gdyby mi tego nie powiedział, ja bym prawdopodobnie była w nieświadomości wielu spraw. A tak łatwo mi to było sobie uporządkować i całkowicie już położyć kropkę i mamy dowód na to, że Mira nie była żadną szpieżką. A teraz, cała ta historia jest po prostu splotem niefortunnych wydarzeń.
0: Teraz, kiedy już książka została wydana, kiedy rozmawiasz na jej temat, czy wracasz do książek czy tekstów Miry Michałowskiej? Jeśli tak, to jakie jej teksty czytasz? Które z nich?
1: Tak, ostatnio czytałam jej książkę o Gertrudzie Stein, bo Mira oprócz tego, że przetłumaczyła Jean Didion czy Sylwię Plath, to jeszcze przetłumaczyła ikoniczną absolutnie pozycję, autobiografię Gertrudy Stein. Mało tego, oprócz tego, że napisała biografię Stein, to jeszcze napisała dramat Róża jest różą, która tak jakby opowiada o tym, czy o czym nie opowiada autobiografia Alicji Betoklas. Więc ostatnio czytałam właśnie tą biografię Gertrudy Stein i sobie pomyślałam, Boże, dlaczego tego nawet nikt nie wznawia? Bo Mira naprawdę bardzo miała dostęp do prasy zachodniej, miała dostęp do tego, co w Polsce nie było nawet w bibliotekach, nie wiem, na Kulu, bo Kul był takim za PRL-u, takim, miał dużo w swojej bibliotece takich wolnomyślicielskich książek, ale nawet tam tego nie było, a Mira miała do tego wszystkiego dostęp i popularyzowała to w taki sposób, jak mogła. I dlatego mówiłam, że dzisiaj byśmy nazwali Mirę influencerką, czy taką kaowczynią, bo ona po prostu miała tą wiedzę i po prostu o wszystkim opowiadała. I to była i guma do rzucia, i peanut butter, i jakiś tam Elvis Presley, o którym nikt wcześniej nie słyszał, że wykonał jakieś dziwne ruchy na scenie, ale też przybliżała bardzo dużo właśnie prawdziwej literatury, czyli właśnie tą Stein, ale też Williama Sterona właśnie, czy przetłumaczyła Idy Marcowe, to też taka bardzo dobra pozycja z literatury. Nie tylko same takie lekkie kryminały typu Agatha Christie.
0: Zanim te wszystkie wznowienia się ukażą, mamy nadzieję, że tak będzie, warto zajrzeć do lokalnych bibliotek i sprawdzić, które z książek Miry Michałowskiej można przeczytać, można wypożyczyć, można też przypomnieć sobie. Zawsze to jest miła rzecz, wojnę domową. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: Monika Ksieniewicz-Mil, autorka książki Mira, kobieta światowa, gościła dziś Wo Wszystkim z Kulturą. Dziękujemy. Aldona Łaniewska-Wołk i Marta Strzelecka. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: W ubiegły weekend została otwarta 60.

0: Ta pierwsza międzynarodowa wystawa sztuki Biennale w Wenecji, która w tym roku odbywa się pod hasłem In Minor Keys, czyli w molowych tonacjach. W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o pierwszych wrażeniach z tegorocznego wydarzenia, które wywołało kontrowersje jeszcze zanim się rozpoczęło. Na audycję zapraszam w czwartek o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
1: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Rzeczypospolite. W najbliższy wtorek o godzinie 19:00 będę rozmawiał z panem doktorem Tomaszem Kozłowskim z Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk na temat relacji polsko-amerykańskich w latach 80. XX wieku. Serdecznie zapraszam, Antoni Dudek.
2: Autopromocja.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Joel Frederiksen.
4: Słuchają nas Państwo w poniedziałek, 11 maja, zbliża się 20. Dosłownie za krótką chwilę rozpoczniemy dzisiejsze wydanie Filharmonii Dwójki, w której transmisja pewnego koncertu. Łączymy się zatem ze studiem koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie jest Róża Świadczyńska.

Szanowni Państwo, dobry wieczór. Jest mi ogromnie miło powitać wszystkich Państwa tutaj na naszej radiowej estradzie. Witam gorąco słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia oraz wszystkich tych, którzy oglądają nas teraz za pośrednictwem internetu. Szanowni Państwo, to wyjątkowy dzień, wspaniałe wydarzenie, można powiedzieć. Aż dwa koncerty artysty, który jest w stanie przyciągnąć tutaj do naszego studia w poniedziałkowy, deszczowy wieczór. Tak wielu z Państwa, tak wielu miłośników jego talentu, jego osobowości. Tak jest z reguły od kilku miesięcy, kiedy na afiszu pojawia się nazwisko ulubionego pianisty dla wielu z Państwa, jakim był podczas ostatniego konkursu chopinowskiego Jehuda Prokopowicz. Artysta, którego zna już chyba cała melomańska, muzyczna Polska i to nie tylko dlatego, że to laureat aż 30 konkursów. Tym najważniejszym niewątpliwie był dla tego młodego artysty październikowy występ podczas konkursu chopinowskiego. Występ, w którym, jak pamiętamy, Jehuda Prokopowicz doszedł tylko i aż do półfinału, zważywszy jego młody wiek, ale zdobył chyba to, co najcenniejsze. Zdobył i uznanie krytyków, i przede wszystkim serca publiczności, sympatię tak wielu z Państwa, którzy od tej pory chcą podążać jego koncertowymi śladami i śledzić jego karierę. No ale jesteśmy tutaj także dlatego, że Jehuda Prokopowicz zdobył to bardzo cenne wśród pianistów wyróżnienie, nagrodę specjalną Polskiego Radia przyznawaną na konkursie od samego początku jego istnienia, a więc prawie od 100 lat, za najlepsze wykonanie mazurków Fryderyka Chopina. Dokładnie tyle lat prawie, ile liczy historia Polskiego Radia świętującego w tym roku przecież swoje stulecie. No i szanowni Państwo, piękną tradycją naszego życia koncertowego tu w Warszawie jest recital laureata Nagrody Polskiego Radia za najlepszą interpretację mazurków właśnie tu na tej estradzie, na której gościliśmy w przeszłości, w ostatnich latach już tak wielu wspaniałych, znakomitych pianistów i pianistek, laureatów tego prestiżowego wyróżnienia. Jehuda Prokopowicz to jeden z najmłodszych z nich, niewątpliwie, bo pamiętajmy, kiedy zdobywał tę nagrodę, nie miał jeszcze 20 lat. Był pianistą zaledwie 19-letnim. Był i jest studentem drugiego roku Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie znanego i cenionego skądinąd chopinisty, laureata także nagrodę za mazurki na troszkę innym konkursie, Krzysztofa Książka. Przed nami artysta nie tylko bardzo utalentowany, ale także, jak wiemy, obdarzony bardzo wyrazistą osobowością, można powiedzieć wręcz charyzmą. Jeśli śledzą Państwo jego obecność i wypowiedzi w internecie i w mediach, wiedzą Państwo, że Jehuda Prokopowicz po prostu lubi dzielić się swoją muzyczną pasją i

i pragnie zaprezentować nam swoje wizje artystyczne, także różne strony swojego talentu, swojej osobowości. To jest jego marzenie, marzenie, które dzisiaj ma okazję spełnić się w dwójnasób, bo wielu z nas było świadkami występu pana Jehudy Prokopowicza o 18:00 tutaj, kiedy wykonał utwory Mozarta, Lista i Fryderyka Chopina. Recital, który sam określił mianem romantycznego. Znalazły się w nim między innymi ballady i oczywiście także mazurki. Tym razem dzieła Chopina zestawi z muzyką Beli Bartoka, a więc zupełnie inna estetyka, inna zasada, inna idea będzie rządziła programem tego recitalu. Całość otworzy Fantazja F-moll op. 49, a zatem chopinowskie arcydzieło z 1841 roku, w którym wielu komentatorów, szczególnie polskich, słyszy to narodowo-patriotyczne przesłanie. Przesłanie obecne w aluzjach do powstańczej pieśni Litwinka, której motywy wplótł Chopin w tkankę swojej fantazji, ale obecne także w marszowych, heroicznych rytmach elegijnych, a także we fragmentach improwizowanych. Potem mazurki Chopina, mazurki, które grał na konkursie, jak pamiętamy, aż w dwóch opusach i które przyniosły mu tę cenną radiową nagrodę. Wybrał trzy z nich, to będą dwa mazurki z opusu 33, pierwszy mazurek Gismol oraz trzeci mazurek D-dur, rozdzielony mazurkiem E-moll, opus 17, numer 2. Po nich zabrzmi kołysanka, Berses D-dur, opus 57, liryczny temat i jego 16 subtelnych wariantów. Kołysanka zamknie część chopinowską recitalu, po czym Jehuda Prokopowicz przeniesie nas w zupełnie inny świat ekspresji i emocji. Wykona bowiem sonatę fortepianową Beli Bartoka, zatem jedno z najważniejszych dzieł fortepianowych XX wieku, ale także jeden z najbardziej progresywnych utworów samego Bartoka, ukończony w roku 1926, zwanym rokiem fortepianu w twórczości węgierskiego kompozytora, bo wtedy także pamiętamy, powstał i pierwszy koncert fortepianowy i suita, cykl Out of Doors. Sonata fortepianowa, jeszcze dodam, powstała jako pokłosie kilku lat badań Bartoka nad folklorem nie tylko Węgier, ale także Rumunii, Bałkanów i Słowacji. Owoce tych badań przekuł na oryginalny, wręcz radykalny, można powiedzieć, język harmoniczny sonaty, jej charakterystyczną rytmikę i taką surową, niemal pierwotną ekspresję. I w efekcie powstała muzyka o poszerzonej tonalności, pełna dysonansów, pełna ostrych, gwałtownych brzmieni, akcentów, witalnej energii, ale także brutalistycznej ekspresji, wręcz której fortepian traktowany jest niemal jak instrument perkusyjny, którym poniekąd przecież, przyznajmy, jest. Utwór powstał z myślą o własnych występach Bartoka, acz z dedykacją dla drugiej żony Ditty Pastori, także świetnej pianistki. Trzy części sonaty to Allegro Moderato, Sostenuto e Pesante i Allegro Molto. Dodam jeszcze, że koncert zaplanowany jest jako całość, bez przerw. Życzę Państwu zatem niezapomnianych emocji i zapraszam na dzisiejszy występ na estradzie Studia Koncertowego Polskiego Radia, pan Jehuda Prokopowicz.

Jehuda Prokopowicz dziś w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego i muzyka Beli Bartoka w wykonaniu krakowskiego pianisty na zakończenie oficjalnej części jego programu. Żywiołowy finał o dość upiornych tanecznych rysach, wcześniej mroczna muzyka nocy, a wszystko to prowadzone eksplozją witalnej, wręcz dzikiej energii, takich bruitystycznych rytmów i brzmień. Sonata fortepianowa Beli Bartoka z 1926 roku. Radykalne dzieło sprowadzające fortepian do skądinąd przyrodzonej mu perkusyjnej istoty. To na koniec i trudno było o większy kontrast niż wykonana wcześniej muzyka Chopina, chopinowska, zwłaszcza Berceuse, des dur op. 57, a więc arcydzieło chopinowskiej liryki, czy też poprzedzające ją trzy mazurki z konkursowego programu. Pierwszy gismol i trzeci D-dur z op. 33, a pośrodku mazurek e-mol, drugi z op. 17, a otworzyła całość fantazja F-mol op. 49. Wspaniała, epicka arcyopowieść, którą wielu komentatorów wiązało z polską historią. Będzie bis.

No i powrót do Chopina w wykonaniu Jehudy Prokopowicza, który dzisiaj o 18:00 zadebiutował w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego jako laureat naszej nagrody za najlepsze wykonanie mazurków na konkursie, a teraz w tym wieczornym, transmitowanym przez nas recitalu na bis zagrał walca Asdur, pierwszego z opusu 34 Chopina, Grand Vals, Brillant, walc z programu konkursowego.

Zabrzmiał w błyskotliwym jakże wykonaniu tego młodego 20-letniego pianisty, który szopenowską częścią swojego występu dzisiaj nawiązał do repertuaru, w którym słyszeliśmy go na konkursie, w którym go zapamiętaliśmy. Grał wtedy dwa opusy Mazurków. Pamiętają Państwo opus 17 w drugim etapie i opus 33 w trzecim półfinałowym. Dzisiaj wymieszał, można powiedzieć, w sumie wykonał na tych dwóch recitalach całe opus 33. Wszystkie cztery Mazurki usłyszeliśmy. O 18 dołączył jeszcze do dwóch Mazurków z opusu 33. Mazurek Amol z opusu 59. Zagrał także Adagio Hamol Mozarta i etiudę transcendentalną F-moll 10, słynną apasjonatę Franciszka Lista, a także drugą i czwartą balladę Fryderyka Chopina. Widzę, że stoi publiczność w studiu, będzie drugi bis.

0: No i jeszcze jeden chopinowski mazurek na bis tego konkursowego programu Mazurek Azdur z głosu 17 w wykonaniu Jehudy Prokopowicza na drugi bis podczas dzisiejszego występu pianisty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu radiowym, w którym ten pianista grał jako laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków na ostatnim konkursie chopinowskim. Będziemy czekać na dalsze występy tego pianisty, będziemy śledzić jego rozwój i karierę, będziemy przyglądać się temu, jakie postępy robi w swojej pianistycznej edukacji, a tymczasem pomału rozstajemy się już ze studiem koncertowym imienia Polskiego Radia. Dzisiejszą transmisję zrealizowali dźwiękowo Joanna Popowicz, reżyser dźwięku, przy współpracy Roberta Żychlińskiego oraz Jacka Koseckiego. Nad całością czuwała Magdalena Jamroży, a za uwagę dziękuję już Państwu Róża Świadczyńska. Oddajemy głos do studia centralnego Dwójki, gdzie czeka na Państwa Karol Furtak.
1: Dobry wieczór. Jest prawie 21. Dodam tylko, że przy konsolecie stale pozostaje z Państwem Katarzyna First-Wojtkowska. Dziś Filharmonia Dwójki tradycyjnie potrwa do 22.30. Zdradzę Państwu, że słuchać będziemy m.in. muzyki Benjamina Brittena. Po tej godzinie przywita się z Państwem Maria Czok, zapraszając na dzisiejsze wydanie Rozmów po zmroku. Na początek tej części dzisiejszego spotkania zaproponuję Państwu pozostanie przy muzyce Beli Bartoka, ale będą to jego pieśni. Pieśni bardzo wyraźnie rzecz jasna nawiązujące do węgierskiej muzyki ludowej. Sięgam po nie, bo słuchając m.in. jego sonaty fortepianowej, dziś w interpretacji Jehudy Prokopowicza, zastanawiałem się nad tym, co tak naprawdę dla Beli Bartoka

znaczyła muzyka tradycyjna jako źródło inspiracji. Mam poczucie, że powiedzieć tylko tyle o tym jego związku z tradycyjną muzyką to jakby nie powiedzieć nic, bo tak naprawdę to, co tradycyjne dla Beli Bartoka, było nie tyle źródłem, co raczej metaźródłem inspiracji. Bartok wielokrotnie podkreślał, że w tej twórczości poszukuje czegoś dzikiego, pierwotnego, ale nigdy nie chciał, nawet dokonując opracowań węgierskich pieśni ludowych, by jego muzyka była tylko rodzajem transkrypcji. Zawsze chciałby, słuchacz mógł znaleźć w niej coś więcej. Dowodem cytat, wypowiedź Beli Bartoka dotycząca tych pieśni, których za chwilę posłuchamy. Melodia chłopska służy jedynie jako motyw przewodni, podczas gdy to, co wokół niej zbudowano, ma prawdziwe znaczenie. Pieśni z orkiestrą to ewidentnie te miniatury wokalno-instrumentalne Beli Bartoka, które są doskonałą okazją do tego, by wsłuchać się we wszystko to, co zawarł w nich poza tradycyjną melodią. Te pięć pieśni to kompozycje, które Bartok opracował na podstawie wcześniejszych miniatur napisanych na głos z fortepianem. Pierwsze dwie pochodzą ze zbioru pieśni Smutne to w więzieniu i Stara lamentacja. Kolejne trzy to pieśni, które Bartok zaczerpnął ze zbioru pieśni mieszanych. To Żółte źrebie z dzwonkiem, chwilowa zmiana nastroju. Potem wracamy do lamentacyjnych tonów wraz z tytułem Skarga, a na koniec takie światełko nadziei, można powiedzieć. W oknie wiragów jest światło. Dziś te pięć pieśni Beli Bartoka, pieśni ludowych, węgierskich, zabrzmi w nagraniu Magdaleny Korzene, której im partneruje orkiestra prowadzona przez Sir Simona Rattla. To BBC, czeska orkiestra filharmoniczna. Raz jeszcze Magdalena Korzena, Sir Simon Rattle i czescy filharmonicy, nawiasem mówiąc, w przeddzień rozpoczęcia festiwalu Praskiej Wiosny, no i te pięć ludowych pieśni Beli Bartoka.

Dzika i pierwotna muzyka, jak chciał Béla Bartók, nie tylko opracowując te 5 ludowych węgierskich pieśni. Przypomnę, że śpiewała Magdalena Korzena, a towarzyszyli jej muzyce czeskiej orkiestry filharmonicznej pod batutą Sir Simona Rattla. Związek Béli Bartóka i muzyki tradycyjnej to związek, mam poczucie, szczególny w całej historii muzyki. Związek bardzo żarliwy i charakteryzujący się wiarą w to, że właśnie poszukiwanie w tych rejonach pomoże Béli Bartókowi wyrwać się z tego konwencjonalnego języka dźwiękowego, w którym przyszło mu dorastać. Jednak nie wszyscy mieli tak nabożne, powiedzmy, podejście do muzyki tradycyjnej. Dobrym tego przykładem jest Maurice Ravel, który po melodie ludowe sięgnął w swoim dorobku kilku

na potrzebę zamówień, które składali u niego między innymi jego przyjaciele. Paryż przełomu XIX i XX stulecia to w końcu miejsce, w którym bardzo wiele uwagi w przestrzeni publicznej poświęcano dyskursowi kolonialnemu i postkolonialnemu. W końcu dla Ravela, jak dla wielu Francuzów, tego okresu odwołania do folkloru były zupełnie naturalnym wymykiem, wybiegiem, momentem, który pozwalał im się odizolować od wszechobecnej pod koniec jeszcze XIX stulecia we francuskiej kulturze muzyki niemieckiej. Chętnie odwoływano się więc do folkloru albo do wyobrażeń o folklorze z Półwyspu Iberyjskiego, ale Ravel został kiedyś poproszony o to, by napisać 5 pieśni ludowych greckich, to znaczy by opracować te melodie. To było jedno z takich zamówień. Utwory miały zostać wykonane podczas jednego z wykładów prezentujących folklor grecki. Ich tytuły to Chanson de la Mariée, La Bas vers l'Église, Quel galon mais comparable, Chanson de Cules, de Lontisque i finałowe To G. Raz jeszcze dziś mam dla Państwa nagrania Magdaleny Korzeny oraz Czeskiej Orkiestry Filharmonicznej pod batutą Sir Simona Rattla. Tym razem będą to właśnie pieśni ludowe greckie Maurice'a Ravela.

To raz jeszcze muzyka Ravela, tym razem jego twórczość fortepianowa, Żedo w interpretacji Aleksandra Taro. Wcześniej natomiast, przypomnę, słuchaliśmy 5 ludowych pieśni greckich w opracowaniu Morisa Ravela, w opracowaniu na głos i orkiestrę, które dziś zabrzmiały w nagraniu Magdaleny Korzeny, której partnerowali czescy filharmonicy pod batutą Sir Simona Rattla. No i przyznam się szczerze,

Tak zasłuchaliśmy się w te 5 pieśni Maurice'a Ravela z Katarzyną First-Wojtkowską, że zupełnie naturalnie a la long przeszliśmy do Jedo Ravela, do kompozycji, którą wybrałem, nie ukrywam, dla przeciwwagi, bo te greckie pieśni, a to pieśni okolicznościowe, jak otwierająca cały cykl piosenka Panny Młodej, a to pieśni pracy, bo czwarta z tego cyklu, poprzedzająca optymistyczny finał Tugé, czyli Wszyscy Szczęśliwi, to pieśń osób pracujących przy zbieraniu mastyksu na jednej z greckich wysp. To tak czy inaczej utworki, które Ravel pisał w zasadzie od niechcenia. O Jedo absolutnie nie można tego powiedzieć. Kompozycja, która zabrzmiała w interpretacji Aleksandra Taro, została przez samego kompozytora skomentowana w 1928 roku w jego szkicu autobiograficznym tak. Jedo, opublikowany w 1901, stanowi źródło wszystkich nowatorskich rozwiązań fortepianowych, które starano się dostrzec w mojej twórczości. Utwór ten, zainspirowany szumem wody i dźwiękami wydawanymi przez fontanny, wodospady i strumienie, opiera się na dwóch motywach w stylu pierwszej części sonaty, nie podlegając jednak klasycznym zasadom tonalnym. To tyle od Maurice'a Ravela. Jest 21:31. Ja zdążyłem już dziś Państwu wspomnieć, że do 22:00 będę miał dla Państwa m.in. muzykę Benjamina Brittena. Nadszedł moment, by wsłuchać się w jedną z jego kompozycji. Wybór dziś szczególny, jak przekonają się Państwo za mniej więcej 30 minut. Tak czy inaczej, to Jedo, które zderzyło nam się z greckimi pieśniami Ravela, tak, to wypadek. Wiadomo, że wypadki się zdarzają i w zasadzie z perspektywy wszystkich tych, którzy cenią sobie muzykę instrumentalną wyżej niż wokalno-instrumentalną, swego rodzaju wypadkiem, a może niedopatrzeniem było to, że na wiele, wiele lat Benjamin Britten zrezygnował z komponowania kwartetów smyczkowych. Jego drugi utwór z tego gatunku to kompozycja napisana jeszcze przed Peterem Grimesem. Ostatni kwartet smyczkowy Benjamina Brittena, kwartet numer 3, opus 94, powstał natomiast już po tym, gdy Benjamin Britten zaprezentował światu swoją ostatnią operę. Słychać tu doświadczenia, których Britten nabierał m.in. dzięki współpracy z Mścisławem Rostropowiczem. Słychać je od pierwszej części. To po prostu duety. Tytuł wydawać się może bardzo niewiele sugerujący, ale gdy wsłuchają się Państwo w tę pierwszą część, to jak się zdaje, Britten miał tu na myśli rodzaj tańca. Tańca, w którym partnerują sobie dwie osoby bardzo ściśle ze sobą w tym tańcu splecione. Potem część druga, ostinato, nieco jakby poszarpane, napisane, no właśnie, jakby w tonacji C-dur, ale Britten na tyle zamaskował to centrum tonalne, że całość wywołuje w słuchaczu poczucie bezradności. Bezradności, która być może wręcz jest efektem jakiejś manii. Część trzecia to po prostu solo. Partię solisty Britten powierzył tu pierwszym skrzypcom. Tym razem mamy do czynienia z muzyką, która, nawiasem mówiąc, niektórym przypomina echa twórczości Oliviera Messiana, ale zdecydowanie to bardzo surowa część, bardzo samotny, chciałoby się powiedzieć, epizod w rozwoju całego trzeciego kwartetu smyczkowego Benjamina Brittena, a sama partia solisty, partia pierwszych skrzypiec, to partia poruszająca się jakby w muzycznym transie. Część czwarta to króciutka burleska, temat obecny w muzyce Benjamina Brittena nie pierwszy raz, no a finał nosi tytuł La Serenissima, czyli Najjaśniejsza. To nawiązanie do Wenecji. I tak docieramy do tego ostatniego operowego dzieła Benjamina Brittena, dzieła, które kompozytor cytuje w recytatywie i pasakali opusu 94, czyli opery Śmierć w Wenecji, napisanej na podstawie prozy Tomasza Manna. Britten kończy pasakalią i to bardzo wymowne, bo zwykle w jego twórczości pasakalia związana jest z tematem śmierci. Swój kwartet numer 3 Britten ukończył w 75 roku. Zmarł w grudniu roku 76. Kwartet zakończony tą pasakalią to zatem jedno z ostatnich dzieł, które w ogóle Britten skomponował. No i cytuję w nim tę jakże wymowną z perspektywy swoich trudnych relacji społecznych operę Śmierć w Wenecji, napisaną do prozy Tomasa Manna. Dziś do 22:00 kwartet smyczkowy numer 3 opus 94 Benjamina Brittena w pięciu częściach zabrzmi w nagraniu Belcza Quartet.

Ta nostalgiczna Passacaglia wieńczy piątą część trzeciego kwartetu smyczkowego Benjamina Brittena La Serenissima, w której kompozytor nawiązuje do swojej opery Śmierć w Wenecji. Dziś trzeci kwartet smyczkowy Benjamina Brittena, op. 94,

0: Zabrzmiał w płytowym nagraniu Belcza Quartet. Jak za chwilę się Państwo przekonają, to wybór zupełnie nieprzypadkowy, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób spędzimy najbliższy kwadrans.
1: Książka do słuchania.
0: W tym bowiem cyklu przed Państwem premierowe nagranie właśnie Śmierci w Wenecji Thomasa Manna w nowym przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej, które ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi. Tę opowieść o obsesyjnej fascynacji pięknej, prowadzącej do rozpadu porządku, jakiemu hołdował bohater, na antenie programu Drugiego Polskiego Radia czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Gustav Aschenbach lub von Aschenbach, jak od 50. urodzin oficjalnie brzmiało jego nazwisko, w pewne wiosenne popołudnie 1900 roku, który od miesięcy ukazywał naszemu kontynentowi nader złowróżbne oblicze, wyszedł samotnie ze swego mieszkania przy monachijskiej Prinzregentstrasse na kolejny spacer. Rozstrojony trudną i niebezpieczną pracą porannych godzin, właśnie teraz wymagającą najwyższej ostrożności, rozwagi, wnikliwości oraz precyzji woli, pisarz nie zdołał powstrzymać nieprzerwanego kołysania wytwórczego mechanizmu w swoim wnętrzu, owego motus animi continuus, w którym wedle Cycerona tkwi istota wymowy i również po popołudniowym posiłku nie zaznał kojącej drzemki, tak bardzo potrzebnej mu w ciągu dnia w obliczu narastającego zużywania się jego sił. Niedługo po herbacie zatem opuścił dom w nadziei, że powietrze i ruch przywrócą mu równowagę i pomogą pożytecznie spędzić wieczór. Był początek maja i po mokrych, zimnych tygodniach nastała fałszywa pełnia lata. Ogród angielski, choć ledwie delikatnie okryty listowiem, był duszny jak w sierpniu i od strony miasta pełen powozów i spacerowiczów. Przy Aumeisterze, dokąd zaprowadziły pisarza coraz cichsze i coraz mniej ludne ścieżki, przez krótką chwilę ogarniał wzrokiem gwarny, jak zawsze ogródek gospody, na którego skraju stało kilka dorożek i ekwipaży. Stamtąd przy chylącym się słońcu obrał drogę powrotną przez otwartą przestrzeń poza parkiem, a ponieważ czuł się zmęczony i nad Föhringiem zbierało się na burzę, postanowił przy cmentarzu północnym zaczekać na tramwaj, który prosto miał go znów zawieźć do miasta. Przypadkiem zastał przystanek i jego najbliższą okolicę całkiem puste. Ani na brukowanej Ungerstrasse, na której tramwajowe szyny lśniąc samotnie ciągnęły się w stronę Schwabingu, ani nad Föhringer Chaussee nie było widać żadnego pojazdu. Za parkanami zakładów kamieniarskich, gdzie wystawione na sprzedaż krzyże, tablice nagrobne i pomniki tworzyły drugie, niezamieszkane cmentarzysko, nic się nie poruszało, a bizantyjska budowla hali pożegnań naprzeciwko spoczywała w milczeniu w poświacie gasnącego dnia. Jej fronton, ozdobiony greckimi krzyżami i hieratycznymi malowidłami w jasnych barwach, nosił też złożone złotymi literami symetrycznie rozmieszczone napisy. Wybrane słowa pisma odnoszące się do życia pozagrobowego, takie jak „wstępują do domu Pana” lub „światłość wiekuista niechaj im świeci”. Czekający znajdował przez kilka minut poważne urozmaicenie w odczytywaniu tych sentencji, pozwalając, by jego duchowe oko zatraciło się w emanującej z nich mistyce, gdy nagle, powracając z marzycielskiej zadumy, dostrzegł w portyku powyżej dwóch apokaliptycznych bestii strzegących szerokich schodów mężczyznę, którego nie do końca zwyczajna postać nadała jego myślom zupełnie inny bieg. Czy wyłonił się on ze środka hali przez wrota z brązu, czy też niepostrzeżenie nadszedł gdzieś z zewnątrz i wspiął się po stopniach, pozostało niejasne. Aschenbach, nie zagłębiając się specjalnie w te kwestie, skłaniał się ku pierwszemu przypuszczeniu. Umiarkowanego wzrostu, chudy, niebrodaty i o uderzająco zadartym nosie mężczyzna ów należał do typu rudowłosego i miał właściwą mu mleczną i piegowatą skórę. Najwyraźniej nie był rodowitym Bawarczykiem. Już choćby sam kapelusz z plecionki o szerokim i kanciastym rondzie, który okrywał mu głowę, nadawał jego wyglądowi znamie kogoś

obcego i przybywającego z daleka. Co prawda miał jak miejscowi plecak na ramionach, żółtawe, jak się zdaje, lodenowe ubranie przepasane paskiem, na lekko ugiętym lewym przedramieniu trzymał szarą pelerynkę chroniącą przed deszczem i wiatrem, a w prawej ręce dzierżył laskę z żelaznym okuciem, którą oparł ukośnie o ziemię i na której rękojeści, skrzyżowawszy stopy, wsparł się biodrem. Z głową uniesioną wysoko, także na jego chudej, wyrastającej z rozpiętej sportowej koszuli szyi, mocno i wyraźnie zaznaczało się jabłko Adama, patrzył przenikliwie w dal bezbarwnymi, rudorzęsymi oczami, pomiędzy którymi widniały dwie głębokie pionowe bruzdy, osobliwie pasujące do zadartego nosa. Być może wywyższone i wywyższające miejsce, w którym się znajdował, przyczyniło się do tego wrażenia. Ale postawa jego miała w sobie coś władczo lustrującego, śmiałego lub wręcz dzikiego. Bo bez względu na to, czy wykrzywiał twarz oślepiony blaskiem zachodzącego słońca, czy też była to trwała deformacja fizjonomiczna, jego usta wydawały się za krótkie, całkowicie cofnięte od zębów, wskutek czego te obnażone aż po dziąsła sterczały z pomiędzy warg białe i długie. Całkiem możliwe, że Aschenbach podczas tej napoły nieuważnej, napoły inkwizytorskiej lustracji nieznajomego, nie zachował należytego umiaru. Nagle bowiem spostrzegł, iż tamten odwzajemnia jego spojrzenie. I to tak wojowniczo, tak prosto w oczy, tak jawnie zdecydowany doprowadzić sprawę do ostateczności i zmusić go do odwrócenia wzroku, że Aschenbach, odczuwszy krępujące zakłopotanie, obrócił się i ruszył wzdłuż parkanów, postanawiając mimochodem, iż nie będzie już więcej zaprzątał sobie głowy tym człowiekiem. I w następnej minucie zapomniał o nim. Ale czy to rys wędrowca w postaci nieznajomego podziałał na jego wyobraźnię, czy też w grę wchodził jakiś inny wpływ fizyczny bądź duchowy? Oto całkiem niespodziewanie pisarz uzmysłowił sobie osobliwe poszerzenie własnego wnętrza, swego rodzaju nieuchwytny niepokój, młodzieńczo nienasycone pragnienie wyruszenia w dal. Uczucie tak żywe, tak nowe lub też od tak dawna wyparte i zapomniane, że z rękami założonymi na plecach i ze wzrokiem utkwionym w ziemi zatrzymał się jak porażony, by zbadać owo doznanie co do jego istoty i celu. Była to żądza podróży, nic więcej, lecz objawiająca się zaiste jak nagły atak i spotęgowana do poziomu namiętności, ba, wręcz po granicę omamu. Ujrzał bowiem poniekąd jako przykład wszelkich cudów i okropności bogatej ziemi, którą jego pragnienie od razu usiłowało sobie wyobrazić, ujrzał zatem wręcz namacalnie rozległy krajobraz, tropikalną, bagnistą krainę pod gęsto zamglonym niebem, wilgotną, bujną i niezdrową, omijaną przez ludzi pierwotną głuszę złożoną z wysp, mokradeł i zamulonych wodnych odnóg. Płaskie wysepki zasłane liśćmi grubości dłoni, zarośnięte ogromnymi paprociami oraz nadzwyczajnie kwitnącą roślinnością, wznosiły wysoko włochate pnie palm, a dziwacznie koślawe drzewa, których korzenie wyrastały z pnia i przez powietrze opuszczały się w ziemię, w wodę, tworzyły splątane gąszcze leśne. Na połyskującej zielonkawo nieruchomej wodzie widniały ogromne niczym misy mleczno-białe kwiaty. Ptaki obcego gatunku o krótkich szyjach i niekształtnych dziobach stały na długich nogach na płyciznach i nieruchomo spoglądały w bok, podczas gdy przez rozległe łany trzcin niósł się szczękliwy łoskot i szum, jak gdyby sunęły przez nie armie zbrojnych. Obserwującemu zdało się, jakby owiał go ciepły, mefityczny oddech tego nieokiełznanego i bezużytecznego pustkowia, które jakby zawisło w monstrualnym procesie stawania się albo przemijania. Przez chwilę wydało mu się, że między sękatymi pniami bambusowej gęstwiny dostrzega fosforyzujące błyski oczu tygrysa i poczuł, jak jego serce wali z przerażenia i zagadkowej tęsknoty. Potem widzenie się rozwiało i Aschenbach, potrząsnąwszy głową, na nowo podjął przechadzkę wzdłuż ogrodzeń warsztatów kamieniarskich. Przynajmniej od chwili,

Gdy dysponował środkami umożliwiającymi mu swobodne korzystanie z uroków poruszania się po świecie, traktował podróżowanie nie inaczej niż jedynie środek higieniczny, który wbrew własnym odczuciom i upodobaniom należało od czasu do czasu zastosować. Zbyt zajęty zadaniami, jakie stawiały przed nim jego ja i europejska dusza, zbyt obciążony obowiązkiem tworzenia, zbyt niechętny urozmaiceniu, by nadawać się na miłośnika barwnego świata zewnętrznego, całkowicie zadowalał się oglądem, jaki dziś każdy może uzyskać z powierzchni ziemi, bez konieczności ruszania się daleko ze swego kręgu i nigdy nawet go nie kusiło, by opuścić Europę. Zwłaszcza odkąd jego życie zaczęło powoli chylić się ku kresowi, odkąd lęk artysty przed niespełnieniem, ta obawa, że zegar wybije, zanim on uczyni swoje i zrealizuje się w pełni, nie dał się już zbyć jako zwykła fanaberia. Jego życie zewnętrzne ograniczało się niemal wyłącznie do pięknego miasta, które stało mu się ojczyzną, oraz do surowej wiejskiej siedziby, którą zbudował sobie w górach i gdzie spędzał deszczowe lata. To też to, co go tak późno i raptownie nawiedziło, zostało bardzo szybko powściągnięte oraz sprowadzone na właściwe tory przez rozsądek oraz przez ćwiczoną od młodości samodyscyplinę. Zamierzał dzieło, dla którego żył, doprowadzić do określonego punktu, zanim przeniesie się na wieś. Dlatego myśl o włóczędze po świecie, równoznacznej z oderwaniem go na miesiące od pracy, wydawała się zanadto niefrasobliwa i sprzeczna z planem, by można ją na poważnie brać w rachubę. A jednak wiedział aż nadto dobrze, z jakiego powodu to pokuszenie tak nagle się pojawiło. Był to, co sam przed sobą przyznał, instynkt ucieczki, owa tęsknota za czymś dalekim i nowym, pragnienie wyzwolenia, oswobodzenia się od ciężaru oraz zapomnienia, nieprzeparta chęć oddalenia się od dzieła, od codziennego miejsca jednorakiej, zimnej i namiętnej służby. Wprawdzie ją kochał i niemal kochał również tę wyniszczającą każdego dnia od nowa toczoną walkę między jego nieugiętą i dumną, tak często testowaną wolą, a narastającym zmęczeniem, o którym nikt nie powinien wiedzieć i którego w żaden sposób, żadną oznaką niedoskonałości czy znużenia nie wolno było zdradzić dziełu. Wydawało się jednak rozsądnym, by nie napinać struny przesadnie i tak gwałtownie wybuchającej potrzeby nie tłumić uporczywie. Pomyślał o swojej pracy, pomyślał o miejscu, w którym musiał ją dziś, tak jak i wczoraj, znowu porzucić. Miejscu, które zdawało się nie poddawać ani cierpliwej pielęgnacji, ani oszlifowaniu od ręki. Podjął kolejną próbę. Usiłował przełamać lub rozwiązać blokadę, aż w końcu z dreszczem obrzydzenia odstąpił od natarcia. Nie występowała tu żadna nadzwyczajna trudność. To, co go paraliżowało, to skrupuły niechęci objawiające się jako poczucie niedosytu, którego nic nie mogło zaspokoić. Niedosyt bowiem już w młodości uchodził dla niego za istotę i najgłębszą naturę talentu. I to w jego imię poskramiał i studził uczucie, ponieważ wiedział, że ono skłonne jest zadowalać się radosnym przybliżeniem oraz połowiczną doskonałością. Czyżby zatem to ujarzmione uczucie mściło się teraz, opuszczając go, odmawiając mu dalszego wspierania i uskrzydlania jego sztuki, odbierając wszelką radość, wszelki zachwyt formą i wyrazem? Nie, żeby tworzył coś miernego. Na tym przynajmniej polegała przewaga jego lat, że w każdym momencie czuł się spokojnie pewny własnej maestrii. Tyle, że podczas gdy naród ją czcił, on sam nie czerpał z niej satysfakcji i odnosił wrażenie, że dziełu jego brakuje owych cech ogniście swobodnej lekkości, które jako wytwór radości, bardziej niż jakakolwiek wewnętrzna treść czy donioślejsza przewaga, stanowiły przyjemność dla obcującego z tymże dziełem świata. Bał się lata na wsi. Sam w małym domku z kucharką, która mu gotowała, i ze służącym, który podał

0: odrobina improwizowanej egzystencji, trochę próżniactwa, innego powietrza i dopływu świeżej krwi, żeby lato stało się znośne i owocne. A zatem podróż. Przystał na to. Niezbyt daleko, niekoniecznie aż do Tygrysów. Jedna noc w wagonie sypialnym i 3-4 tygodnie siesty w jakimś popularnym wakacyjnym miejscu na uroczym południu. Tak myślał, gdy do Ungerstrasse przybliżył się odgłos elektrycznego tramwaju. Wsiadając do niego, Aschenbach postanowił poświęcić wieczór na studiowanie mapy i rozkładu jazdy. Już na pomoście wagonu przyszło mu do głowy, by rozejrzeć się za mężczyzną w słomkowym kapeluszu, towarzyszem jego koniec końców owocnej wyprawy. Jednak nie wiadomo, co się z nim stało, bo nie było go ani tam, gdzie znajdował się wcześniej, ani na następnym przystanku, ani w tramwaju.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał pierwszy fragment Śmierci w Wenecji Tomasza Manna w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej. Do tej lektury powrócimy jutro o 22. Tymczasem jest 22.17. W zasadzie trochę niechcące jakoś do tej dzisiejszej Filharmonii Dwójki wdarł się nam już temat festiwalu Praska Wiosna. Festiwalu, który tradycyjnie, rokrocznie rozpoczyna się w rocznicę śmierci Bedřicha Smetany, czyli 12 maja. Dziś jest 11 maja, zatem jutro o 20.00 połączymy się z Pragą, gdzie w tym roku ma Vlast. Bedřicha Smetany zabrzmi w interpretacji Praskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej, którą poprowadzi szef artystyczny tego zespołu Petr Popelka. Nieco wcześniej, po 17.00 w audycji Wybieram Dwójkę, będą mogli Państwo wysłuchać natomiast krótkiej rozmowy z Petrem Popelką. Rozmowy dotyczącej przede wszystkim tego, jak wielkie znaczenie ma dla niego festiwal Praska Wiosna, a dodam, że Petr Popelka to dyrygent urodzony i wychowany w Pradze. Po drugie, tak, ta rozmowa dotyczyć będzie ma Vlast Smetany i tradycji wykonawczych dotyczących tej bardzo szczególnej, nie tylko dla Petra Popelki, ale dla wszystkich Czechów, kompozycji. Jednak do tej krótkiej rozmowy wdarł się także wątek innego czeskiego kompozytora. Kompozytora, którego twórczości Petr Popelka jest orędownikiem. Aż dwie płyty nagrane, jak dotychczas, z Praską Radiową Orkiestrą Symfoniczną Petr Popelka poświęcił muzyce Bohuslava Martinu, rejestrując m.in. jego koncerty skrzypcowe. Partię solową w tych nagraniach powierzono do wykonania niejakiemu Józefowi Szpaczkowi. Postscriptum do jednej z tych płyt to 5 króciutkich utworów Bohuslava Martinu na skrzypce i fortepian. To kompozycje paryskie, bardzo oszczędne, a jednocześnie w odniesieniu do poszukiwań harmonicznych Bohuslava Martinu momentami dość pikantne. Część pierwsza tego utworu to Allegro Moderato, potem Andante Allegretto, podszyte efektem mroku, choć nieco błazeńskie. Potem Allegro Vivo i finałowe Allegro Poco Moderato, w którym Bohuslav Martin odwołał się do techniki fugata. Wspomnianemu już Józefowi Szpaczkowi przy fortepianie partneruje Mirosław Sekera.

Taki to dans macabre, można powiedzieć, skrzyżowany nieco z jazzem. Kończy 5 krótkich utworów Bohuslava Martinu, jakże paryskich utworów na skrzypce i fortepian. Grali Józef Szpaczek, skrzypce, i Mirosław Sekera, fortepian. Być może pamiętają Państwo ten słynny film Amadeus Formana i tę króciutką, ale jednak scenę, w której młody Mozart gra na klawesynie dla papieża w Watykanie. Tym młodym Mozartem był właśnie młody Mirosław Sekera, choć dziś zajmuje się nieco poważniejszymi zadaniami. Dziś słuchali Państwo w jego interpretacji m.in. muzyki Bohuslava Martinu i tak to się złożyło, że wraz z Józefem Szpaczkiem oraz Praską Radiową Orkiestrą Symfoniczną pod batutą Petra Popelki Mirosław Sekera zarejestrował także koncert podwójny Bohuslava Martinu.

0: może jutro przy okazji transmisji inauguracyjnego koncertu festiwalu Praska Wiosna będziemy mieli szansę, by choć na chwilę posłuchać, przez chwilę posłuchać tej interpretacji, choć we fragmencie. Zobaczymy. Do usłyszenia jutro po 20. Karol Furtak. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 22:30.
1: Rozmowy po zmroku.
2: Witamy Państwa serdecznie. Dziś porozmawiamy o teatrze i o tańcu oraz o relacjach, które łączą te dwie dziedziny sztuki. A witają Państwa
3: Maria Czok
2: i Dominik Gac. Z nami w studiu dwie wspaniałe gościnie. Teatrolożka, badaczka sztuk performatywnych, performerka i kuratorka Agata Skrzypek. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Oraz choreografka, performerka, aktorka, tancerka Ramona Nagapczyńska. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Też dziękuję za zaproszenie.
3: Cieszymy się bardzo. To pytanie rozgrzewkowe i otwierające. Teatrowi tańca bliżej do tańca czy do teatru?
5: Ja nie lubię tego terminu, teatr tańca.
2: Przede wszystkim.
3: Tak zatytułowaliśmy naszą audycję.
5: Tak, więc termin teatr tańca jest, jakby ma prawo istnieć, ale w takim wąskim zakresie poddziedziny tańca. Więc teatrem tańca jest Pina Bausch, na przykład teatrem tańca były spektakle Konrada Drzewieckiego, więc to jest specyficzny typ tańca. To nie jest jakby tańc współczesny w ogóle. Więc, a często w Polsce się nazywa wszystkie zjawiska współczesnego tańca teatrem tańca, więc to jest coś, co należy chyba rozróżnić. Myślę, że możemy mówić o tańcu współczesnym, to znaczy ja się tym zajmuję, ja się zajmuję tańcem współczesnym i właściwie taniec współczesny to jest taki bezpieczny termin, który obejmuje bardzo szeroki zakres różnych zjawisk tańca, które się odbywają teraz. Więc taniec współczesny, wydaje mi się, że w obecnych warunkach w Polsce dobrze byłoby jednak stawiać na autonomię tańca, dlatego, że po prostu w ten sposób możemy udowodnić, że jesteśmy pełnowartościową dziedziną sztuki i zasługujemy na to, żeby nas tak traktować też na poziomie finansowym. Więc ja bym bardziej obstawała przy tym, żeby jakby nie przybliżać aż tak bardzo taniec do teatru. A później, jeżeli już ta dysproporcja zostanie wyrównana, wydaje mi się, że możemy jakby trochę bardziej przyglądać się jakby wspólnym polom tańca i teatru. Bo wydaje mi się, że takie są jak najbardziej.
2: Teraz zdaje się, że wszystko zmierza w stronę, o której mówisz. Mamy pawilon tańca niedawno otwarty jako taką dużą instytucję, która tą dziedziną sztuki performatywnej będzie się zajmowała. No ale relacje między teatrem i tańcem są wyraźne. Bardzo wiele spektakli tanecznych jest też, no właśnie, spektakli, czy to jest dobry termin, bo jednak z tego teatralnego słownika, no ale w każdym razie wiele prac tanecznych jest pokazywanych na scenach teatralnych. Ty, Agato, też śledzisz to na bieżąco również jako badaczka, więc jak z twojej perspektywy wygląda ta relacja między teatrem a tańcem dzisiaj w Polsce?
4: No to ja może odpowiem tak przewrotnie, bo zastanawiam się, co by nam zostało w teatrze, gdyby z niego usunąć ten taniec. No to pytanie, czy mówimy o tańcu, czy mówimy o ruchu, czy mówimy o choreografii. Ja sobie z kolei lubię myśleć o tym jako o ruchu w ogóle i jako o takiej materii, która buduje nam relacje w teatrze. Więc jak sobie pomyślimy o tym, że usuwamy z przedstawienia czyjeś ciało, czyjś oddech, czyjąś emisję głosu, no to co nam zostaje wtedy? Jakiś, nie wiem, no obraz, coś, co możemy interpretować chyba tylko przestrzennie. Natomiast ruch i taniec czy choreografia to jest właśnie ta materia, która nam i napędza akcję i buduje postać, jeżeli mówimy o takich postaciach dramatycznych rzeczywiście, która nam również tak dramaturgicznie buduje sensy. Więc no dla mnie jest to jakaś też kwintesencja tego, co jest w teatrze i na scenie.
3: Ale to by chyba oznaczało, że w zasadzie wszystko w teatrze jest ruchem. Nie wiem, czy to nie jest już za szeroka kategoria. No bo wyobrażam sobie, że aktor, który oddycha i rusza ręką, jednak jest bardziej aktorem niż performerem teatru tańca, tancerzem, choreografem. No właśnie, zaczyna się ta kategoria chyba wymykać naszym definicjom.
5: Tak, ja bym powiedziała, że w Polsce ten podział między aktorami a tancerzami jest bardzo wyrazisty.

0: chyba głównie ze względu na edukację teatralną w Polsce. Ja dużo pracowałam w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie pracowałam dla tak zwanego teatru wizualnego, tak się nazywał. Jakby są różne podkategorie teatru w Wielkiej Brytanii. To jest o wiele, jakby ten teatr postdramatyczny jest o wiele bardziej rozwinięty. I tam pracowałam w głównej mierze z aktorami, właściwie aktorkami. I nasz zestaw narzędzi nie różnił się ze sobą aż tak bardzo. Właściwie to one były bardzo sprawne ruchowo, ale też bardzo umiejętnie przechodziły od tekstu do ruchu i tak dalej. Jakby była bardzo rozmyta granica między kompetencjami tymi a tymi. I właściwie podobnych rzeczy wymagano od nas, tancerzy. Więc jakby to było o wiele trudniej jakby wyznaczyć granicę między tym a tamtym zawodem.
1: Myśląc o tych relacjach między teatrem a tańcem, zastanawiałem się też nad polityką repertuarową polskich teatrów dramatycznych, bo twoje Ramono spektakle można oglądać w Nowym Teatrze w Warszawie, w Teatrze Studio, w Komunie Warszawa.
0: No bardzo rzadko w Studio.
1: A szkoda, bo to świetne rzeczy. Więc tu apel do dyrekcji, żeby częściej. Ale w każdym razie to są instytucje poza Komuną, która ma faktycznie z urodzenia szerszy profil, bardziej eksperymentalny czy odważny, to taki Teatr Studio jest sceną dramatyczną, jedną z wielu w Warszawie, Nowy Teatr właściwie też. W związku z tym, tak jakby ten teatr dramatyczny dostrzegł takie zjawisko, jak nowa choreografia czy taniec, uznał, że to jest z jakiegoś powodu atrakcyjne i wpuszcza tak to trochę do siebie, no ale jak sama zauważyłaś, niezbyt szeroko otwiera te drzwi. Więc tu też jeszcze taka relacja instytucjonalno-gatunkowa istnieje.
0: Obie te instytucje przywołane przez ciebie, Dominiku, właściwie nie są w teorii, w statucie stricte teatrami dramatycznymi. Więc Teatr Studio się nazywa Teatr Studio Galeria.
1: Studio Teatr Galeria,
0: tak. Natomiast Nowy Teatr się nazywa Międzynarodowy
1: Centrum Sztuki.
0: Tak, więc one jakby statutowo powinny zawierać trochę więcej niż tylko spektakle teatru dramatycznego, więc jakby realizują swoją misję, produkując też spektakle taneczne, koncerty i tak dalej. Więc ten program taneczny, on jakby tak naprawdę on tam musi być ze względu po prostu na to, żeby realizowali rzeczywiście swój statut. Oczywiście to wszystko jest zależne od tego, kto jest akurat dyrektorem, jaka jest wizja, bo oczywiście to też trzeba szanować, że musi być jakaś spójna wizja i ten taniec musi się wplatać jakoś w tą wizję.
1: A przygotowując taki spektakl dla którejś z tych instytucji, myślisz o widowni, która tam przychodzi, że to jest na przykład widownia bardziej związana z teatrem dramatycznym? Czy zakładasz, że to są ludzie otwarci, którzy są na bieżąco z nurtami choreograficznymi i po prostu oglądają również taniec, tak samo jak spektakle dramatyczne?
0: Ja bym powiedziała, że to znowu zależy od instytucji, dlatego że w Nowym Teatrze produkowałam swoją pracę Silencio, kiedy już od jakiegoś czasu hulał ten cykl produkcji tanecznych, który się nazywał Pożyczenie Pola. I to była współpraca ArtStation Foundation Grażyny Kulczyk i Nowego Teatru. Więc tam już taniec powstawał od kilku lat, więc moja praca była którąś tam z kolei, więc już było wiadomo, że to jest instytucja, do której można chodzić, żeby oglądać taniec i była jakaś widownia taneczna, więc tam nie musiałam tak bardzo zadbać o widownię stricte teatralną. Oczywiście w pewnym momencie okazało się, że jako jedyna mam spektakl, który jest na dużą scenę i musi zapełnić widownię i widownia stricte taneczna nie jest w stanie zapełnić tej widowni i to się stało jakimś tematem, ale w Teatrze Studio była trochę inna sytuacja, bo tam jednak mniej tego tańca powstało na przestrzeni lat i jednak to jest instytucja trochę mocniej o profilu dramatycznym i trzeba było już na bardzo wczesnym etapie rozmowy o komunikacji spektaklu i w ogóle o tym, jaka ma być materia spektaklu. Już była mowa o tym, że to musi być inkluzywne, że to musi dotyczyć wszystkich, że każdy widz musi się w tym odnaleźć, więc tak, absolutnie jakby to było coś, o czym musiałam myśleć od początku.
2: Agato, ja mam do ciebie pytanie. Skąd twoim zdaniem w ostatnich latach taka rosnąca popularność teatru tańca, choreografii, nowej choreografii? czemu ona tak chętnie jest.

0: Chętnie, no właśnie tutaj się zawahałam, ale coraz częściej widoczna na scenach teatralnych.
1: No ja też się nad tym zastanawiam i tak naprawdę chyba nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że to jest kwestia paru czynników. Z jednej strony przede wszystkim coraz mocniejsze, wyraziste, oddolne ruchy środowiska, które zaczęło się, wydaje mi się, coraz lepiej widzieć, rozmawiać ze sobą, lobbować w kierunku właśnie uzyskania większej instytucjonalnej autonomii. Wspomniałeś, Dominiku, o pawilonie tańca, który teraz jest w tej fazie testowej, w tym programie wdrożeniowym, więc mamy nadzieję, że się tutaj instytucja utrzyma na mapie miasta. Więc kwestia środowiska i takiego właśnie widzenia się i wspierania to jest jedna sprawa. Inną rzeczą, mam wrażenie, jest kwestia też takiego badawczego czy krytycznego rozwoju kompetencji osób piszących o teatrze, czy osób badających teatr, badających też peryferia teatru. Jeśli pomyślimy o tańcu w teatrze jako pewnej historii mniejszościowej, jakiejś alternatywie estetycznej, która często jest w obrębie zainteresowań badaczek i badaczy, no to widzimy tutaj, że zdecydowanie powiększyła nam się ilość publikacji książkowych, naukowych, czy też po prostu publicystyczno-krytycznych gdzieś w tej przestrzeni. No i ja też bardzo mocno wierzę w widownię, która jest ciekawa tego, co się dzieje w świecie i jest chętna, żeby oglądać nowe nurty, nowe estetyki w teatrze. A wydaje mi się, że taniec czy taki performance, też wywodzący się ze sztuk wizualnych, oferuje coś teatrowi coś bardzo ciekawego. Przesuwa troszeczkę takie nasze myślenie gdzieś skoncentrowane na tekście, może na takiej fabule dramatycznej w kierunku pewnych wrażeń, obrazów. Oferuje taką pewną swobodę interpretacyjną. Więc myślę, że też widz chciałby być doceniany, chciałby, żeby jego wyobraźnia była doceniana. No i tutaj i choreografia, i taniec dają takie właśnie pole.
0: Przepraszam, czy jednak nie jest tak, że no uproszczę to, że teatr dramatyczny się zrobił nudny i po prostu szukamy nowych doznań, nowych wrażeń, bo nic nam się już w teatrze dramatycznym nie podoba. Przepraszam, takie głosy docierają też do nas, również w tej audycji.
1: Mhm. Mam ochotę się zgodzić, jednocześnie mam ochotę bronić tego teatru dramatycznego. Teraz. Nie powiem, że teatr dramatyczny się znudził. Myślę, że cały czas ma swoją widownię i cały czas odpowiada na pewne potrzeby. Ale jednocześnie jest duża grupa osób, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, którą interesuje poszerzanie pola.
2: To te zjawiska są chyba nieco bardziej zniuansowane, bo w teatrze dramatycznym właściwie teraz obserwujemy powrót do fabuły, opowieści, czegoś, to swoją drogą ciekawe zjawisko, pewnie jakoś związane też z pandemią, z serialami i z takimi narracjami długimi, które przyswajaliśmy i przyswajamy w dużych ilościach. I w tym kontekście ruch, choreografia, taniec byłyby wspaniałym takim świeżym oddechem, no bo uwalniałyby nas od tego dyktatu tekstu i pozwalały na przykład skoncentrować się na emocjonalnym odbiorze tego, co widzimy, czy po prostu jakoś no właśnie w sferze emocji i wrażeń bardziej pozostawać niż intelektu, tylko że do tego potrzeba nieco innych kompetencji, a przynajmniej innego nastawienia. Wyobrażam sobie widza, który przeczytał opis niekoniecznie uważnie i wtedy, kiedy on się zderzy z takim spektaklem tanecznym, idąc do tego teatru studio, nawet jeśli rozumie, że jest to nieco bardziej eksperymentalna scena niż teatr Ateneum, to może mieć pewien kłopot. Albo to jest moja perspektywa osoby, która ma na przykład kłopot jako krytyk z pisaniem o teatrze tańca, czy o tańcu, jest to znacznie trudniejsze niż pisanie o teatrze dramatycznym. Czy z waszej i z twojej, Ramona, jako artystki perspektywy istnieje taka możliwa trudność w komunikacji? Trochę tak, jakbyś operowała innym językiem jednak?
0: Tak. W kontekście teatralnym?
2: Tak.
0: Zdecydowanie tak. Chociaż też uważam, że może to nie jest do końca moja praca. Wydaje mi się, że instytucje też zapraszając choreografów do tego, żeby zrobić tam spektakl, powinni jednak nabywać takie umiejętności, żeby umieć przekazać jakieś wskazówki potencjalnemu widzowi, które mogą mu pomóc odebrać taniec.
3: Wydaje mi się, że zapraszanie choreografii do innych instytucji, nie tylko teatralnych, ale też sztuk wizualnych, to jest okazja do tego, żeby właśnie troszkę poszerzyć swoje słownictwo.

0: społeczeństwo, troszkę poszerzyć swoją percepcję. Więc wydaje mi się, że my wszyscy się uczymy na tym, nie? Wydaje mi się, że też paradoksalnie jednak uczymy się nowych rzeczy, coś dobrego wynika z takiego przemieszania, jakby z tej bezdomności tańca, że musiał nauczyć się rozmawiać jednak w innych językach. I wydaje mi się, że dość mocno nauczył się w Polsce szczególnie rozmawiać w języku sztuk wizualnych, więc to też jest jakiś język, którego moim zdaniem instytucje teatralne powinny się nauczyć i wydaje mi się, że to jest też troszkę brakujący link między tym językiem teatralnym, czy nawet opisu teatralnego, opisu spektakli teatralnych, a tańcem, że to też nie jest tylko kwestia bardziej emocjonalnego odbioru, ale może jakby takich troszkę dyskursów, które były bardzo silnie rozwinięte w sztukach wizualnych, a nie do końca trafiły do teatru. Albo przynajmniej do teatru dramatycznego, który był bardzo skupiony jakby na tekście.
1: Agato?
2: Chciałam przywołać przykład spektaklu, do którego próg wejścia jest, mam wrażenie, bardzo niski, ale mówię to w sensie afirmatywnym. Jest to spektakl choreograficzny wyprodukowany w Teatrze Dramatycznym, gdzie choreografię robiła Kasia Sikora, a dramaturgi Michał Buszewicz, czyli Dotyk za Dotyk w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, który na dzień dobry zabiera widzów w aktywne uczestnictwo w sytuacji, która zostaje nam postawiona jako główna rama, czyli jest to sytuacja dancingu, potańcówki. I tutaj, żeby w ogóle dostać się na scenę czy w przestrzeń, tutaj już od razu jesteśmy zaproszeni do wejścia wężykiem, a następnie jako widownia, jako odbiorcy, ale też jako uczestnicy postępujemy według rozplanowanych dla nas skorów, czyli takich drobnych scenariuszy sytuacji, tak, schematów tego, jak możemy się zachować w tej sytuacji. No i przydzielone zostają nam, powiedzmy, rozmaite role uczestników. Możemy sobie między nimi przeskakiwać, możemy tańczyć w trzech różnych strefach, możemy też podpierać ściany, jeśli lubimy, możemy siedzieć przy stoliczkach, możemy podejść do baru, zamówić sobie coś do picia. Spektakl ma elementy, powiedziałabym, bardziej fabularne, narracyjne, niemniej jednak no, nie jest podyktowany jakimś konkretnym jakimś rozwojem fabuły czy akcji. I stawką tutaj chyba najbardziej jest po prostu jakaś taka jakość wspólnego spotkania w tym, co wydaje mi się wszyscy jednak jakoś tam lubią, czyli przy muzyce, przy hitach z lat 80. w tańcu. I tutaj mam wrażenie, że to jest taki przykład spektaklu, który, no nie wiem, dla mnie to był jakiś przełomowy spektakl, jeden z moich po prostu ulubionych, który zabierał mnie fizycznie, wpuszczał mnie w swoją strukturę, a jednocześnie czerpałam jakby jakąś taką też dużą satysfakcję poznawczą z niego.
3: Rozmawiamy zaledwie 15 minut, a już myślę, że wybrzmiało to, jak różne formy mieszczą się też w tej współczesnej choreografii, w teatrze tańca. Mnie zastanawia coś, o czym Ramona wspomniałaś na początku, czyli o tej ścieżce edukacyjnej. Trochę od drugiej strony chciałabym się temu tematowi na chwilę przyjrzeć. Czyli co trzeba skończyć, jaką szkołę, jaki dyplom trzeba mieć, żeby uczestniczyć aktywnie, performatywnie w teatrze tańca, tak to nazwijmy.
1: Albo w tańcu. Unikać tego złego
0: określenia. No właśnie. Bo w teatrze tańca, no to często jest taka praktyka, że zaraz po ukończeniu nawet szkoły baletowej osoby zostają zatrudnione do chociażby Polskiego Teatru Tańca i tam uczą się nowych umiejętności, które są potrzebne w teatrze tańca. Ale jeżeli chodzi o taniec współczesny, to ja bym powiedziała, że w ogóle edukacja artystyczna i szczególnie edukacja sztuk performatywnych nie powinna się kończyć na edukacji formalnej. Więc ja właściwie nie ukończyłam. Znaczy, byłam przez rok w takiej szkole wyższej sztuk performatywnych we Frankfurcie. Później się przeniosłam do Londynu, do takiej szkoły The Place. Ale tam zasugerowano mi, żebym tylko zrobiła roczny kurs i później zaczęła pracować zawodowo. Więc mam jakąś tam, a wcześniej robiłam szkołę baletową, mam dyplom szkoły baletowej, więc mam jakąś edukację formalną za sobą, ale ja zdecydowanie nie byłam gotowa do zawodu po tej edukacji formalnej. I później chodziłam na szereg warsztatów, masterclassów i tak dalej. I na szczęście tego jest bardzo dużo, to jest drogie, ale to się stało oczywistością w świecie tanecznym, że trzeba chodzić na takie warsztaty, żeby w ogóle jakoś się odnaleźć na rynku.

0: Polsce ja bym powiedziała, że jest troszkę inaczej.
1: Znaczy, mamy na przykład Wydział Teatru Tańca.
0: Tak, jest Wydział Teatru Tańca, chociaż rzeczywiście mało osób chyba pracuje w zawodzie zaraz po tym, po ukończeniu tego wydziału. Tak mi się wydaje, że jednak
2: bardzo
0: przez jakiś...
2: często jeżdżą za granicę i tam poszerzają kompetencje.
0: Tak. Tak, tak, tak. To jest standard w świecie tańca właściwie. Poszerzanie kompetencji po edukacji formalnej.
1: No albo też po Wydziale Teatru Tańca pracuje się stricte jako choreograf w teatrze dramatycznym tak. Również.
0: Tak, jasne. Ja bym powiedziała, że troszkę szkoda w tym sensie, że tracimy dużo talentu w ten sposób, bo ludzie zaczynają tracić formę, przestają tańczyć, przestają też robić swoje prace, a czasami jest na odwrót. Czasami jakby to jest sposób na to, żeby zdobyć jakieś kontakty, które ułatwią wyprodukowanie własnych rzeczy, ale jakby kij ma dwa końce w tym wypadku, jeżeli chodzi o choreografię teatralną.
2: Te podróże edukacyjne za granicę, one by też sugerowały, że język tańca jest po prostu uniwersalny, w związku z tym rynek też się znacznie poszerza, jeśli ja dobrze kombinuję. Aktor z dyplomem po polskiej szkole dramatycznej czy filmowej, no jest przede wszystkim zanurzony w języku, to go w jakimś sensie ogranicza, z tancerzami to wygląda zupełnie inaczej, więc pewnie ten świat jest szerszy od początku.
0: Jest troszkę szerszy, chociaż... są pewne style, które dotyczą konkretnych szkół, może nawet nie państw całych, ale konkretnych szkół. I czasami to się rozszerza w ogóle na rynek całego, taneczny całego państwa. Więc tancerz po ukończeniu na przykład parts w Brukseli będzie zupełnie inaczej tańczył niż tancerz po ukończeniu szkoły w Bytomiu, czyli Wydziału Teatru Tańca PWST.
1: Agato, ty piszesz o teatrze, piszesz o tańcu, ale też praktykujesz, praktykowałaś. Zatem czy ta perspektywa poznawcza sprawiła, że rzeczywiście czułaś, że osiągnęłaś te kompetencje, żeby móc o tym pisać? Badam, na ile rzeczywiście, nie wiem, przeciętny krytyk teatralny ma pojęcie o teatrze tańca, zanim go nie dotknie.
2: Czy ja muszę zacząć tańczyć, żeby dobrze pisać o
1: powiedz
2: tańcu?
1: Powiedz tak.
3: Tak. Ojejku, to znaczy, jeśli o mnie chodzi, to ja nigdy nie byłam teoretyczką w 100% i cała moja gdzieś droga badawcza wiązała się ze sprawdzaniem czegoś najpierw, robieniem czegoś najpierw praktycznie i później testowaniem na tym teorii, czy też wymyślaniem teorii, a później badaniem tego w praktyce. Więc właściwie nie wiem chyba, jak to jest nie robić tego, o czym się pisze. I to jest oczywiście jakaś moja droga i jakaś moja recepta na, powiedziałabym, taką krytyczną uczciwość, ale na pewno ja czuję, że służy mi bycie zarówno praktyczką, jak i teoretyczką, bo w momencie, w którym mam praktykę i zabieram się za pisanie, to moja perspektywa jest zdecydowanie bardziej jakaś taka organiczna, ucieleśniona. Tak jak wspomniałaś, Ramono, o słownictwie, no to ono też ulega pogłębieniu. Dobrze jest umieć nazwać to, co się robi i dobrze jest też umieć w pewnym sensie przełożyć taką perspektywę wewnętrzną na możliwe efekty zewnętrzne, tak? Zobaczyć głębiej, jak te dwie perspektywy się ze sobą łączą, a z kolei w momencie, w którym jako praktyczka zabieram się do pracy, no to korzystam jak najbardziej z researchu, tych umiejętności badawczych, które gdzieś też przynoszę, żeby się gdzieś w temacie dobrze okopać, żeby też umieć go, dla mnie w każdym razie w ciekawy sposób go zniuansować. Więc wydaje mi się, że dobrze jest sobie wejść, popróbować różnych perspektyw, kiedy człowiek zabiera się za pisanie. Czy to spróbować ich na własnym ciele, czy to poprzez na przykład praktykę obserwacji uczestniczącej, która nawet jeżeli sami nie lubimy, nie wiem, nie chcemy się pokazywać, być widocznymi, to jakoś tam jednak wobec tego procesu usytuować się inaczej niż tylko jako widzka widz.
2: Jest jeszcze jeden aspekt tej relacji, od której zaczęliśmy i do której ja wracam obsesyjnie między teatrem a tańcem. To jest ta sytuacja, w której teatr dramatyczny nie tyle zaprasza spektakl taneczny, ale tancerzy i choreografów do współpracy. I tu oczywiście jest wiele modeli. Można być po prostu choreografem w jakimś spektaklu i pracować z aktorami, ale można być też i choreografem, i tancerzem, który w tym spektaklu dramatycznym gra jakąś rolę. Nie musi wcale się posługiwać tekstem, no ale jest obecny na scenie i rozszerza wtedy, jak rozumiem, w zamyśle reżysera tę paletę środków też. Chciałbym zapytać o to doświadczenie. Ono wydaje mi się bardzo ciekawe, bo przecież ci aktorzy w teatrach dramatycznych, choćby najwspanialsi, nie są tak wyraźni.

0: trenowani jak tancerze, mają inne kompetencje. Choreograf, który do nich przychodzi, musi się z tymi kompetencjami no, chyba
1: albo
0: zaprzyjaźnić.
1: Albo brakiem. Ramona się śmieje.
2: Tak, czasami to jest trudne, muszę powiedzieć. Znaczy, ja nie mam jakiegoś bardzo szerokiego CV, jeżeli chodzi o robienie teatru, znaczy choreografii do teatru, ale faktycznie czasami wyobrażenia reżysera czy reżyserki o tym, jaka choreografia ma być w teatrze, w jego, czy jej spektaklu, versus jakie są realne możliwości wykonawcze aktorów, bardzo od siebie odbiegają, więc to jest takie negocjowanie między... Aha, i jeszcze jest taka sprawa, że zazwyczaj na choreografię, na ćwiczenie choreografii, wymyślanie choreografii jest bardzo mało czasu, więc często jest tak, że choreografka jest zapraszana, nie wiem, na godzinę, mówi teraz masz godzinę i zrób tam scenę, a oczywiście jakby to jest prawie, że niemożliwe, żeby zrobić scenę taneczną w godzinę nawet z tancerzami, a co dopiero z aktorami, którzy nie mają tych umiejętności, muszą o wiele wolniej przyswajają, o wiele więcej muszą ćwiczyć i tak dalej. Więc żeby to doszło do takich wyżyn kunsztu, który jest oczekiwany od reżyserek i reżyserów, no to trzeba by bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu poświęcić na to i tego czasu zazwyczaj nie ma. Więc tak, no to jest cały czas negocjowanie z tymi oczekiwaniami versus warunkami.
3: To teraz powinno paść pytanie, które sobie zanotowałam. Czy każdy aktor może tańczyć?
2: Jasne, że może tańczyć. Pytanie, czy chce tańczyć? To jest zawsze większe pytanie, bo też spotykam się z tym, że jest duże uprzedzenie wobec tańca, więc jakby taniec jest uważany czasami nawet za uwłaczający wśród aktorów. Tak, to zależy, wydaje mi się, że powiedziała, że teatry w Warszawie są może trochę bardziej otwarte na taniec, bo po prostu rynek taneczny tutaj jest o wiele bardziej rozwinięty, ale to różnie bywa w Polsce. I jest takie przeświadczenie czasami, wydaje mi się, że to jest w ogóle takie polskie przeświadczenie, że jakby ciało jest jednak, no...
0: Taka praca
2: tak,
0: fizyczna.
2: No ciało jest taką, nie wiem, taką obciążającą koniecznością, jest czymś, czego się wstydzimy, co jest takie niegodne, jakby to intelekt, słownictwo jest tym, co nas uzniaśla. I taniec jakby się wpisuje trochę w to. Wydaje mi się, że trochę zaczynamy kwestionować ten podział, ale on cały czas ma się dosyć dobrze w Polsce, więc to jest tak.
0: I wracając jeszcze do perspektywy widza, który mierzy się czasami z jakimś językiem nowym albo nie do końca sobie znanym, i myśląc o twoich spektaklach, Ramono, to często one pozwalają na uruchomienie jakiejś takiej już wcześniej przygotowanej mapy. W Kocham Balet to będą skojarzenia związane z baletem. Nawet jeśli ktoś w życiu nie był na balecie, to coś o tym wie. Ma jakieś klisze, z którymi może sobie jako widz pracować. W Silencio to była opera. Ciekaw jestem, czy teatr dramatyczny, taki skoncentrowany na słowie, teatr z aktorem, potrafiłby się uruchomić na zasadzie takich właśnie klisz, jakichś stereotypów, które można by choreograficznie, twórczo wykorzystać?
2: Tak, absolutnie. I nawet zaczęłam robić taki spektakl, ale on nie doszedł do skutku z różnych względów praktycznych przede wszystkim. Ale tak, miałam takie plany, ale to też nie jest takie łatwe, bo... Znaczy, plan był taki, żeby zrobić to z aktorami, a jednak aktorzy są zanurzeni w tym świecie i trudno jest odejść o krok i spojrzeć na to z pewnym dystansem. Więc tak jak w przypadku Kocham Balet, na przykład jednak jesteśmy tancerkami, które nie uprawiają baletu i nie mają do czynienia z tym światem od 20 kilku lat, no to byłyśmy w stanie jakoś spojrzeć na to jakby z daleka i wykorzystać swoje krytyczne oko na scenie. A żeby to samo zrobić z teatrem, no właśnie, no trzeba znaleźć takich performerów, którzy z jednej strony posiadają te umiejętności aktorskie, a z drugiej strony właśnie tak potrafią spojrzeć na to z daleka.
3: Agato, czego ty byś życzyła tańcowi w Polsce?
4: Dużo pieniędzy i życzliwej widowni.
3: Ramono?
2: Dużo pieniędzy i dużo instytucji.
3: Do tego wam życzymy jako przedstawicielkom. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Ramona Nagapczyńska.
2: Dziękuję bardzo.
0: Agata Skrzypek.
4: Dzięki serdecznie.
3: I my się z państwem żegnamy. Dobrego wieczoru. Maria Czok.
0: I Dominik Gac.
3: Do usłyszenia.

0: Kika, jesteś na miejscu. José Maria Florencio.
1: Już minuta po 23:00.

Nocna strefa w dwójce. Adam Suprynowicz, dobry wieczór. Za konsoletą Katarzyna Fürst-Wojtkowska zapraszamy do pierwszej. Ciało, brzmienie, rytmy natury to przepływ idei przez dzisiejszy program, który zaczyna 6 minut muzyki Jagody Szmytki o potrzebie i trudzie porozumienia. Co się dzieje, gdy zawodzi łączność, bezustanne pragnienie dzwonienia, niekontrolowane wybieranie nie tych numerów, pisanie, tekstowanie do kogo? Dlaczego trudno pogodzić się z porażką? Promodern.

Depuis

Oh.

0: Wszystko ludzkim głosem, ustami, oddechem, przeponą, struną głosową i mikrofonem. Sky Me, Type Me, Jagody Szmytki w interpretacji zespołu Promodern. Dużo detali i polecam Państwu serdecznie słuchać dwójki w najbliższych godzinach na słuchawkach, bo wtedy te subtelne detale będzie można smakować, nie budząc przy okazji niesłuchaczy dwójki głośnymi fragmentami. Dzisiaj polska muzyka zdominuje nasz program. Kibicujemy bowiem niezmiennie festiwalowi Muzyka Polonika Nowa we Wrocławiu, który zaczyna się już w czwartek, a jego kompozytorami, rezydentami, których muzykę będzie można poznać nieco bliżej, będą w tym roku właśnie Jagoda Szmytka oraz Wojciech Błażejczyk. I ja postanowiłem przypomnieć niektóre ich kompozycje. W zakładce klasyka, dzisiaj utwór niezwykle ważny dla historii tej przez lata trochę niedocenianej gałęzi muzyki, jaką jest field recording, czyli nagrania terenowe. Ich mistrzynią jest Annea Lockwood, która za pomocą swoich nagrań tworzy wspaniałe opowieści. W utworze World Rhythms z 1975 roku skupiła się na rytmach, które odnalazła w życiu przyrody i jest to muzyka przepiękna, której będziemy słuchać na koniec naszego spotkania przed pierwszą. A zaczniemy od absolutnej nowości. 12 dni temu, 30 kwietnia w krakowskiej Krikotece miała miejsce premiera kolejnego utworu zamówionego przez Polskie Radio na nasze stulecie. To Soft Body Moniki Szpyrki, kompozytorki, której muzyka przeszła ostatnio sporą przemianę od brzmień ostrych, przenikliwych, dolegliwych, szarpiących emocje do dużo bardziej miękkiego oddziaływania na nasze uszy. O swoim utworze Monika Szpyrka mówiła tak.
1: Utwór Soft Body na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Jest to utwór, który został zainspirowany pewną złożonością morfologiczną, plastycznością ośmiornicy. Ta inspiracja przyszła do mnie właściwie przez przypadek. Natrafiłam na artykuł, w którym naukowcy dowiedli, że ośmiornica ma zdolności, ogromne zdolności.

0: bodźce emocjonalne i potrafi odczuwać w niezwykły sposób. I to był dla mnie taki punkt początkowy, zapalny, żeby zgłębić ten temat. Okazało się, że to, w jaki sposób ośmiornica jest zbudowana, jak funkcjonuje ten organizm, jest szalenie złożone i niezwykle inspirujące pod kątem materiału muzycznego. Sam fakt tego, że złożoność neurologiczna, która nie jest tylko w głowie ośmiornicy, ale w ośmiu mackach, i to, w jaki sposób skóra jej oddziałuje na różne bodźce, zmysły, które są zawarte w skórze, i możliwość odbierania mnogości bodźców, przyniosło pomysł, w którym pomyślałam, że wykorzystam 8 instrumentów smyczkowych wśród 20 dostępnych, które będą takim rdzeniem, koncepcją i będą rozwijać właśnie te funkcje, które ośmiornica posiada, czyli zastyganie, możliwość kamuflażu czy imitacji barwy. Te wszystkie elementy bardzo, bardzo złożone postanowiłam przetransponować na materiał muzyczny i te 8 instrumentów są niejako takim aktywatorem, trochę metamorficznym tworem też, który wpływa na pozostałe instrumenty. I stąd też zdecydowałam na przetworzenia elektroniczne, które będą wpływały na te 8 partii. I w całości utwór i też zespół staje się niejako takim metaforycznym organizmem ośmiorniczym i prześlizguje się, transformuje. Wiele elementów właśnie składają się na cały ten proces, taki organizm procesualny trochę. W całym utworze pozostałe instrumenty, też ten kontakt pomiędzy instrumentami będzie szalenie istotny. I właśnie to było dla mnie niesamowicie ważne, żeby móc znowu odwołać się do świata organicznego, do świata organizmów żywych, i też sam tytuł Soft Body nawiązuje do tkanek miękkich, do tego, jak ośmiornica jest elastyczna, w jaki sposób potrafi bardzo szybko zmienić miejsce, w którym się znajduje, ale też wyposażona w tak ogromną ilość funkcji. Jest też niesamowicie samodzielna. Jest to dla mnie też symbol siły, samodzielności i tego, w jaki sposób można też wykorzystać świat zwierząt do przeniesienia ich w świat muzyczny.
1: A ja dodam jeszcze, że mimo tak konkretnych objaśnień jest w tym utworze tajemnica. Powiem nieco patetycznie, tajemnica natury. Monika Szpyrka, Soft Body.

Tak było 30 kwietnia w Krikotece podczas premiery utworu Moniki Szpyrki Soft Body. Grała orkiestra Sinfonietta Krakowia, dyrygował Szymon Morus. Kolejna premiera utworu zamówionego przez Polskie Radio na swoje stulecie już za niecałe 3 tygodnie. To będzie utwór Pawła Malinowskiego, prywatnie męża Moniki, a wykona go Royal String Quartet podczas festiwalu Kody w Lublinie. Transmisja oczywiście na naszej antenie 30 maja. I tak się to wszystko plecie, że razem z utworem Pawła Malinowskiego zabrzmi też na Kodach muzyka Wojciecha Błażejczyka, który już w najbliższy weekend będzie, a właściwie już od czwartku, będzie kompozytorem, rezydentem festiwalu Muzyka Polonika Nowa we Wrocławiu. Zanim jednak posłuchamy w nocnej strefie jego muzyki, wracam do twórczości jego współrezydentki na festiwalu, Jagody Szmytki. Jej najnowszych utworów będzie można posłuchać już w czwartek o 22 w Narodowym Forum Muzyki na monograficznym koncercie, a w sobotę premiera nowego utworu Symfonia Zmysłów. Nie bez powodu, bo zmysły i w ogóle multimedialność, czyli obecny świat Jagody Szmytki w dużym stopniu, to jest hasło całego festiwalu. A ja dziś postanowiłem sięgnąć po utwór Jagody z początku jej kariery, czyli taką muzykę, której nie usłyszą Państwo w tym roku we Wrocławiu. Utwór, w którym ciało wykonawcy odgrywa rolę kluczową, bo to właśnie na ruch ciała, na gest wykonawcy położony jest tutaj nacisk. Jagoda Szmytka ograniczyła środki bardzo radykalnie. Muzycy grają na dwóch główkach fletów, czyli tych fragmentów, w które się dmucha, i na kilku zaledwie preparowanych strunach fortepianu. Impulsy, linie, cyrkulacje oddechu, proste gesty muzyczne, efekty, które one dają w przypadku instrumentów tak czułych jak główka fletu, stały się materiałem utworu Per O, bardzo subtelnego, delikatnego. Proszę włożyć słuchawki, nie regulować odbiorników. A grać będą Ewa Lipchien i Ania Karpowicz na fletach oraz Tomasz Sośniak na fortepianie.

czyste brzmienie, złożone z dźwięków pierwotnych, stuków, szmerów, chrobotów, oddechów, gwizdów. Per O, Jagody Szmytki, Ewa Lipchen i Ania Karpowicz grały na fletach, na fortepianie Tomasz Sośniak. Ten utwór miał swoją premierę na festiwalu Muzyka Polonika Nowa dość dawno, bo to kompozycja z 2007 roku, a Jagoda Szmytka wraca na ten festiwal bardzo intensywnie w nadchodzącym tygodniu. Będzie jej jego rezydentką, a rezydenturę tę dzieli z Wojciechem Błażejczykiem. Niech więc odpowiedzią na brzmieniowość per O będzie brzmieniowość teorii strun. Struny fascynują Wojciecha Błażejczyka od lat. Wszelkie istniejące instrumenty strunowe, także te niespotykane, które konstruował amerykański kompozytor Harry Parch. Parchowi istniejące instrumentarium nie wystarczało do wykonywania jego własnej muzyki, do osiągnięcia takiego brzmienia, jakie sobie wyobrażał, jakiego pragnął. Muzyki opartej na skali mikrotonowej, w której oktawę dzieli się nie na 12 dźwięków w równych odległościach, ale na 43 dźwięki w nierównych odległościach. Oryginalne instrumenty Parcha są dzisiaj obiektami muzealnymi, ale zespół Musikfabrik zrekonstruował je i zamówił całą kolekcję utworów właśnie na nie. Wśród nich była teoria strun Wojciecha Błażejczyka. Hasłem festiwalu Muzyka Polonika Nowa są zmysły. Zapraszam więc do tego zmysłowego świata. Gra Musikfabrik, dyryguje Christian Eggen.

Wojciech Błażejczyk, Teoria strun. Grał ensemble Music Fabrik, dyrygował Christian Eggen. To jest Nocna strefa w dwójce, 8 minut po północy. Muzyka Wojciecha Błażejczyka otworzy Festiwal Muzyka Polonika Nowa, bowiem w czwartek odbędzie się premiera przygotowanego przez Teatr Polski w Podziemiu spektaklu Katarzyny Kalwac Słońce, powietrze, popiół według Elfrida Jelinek właśnie z jego muzyką. To będzie w ogóle inauguracja czwartkowa z muzyką dwojga rezydentów, bo po spektaklu można przemieścić się na koncert Jagody Szmytki. A festiwal zamknie koncert spółdzielni muzycznej także z muzyką Wojciecha Błażejczyka. Ja dzisiaj chciałbym przypomnieć jeszcze jeden jego utwór, złowrogo brzmiące, przeniknięte ponurym marszowym rytmem Anioły Pokoju, Angels of Peace z 2017 roku. To było zamówienie ukraińskiego zespołu Nostri Temporis, które przyszło po zajęciu przez Rosję Krymu i rozpętaniu wojny w Donbasie. W finale utworu brzmią zniekształcone słowa Władimira Putina, pełne frazesów o pokoju. Trzeba ten utwór przypominać. U nas zagrają go muzycy Klangforum Wien.

적어도 5분.

Lekcja, której dostarczyły nam minione wojny, każe nam zachować czujność. Zawsze będziemy stać po stronie życia i natury człowieka. Razem możemy sprawić, że nasz świat będzie stabilny i bezpieczny. To słowa Władimira Putina w zniekształconej formie, jak Państwo słyszeli, mówione przez ustnik instrumentu, kończą utwór Wojciecha Błażejczyka Angels of Peace. Jego tytuł pochodzi od nazwy medalu przyznawanego przez papieża przywódcom państw właśnie w intencji pokoju. W 2015 roku ten medal otrzymał kto? Władimir Putin. Słuchaliśmy nagrania Klang Forum Wien, a po więcej muzyki Wojciecha Błażejczyka zapraszam na festiwal Muzyka Polonikanowa, którego partnerem medialnym jest Dwójka. Jest 25 minut po północy, ale nocna strefa trwa do pierwszej, a rytmy marszowe zastąpią w niej teraz rytmy przyrody. 86-letnia dzisiaj amerykańska kompozytorka Annea Lockwood oparła swoją strategię twórczą na wykorzystaniu nagrań terenowych. Z jednej strony przyrody, z drugiej często też rozmów z ludźmi. Tworzyła niezwykłe dokumentacje muzycznych pejzaży i utwory mówiące dobitnie o problemach świata. Jej kompozycja World Rhythms, Rytmy Świata z 1975 roku, które dźwięki już Państwo słyszą, zbudowana jest z takich właśnie nagrań oraz z gry na gongach w wykonaniu kompozytorki oraz Vanessy Tomlinson. Właśnie ukazała się reedycja tego utworu w postaci odnowionej z archiwalnych taśm i rozszerzonej. Jej spiritus movens był australijski kompozytor i kurator Lawrence English, który tak pisze w komentarzu do tego nagrania. W 2019 roku skontaktowałem się z Anneą i rozpoczęliśmy rozmowę o ponownym spojrzeniu na World Rhythms. Moją początkową propozycją było proste wznowienie, remaster i drobne poprawki odzwierciedlające to, jak Annea postrzega dziś ten utwór. Rozmowa już szybko jednak nabrała szerszego

wymiaru i wkrótce Annea zapytała mnie, czy byłbym zainteresowany ponownym przejrzeniem taśm matek z myślą o odnowieniu dzieła i przygotowaniu go do przyszłych prezentacji koncertowych w XXI wieku. Podczas procesu odnawiania dźwięku z oryginalnych taśm matek uderzyła mnie niezwykła dynamika tych nagrań. Każde pole dźwiękowe zawierało uważny przepływ, rytmiczny puls, który zdawał się oddychać. Każde z nich było opowieścią o pulsach świata i wszechświata, sugerującą możliwe odczytanie rzeczywistości, wykraczające poza nasze codzienne możliwości percepcji. Można by to nazwać poetyką pulsu. Pierwotna wersja utworu, wydana w 1977 roku w antologii New Music for Electronic and Recorded Media, trwa zaledwie 8,5 minuty. Nowa wersja trwa 37 minut. Właśnie zaczęliśmy jej słuchać. Przed nami jeszcze 32 minuty. Słuchajmy więc świata z uwagą i pozwólmy mu się zachwycić.

0: puls świata w fascynującej kompozycji Annie Lockwood World Rhythms z 1975 roku, która właśnie ukazała się w wersji odnowionej dźwiękowo i poważnie rozszerzonej. Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Adam Suprynowicz, dziękujemy za nocne słuchanie muzyki przez ostatnie godziny. Ja się usłyszę z Państwem już za tydzień i powrócimy wtedy do Feldmana. Minęła pierwsza.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.

Witam Państwa przed mikrofonem Joanna Grodzkowska. Dziś kontynuacja mojego mini festiwalu kawalerów błotnych na ich jubileusz 25-lecia istnienia. Dziś wybrałam jeden z kilku archipelagów, tak nazwane są pewne projekty odnoszące się do twórczości innych kompozytorów. Archipelag Lutosławski to był cykl otwartych prób i koncert grupy kompozytorów, kawalerów błotnych z zaproszonymi do tego projektu gośćmi. To wydarzenie na początku miało charakter warsztatowy, poświęcony wybranym elementom warsztatu kompozytorskiego Witolda Lutosławskiego. Były też warsztaty myśli, które pozwalały powiązać postać kompozytora z intelektualną tradycją Europy, jak czytam w opisie. No a efektem już tej pracy, procesu twórczego był koncert

dedykowany Witoldowi Lutosławskiemu. W tym koncercie obok Kawalerów Błotnych wzięli udział znakomici młodzi improwizatorzy, muzycy Wojciech Błażejczyk, Michał Górczeński, Bartosz Kowalski-Banasewicz, także Wojciech Kwapisiński, Bart Pałyga, Marcin Steczkowski, Hubert Zemler, no i także często współpracujący z kawalerami Marcin Krzyżanowski. Kierownictwo artystyczne nad tym szerokim, bogatym i trudnym projektem objął Jerzy Kornowicz. Archipelag Lutosławski, jak pisał, to wyprawa w krainę formy. Uznaliśmy, że forma, owa słynna, doskonała forma zamknięta, stanowi najistotniejsze osiągnięcie kompozytora. Forma u Lutosławskiego ujęta w proporcje, ciągi, tektonikę, z jej narastaniami, wyładowaniami, z odprężeniami. Jest kilka utworów Witolda Lutosławskiego, które napisane są na planie formy czteroczęściowej, gdzie trzy pierwsze ogniwa stanowią przygotowanie części głównej, najbardziej rozbudowanej. Detaliczna analiza tych kilku utworów wskazała nam na Livre pour Orchestre jako model. Oto więc ta właśnie wyimprowizowana kompozycja Archipelag Lutosławski, a wykonawcami są Kawalerowie Błotni i ich znakomici goście.

Oh, my God.

Oh!

Non. Ah, non. Ah!

Archipelag Lutosławski, kawalerowie błotni i ich goście Wojciech Błażejczyk, Michał Górczyński, Bartosz Kowalski, Marcin Krzyżanowski, Wojciech Kwapisiński, Bart Pałyga, Marcin Steczkowski, Hubert Zemler i Michał Bereza. Słuchaliśmy jednego z całego cyklu takich właśnie archipelagów. Jest też archipelag Chopin i archipelag Andriessen, który jeszcze przed nami w tym tygodniu w Fantazji Polskiej. W wykonaniu towarzyszyła grafika formy, która posłużyła wykonawcom i ich wystąpieniu, stanowiąc przybliżoną formę wyjściowego utworu, a był nim Livre pour Orchestre Witolda Lutosławskiego. Wykonawcy nie odnosili się, jak Państwo słyszeli, do języka dźwiękowego lutosławskiego. Ich zamiar polegał na sprawdzeniu, na ile inne światy dźwiękowe mogą być ujęte w wielkości

taką formę zamkniętą Lutosławskiego. A teraz druga z wybranych przeze mnie na dziś kompozycji Tadeusza Wieleckiego, Dźwięczę, więc jestem. Gra Together Duo, Magdalena Bojanowicz, wiolonczela i Maciej Frąckiewicz, akordeon.

Zwięczę. Zwięczę.

0: jestem.
1: Więc?

Dźwięczę, więc jestem. Kompozycję Tadeusza Wieleckiego wykonali Magdalena Bojanowicz, wiolonczela i Maciej Frąckiewicz, akordeon, czyli Together Duo. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.

Minęła druga, Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie. Czas rozpocząć muzyczną noc Euroradia w dwójce. Tak jak wczoraj, tak i dziś rozpoczynamy od koncertu skrzypcowego. Wczoraj byliśmy w Serbii, dziś przeniesiemy się do Niemiec. Wczoraj koncert Korngolda, dziś współczesnego niemieckiego kompozytora Detlefa Glanerta. Głównie kojarzonego z twórczością operową, ale właśnie dziś jego muzyka absolutna. Drugi koncert skrzypcowy o podtytule To the Immortal Beloved, dla nieśmiertelnej ukochanej. Odnosi się, rzecz jasna, ten podtytuł do słynnego, niewysłanego nigdy listu Ludwika van Beethovena o właśnie takim tytule. I to jedna z największych zagadek. Któż był adresatem miłości tego genialnego kompozytora? Tego nie wiemy. Wiemy za to, jak oddziaływała jego muzyka na pokolenia kompozytorów i jak oddziałuje do dziś. Najlepszym przykładem będzie właśnie drugi koncert skrzypcowy Detlefa Glanerta, który wykona Midori. Towarzyszy jej Bundesjugend Orchester pod dyrekcją Patryka Lange.